To były miniatury instrumentalne Francisco Correy de Araujo, Sebastiana Aguilera de Heredia i Antonia de Cabezona. Tak rozpoczął się występ Richard Carr Consort. A przed nami kolejna porcja muzyki instrumentalnej hiszpańskiego renesansu. Ponownie utwory Francisco Correy de Araujo, ale także Juana Bautisty José Cabaniesa.

Muzycznej nocy Euroradia w programie Drugim Polskiego Radia słuchamy dziś występu zespołu Richard Carr Consort w składzie Miriam Rignol, wiola tenorowa, Clemens Schiltz na wioli basowej, Lucille Boulanger na basowej wioli również i Philippe Perlot grający na wioli sopranowej i prowadzący ten zespół. Przed nami kolejne trzy kompozycje i ponownie muzyka Francisco Correy de Araujo.

Folias Primero Tono Juana Bautisty José Cabanillesa, a wcześniej dwie miniatury Francisco Correy de Araujo. Grał Richard Carr Consort. Przed nami ostatni zestaw utworów w wykonaniu tego zespołu na koncercie w Tarragonie 14 sierpnia ubiegłego roku. Wszystkie trzy kompozycje pochodzą z katalogu dzieł Francisco Correy de Araujo.

Przed chwilą wysłuchaliśmy Tiento de Quinto Tono Francisco Correi de Araujo. Tak zakończyła się oficjalna część koncertu, ale był jeszcze bis i tutaj artyści, członkowie Richard Carr Consort, wyłamali się z kręgu hiszpańskiego renesansu, wybierając się do Włoch. La Monteverde, Tarquinio Merulli.

To było La Monte Verde, Tarquinio, Merulli. Tak zakończył się koncert Richard Carr Consort w klasztorze Santa Maria de Santes Creus w Taragonie 14 sierpnia ubiegłego roku. Był renesans hiszpański, była również miniatura włoskiego twórcy. Połączmy jedno z drugim. Oto Corrente Italiana, prąd włoski, kompozycja hiszpańskiego twórcy Juana Bautisty José Cabanillesa. Na klawesynie gra Joan Boronat-Sanz.

Joan Boronate Sanz wykonał na klawesynie Corrente Italiana Juana Bautisty José Cabaniesa. Popłyńmy z owym włoskim nurtem, włoskim prądem. I jeśli renesans włoski, to nie może zabraknąć muzyki Claudia Monteverdiego. Przed nami jego Nieszpory Marii Panny w niezrównanej interpretacji zespołów Hesperion 21 i La Capella Real de Catalunya pod dyrekcją Jordiego Savala.

Jordi Savall poprowadził solistów i członków zespołu Hesperion 21 i La Capella Real de Catalunya w Vespro della Beata Vergine, czyli Nieszporach Marii Panny Claudia Monteverdiego. Na koniec tej części naszego spotkania akcent polski. W nagraniu z 2022 roku z naszego radiowego studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego finałowa w dorobku Wolfganga Amadeusza Mozarta symfonia C-dur Jowiszowa. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy.

Allegro vivace, andante cantabile, menuetto allegretto i finałowe molto allegro. To części 41. symfonii C-dur Jowiszowej Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wysłuchaliśmy jej w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. I tak kończymy pierwszą odsłonę muzycznej Nocy Euroradia.

Tu program drugi Polskiego Radia. Nadal słuchają Państwo muzycznej nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, zapraszam na drugą odsłonę dzisiejszego spotkania. A przed nami dwa dzieła kameralne dwóch niemieckich mistrzów późnego klasycyzmu i romantyzmu. Beethoven i Mendelssohn. Zaczynamy od ostatniego klasyka wiedeńskiego i jego 18. sonaty fortepianowej S-dur, opus 31, numer 3, o częściach Allegro, Scherzo, Menuetto i Presto con fuoco. W nagraniu z 2014 roku usłyszymy interpretację Zhang Zuo.

Zhang Zuo, znana także jako ZZ, wykonała 18. sonatę S-dur, opus 31, numer 3, ostatniego klasyka wiedeńskiego Ludwika van Beethovena. No i choć słuchać teraz będziemy muzyki Feliksa Mendelssohna, to zostajemy w wiedeńskim kręgu, bowiem grać będzie Pacific Quartet Vienna, a przed nami kwartet smyczkowy A-moll, opus 13, Feliksa Mendelssohna Bartholdiego.

Pacific Quartet Wiena wykonał kwartet smyczkowy A-moll op. 13 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, drugi w dorobku tego kompozytora, o częściach Adagio Allegro Vivace, Adagio non lento, Intermezzo Allegretto con moto Allegro di molto i finałowe Presto Adagio non lento. Tym utworem kończymy Muzyczną Noc Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję i życzę dobrego dnia.

Dzień dobry, witam Państwa. Magdalena Łoś i zapraszam na pierwsze w tym tygodniu poranne spotkanie Fantazji Polskiej. Będziemy razem słuchać muzyki Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Szeligowskiego, a nasze spotkania rozpoczniemy, i tak będzie codziennie o tej porze, nagraniami Marcina Bronikowskiego, znakomitego śpiewaka, podziwianego na estradach i scenach operowych całego świata, wybitnego artysty, który zmarł w 2024 roku, miał tylko 55 lat. Pieśń Hulanka Fryderyka Chopina, Marcin Bronikowski, baryton, Błażej Kwiatkowski, fortepian.

Błażeja Kwiatkowskiego, wydane w 2016 roku. Kolejnym stałym punktem naszych spotkań w tym tygodniu Fantazji Polskiej będą nagrania laureatów konkursów skrzypcowych imienia Henryka Wieniawskiego. Czas pędzi, wielkimi krokami zbliża się to kolejne święto wiolinistyki. Od 8 października ekipa Dwójki będzie w Poznaniu, by relacjonować dla Państwa przesłuchania konkursowe. Dobry to też czas, by trochę powspominać. Przed nami nagranie Piotra Pławnera, laureata pierwszej nagrody na 10. Międzynarodowym Konkursie imienia Henryka Wieniawskiego. To był rok 1991, a drugim laureatem ex aequo tej pierwszej nagrody, przypomnę, był wtedy Bartłomiej Nizioł. Przed nami radiowe nagranie archiwalne zarejestrowane w 2004 roku. Piotr Pławner i pianista Bruno Canino nagrali wówczas sonatę Amol opus 13 Ignacego Jana Paderewskiego. Sonata to trzy części: Allegro con Fantasia, Intermezzo Andantino i finał Allegro molto quasi presto.

Ignacy Jan Paderewski, sonata Amol na skrzypce i fortepian opus 13. Radiowe nagranie archiwalne zarejestrowane w 2004 roku. Piotr Pławner, skrzypce i Bruno Canino, fortepian, Allegro con Fantasia, Intermezzo Andantino i finał Allegro Molto Quasi Presto. Sonata napisana przez Paderewskiego w Wiedniu w 1885 roku, miał wtedy 25 lat, dedykował ją jednemu z najwybitniejszych ówczesnych wirtuozów skrzypiec, a był to Pablo de Sarasate. Przed nami uwertura fantastyczna Bajka Stanisława Moniuszki. Posłuchamy jej w fantazji polskiej. W dwójce w wykonaniu na instrumentach historycznych gra Wrocławska Orkiestra Barokowa, którą prowadzi Jarosław Till.

bez konkretnego programu literackiego, ale działa niezwykle na wyobraźnię ta muzyczna opowieść z tytułem bajka. Uwertura fantastyczna Stanisława Moniuszki. Kompozycja wykonana po raz pierwszy w 1848 roku w Wilnie. To nagranie Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, wykonanie na instrumentach historycznych, poprowadził zespół Jarosław Till. W fantazji polskiej teraz spory skok w czasie i całkowita zmiana brzmienia. Przed nami polska muzyka kameralna z połowy XX wieku. To będzie kwintet na instrumenty dęte Tadeusza Szeligowskiego w nagraniu Gruppo di Tempera. Kwintet skomponowany w 1953 roku, prawykonanie odbyło się w tym samym roku w Warszawie, przeznaczony jest na klasyczny skład instrumentów dętych, czyli to flet, obój, klarnet, fagot i róg. Świetny przykład realizacji postulatów estetycznych neoklasycyzmu. W finałowej części czwartej mamy nawet nawiązanie do XVIII-wiecznej tradycji polifonicznej, kunsztowne fugato z rozbudowaną partią waltorni. Kwintet dedykowany był profesorowi Maksymilianowi Zimolongowi, legendarnemu waltorniście i pedagogowi.

Kwintet na instrumenty dęte z 1953 roku Tadeusza Szeligowskiego i nagranie Gruppo di Tempera. Agata Igras flet, Sebastian Aleksandrowicz obój, Adrian Janda klarnet, Artur Kasperek fagot, Tomasz Binkowski waltornia. Nagranie zespołu Gruppo di Tempera zamyka dzisiejsze spotkanie w Fantazji Polskiej. Dziękuję, dobrego dnia, do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Słowo na dzień.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie. Czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam scenę, w której to pewien człowiek przychodzi do Jezusa z konkretnym pragnieniem. Pragnieniem życia głębokiego. Tak moglibyśmy je nazwać. Otóż, jak dowiadujemy się z tej Ewangelii, jest to człowiek bardzo bogaty, ale który również przestrzega przykazań. Wydawać by się mogło, człowiek bardzo ułożony. Tymczasem nadal ma serce niespokojne. Przepięknie komentuje święty Augustyn serce człowieka, mówiąc, że jest ono niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. W tym roku przeżywamy 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu, które zredagował błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Przepiękny tekst modlitwy, który zaprasza każdą i każdego z nas do życia głębokiego. Przede wszystkim życia łaską Bożą, a konkretniej łaską uświęcającą. Można powiedzieć zatem, że to zaproszenie, które Jezus kieruje do ewangelicznego, bogatego młodzieńca, jest tym samym zaproszeniem, które kieruje do nas modlitwa jasnogórskich ślubów narodu. Zaproszeniem, aby przestać chodzić po powierzchni naszej codzienności, a wejść w głąb naszych serc i tam odkryć realną przestrzeń spotkania z Bogiem. To właśnie ta głębia, pragnienie najpierw życia głębokiego, a później realizowanie tego życia sprowadza na cały naród, ale najpierw na rodzinę konkretnego człowieka błogosławieństwo. Jasnogórskie śluby narodu prowadzą nas w konsekwencji, jakie następują po przyjęciu łaski Bożej, czyli życia głębokiego. Przyjęcie tejże łaski Bożej prowadzi do tego, że małżeństwo jest wierne, że podejmujemy walkę z naszymi wadami i troszczymy się o cnoty naszej codzienności, że potrafimy przebaczać sobie nawzajem i na końcu, wszystkich mając za braci i dostrzegając obecność Boga w naszym życiu, oddajemy cześć naszej Matce Maryi. I w ten sposób szczęście ogarnia człowieka. Młodzieniec odszedł zasmucony, ponieważ nie chciał zrezygnować z tego wszystkiego, co daje mu poczucie bezpieczeństwa, poczucie dziwnej wartości. Nie chciał z tego zrezygnować na rzecz prawdziwej i głębokiej relacji z Bogiem. Stojąc przed tą sceną ewangeliczną w dniu dzisiejszym, usłyszmy jak najmocniej potrafimy te słowa Jezusa. Jeśli chcesz być doskonały, a wielu z nas chce, jak nie wszyscy, idź, sprzedaj co posiadasz, daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Zainwestuj w to, co jest niebieskie, sprzedając to, co jest ziemskie, oddając to, co nie nasyci, a przyjmując to, co daje życie wieczne.
2: Mówił ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn. Paulin, za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.

0: Właśnie wybiła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry Państwu. 17 sierpnia, czyli w 229 dniu roku, słońce w znaku lwa jest z nami od 5.22 i jak na razie roztacza taką różowawą aurę wokół siebie. Zajdzie o 19.57, czyli będzie z nami przez 14 godzin i 35 minut. Dziś imieniny Anity, Jacka, Elizy, Joanny, Julianny, Mirona i Zawiszy. Dziękujemy, że możemy na Państwu polegać. Kłaniamy się Państwu w składzie Katarzyna Fitzwilliams, Magdalena Wojtulanis, Monika Kopcik i Jan Kantyzienko, czyli zespół, który przygotował dla Państwa poranek dwójki.
1: Pogoda.
0: Nadajemy z Warszawy, gdzie ciśnienie w południe wyniesie dziś 996 hektopaskali. Przewiduje się jego stały stan. Przed nami poniedziałek zachmurzony, z zachmurzeniem umiarkowanym, tylko okresami dużym. Miejscami w kraju przelotnie popada. Spodziewamy się też deszczu i burz na południowym zachodzie, południu kraju, miejscami również na Pomorzu. Temperatura to dziś od 20 do 21 stopni na północy, 22 na zachodzie, 25 w centrum oraz 30-31 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej tylko nad morzem, tam plus 19. Wiatr powieje słabo, nad morzem umiarkowanie w porywach do 90 km na godzinę.

0: Taka subtelna muzyka Johannesa Brahmsa, zupełnie tak subtelna jak poranek, jak jego bogini Róża na palca Eos. Wita nas o godzinie 6:07 w poranku dwójki, a o tym, co dzisiaj w tej pierwszej godzinie poranka, za moment Państwu opowiem.
1: Poranek dwójki.
0: No więc przed godziną 7:00 w naszym kalendarium padnie pewne ważkie i uniwersalne przesłanie.
2: To, co człowiek robi w ogóle, to musi się trzymać kupy. Musi mieć jakiś swój własny, zamknięty sens.
0: Kto rozpoznał głos satyryka, ten już wie, kto to mówi, a kto nie, dowie się za kilkanaście minut. W poranku będziemy też opiewać bardzo ciekawy stan podmiotu lirycznego, kiedy jednocześnie jest gitara i zupełnie nie jest gitara.
3: Zaczęła płakać nam gitara.
0: Ta hiszpańska gitara, która załka w wierszu Lorki już za kilka minut. Przed 7:00 dr Agata Honcia zdąży nas jeszcze odesłać do pewnego antycznego autorytetu.
4: Moralista Plutarch wychwalał męża, który obcował przez całe życie z jedną kobietą, własną żoną, jak czytamy w jednym ze źródeł.
0: To przypis do etymologii słowa obcowanie, a my teraz będziemy obcować z muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta.

0: Pierwszą część sonaty C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, przypuszczam znanej wszystkim, którzy odbyli elementarną naukę gry na fortepianie, grała Maria João Pires.
1: Kalendarium.
0: Pora na dzisiejsze rocznice. Pierwsza z nich jest niewesoła, rzecz nawet by można barbarzyńska, dlatego że 82 lata temu, w 17 dniu Powstania Warszawskiego, w ataku na powstańczą barykadę na ulicy Leszno, niemieckim ataku na tą barykadę, nasi przeciwnicy wykorzystali złapane przez siebie cywilne osoby, Polki, jako żywe tarcze. Na szczęście powstańcom udało się odeprzeć ten atak w dniu 17 sierpnia. Najgłosy. 45 lat temu we Wrocławiu zmarł też profesor Władysław Czapliński, historyk, badacz dziejów Polski i państw skandynawskich w epoce nowożytnej, a o tym, co jeszcze wydarzyło się 17 sierpnia, opowie państwu Maria Czok.
2: Wertowanie kalendarza zaczynamy w Przeworsku, gdzie 119 lat temu urodził się Zygmunt Mycielski, kompozytor i krytyk muzyczny. A tak Józef Czapski w Radiu Wolna Europa opowiadał, dlaczego kompozytor nie zrobił wielkiej kariery, choć można by polemizować.
3: To był niezwykły człowiek. Po pierwsze, niezdolny zapropagandować siebie. Jego muzyka to był jego świat, jego kompozycja. Nie mógł się sprzedać. Nie lubił jednego gestu w tym kierunku. Dopóki on miał z czego żyć i komponować, o to mu chodziło.
4: Zawsze chciałem być muzykiem. Nie bardzo wiedziałem wtedy, czy kompozytorem, bo tego nie rozróżniałem, czy wykonawcą. W każdym razie żadnych wahań, żadnych wątpliwości co do tego nie miałem. No i cieszę się z tego, bo to mi wypełniło życie.
2: 73 lata kończy dziś aktorka Małgorzata Potocka. Tak mówiła o swojej relacji z Grzegorzem Ciechowskim.
5: Przy większości tych piosenek po prostu byłam od początku ich istnienia. Pierwsza czytałam teksty tych piosenek i pierwsza słuchałam tych wersji kolejnych, które się pojawiały i się wymądrzałam, bo zawsze

0: że musiałam wcisnąć swoje 5 groszy Grzegorzowi, że a może tutaj to, a może tutaj tamto. On się zawsze śmiał, że ja się wymądrzam.
1: Najlepsze życzenia dla aktorki Małgorzaty Potockiej. 63 lata kończy dziś reżyser Andrzej Jakimowski, autor takich filmów jak Zmruż oczy, Sztuczki i Imagine, o którym opowiadał tak.
2: Ten mój bohater to chyba nie jest tylko echolokator. Umie patrzeć na świat i myślę, że widzące osoby mogą się dużo nauczyć od niewidomych, od takich niewidomych jak on, jak rozumieć świat, nawet jak dosłownie postrzegać świat fizyczny dookoła nas.
3: Is it a man or a woman?
4: I think it's a woman.
3: Is it because of the shoes?
5: Yeah.
3: And what about you, Ava?
6: I was just passing.
1: 30 lat temu w Nowym Jorku odszedł Witold Urbanowicz, as polskiego lotnictwa. W polskim radiu opowiadał, jak z perspektywy pilota myśliwca wyglądały starcia powietrzne w okresie II wojny światowej.
7: Nie można się zorientować nawet, skąd spływają Messerschmitty. Pierwsza rzecz, którą człowiek zauważy, to spadochrony rozwinięte. To znaczy, że już są piloci zestrzeleni i ratują się na spadochronach i ewentualnie samoloty palące się. Samolot palący się w powietrzu, zestrzelony, to nie widać ognia, tylko widać smugę dymu, jak lisi ogon za nim i normalnie albo w korkociągu zwija się, albo bezwładnie spada, ale ten ogon za sobą wlecze.
1: 17 sierpnia pożegnaliśmy także Edwarda Dziewiąńskiego. Aktor, reżyser, zmarł 24 lata temu. Do historii przeszedł niezapomniany Sęk, w którym Dziewoński wystąpił razem z Wiesławem Michnikowskim.
8: Kuba? Kto mówi? Ale ci Kuba? Ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. Kuba?
1: W jednym z ostatnich wywiadów Edward Dziewoński mówił, że praca zawodowa zawsze była jego pasją i sprawiała mu wielką satysfakcję.
9: To, co człowiek robi w ogóle, to musi się trzymać kupy. Musi mieć jakiś swój własny, zamknięty sens. Historia bycia niczym przypadkowym, to mnie w ogóle nie interesowało.
1: Podkreślał Edward Dziewoński, który odszedł 24 lata temu.
10: A dzisiejsze rocznice, między innymi o Edwardzie Dziewońskim, znanym nie tylko z Sęka, ale przede wszystkim z filmu Eroika, gdzie zagrał słynną, tragikomiczną rolę Dziedziusia, przypominała Maria Czok. Jeszcze jedna rocznica na tej liście, rocznica muzyczna, 17 sierpnia. Przeniesiemy się teraz do nowożytności, do baroku. 17 sierpnia 1686 roku, 340 lat temu dokładnie, w Neapolu przyszedł na świat Nicola Porpora, jeden z najważniejszych twórców operowych do baroku, nauczyciel Farinellego i rywal Jerzego Fryderyka Händla w Londynie. Posłuchajmy teraz w takim razie, czym rywalizował z Jerzym Fryderykiem Händlem.

6.23 to był idealny czas, żeby wysłuchać pieśni Słowika, ale szkoda, że nieszczęśliwego Słowika, no bo taki tytuł nosi aria Nicola Porpory, której teraz wysłuchaliśmy. Pochodzi ona z opery Si Face, śpiewała sama Cecilia Bartoli. To była muzyka dawna, muzyka przeszłości, ktoś mógłby rzec, a muzyka przyszłości jest taka, że po godzinie 8 będziemy dziś rozmawiać o Festiwalu Rzeki Literatury, jego pierwszej odsłonie. Natomiast ja, będąc niedawno na innym festiwalu z rzeką w nazwie, Festiwalu Miasto z Rzeką, zacząłem się nad tymi rzekami jako właśnie takimi tropami do odczytywania różnych terenów, kultur, tradycji zastanawiać. Przypomniała mi się przepiękna, mała, kameralna wystawa fotograficzna, którą widziałem kilka lat temu we Wrocławiu. Ona nosiła tytuł Granica Przyjaźni. Pomysł był banalnie prosty i też genialny w tej swojej prostocie. Fotografka, autorka Oliwia Drozdowicz, jechała rowerem wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej i fotografowała miejsca, w których kiedyś istniały mosty, przeprawy. I stąd ten tytuł o podwójnym znaczeniu, Granica Przyjaźni. Bardzo piękne, proste zdjęcia w gruncie rzeczy przyrody, pokazujące te czasami zarastające już chaszczami miejsca, gdzie kiedyś istniały, czy to przemysłowe, czy rolnicze, czy jakieś inne mosty. Wiele to mówi o historii, też tej trudnej historii przesiedleń po wojnie II światowej. Ja chciałem Państwa zaprosić, pomyślałem sobie, czemu nie, zrobimy sobie dzisiaj taką dwójkową, niewielką wystawę fotograficzną i dziś może zamiast opowieści bardziej bym się skłaniał do tego, żeby Państwo wysyłali do nas zdjęcia na adres poranek dwójki@polskieradio.pl, zdjęcia rzek.

które mają państwo gdzieś na podorędziu w telefonach, albo które może wykonają państwo dzisiaj rano w drodze do pracy, czy po prostu w czasie swoich wakacyjnych peregrynacji. Na te zdjęcia czekamy. No, gdybyście państwo chcieli też zadzwonić, na przykład do tego zdjęcia załączyć jakiś komentarz, czekamy też pod numerem 22 645 22 22. Stwórzmy razem taką galerię państwa rzek tych wam bliskich. Do tematu wrócimy po godzinie 8 razem z naszym gościem Ireneuszem Greenem, który opowie o Festiwalu Rzeki Literatury, jego pierwszej odsłonie, a tymczasem słuchamy muzyki Jerzego Fryderyka Händla.

0: Część piąta, koncerto grosso A-dur Jerzego Fryderyka Händla pod batutą Andrew Matsiego grała Academy of Ancient Music.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Był Jerzy Fryderyk Händel, teraz będzie Jerzy Ficowski, a konkretnie poezja Gabriela Garcia Lorki w jego przekładzie. W tym tygodniu słuchamy w poranku dwójki właśnie poezji tego słynnego andaluzyjskiego autora. Pisarz został rozstrzelany przez nacjonalistyczną bojówkę 19 sierpnia 1936 roku w prowincji Granada w czasie hiszpańskiej wojny domowej, niedługo po jej wybuchu. Lorca, który był artystą wszechstronnym, nie tylko poetą i dramaturgiem, ale również performerem, występował na scenie, reżyserował w teatrze, pisał scenariusze filmowe, rysował. Ważna w jego życiu była muzyka, dlatego zaczniemy ten cykl jego poezji od wiersza muzycznego. Lorca grał na fortepianie i gitarze, komponował, opracował też wiele utworów muzycznych z tradycji andaluzyjskiej. Muzyka zainspirowała takie utwory poetyckie jak ten, który teraz właśnie w przekładzie Jerzego Ficowskiego zaprezentuje państwu Tomasz Marzecki.
2: Gitara. Oto już płacz gitary słychać. Poranek burzy się w kielichach. Zaczęła płakać nam gitara. Próżno uciszyć ją się starasz. Nie można jej uciszyć niczym. Zapłakała monotonna, jak woda pełna goryczy. Zapłakała jak wiatr płacze po śnieżycy. Nie można jej uciszyć niczym. Po rzeczach odległych zapłakała, po piasku południa gorącym, co wzywa kamelie białe. Płacze za strzałą bez celu i za wieczorem bez jutra, po pierwszym ptaku umarłym przed świtem. O gitaro! Serce pięcioma szpadami przebite.
0: Tak brzmiał głos poetycki, jeden z tysięcy głosów pożartych przez hiszpańską wojnę domową w latach 36-39. Głos Gabriela Garcia Lorki. Tak brzmiał wiersz pod tytułem Gitara. Wszystkim zainteresowanym tą blizną, jaką jest wojna domowa hiszpańska dla tej kultury, polecam książkę Javiera Mariasa Twoja twarz jutro, a wiersze Gabrieli Garcia Lorki, które wybiera dla państwa Dorota Gacek w tym tygodniu, na przykład te ściśle związane z andaluzyjską kulturą, z jej krajobrazem, tej rodzinnej prowincji Granada. Jutro właśnie takiego wiersza w wyborze Doroty Gacek posłuchamy w poranku dwójki o godzinie 6:30, a teraz muzyka Fryderyka Chopina.

0: Tak, Mazurek Amol z opusu 7 w opracowaniu na gitarę Jana Nepomucena Bobrowicza wykonał Mateusz Kowalski na gitarze, dlatego że tuż po wierszu gitara Gabriela Friederiki Lorki słuchaliśmy poezji o gitarze, słuchamy poezji tego rozstrzelanego w 1936 roku w czasie wojny domowej w Hiszpanii poety, którego rocznica śmierci zbliża się to już za 2 dni. Ja też pomyślałem o rzece Ebro, gdzie rozstrzygnęły się tak naprawdę losy tej wojny, hiszpańskiej wojny domowej na niekorzyść republikanów, na korzyść generała Franco. Mówię o tej rzece dlatego, że czekam cały czas pod adresem poranek2@polskieradio.pl na zdjęcia rzek od państwa. Dziś przypominam, tworzymy taką dwójkową galerię zdjęć rzecznych, a to w związku z Festiwalem Rzeki Literatury, ale też nie tylko, w ogóle z doniosłą rolą tego, jakie rzeki odgrywają w naszej historii. No jak państwo słyszą, nad brzegami rzek często ważą się losy całych narodów i całych społeczeństw. Ale teraz zmienimy temat na moment, zajmiemy się etymologią.
1: Słowo się rzekło.

0: Pora na felieton doktora Agaty Chonci.
1: Od słuchaczki dostałam ostatnio taki list. Niedawno byłam w Olsztynie z synem, a teraz rzadko zdarza mi się z nim być w kontakcie, stąd przyszło mi na myśl słowo obcowanie. A przecież wprost przeciwnie, jesteśmy bardzo blisko siebie. Słowo obcowanie zaś nasuwa zupełnie inne skojarzenia. Rzeczywiście, kryje się tutaj pewien paradoks. Obcujemy z kimś, kto jest nam bliski, a nie obcy. A jednak słowa te są ze sobą ściśle powiązane słowotwórczo. Rozwiązanie zagadki kryje się w zmianach znaczeniowych przymiotnika obcy. Jest to wyraz rodzimy, wywodzi się od prasłowiańskiego przodka. Obcy to pierwotnie wspólny, nie swój, czyli nie ten osobisty, należący tylko do nas, ale wspólny, współdzielony. Źródła jeszcze wcześniejsze, praindoeuropejskie, wskazują na zataczanie koła, kreślenie kręgu, a zatem obcy u prapoczątków to taki, który jest wokół. Stąd najpierw wyewoluowało znaczenie wspólny, to o którym mówiłam, a potem znaczenie wprost przeciwne. Skoro jest wokół nas, a nie z nami, to jest cudzy, a nie swój. Ciekawe, że te dwa przeciwstawne znaczenia przymiotnika obcy są pochodną tego, jak postrzegamy krąg, z którego miejsca patrzymy na to, co się w nim znajduje. Jeśli stawiamy siebie i tylko siebie w centrum, to wszystko, co jest poza nim, poza tym centrum, uznamy za nie swoje, czyli obce we współczesnym znaczeniu. Jeśli z kolei za swoje uznajemy wszystko to, co jest wokół tego centrum, w takim obważanku, w obrębie pewnych granic, to przybliżymy się do wcześniejszego znaczenia przymiotnika obcy, czyli do znaczenia wspólny. Obce było więc pierwotnie to, co współdzielone, bo obecne wokół nas, w tym obważanku. Z czasem obce, nieobjęte naszym zainteresowaniem. Ostatecznie zaś obce to zupełnie niepowiązane, wręcz wrogie, niewłaściwe. W przymiotniku tym przeszliśmy zatem od wspólnoty do wrogości. Uwaga, obcy atakują. To zdanie przecież można usłyszeć z ust wielu. Obcować z kolei znaczy żyć z kimś, przestawać z kimś, zadawać się z kimś, mieć z kimś bliski kontakt. Z kimś, a nawet z czymś. Bo przecież można też obcować z przyrodą czy ze sztuką. Cóż, czasami warto odbyć wędrówki etymologiczne, by przypomnieć sobie, że wspólnota jest lepsza niż wrogość. Do usłyszenia.
0: Mówiła doktor Agata Choncia, a nie byłoby wędrówki etymologicznej bez pytań i zagadnień od Państwa, także w sprawie naszych etymologicznych felietonów do doktora Agaty Chonci. Proszę wypisywać maile albo pod jej adres, albo pod adres Poranka Dwójki, gdzie, przypominam, czekam też na Państwa zdjęcia rzeka. Tymczasem zamieniamy się w słuch i słuchamy muzyki syna Wolfganga Amadeusza Mozarta, Franza Xavera.

0: Muszę Państwu przyznać, że zrobiłem czeski błąd, choć właściwie można by bardziej powiedzieć zgodnie z realiami epoki habsburski błąd, bo to nie była muzyka Franza Xavera Mozarta, tylko Františka Bendy, czeskiego kompozytora, ale mam nadzieję, że bez błędów będziemy się dalej obywać, bo jest z nami w studiu już Magdalena Mikołajczuk,
1: która bezbłędnie... Nikt nie jest doskonały, dzień dobry.
0: Oczywiście bezbłędnie przeglądnie dla nas prasę.
2: Przegląd prasy.
1: Na początek Rzeczpospolita i rozmowa Barbary Gruszki-Zych z Edwardem Hirschem, wybitnym amerykańskim poetą. To jest rozmowa z okazji 22. rocznicy śmierci Czesława Miłosza, bo panowie się znali, współpracowali. Barbara Gruszka-Zych pyta w ten sposób. W pana książce Jak czytać wiersze i zakochać się w poezji znajduje się rozdział poświęcony poezji polskiej, w którym zachwyca się pan Czesławem Miłoszem. Bo Miłosz to jeden z najważniejszych poetów XX wieku, odpowiada Edward Hirsch. Z jego poezją zetknąłem się długo przed tym, zanim poznałem go osobiście. Na przełomie lat 1973-74, jako dwudziestokilkulatek, spędziłem rok w Europie. Wtedy każdy przyjeżdżający zza oceanu

musiał określić, jak długo będzie przebywał w poszczególnych krajach bloku wschodniego. Jadąc do Rosji, gdzie miałem się spotkać z bratem dziadka, zatrzymałem się na miesiąc w Warszawie. Akurat wtedy ukazały się po angielsku poezje wybrane Miłosza. Przywiozłem je ze sobą jako rodzaj przewodnika. W Warszawie szukałem śladów getta, bo chodząc po jego terenie pragnąłem wyobrazić sobie, co się tam wydarzyło podczas wojny. I w kolejnej, w

0: różne anegdoty o Czesławie Miłoszu, na przykład taką. Kiedy Wisława Szymborska dostała Nagrodę Nobla, New York Times Magazine wysłał mnie do Krakowa, żebym zrobił z nią wywiad. Jak miała w zwyczaju, odmówiła mi bez uzasadnienia. Wtedy zadzwoniłem po pomoc do Miłosza. Odebrała jego żona Karol i zaraz zawołała męża. Czesław, chodź tutaj, musisz nam pomóc. On był jedyną osobą, która mogła skłonić Szymborską, żeby zrobiła rzecz, której nie chciała. Pod jego wpływem uznała, że powinna się poświęcić na ołtarzu poezji i spotkała się ze mną. Zresztą udały mu się też inne, wydawać by się mogło, niemożliwe rzeczy. Na przykład wyciągnął ją do Wilna razem z Günterem Grassem. Co takiego różni poezję Miłosza od pisanej przez Amerykanów? Pyta Barbara Gruszka-Zych. Kiedy się czyta Miłosza, czuć, że niesie wielki ciężar historii. Dla mnie, żyjącego w tak niehistorycznym kraju, jakim jest Ameryka, na pierwszy plan wysuwa się właśnie jego historyczna świadomość. Historycy literatury zaznaczają, że cierpiał z powodu poczucia winy, że przeżył okupację hitlerowską. Moim zdaniem jego poezja wyraża nie tylko poczucie winy, ale i radość z tego, że dane mu było żyć tyle lat. Rozmowa o Miłoszu z Edwardem Hirschem w Rzeczpospolitej dzisiejszej.
1: Jaka piękna, dojrzała recepcja. No, super. Miło się tego słucha.
0: Tak, absolutnie. Edward Hirsch, znakomity poeta i znakomity też krytyk poezji. W Gazecie Polskiej Codziennie 80 lat czekały na powrót do Polski. Taki jest tytuł artykułu Anny Krajkowskiej, a chodzi o wystawę w warszawskiej stacji Muzeum, gdzie można oglądać eksponaty zrabowane podczas wojny, ale eksponaty szczególne. Niepozorne modele i fragmenty kolejowych konstrukcji przeleżały dziesięciolecia w niemieckich zbiorach. W czasie wojny zostały wywiezione z Warszawy. Dziś 11 eksponatów przedwojennego Muzeum Komunikacji można oglądać w stacji Muzeum. Na pierwszy rzut oka nie wyglądają jak skarby, o które można byłoby upominać się po 80 latach. Niewielkie modele kolejowe nie mają rozmachu parowozów stojących na bocznicy stacji Muzeum w Warszawie. Niektóre zachowały się w niepełnym stanie, inne są wręcz destruktami. A jednak dla historyków kolejnictwa i badaczy polskiej myśli technicznej ich znaczenie jest ogromne. Każdy z nich może być brakującym elementem układanki, która pozwala odtworzyć przedwojenną kolekcję Muzeum Komunikacji. O tym w Gazecie Polskiej Codziennie. No rzeczywiście, bo zwykle mówiąc o skarbach odzyskanych po wojnie. Myślimy o wspaniałych obrazach, rzeźbach.
1: Ale z drugiej strony,
0: a tutaj drobne sprawy, które też się przecież składają na dziedzictwo.
1: Ale emblematyczne nasze. Z drugiej strony, często mówiąc o tej wojnie, myślimy wiele o pociągach, o Steve Reich powiedziałby różnych pociągach, prawda, different trains, więc no to, że akurat to były pociągi skradzione, też myślę, że dodaje tutaj pewnego znaczenia historiozoficznego.
0: Tak, więc warto wybrać się do warszawskiej stacji Muzeum i zobaczyć, cóż to za niepozorne skarby można tam zobaczyć. W Newsweeku Krzysztof Warga pisze o tym, jak Stalin mordował swoich. Taki jest tytuł artykułu z okazji 90. rocznicy pierwszego procesu moskiewskiego. Prawdziwych bądź urojonych przeciwników mordowano już od bolszewickiego zamachu stanu, zwanego wzniośle rewolucją październikową, pisze Krzysztof Warga. Jednak dopiero w sierpniu 1936 roku rozpoczęto serię oficjalnych czystek w samym aparacie władzy. Paranoja Stalina połączona z jego niebywałym cynizmem spowodowała, że nawet najwierniejsi pretorianie nie mogli być pewni, czy nie skończą z kulą w potylicy. Stalinowskie procesy pokazowe okazały się sztuką samą w sobie. Powodowały paniczny lęk w całym aparacie, ale też doprowadzały do upokorzenia skazanych oraz mroziły i jednocześnie podniecały społeczeństwo. Zanim Kat strzelił im w tył głowy, podsądni składali żałosne samokrytyki, przyznawali się do niepopełnionych zbrodni, wydumanych spisków i zdrad, licząc na łaskawość satrapy. Stalin nie był jednak łaskawy, ale perwersyjnie pławił się w ich strachu i poniżeniu. Był to bowiem człowiek kompletnie pozbawiony współczucia, nie odczuwający empatii, za to czerpiący satysfakcję ze swojego okrucieństwa. O ile, w co trudno uwierzyć, jeszcze do 1932 roku miał mieć w sobie jakieś ludzkie emocje, o tyle po samobójczej śmierci żony Nadii musiały one zupełnie zniknąć. Jego narcystyczna obsesja na punkcie krzywd, jakich doznał, kanał spowodowała, że nawet jej śmierć odebrał jako akt wrogi jemu samemu. Bardzo ciekawy tekst Krzysztofa Wargi w Newsweeku.
1: Psychoanaliza.

0: pokazuje nam tutaj diabełka.
1: Nie nazwałabym tego psychologizowaniem, bo to są jednak fakty, twarde fakty z życia Stalina, ale
0: myślę,
1: może trochę psychologii
0: życie Stalina
1: też jest.
0: To same kłamstwa, żadnych faktów praktycznie. Z innymi ciekawymi rzeczami wrócisz do nas, Magdo?
1: Tak, i z rzeką jedną wrócę do
0: rzeką?
1: Państwa potem.
0: Świetnie, a rzeki mogą Państwo wysyłać pod adres poranek2@polskieradio.pl. Tymczasem zbliżając się do godziny 7:00, razem z Magdą Mikołajczuk zamieniamy się w słuchamy tego obiecanego Franza Xavera Mozarta.

0: Autopromocja.
1: To się czyta. Roberto Bolaño, 2666. Wyobrazili sobie starego prusaka mizantropa, który budzi się pewnego dnia kompletnie szalony. A jeśli Archimboldi rzeczywiście uciekał? A jeśli znalazł nowy powód, żeby uciekać?
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Akcja przenosi się do Ameryki. Przed nami kolejne zagadki i tajemnice, które nie pozwalają oderwać się od lektury. Polecam. Marcin Przybylski.
0: Autopromocja.
3: Jest siódma.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Stefan Chwil.
3: Są Państwo na miejscu 17 sierpnia w 229 dniu tego roku 2026. Słońce w znaku lwa wzeszło już porządnie na niebo, bo jest z nami od 5:22 i zostanie do 19:57, czyli przez 14 godzin i 32 minuty będzie nam towarzyszył.

0: Była. Dziś imieniny Anity, Jacka, Elizy, Joanny, Julianny, Mirona i Zawiszy. Wszystkiego najlepszego, a dla wszystkich Zawiszów podziękowania za to, że możemy na Państwu polegać. Jan Kantyzienko, Katarzyna Fitzwilliams, Magdalena Wojtulanis i Monika Kopcik to zespół, który przygotowuje dla Państwa na bieżąco poranek dwójki, a już w tej chwili oddajemy głos do studia wiadomości, gdzie z najświeższymi informacjami czeka na Państwa Marcin Pesta.
1: Dzień dobry Państwu. Piotr Paleczny, Wojciech Świtała, Nikołaj Demidenko, Marc Laforet oraz Ronald Brautigam. To pod okiem tych uznanych pianistów pracują młodzi adepci sztuki pianistycznej w Radziejowicach koło Warszawy. Rozpoczął się 13. Międzynarodowy Kurs Mistrzowski dla Młodych Pianistów, mówi Joanna Bokszczanin z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
2: Promujemy talenty już od wielu lat. W instytucie prowadzimy specjalny program wspierający młodych pianistów i właśnie jednym z elementów tego programu jest corocznie organizowany przez nas kurs mistrzowski w Radziejowicach. Kursy te zainaugurowaliśmy w 2011 roku, także mają one już dosyć swoją długą historię. Organizujemy je zarówno dla pianistów pochodzących z naszego programu promocji młodych, ale są one również kursami otwartymi dla pianistów z całego świata.
1: Dodatkowo zaplanowano seminaria i wykłady o stresie w życiu muzyka oraz o przygotowaniu fizycznym i mentalnym w pracy nad repertuarem. Tak jak podczas poprzednich odsłon, uczestnicy kursu będą mieli okazję wysłuchać koncertów Festiwalu Chopin Jego Europa oraz odwiedzić miejsca związane z Fryderykiem Chopinem. Kurs w Pałacu w Radziejowicach potrwa do 23 sierpnia. W województwie lubelskim zakończył się drugi Freeman International Summer Music Festival. Przez dwa sierpniowe tygodnie publiczność mogła uczestniczyć w koncertach prezentujących muzykę od baroku po współczesność. Program obejmował dzieła od Bibera, Bacha i Vivaldiego po Piazzolle oraz twórców współczesnych. Jak podkreśla dyrektorka artystyczna wydarzenia, skrzypaczka Zuzanna Budzyńska, koncerty odbywały się w zabytkach architektury sakralnej i zgromadzeniach. Gromadziły wierną publiczność.
3: Dla mnie osobiście najważniejsze było to, że mamy już publiczność, która za nami jeździ, bo festiwal nie odbywa się w jednym miejscu, a w różnych lokalizacjach i część naszych słuchaczy jeździła za nami naprawdę z miejsca do miejsca, z koncertu na koncert i to naprawdę jest ten aspekt, który pozwala budować społeczność wokół takiego wydarzenia, jakim jest nasz festiwal.
1: Freeman International Summer Music Festival odbył się po raz drugi na terenie województwa lubelskiego. Archeolodzy i antropolodzy z Wrocławia, badają cmentarzysko koło Żurawiny na Dolnym Śląsku, pochodzące sprzed około 1600 lat, to czas wielkich migracji ludów w Europie. Naukowcy chcą ustalić, kim byli pochowani i skąd przybyli. Znaleziska wskazują na kontakty z odległymi regionami, m.in. terenami dzisiejszej Ukrainy, Mołdawii i Rumunii. Badacze połączą analizy archeologiczne i antropologiczne, a jeśli pozwoli na to stan zachowania szczątków, także badania genetyczne. Wyniki mogą pomóc odtworzyć historię społeczności, która żyła na tych terenach około 16 wieków temu. Galeria w Milwaukee w amerykańskim stanie Wisconsin odzyskała oryginalną rycinę Pabla Picassa skradzioną 8 lat temu. Lokalna policja poinformowała, że 5 sierpnia dzieło sztuki dostarczył jej jeden z mieszkańców. Następnie ekspert potwierdził autentyczność odzyskanego dzieła.
4: Rycina Picassa zatytułowana Trero 1949 została skradziona z Galerii Sztuki w 2018 roku. Jej wartość szacuje się na kwotę od 35 do 50 tysięcy dolarów. Dzieło zostało znalezione w mieszkaniu po eksmisji lokatora. Właściciel nieruchomości poinformował, że pokazał przedmiot znajomemu handlarzowi antyków, a ten rozpoznał w nim dzieło Picassa i stwierdził, że to prawdopodobnie ten sam obraz, którego kradzież zgłoszono w 2018 roku. W dalszym etapie rycina znalazła się w posiadaniu policji, która skontaktowała się z poprzednim właścicielem. Cała sprawa jest jednak objęta dochodzeniem śledczych. Dzieło pozostaje w dyspozycji policji w Milwaukee, podczas gdy klient, który zlecił jego sprzedaż w galerii, ustala szczegóły ze swoim ubezpieczycielem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 9:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka polskieradio.pl.

0: Pogoda.
1: Przed nami poniedziałek z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami dużym, z ciśnieniem 996 hektopaskali, tyle przynajmniej na barometrach warszawskich. Zobaczymy dziś przez cały niemal dzień. Spodziewamy się tych też przelotnych opadów deszczu i burz, głównie na południowym zachodzie i południu kraju. W czasie burz może spaść grad. Miejscami te burze mogą pojawić się również na Pomorzu. Dziś w całym kraju temperatura to od 20 do 21 stopni na północy, 22 stopni na zachodzie, 25 w centrum oraz 30-31 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko jak zwykle nad morzem, tam 19 stopni. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę. Powieje z północnego zachodu i zachodu tylko na południowym wschodzie. Jego prędkość i kierunek będzie zmienny.
2: Reklama.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Reklama.
1: 8 minut po godzinie 7 to dobry moment, żeby zwrócić uwagę na naszą płytę tygodnia, co wiąże się oczywiście z sięgnięciem albo po komputery, albo po smartfony i pisaniem do nas na poranek2@polskieradio.pl, gdzie dodam jeszcze, zanim przedstawię płytę tygodnia, spływają zdjęcia rzek. Na przykład pan Grzegorz z Gdańska wysłał nam przepiękne zdjęcia lotnicze zarówno ujścia Wisły, jak i ujścia Odry. To naprawdę imponujący punkt widzenia. Panie Grzegorzu, bardzo panu zazdroszczę tych podniebnych lotów. A państwu już przedstawiam nasze płyty tygodnia. W tym tygodniu to jest wydawnictwo, którego autorem jest profesor Andrzej Szadejko, znany organista. To utwory fortepianowe Wolfganga Amadeusza Mozarta we własnym opracowaniu profesora Szadejki, który wykonał je na organach Kościoła Świętego Jakuba w Stralsundzie. Mamy też dla państwa płytę dodatkową. To dla miłośników Japonii i pilnych słuchaczy audycji naszego redakcyjnego kolegi Krzysztofa Dziuby, bo to muzyka Ryuichiego Sakamoto. Wszystko pod adresem poranek2@polskieradio.pl. Dodam, że to ostatnia płyta Ryuichiego Sakamoto pod tytułem Opus. A teraz wracamy do płyty tygodnia, czyli muzyki Mozarta w opracowaniu organowym Andrzeja Szadejki. To będzie sonata fortepianowa C-dur w katalogu Kechla numer 330, część pierwsza.

0: Tak brzmią organy w kościele świętego Jakuba w Stralsundzie w Niemczech. To była muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Czy Wolfgang Amadeusz Mozart, przejeżdżając przez całą Europę, był w kościele świętego Jakuba w Stralsundzie? Czy to jest w ogóle możliwe, że grał na tych organach? O tym mogą dowiadywać się państwo bez wątpienia z audycji 17 Podróży Mozarta. Jeśli o tym jeszcze nie było, to bez wątpienia jeszcze o tym będzie. A płytę tygodnia, czyli muzykę Mozarta w wykonaniu i opracowaniu profesora Andrzeja Szady oraz płytę dodatkową Opus Ryuichiego Sakamoto mogą państwo zdobywać pod adresem poranek2@polskieradio.pl. A teraz parę słów o tym, co jeszcze do godziny 8 w naszym programie.
1: Poranek dwójki.
0: Jak na tą zieloną stację przystało, przeniesiemy się do pewnej radiowej utopii.
2: Myślę, że każdy, kto lubi radio, to będzie po prostu zachwycony. Słuchawki na uszach, zieleń dookoła i kapitalne głosy. Wspaniale było.
0: Słuchawki na uszach, zieleń dookoła i kapitalne głosy. To jest dokładnie ta sytuacja, w której ja teraz, mówiąc do państwa, się znajduję. Ale też wrażenia z pierwszego cyklu odsłuchów słuchowisk na leżakach. A skoro o leżeniu, nasi dziennikarze na uzdrowiskowej trasie wakacyjnej Jesteśmy na wczasach właśnie wrócili ze Szczaw na Zdroju, gdzie odnaleźli brata bliźniaka Grand Budapest Hotelu.
3: Grand Hotel powstaje w latach 1908-1911 i dosyć szybko zostaje wybudowany, bo w zaledwie 4 lata. Patrząc z zewnątrz, no to też powinniśmy się zastanowić, cóż to za styl, czy to jakiś historyzm, który tutaj towarzyszy Hochbergom.
0: Szczawno i hol hotelu, w którym nadal można wyczuć nutkę gustu księżnej Daisy. Wspomnimy przed godziną 8, a teraz bądźmy jak le marinier adore et bonjour, czyli jak żeglarze radujący się pięknym dzień z utworu Didier Leblanc'a.

Poem Harmonique pod dyrekcją Vincenta Dumestra i żeglarze radujący się pięknym dniem, można powiedzieć, że nas dostarczyli do godziny 7.20. Ciekawe, czy tacy żeglarze pływali na przykład Dunajem. Piękne zdjęcie rzeki Dunaj w Budapeszcie wysłała do nas pani Ela Zabrza, pisząc o swoim jednodniowym city breaku z Krynicy właśnie do Budapesztu, żeby zobaczyć wzgórze Gelerta i ten słynny Budapeszt z przepływającym przez niego Dunajem. Ale my teraz nie biegiem Dunaju, a biegiem Wisły, bo zostajemy w Warszawie, gdzie w minioną sobotę rozpoczął się cykl słuchowisk na Leżakach. To jest wspólna propozycja Teatru Polskiego Radia i Teatru Ochoty. Z tego, co słyszałem, słuchowiskiem, które było odsłuchane, był Potop, a jednej z naszych słuchaczy

0: paczek, która była w Teatrze Ochoty, tamtejsza architektura, zresztą bardzo do gdyńskiej, podobna właśnie z Gdynią, gdzie ma miejsce i czas akcja tego słuchowiska Potop się skojarzyła. Na miejscu z mikrofonem była nasza reporterka Olga Bożyszkowska.
1: Słuchowisko to taka forma, która każe zapytać, czy dziś, jako ludzie XXI wieku, potrafimy słuchać?
2: Wierzę, że chcemy słuchać. Nie wiem, czy potrafimy.
1: Julia Mark, dyrektorka Teatru Polskiego Radia.
2: Wierzę, że chcemy się nauczyć słuchać, że chcielibyśmy coraz więcej słuchać, chcielibyśmy odpocząć od tych atakujących nas wszędzie bodźców i słuchanie daje taką szansę. Słuchowisko ma tę siłę, że dla każdego z nas jest czym innym, bo to my sobie wyobrażamy tę historię, bo to my dopowiadamy sobie ten kontekst na podstawie własnych doświadczeń i własnych zbiorów intelektualnych.
1: Przed nami 7 spotkań, dzisiaj to inauguracyjne. Jeśli spojrzymy sobie na listę tytułów, to jest to lista całkiem różnorodna. Wiem, że jeśli chodzi o dobór, kluczem była słuchalność, ale jestem ciekawa, czy istniał jeszcze jakiś wspólny mianownik?
2: Nie całkiem wspólny, ale większość tych słuchowisk mnie bawi. To znaczy mam poczucie, że one mają taki wakacyjny vibe, że mimo trudnych tematów, które tam poruszamy, one są w jakimś kontekście absurdalnym opowiedziane, bywają zabawne, dowcipne. Wydaje mi się, że odpowiednie do tej letniej atmosfery, którą tutaj mamy. Mamy leżaki, mamy słuchawki, mamy pierwszą naszą i mam nadzieję nie ostatnią współpracę z Teatrem Ochoty. Postanowiliśmy tego lata zaprezentować Państwu słuchowiska na skwerze. Mam nadzieję, że to pierwszy taki cykl, ale nie ostatni. Mam ochotę na więcej. Zobaczymy, co uda nam się zrobić w tym sezonie, także we wnętrzach.
1: Podczas sobotniej inauguracji zaprezentowane zostało słuchowisko Potop na podstawie książki Salci Hałas. To osadzona w Gdyni opowieść o końcu świata. Za adaptację, reżyserię i kreację warstwy muzycznej odpowiedzialna była Magdalena Małecka-Wipich.
3: Kiedyś trafiłam na książkę Salci Hałas, będąc na wakacjach z dziećmi w Ustce. Ta książka leżała w jakiejś księgarni, po prostu miałam czas wolny i sobie przeglądałam. Spodobała mi się ta książka i nie wiedziałam jeszcze wtedy, co z nią zrobię, ale zaproponowałam ją potem w Polskim Radio. Tych tekstów zawsze różnie się szuka, trochę inaczej do teatru, inaczej do teatru telewizji, a inaczej się szuka do słuchowiska, bo się szuka uchem. Zaczynam czytać i to czasami, wiadomo, fabuła jest ważna, ale ważniejsze jest dla mnie to, czy pojawiają się jakieś pomysły na świat dźwiękowy, czy ja to tym uchem słyszę w jakiś sposób, czy mnie to interesuje, czy czuję, że coś da się z tego zbudować, czy to muzycznie, czy to jest ciekawe, czy to się nie będzie nudziło, czy będę miała co powiedzieć, czy coś wykreuje jakiś świat, w który po prostu słuchacz będzie mógł wejść i czy ten świat go wciągnie.
1: Jeśli mówimy o tym myśleniu uchem, czy głosy odtwórczyń poszczególnych ról od razu były oczywistością?
3: To tak nie jest, ale rzeczywiście w przypadku Potopu Salci Hałas to było tak, że jak to przeczytałam, to pomyślałam sobie, że ta główna rola to jest po prostu Maria Maj i nikt inny. To było dla mnie tak oczywiste, że nie wyobrażałam sobie, że w ogóle ktoś inny mógłby tę rolę przeczytać. I myślę, że gdyby ona się nie zgodziła, to nie wiem, czy ja bym to zrobiła. I to ciekawe, no bo jednak przecież to słuchowisko dostało Grand Prix, a w tym właśnie też Maria Maj za główną rolę, więc rzeczywiście usłyszałam ją. W tym wypadku tak było. Ja zawsze lubię tak opowiadać, żeby było trochę zabawnie. Nawet o tych trudnych tematach, żeby można się było uśmiechnąć. No i sobie tak wyobrażałam, no jak można opowiedzieć o tym końcu świata. Nie ma w książce postaci narratorki, ale też usłyszałam tutaj Krystynę Czubównę. Myślę sobie, no nie, no to jak wyjdziemy, tak sobie wyobrazimy, że wchodzimy do tego świata tak trochę z kamerą, no to przecież to musi być Krystyna Czubówna. Więc też pewnie, gdyby się Krystyna nie zgodziła, to też bym tego nie zrealizowała.
1: Ten rodzaj słuchania wspólnego na leżakach sprawia, że widzi pani swoich odbiorców. Czy to coś zmienia?
3: To jest w ogóle niesamowite. Pierwszy raz miałam takie doświadczenie teraz, na przykład podczas tej edycji festiwalowej Dwa Teatry w Sopocie, kiedy był właśnie odsłuch tego słuchowiska i ja słyszałam reakcje publiczności, w których momentach się śmieją, co im się podoba. No to jest niemożliwe do uzyskania w radio, więc to jest, no to jest wyjątkowe doświadczenie.
1: Wyjątkowość tego przeżycia podkreślali także słuchacze.
4: Bardzo sobie cenię takie wydarzenia. To jest zdecydowanie mój sposób na spędzanie czasu.
1: Słuchanie nie jest wyzwaniem?
4: Nie, a jak się zamknie oczy, to już w ogóle przychodzi to z łatwością.
1: I nie przeszkadzają nawet przejeżdżające karetki na sygnale?
4: Nie, Nie. Słuchawki dobrze wygłuszają te wszystkie zewnętrzne hałasy.
5: Było bajkowo, po prostu wspaniale i taka aranżacja dookoła mi się ogromnie podobała. Te banery stacji radiowych to jak żaglówki wyglądały. A druga kondygnacja Teatru Ochoty to jest trochę tak jak modernizm w Gdyni, więc to

0: się tak złożyło. Myślę, że każdy, kto lubi radio, to będzie po prostu zachwycony. Słuchawki na uszach, zieleń dookoła i kapitalne głosy. Wspaniale było.
1: Tak właśnie, wspaniale było w czasie słuchowisk na leżakach. Mogą Państwo doświadczać tego w każdą sobotę, każdą wakacyjną sobotę o godzinie 17 na skwerze przed Teatrem Ochoty w Warszawie jeszcze do 26 września.

0: Się ona Świdnica Świdnicą, a nie Sztawnem Zdroju, ale i Johanna Gottlieba Janicza spolszcza się czasem na Jana Bogumiła Janicza. W XIX wieku Sztawno Zdrój było jednym z najważniejszych uzdrowisk w Europie. Mówię o tym dlatego, że przenosimy się tam tropem naszej trasy wakacyjnej. Jesteśmy na wczasach. Było ośrodkiem życia towarzyskiego ówczesnej arystokracji. Kurowali się tam Radziwiłłowie, Zygmunt Krasiński, Józef Korzeniowski oraz Henryk Wieniawski i m.in. dlatego też od lat 60. XX wieku ma tam miejsce święto muzyki skrzypcowej, Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego. W minioną sobotę w naszym wakacyjnym cyklu Jesteśmy na wczasach odwiedzaliśmy Sztawno Zdrój. Program prowadzili Jakub Kukla i Andrzej Zieliński, którzy wraz z przewodnikiem Grzegorzem Pantolem wybrali się do szczawińskiego Grand Hotelu, który w tej chwili nosi nazwę Dom Zdrojowy. Budynek powstał na początku XX wieku, w tamtym czasie był jednym z największych i najnowocześniejszych hoteli na Dolnym Śląsku.
1: No i stanęliśmy przed tym pięknym hotelem, prawie jak w filmie Wes Andersona, który został zaprojektowany wewnątrz, między innymi przez księżną Daisy.
2: To był jej taki osobisty projekt, ona czuwała nad realizacją wnętrza. To, co zobaczycie wewnątrz, właśnie zawdzięczamy księżnej Daisy.
3: A film Wesa Andersona kręcony zdaje się niedaleko, bo w Görlitz, jeśli pamięć mnie nie myli. Spoglądamy na fasadę. Co rzuca się w oczy poza tymi ogromnymi, pięknymi lampami?
2: Cały ten ryzalit, ta fasada robi już wrażenie, prawda? Co też właśnie przynosi nam na myśl Grand Hotel Sopocki. Ale tak, stojąc bliżej przed fasadą, zaraz pod drzwiami Domu Zdrojowego, dzisiaj mówiąc w czasie teraźniejszym, no bo dawniej powiedzielibyśmy Grand Hotelu Hochbergów, patrzymy na przepiękny medalion. To taka płaskorzeźba z piaskowca, owinięta takim właśnie festonem z różnymi owocami wystającymi tutaj z nadproża. W medalionie wizerunek znajomej budowli, dlatego że jest to trzeci największy zamek w Polsce, czyli Zamek Książ. Z tym, że ten wizerunek przedstawia Zamek Książ jeszcze sprzed tej ostatecznej, finalnej przebudowy, której dokonał Jan Henryk XV, czyli zmienia on troszeczkę wygląd wieży, tej wieży najstarszej jeszcze z czasów Bolka Surowego, no i nadbudowuje dach nad salą Maksymiliana.
3: Wchodzimy do wnętrza z nadzieją, że nie będziemy przeszkadzać w dancingu. Zdradźmy, cóż to był za dźwięk, bo to jest dźwięk, który dziś można rzadko już usłyszeć.
2: Tak, dźwięk drzwi wejściowych do Domu Zdrojowego.
1: Drzwi obrotowych.
2: Drzwi obrotowych. Drewniane stare drzwi właśnie z początku XX wieku.
1: I nimi weszliśmy wprost do centralnej części Grand Hotelu, czyli miejsca, w którym spotykali się wszyscy goście, w którym odbywały się spotkania, koncerty, bo to taka dość nietypowa przestrzeń.
2: Tak, no i tak to funkcjonuje do dzisiaj, z tym, że no, to jest o tyle dobre, że tutaj możemy sobie przypomnieć te czasy księżnej Daisy, która to właśnie projektowała. To są jeszcze oryginalne żyrandole właśnie z tych czasów. Grand Hotel powstaje w latach 1908-1911 i dosyć szybko zostaje wybudowany, bo w zaledwie 4 lata. Patrząc z zewnątrz, no to też powinniśmy się zastanowić, cóż to za styl, czy to jakiś historyzm, który tutaj towarzyszy Hochbergom. Niektórzy mówią, że jest to późny, a nawet bardzo późny klasycyzm, ale wystarczy, jak powiemy, neobarok. To tak jak troszeczkę hala targowa we Wrocławiu. Budynek historyzujący z zewnątrz, ale wewnątrz całkowicie zapowiadający nam już modernizm, bo kiedy zdarlibyśmy tutaj te tynki, to okazuje się, że budynek jest w dużej części żelbetowy. W tym budynku powstaje, to jest taka ciekawostka, jeden z pierwszych w ogóle w Niemczech odkurzacz centralny, tak? Czyli w każdym pokoju była taka dziurka z klapką, klapkę się otwierało, rurę się montowało i można było odkurzać już na początku XX wieku.
0: na początku XXI wieku. Ja zazdroszczę tych luksusów, dla mnie są nieosiągalne. Dom zdrojowy w Sztawnie Zdroju zwiedzaliśmy wspólnie z przewodnikiem panem Grzegorzem Pantolem. To był element audycji Jesteśmy na wczasach ze Sztawna Zdroju, której mogą słuchać państwo w podcaście na stronie

Muzyka Johanna Gottlieba Janicza, który przyszedł na świat niedaleko Szczawna-Zdroju w Świdnicy, kiedy, przypuszczam, jeszcze nie nazywała

0: 7:42 w studiu Magda Mikołajczuk. Cześć,
1: dzień
0: Magdo.
1: Dobry.
0: Słuchają Państwo Poranka Dwójki. Magdo, a ja tobie się muszę pochwalić, że od 6, czyli odkąd ten nasz program trwa, to ja już dostałem na skrzynkę zdjęcia tak Dunaju, Wisły i Odry.
1: To ja bym dołożyła do tego, chociaż nie mam takiego zdjęcia, zdjęcie malutkiej rzeczki Wieprz, w której moczą nogi razem czytelnicy i pisarze w czasie festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Bo to jest festiwal plenerowy. Spotkania, rozmowy odbywają się pod takim wielkim namiotem.
0: Chciałem, że powiesz, że pod takim wielkim wieprzem.
1: Nie, ale obok płynie wieprz. I tam też się odbywają na przykład rozmowy, jakieś zajęcia, warsztaty dla dzieci. Odbywają się nad brzegiem tej rzeki. I właśnie to jest taki festiwal, gdzie, to nie jest moje sformułowanie, sformułowanie organizatorów, gdzie pisarz i czytelnik mogą wspólnie moczyć nogi w jednej rzeczce. I to jest urocze, to jest takie bardzo wakacyjne, bardzo plenerowe. Tak. Zresztą kiedyś była taka sytuacja, bo tutaj Roztocze ma rzeki nie tylko jedną rzeczkę pod tytułem Wieprz. I był organizowany spływ kajakowy właśnie i pisarze, i organizatorzy, i czytelnicy. I trzeba było jakieś spotkanie, jedno kolejne spotkanie z pisarzem przełożyć, czy przesunąć na później, bo po prostu ten spływ jakieś trudności napotykał.
0: Może
1: nie jakieś poważne.
0: Nie,
1: ale w każdym razie oni wrócili po chyba godzinę później, czy półtorej godziny z tego spływu. Zachwyceni zresztą. No, ale to jest właśnie specyfika tego festiwalu luzu, takiej pogody, no i bliskości wody. Więc jak na hasło rzeka, to między innymi kojarzy mi się właśnie ta mała rzeczka na festiwalu.
0: Ja się kiedyś wieprzem ścigałem z czasem razem z moją mamą i siostrą, bo burza nas goniła właśnie takiego, w czasie takiego spływu kajakowego i dosłownie zdążyliśmy dopłynąć chwileczkę przed tym, jak zaczęły w nas uderzać deszcze i pioruny siarczyste.
1: Czyli mnie się wieprz kojarzy jako delikatny wieprzyk, a tobie jako taki groźny dzik
0: jako
1: prawie, prawda?
0: Jako wyścig z czasem i to jeszcze z całą rodziną, także no.
1: Ale uratowaliście się.
0: Absolutnie się uratowaliśmy i rzeczka jest piękna, Roztocze jest cudowne. W ogóle jest coś takiego archetypicznego, takiego praw, takim widoku ludzi nad rzeką. Na przykład pamiętam, że kiedyś tak zobaczyłem kąpiących się nad Świdrem ludzi. Wyglądali po prostu jak zwierzęta przy wodopoju. Każdy sobie tam swoimi ścieżkami chodził. Dzieci się bawiły, dorośli gdzieś tam właśnie moczyli nogi. Jest coś bardzo takiego pięknego, rozczulającego w widoku ludzi nad rzeką. Mówimy o tym dlatego, że po 8 dopiero będziemy rozmawiać o Festiwalu Rzeki Literatury, jego pierwszej odsłonie, ale jak wspomniała Magda Mikołajczuk, no to co dzieje się na przykład na Stolicy Języka Polskiego, czy w Przemyślu, na Festiwalu Miasto z Rzeką.
1: No tam to w ogóle wchodzą do rzeki i stamtąd nadają relacje nasi dziennikarze.
0: Byliśmy tam oczywiście w tej rzece, tam na szczęście nie było żadnej burzy, był tylko piękny festiwal.
1: Tam padało chyba w tym roku troszkę też jednego dnia
0: tęcza
1: na tym
0: była,
1: festiwalu.
0: Jak przyjechałem już, może padało zanim przyjechałem,
1: tak, owszem,
0: bo tęcza by na to wskazywała. A powiedz mi, co słychać w prasie?
1: No zaraz usłyszymy.
2: Przegląd prasy.
1: W Gazecie Wyborczej rozmowa z reżyserką Agnieszką Holland. Po co robić kino? Ale moim zdaniem to jest bardziej rozmowa po co i jak robić kino z literatury, bo chodzi o adaptację książek. Dawid Druszcz pyta, książka, której ekranizację chciałaby obejrzeć Agnieszka Holland, to Wzgórze Błękitnego Snu, odpowiada Agnieszka Holland, książka Igora Newerlego, które zachwyciło moją córkę jako materiał na film. Szalonym fanem tej książki jest też podobno Zygmunt Miłoszewski. To byłby fantastyczny film albo miniserial. Natomiast nie wiem, czy ja chciałabym go zrealizować, bo jestem na innym etapie swojej kariery. Mówiło się o Księgach Jakubowych Olgi Tokarczuk, ale obawiam się, że adaptacja mogłaby spłaszczyć wizję tej powieści. Myślę, że wiele

0: świetnych filmów. Mogłoby za to powstać na podstawie opowiadań Olgi z tomu Gra na wielu bębenkach. Na czym polega różnica między pisaniem scenariusza oryginalnego, a pisaniem scenariusza na podstawie książki, pyta Dawid Druszcz. Adaptacja ma w sobie coś z tłumaczenia. Tekst trzeba przełożyć na język innego medium. Czasami okazuje się, że jest to niemożliwe. Niektóre powieści, nowele czy reportaże są zamknięte w swoim gatunku. Kiedy próbujemy je przełożyć, okazuje się, że dzieło traci swój sens i energię. Większość współczesnej literatury polskiej jest trudna do adaptacji, ponieważ w dużym stopniu opiera się na lirycznym ja. Praca nad Pokotem była dla mnie pouczająca. Świat Olgi Tokarczuk od zawsze mnie pociągał, ale większość jej powieści ma kapryśną strukturę, która nie nadaje się do adaptacji. Prowadź swój pług przez kości umarłych jest wyjątkiem. To rodzaj trzymającego w napięciu thrillera z wyrazistą bohaterką. Przypomina nieco powieść amerykańską, która jest najbliższa kinu. Autorka książki była też współscenarzystką, co nie jest regułą, mówi Dawid Druszcz. Przeczytałam jej scenariusz, który kiedyś napisała dla Wajdy, ale wydał mi się ciekawy. Pomyślałam, że byłoby dobrze, gdyby napisała ten też scenariusz do Pokotu. I później o wspólnej pracy Agnieszki Holland i Olgi Tokarczuk nad scenariuszem do filmu Pokot możemy przeczytać. I później pada pytanie, czy autorzy nie próbują ingerować na planie w powstające dzieło. Większość pisarzy, którzy nie mają doświadczenia filmowego, na planie czuje się zagubiona. Natomiast scenarzyści, szczególnie zawodowi, rozumieją tę poetykę. Uważam, że dobrze, jeśli partycypują w tym procesie do końca. Zazwyczaj mi się to opłacało. Pamiętam, jak Olga przyjechała na plan zdjęciowy Pokotu. To wszystko wydało jej się dziwne. Siedzimy przed monitorem, powtarzamy w kółko te same sceny. Nie rozumiała, dlaczego nakręcenie małej sceny zajmuje nam tak dużo czasu. Po tygodniu miała przyjechać na plan raz jeszcze. Zamierzaliśmy że cały czas kręcimy tę samą malutką scenę. Ostatecznie ten dowcip nie wypalił, bo przyjechała w dniu, w którym zmieniliśmy dekorację. W Gazecie Wyborczej rozmowa z Agnieszką Holland o adaptacjach filmowych literatury.
1: Był też taki film Adaptacja, widziałaś?
0: Adaptacja? Mm-hmm. Przypomnij mi.
1: Amerykański, taki z lat 90. Troszeczkę właśnie taki można powiedzieć.
0: Nie, chyba nie oglądałam, albo mam dziurę w pamięci.
1: Meta.
0: To się zdarza bardzo
1: troszeczkę
0: często.
1: O tym mówił właśnie. Odsyłamy państwa. Ale
0: Spotkania z zabytkami. Też odsyłamy państwa do Spotkania z zabytkami. To jest kwartalnik, w którym naprawdę, z którego można czerpać wiele i bez końca właściwie. I ja tu znalazłam artykuł Aleksandry Boćkowskiej o Kazimierzu Ostrowskim, o związanym z Gdynią malarzu, który żył w latach 1917-1999, malował bardzo kolorowe rzeczy. Malarstwo jest dla mnie jak powietrze, powiedział Kazimierz Kachu Ostrowski w jednym z wywiadów. Może i brzmi patetycznie, ale nie ma w tym przesady. Malował bezustannie, zostawił setki obrazów, uczestniczył w 60 wystawach, wykładał malarstwo w gdańskiej ASP, a do tego wszystkiego żył artystycznie w każdym sensie tego określenia. W Muzeum Miasta Gdyni w lipcu rozpoczęła się wystawa Kachu Totalny. Życie i twórczość Kazimierza Ostrowskiego. I właśnie w związku z tą wystawą Aleksandra Boćkowska pisze o postaci tego artysty. O Kachu mówi się, że zrobił karierę w iście amerykańskim stylu od pucybuta do milionera. Z przesadą, bo wprawdzie zaczynał od malowania nazw na burtach statku, ale milionerem nigdy nie został. Chyba, że policzyć nieprzeliczalne na pieniądze, roztaczaną aurę, towarzyską popularność, wpływ na życie artystyczne. W takim wypadku owszem, Kachu wziął rząd dusz i trzyma go do tej pory. I tutaj też autorka tego artykułu zwraca uwagę, że malował równie interesująco, co mówił. I ponieważ stocznia się pojawiała bardzo często w jego pracach, to Aleksandra Boćkowska cytuje fragment opowieści malarza o stoczni. Wie pan, jak trudno jest narysować dźwig? Trudniej niż człowieka. Dźwig stojący, dźwig w ruchu, montujący tę formę w bryłę statku. To są uderzeniowe sprawy. Te wszystkie zgrzyty, łańcuchy, stuk młotów, unoszące się w powietrzu tony metalu. I w tym wszystkim uwijający się człowiek. Bardzo interesujący tekst, oczywiście z reprodukcjami kolorowych obrazów obrazów Kazimierza Ostrowskiego, to w spotkaniach z zabytkami. To jest numer lipiec-wrzesień, więc jeszcze chwila do czytania.

0: tego jest w zapisywaniu nazw statków na ich burtach.
1: Ale oczywiście, tak, romantycznego, ale jednocześnie też industrialnego, prawda? I to jest połączenie połączone w malarstwie tego artysty.
0: No tak.
1: Tak.
0: Ja nie mówiłem na chwilę pod wrażeniem zdjęcia, dlatego że twój apel z początku natychmiast zyskał odzew.

0: wydaniu.
1: Czyli
0: uwaga,
1: nie było kłamstwa w tym, co opowiadałam.
0: Odwrócę laptopa i ci to pokażę. Zobacz, dobrze. To jest pani Barbara.
1: Nie, no to... Boże.
0: Utopia, prawda?
1: Nie, żadna utopia. Konkret, prawda. Absolutny, tylko mnie już zazdrość zalała w tym momencie, bo w Szczebrzeszynie parę lat już nie byłam, ale to jest dokładnie ten klimat, który panuje na festiwalu, który
0: bardzo
1: pokazała nasza słuchaczka.
0: Za tą korespondencję do tematu rzek, do tematu literatury wracamy po godzinie 8. Dziękujemy ci, Magdo,
1: dziękuję
0: za dzisiejsze
1: bardzo.
0: Przeglądy prasy. Jesteśmy na bieżąco, kłaniamy się i zamieniamy się w słuch. Do godziny 8 słuchamy muzyki.

0: Autopromocja.
1: Na Festiwal Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu wraca w tym roku włoski zespół La Reverdi, specjalizujący się w muzyce średniowiecza. Jest ku temu szczególna okazja, którą świętować będziemy muzycznie. To przypadająca w tym roku 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. La Reverdi wykona program pokazujący pejzaż muzyczny tamtych czasów zatytułowany Tradycja franciszkańskiej laudy w środkowych Włoszech i regionie Veneto. Transmisja koncertu w czwartek o 20:00. Zapraszam, Magdalena Łoś.
2: To się czyta. Roberto Bolaño, 2666. Wyobrazili sobie starego prusaka mizantropa, który budzi się pewnego dnia kompletnie szalony. A jeśli Archimboldi rzeczywiście uciekał? A jeśli znalazł nowy powód, żeby uciekać?
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Akcja przenosi się do Ameryki. Przed nami kolejne zagadki i tajemnice, które nie pozwalają oderwać się od lektury. Polecam, Marcin Przybylski.
4: Jedno z najmłodszych uzdrowisk w Polsce i jedyne na Warmii i Mazurach.
5: Gołdap, historyczne miasto pogranicza założone w połowie XVI wieku, odwiedzimy w najbliższej audycji Jesteśmy na wczasach.
4: Do zobaczenia i do usłyszenia w sobotę o 15:00. Monika Zając
5: i Aldona Łaniewska-Wąk.
0: Autopromocja.
6: Wybiła 8:00.
7: Poranek dwójki.
6: Dzień dobry wszystkim, którzy wstali. Dzień dobry po raz drugi tym, którzy już dotarli tam, gdzie mieli dotrzeć. I dzień dobry pomiędzy tym, którzy jeszcze są w drodze. Dziś 17 sierpnia, 229 dzień roku. Słońce jest z nami od godziny 5:22. Jest w znaku lwa i zajdzie o 19:57, a to sprawi, że dzisiejszy dzień potrwa 14 godzin i 35 minut. 17 sierpnia to imieniny Anity, Jacka, Elizy, Joanny, Julianny, Mirona i Zawiszy, na którym zawsze można polegać. Kłaniamy się Państwu, życzymy miłego poranka razem z Katarzyną Fitzwilliams, Magdaleną Wojtulanis i Moniką Kopcik. Przygotowaliśmy dla Państwa program Poranek Dwójki. Ja nazywam się Jan Kantyzienko, a teraz chwila na pogodę.
7: Pogoda.

Ona będzie dzisiaj troszkę kapryśna. Ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 996 hektopaskali. Przewiduje się, że utrzyma się na tym poziomie. Przed nami zachmurzony poniedziałek. Miejscami spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu i burz. To na południowym zachodzie i południu kraju. W czasie burz może tam również spaść grad. Mogą one też nawiedzić Pomorze. Temperatura to od 20-21 stopni na północy, 22 stopni na zachodzie, 25 w centrum i 31 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej tylko nad morzem. Wiatr będzie słaby, silniejszy tylko w porywach, to wysoko w Sudetach, w czasie burz. Tam nawet do 80 km na godzinę.

6 minut po godzinie 8 naszą skrzynkę poranka dwójki szturmują zdjęcia lotnicze. To może nie jest typowa sytuacja, ale o to właśnie dzisiaj Państwa prosiłem. To są zdjęcia lotnicze od pana Grzegorza, który

0: w swojej korespondencji wysyła nam kolejne i kolejne rzeki. Dostaliśmy jeszcze Łabę, widok z Hamburga, dostaliśmy widok na rzekę San i zbiornik Solinę, no ten sztuczny zbiornik, jezioro Solińskie. Bardzo dziękujemy panu Grzegorzowi. To naprawdę wielki przywilej, że może pan samolotem przelatywać nad tymi rzekami i zbiornikami, no bo mówiąc zdjęcia lotnicze, nie mam na myśli takich zdjęć z dronów, które stały się teraz dla nas czymś pospolitym, tylko prawdziwe zdjęcia zrobione z samolotu, przez pilota tego samolotu. Dziękujemy za te zdjęcia. To wszystko w związku z Festiwalem Rzeki Literatury, o którym powiemy chwilkę po godzinie 8, no w pół do 9 powiedzmy. Naszym gościem będzie Irek Green, dyrektor programowy tego festiwalu. A co jeszcze w dzisiejszym poranku przed godziną 9? Na przykład pewien obraz, którym postaramy się uruchomić państwa florystyczną wyobraźnię.
1: Tam profesorowie będą opowiadać o nowych odmianach róż, o nowych założeniach parkowych z udziałem róż.
0: Co to za okazja, gdzie nastąpi narada nad różami, o tym wszystkim zdążymy przed 9 opowiedzieć, podobnie jak zdążymy państwu zarekomendować bardzo interesującą książkę.
2: Z jedną z najpiękniej napisanych historii o tym, co to znaczy kryzys klimatyczny i jak ten kryzys klimatyczny dotyka nas tu i teraz.
0: Mowa o książce o czasie i wodzie, którą rekomenduje Katarzyna Boni, a tymczasem słuchamy muzyki Gabriela Fauré, muzyki inspirowanej różami. To będą Róże Isfahanu z cyklu czterech pieśni op. 39.

0: Zostajemy wśród tych pięknych kwiatów, bo już za kilka dni, dokładnie 21 sierpnia, w Łazienkach Królewskich, wtedy zacznie się 42. Królewska Wystawa Róż Royal Rose 2026. To jest wystawa, która nawiązuje do tradycji sięgających korzeniami XIX wieku, tradycji wystaw różanych organizowanych od 1882 roku. Historia, znaczenie tegorocznego wydania tej wystawy. O tym wszystkim opowie kuratorka i jedna z wystawczyń. To będą panie mistrzyni florystyczna Elżbieta Kosyder oraz Beata Kańska, kuratorka wystawy. Rozmawiał z nimi Piotr Żółnowski.
1: Pierwsza wystawa odbyła się w 1882 roku i powrócenie do tej historycznej tradycji, gdzie no, mało który ogród może się tym poszczycić, jest chyba już w samym w sobie wyjątkowym wydarzeniem. Wystawa odbywa się w Starej Oranżerii. Przepiękne miejsce, też po rewitalizacji w otoczeniu fresków Jana Chrystiana Kamsecera, w otoczeniu antycznych rzeźb z kolekcji króla Stanisława Augusta. Nie ma nic piękniejszego.
2: Te róże przyjeżdżają do nas z różnych części i Polski, i świata. Przyjeżdżają róże z Ekwadoru, florystki układają z tego właśnie bukiety, prezentują poszczególne odmiany tych róż.
3: Konkurs, który będzie odbywał się na wystawie o najpiękniejszą różę i nagrodę dyrektorki muzeum. Proszę przybliżyć nam chociaż w zarysie jego szczegóły.
1: W konkursie startuje bardzo dużo róż. Szacujemy, że w tym roku będzie około 2000 w samym konkursie. W wazonach danymi odmianami po 50 sztuk, by każdy mógł docenić walory i kolorystyczne i wizualne danej odmiany. Każda odmiana będzie podpisana, będzie oznaczona nie tylko nazwą, ale i logotypem szkółki albo hodowcy, który wystawia ją do konkursu. O tym, która zostanie najpiękniejszą danej wystawy, decydują głosy publiczności, więc to państwo będą decydowali, która w niedzielę dostanie nagrodę.
2: Ten konkurs publiczności jest potem nagrodzony nagrodą dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie. Poza tym, oprócz róż, no przede wszystkim będą gościć Starej Oranżerii róże, ale także będą gościć kompozycje kwiatowe i one będą też zdobić wnętrza. I my z tego wszystkiego składamy całą piękną wystawę.
3: Jakie róże i kompozycje florystyczne będziemy mieli okazję zobaczyć na wystawie?
1: W samym konkursie wystawiane są róże nietypowe, takie, które zachwycają. W zeszłym roku Mandarin X Passion została wybrana. Jak sobie państwo zobaczą, przepiękna pomarańczowa róża o ogromnym kwiecie z zielonym środkiem, czyli nietypowa, inna. I takich róż państwo poszukują, na takie najwięcej głosów jest oddawane.
2: Na tyle one są ładne wystawy, że w tamtym roku ponad 10 tysięcy osób odwiedziło przez 3 dni Łazienki Królewskie w Warszawie.
1: Polecam róże polskich hodowców, bo one przepięknie pachną. Mają wspaniałe nazwy. Hodowla, wyhodowanie takich utrwalonych cechach róży to jest ciężka praca przez kilkanaście lat, więc kibicujemy, żeby tych polskich hodowców było jak najwięcej, żeby tych polskich róż było jak najwięcej, żeby zdobywały nagrody i były cenione na całym świecie.
2: Między innymi będzie pokaz mistrzów, tak to się nazywa, w pierwszym dniu, czyli w piątek. Także na te pokazy mistrzów zaprosiłam koleżanki z Podkarpackiego Klubu Florystów, które właśnie w sobotę będą mieć pokazy od godziny 11 z krótką przerwą aż popołudniowe godziny. Także będą pokazywane suknie floralne, będą pokazywane kompozycje. Także też myślę, że cała sobota będzie bardzo interesująca. A znów w niedzielę, oprócz tego, że dalej będą pokazywane moda floralna, to będą też pokazy Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki. Na żywo będzie można zobaczyć w ogrodzie oranżeryjnym kompozycje, które będą omawiane, które będą tworzone na miejscu, będzie można zadać pytania albo też wziąć udział w dyskusji na temat florystyki. Oraz w niedzielę już na samo zakończenie będzie pokaz Anny Wawrzyniak, przedstawicielki Klubu Florystów Polskich z Poznania, która reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Europy, więc jest to bardzo uznana florystka i na zakończenie też będą jej pokazy. W Stajnia Kubickiego będzie też w sobotę konferencja różana, także tam profesorowie będą opowiadać o nowych odmianach róż, o nowych założeniach parkowych z udziałem róż. Także tam będą też moje pokazy florystyczne. Także ta konferencja będzie się odbywała w sobotę od 12 do 18. Także jest wiele atrakcji w Łazienkach Królewskich, dlatego bardzo serdecznie zapraszam na nie, ponieważ róża, jak i inne rośliny, działają terapeutycznie, uspokajają nasze emocje dla nas wszystkich i tworzymy przez to, że robimy takie wystawy, prezentujemy

0: Różne i kwiaty również inne. Tworzymy piękno wokół nas. Ludzie chcieliby celebrować trochę piękna i my to piękno pokażemy właśnie w Łazienkach Królewskich. Także zapraszam wszystkich, żeby po prostu razem spędzić ten piątek, sobotę i niedzielę sierpniową.
1: Muszą Państwo przyznać, ten najbliższy weekend zapowiada się naprawdę magicznie. Może to brzmi banalnie, ale to jest czysta prawda, no bo róża, odrobina piękna i takie otoczenie Łazienek Królewskich, wyobrażam sobie to naprawdę doskonale. Z Beatą Kańską, kuratorką wystawy Royal Rose, która rozpocznie się w najbliższy piątek w Łazienkach Królewskich, potrwa tam do niedzieli, oraz Elżbietą Kosydar, jedną z wystawczyń tej wystawy, rozmawiał Piotr Żółnowski.

0: Tak optymistycznie kończy się sonata D-dur. Domenica Scarlattiego, grał ją Ivo Pogorelić w nagraniu Deutsche Grammophon z 1991 roku, ale my na moment odkładamy na bok albumy muzyczne i sięgamy do biblioteczki.
1: Rekomendacje.
0: Sięgamy tam ręką Katarzyny Boni, pisarki, reporterki, która rekomenduje kulturalnie w tym tygodniu w Poranku Dwójki. Od lat skupia się w swojej twórczości na tematach związanych z traumą, stratą, żałobą i nadzieją, a także ekologią i kryzysem klimatycznym. Jest autorką książek Auroville, Miasto z Marzeń, Gangbear, Warsztaty Umierania oraz książki Kontener, napisanej wspólnie z Wojciechem Tochmanem. Także bajki Ośmiornica Zośka i książki Którędy do wyjścia. A dziś zarekomenduje nam pewne wydawnictwo przepięknie wydane w wydawnictwie Charakter. To jest książka o czasie i wodzie. Tak charakteryzuje ją Katarzyna Boni.
2: Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym polecić Państwu książkę Andris Nera Magnasona, pisarza islandzkiego, o czasie i wodzie, która wyszła u nas już jakiś czas temu. I Andris Ner jest fantastycznym pisarzem, który trochę sam mówi, że ugrzązł w tej książce i dlatego również nakręcił film o tej książce, po to, żeby się od niej uwolnić i móc zacząć pisać inne rzeczy, na które bardzo, bardzo czekam. A książka o czasie i wodzie jest jedną z najpiękniej napisanych historii o tym, co to znaczy kryzys klimatyczny i jak ten kryzys klimatyczny dotyka nas tu i teraz. Jest książką o pamięci i o tym, co to znaczy pamięć, jak rozumieć pamięć, jak czuć pamięć, jak przekazywać pamięć. Jest książką o wodzie, bo dla Magnasona kryzys klimatyczny to nie jakieś skomplikowane wzory fizyczne, tylko to jest zmieniająca się woda. I właśnie poprzez wodę w różnym stanie skupienia pokazuje nam, jak zmienia się świat. Przede wszystkim fascynująca jest rodzina Magnasona, bo on wszystko opisuje poprzez swoją rodzinę i okazuje się, że jego dziadek i jego babcia byli założycielami pierwszego islandzkiego towarzystwa lodowcowego i na te lodowce jeździli na nartach, na wielkie wyprawy, również swoją podróż poślubną wybrali się na lodowiec, badać go i opisywać. Jego wuj ratował kajmany przed wyginięciem i uratował jeden gatunek kajmana. Jego ciotka była piastunką dzieci Tolkiena i opowiadała dzieciom Tolkiena różne sagi islandzkie na dobranoc, a Tolkien siedział i słuchał. I jak się zagłębia w tą jego rodzinę i w tę historię, to po prostu nie chce się z tej książki wychodzić. Magnason pisze w taki sposób, że mamy poczucie, że siedzimy razem z nim przy tym wielkim drewnianym stole gdzieś zimą na Islandii i słuchamy tych opowieści, popijając z nim herbatę. Nie chce się tej książki kończyć.
0: Rekomendowała Katarzyna Boni książkę o czasie i wodzie. O tym, co zarekomenduje pisarka i reporterka, jutro dowiemy się, no właśnie około 8.20 we wtorek, a tymczasem jest poniedziałek, 8.25. Słuchamy muzykę Jerzego Derfla i czekamy na połączenie z naszym gościem, którym będzie Irek Green, prezes zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk. Już za 5 minut omówimy wspólnie pierwsze wydanie, pierwszą edycję festiwalu Rzeki Literatury.

0: Już za momencik na zegarach będzie 8:30. Słuchają Państwo Poranka Dwójki. Czas na nasze poranne spotkanie.
1: Gość Poranka Dwójki.
0: Gościem Poranka Dwójki jest dziś pan Irek Green, prezes zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk, pisarz, również dyrektor programowy festiwali literackich Góry Literatury i Rzeki Literatury. Halo, halo. Dzień dobry, panie Irku.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Łączymy się z panem z Wrocławia, ale niech państwa, naszych słuchaczy, ten adres wrocławski nie zmyli, dlatego że dziś będziemy skupiać się nie na Dolnym Śląsku, a na województwie lubuskim, prawda? To jest ten nowy cel, który Fundacja Olgi Tokarczuk ze swoim, można powiedzieć, takim spiritus movens literacko-społecznym chyba sobie obrała. Czyż nie, panie Irku?
2: W rzeczy samej. Od jakiegoś czasu, to znaczy od powstania fundacji, mamy taką, i od czasu, kiedy zaczęliśmy organizować, jako jedyny organizator Góry Literatury, mamy taką, taką potrzebę spoglądania dalej na zachód i z województwa lubuskiego właśnie po powstaniu naszej organizacji przypłynęły pierwsze sygnały, że województwo oczekuje.

0: na podobne wydarzenie jak góry i że może by to nazwać rzeki literatury. No i tym człowiekiem, który do nas przyszedł z tą propozycją, Krzysztof Federowicz, pisarz i winiarz lubuski. Ostatnie lata nie sprzyjały realizacji tego planu, no ale przede wszystkim musiało się zdarzyć coś istotnego. Znaczy, myśmy musieli mieć pewność, że to rozwiązanie, ten model, format, mówiąc nieładnie, jaki proponujemy w postaci Festiwalu Góry Literatury, że on rzeczywiście jest potrzebny i mówiąc naszym językiem, to jest trochę nieskromne, ale prawdziwe, że on rzeczywiście zmienia rzeczywistość. W związku z powyższym, no, zdecydowaliśmy i pierwsza edycja Rzek Literatury od czwartku 20 do 23 sierpnia w Zielonej Górze i w okolicznych gminach, a właściwie w parkach, bo tym się też będzie troszkę będą się troszkę różniły rzeki od gór, że więcej czasu nawet niż na górach spędzimy w otoczeniu drzew i pod gołym niebem, albo pod niebem parasoli, jeśli będzie padać.
1: Tak, państwo piszą o tym w takim tekście, można powiedzieć programowym, towarzyszącym tej pierwszej edycji festiwalu, że no to jest kontynuacja właśnie idei docierania do tych mniejszych ośrodków z taką bardzo dobrze skuratorowaną, wysublimowaną ofertą kulturalną. No i o czym pan już wspomniał, to jest tak osadzony terytorialnie festiwal, podobnie jak Góry Literatury. No to dajmy tę satysfakcję naszym słuchaczom i powiedzmy w takim razie, jakie to są te rzeki literatury, konkretnie na mapie, jak się nazywają, którędy płyną.
0: Jeśli spojrzy się na program tegorocznych rzek tej pierwszej edycji, to ona tak się obsiadła wokół rzeki, w tym konkretnym wypadku wokół Odry. I spotkamy się z naszymi gośćmi, uczestnikami w takich oto miejscowościach, w gminach ościennych Zielonej Góry, jak Trzebiechów. Tam zapraszamy do parku przy niesamowitym zupełnie. To było moje odkrycie, kiedy zastanawialiśmy się nad lokalizacjami i przez przypadek przejeżdżaliśmy obok obok obecnego Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. To jest budynek absolutnie fenomenalny. Zresztą na naszych ziemiach jedyny zachowany w całości budynek Henry'ego van de Velde, belgijskiego architekta, absolutnego wizjonera. I właśnie na tle tego, nie chcę za dużo zdradzać, bo tutaj rozmowy o tym, czy to jest modernistyczne, czy to jest bardzo funkcjonalne, czy jednakowoż przekombinowane, toczą się w architekturze, jak później doczytałem, od lat. Natomiast to jest po prostu przepiękne miejsce i park, któremu towarzyszy takoż. Następne miejsce to Bojadła. To bardzo szczególne miejsce, bo całkiem niedaleko w tej samej gminie znajduje się miejscowość Klenica. A w miejscowości Klenica pierwsze 10 lat życia spędziła Olga Tokarczuk. I tym samym Bojadła i Klenica stały się dla nas miejscem szczególnym. Przy czym ja chciałbym tutaj, korzystając z gościnności dwójki, powiedzieć, że tego spaceru, czy tych obecności, które zaplanowaliśmy w Klenicy, proszę nie traktować jako pielgrzymki do miejsc, w których narodziła się nasza wielka noblistka i gdzie będziemy przyglądać się śladom, które zostawiła w piasku, bo nie o to nam chodzi. Istotniejsze jest to, że z Klenicy, spośród wszystkich miejsc, w których jesteśmy, mamy najbliżej do Odry i właśnie nad tę Odrę powędrujemy, przyglądając się jej starorzeczu, zupełnie niesamowitym, szczególnie o tej porze roku. A w samym

0: W Bojadłach zagościmy w parku przypałacowym. To jest dzisiaj park gminny, ale kiedyś był on częścią takiego pałacowego założenia, które w Bojadłach wciąż jest. Jest w prywatnych rękach, które pieczołowicie odnawiają ten przepiękny pałac i w nim też zagościmy choćby z warsztatami, czyli przedpołudniową częścią naszego festiwalu, czyli naszym latającym uniwersytetem ludowym.
1: No tak, temat rzeki Odry, on jest bardzo też taki płodny, można powiedzieć, dla naszej kultury. No, parę lat temu przecież słynna książka Odrzania, zresztą z autorem tej książki również państwo proponujecie spotkanie w programie. Ja dziś rano też w czasie poranka dwójki wspominałem taką kameralną, niewielką wystawę fotograficzną, która moim zdaniem była bardzo emblematyczna dla takiego odbioru i pewnej nostalgii, która się wiąże z Odrą. To była wystawa Granica przyjaźni. Młoda fotografka Olga Drozdowicz fotografowała miejsca, w których kiedyś istniały mosty na Odrze i Nysie Łużyckiej, ona jeszcze konkretniej. I to były po prostu zdjęcia przyrody, właściwie zajmującej te miejsca, gdzie kiedyś te przeprawy istniały. Mówię o tym nie przez przypadek, no bo chciałem, żebyśmy powiedzieli jeszcze o tej państwa spławności Odry, no bo zaprosicie też na rejsy, prawda? Rejsy z poetami, poetkami właśnie tą rzeką.
0: Tak, to za sekundę ja tylko dokończę, że to ostatnią naszą lokalizacją będzie zrewitalizowany całkiem niedawno XVIII-wieczny park w Zaborze. Jeśli ktoś tam jeszcze nie był, to koniecznie musi to miejsce zobaczyć, a przy okazji posłuchać o literaturze i nie tylko. Tak, w programie znalazły się dwa rejsy statkiem kultury, tak się nazywa ta jednostka pływająca, w czasie których spotkamy się z poetkami i poetami, z Ulą Zajączkowską, która też oprócz tego poprowadzi jeden ze spacerów przyrodniczych, z Karolem Maliszewskim, z Kubą Kornhauserem. Przepraszam, teraz się niewłaściwie zawiesiłem, ale już się odwieszam, aby nikogo z tej grupy nie pominąć, a Sylwią Hutnik, która oprócz tej poetyckiej odsłony poprowadzi jeszcze
1: warsztaty kreatywnego pisania, prawda?
0: Tak, to zamknięta impreza konkursowa, ale do której się przygotowywaliśmy, to znaczy przeprowadziliśmy trzy obszerne warsztaty przygotowawcze dla uczniów liceów zielonogórskich z znakomitą zarówno frekwencją, jak i jakością tego, jak młodzi ludzie myślą, mówią dzisiaj o pisaniu i byciu pisarzem czy pisarką. Więc na te dwa rejsy no, trzymam kciuki, żebyśmy popłynęli, gdyż jest jeszcze w tej opowieści o Odrze pewna tragiczna strona.
1: Ma pan na myśli tę katastrofę ekologiczną?
0: Mam na myśli akurat w tym konkretnym przypadku jej niski stan, dlatego że przez całe lato panowała ogromna susza. W tym momencie statek stoi. Więc liczymy na to, że wczorajsze, dzisiejsze i być może jutrzejsze deszcze w województwie lubuskim zmienią ten stan rzeczy, czyli zmienią poziom wody. Ale wie pan, jak sobie o tym myślę, to myślę też o takim bardzo szczególnym doświadczeniu, w którym jeżeli statkowi nie uda się wypłynąć,
1: to my też będzie emblematyczne,
0: ważnego, prawda? Powiemy.
1: Tak. Tak. No a poza tym można też życzyć sobie tego uporu, który miał bohater filmu Fitzcarraldo, żeby ten statek tak czy owak przetransportować z jego przekazem w to miejsce, dokąd ma dopłynąć. Powiedzmy jeszcze...
0: Mam nadzieję, że kapitan statku kultury nas nie słucha, gdyż proszę mi wierzyć, jest to człowiek zdolny do wszystkiego.
1: Również naprawdę. Do przeniesienia tego statku lądem. Ale niemniej życzymy udanego rejsu wszystkim pasażerom oraz całej załodze. Panie dyrektorze, mam jeszcze pytanie o relacje między Festiwalem Góry Literatury, a właśnie rzeki literatury, jeżeli chodzi o program. Dlatego, że istnieje pewna część tego programu, która powtarza się w województwie lubuskim z natury rzeczy, no bo to jest w pewnym sensie podróż tej propozycji kulturalnej pewnej grupy autorów, autorek i takiego obrazu tej naszej współczesnej kultury literackiej, który państwo gromadzicie i też jakby pokazujecie najpierw

0: najpierw przez ten pryzmat Dolnego Śląska, teraz przez pryzmat województwa lubuskiego, ale zastanawiam się, co jest w stosunku do programu Gór Literatury właśnie w Rzekach Nowego. Jakie nowe elementy, jakie nowe tematy, jakie nowe wątki właśnie w tych pierwszych równoległych edycjach tych festiwali właśnie wybijają się w województwie lubuskim na ten plan, że tak powiem, wyjątkowy. Coś, czego nie było w Zamku Sarny, w Trzcinawce, a właśnie będzie w województwie lubuskim w okolicach Zielonej Góry.
1: To oczywiście, jeżeli mówimy o czymś innowacyjnym, to takich rzeczy jest kilka. No, na górach literatury nie pływamy statkiem, chociaż może należy to przemyśleć. Natomiast proszę nie popełnić błędu nadmiernego wczytywania się w program literalnie. Spróbujmy na chwilę pomyśleć o publiczności. To znaczy spróbujmy pomyśleć o tych ludziach, dla których my to tak naprawdę robimy i do których musimy dotrzeć. Więc teraz dotrzemy do zupełnie nowej grupy. I jeżeli jakieś elementy, na przykład tak jak w trakcie Latającego Uniwersytetu Ludowego, choćby warsztaty z Magdą Środą, czy z Katarzyną Kasią Grzegorzem Markowskim, czy z Jerzym Starzyńskim o kulturze łemkowskiej, czy z Elżbietą Mirgą Wójtowicz o antycyganizmie, to my je powtarzamy dla nowych odbiorców, bo uważamy, że o tym po prostu trzeba rozmawiać. Aczkolwiek wiem, że prowadzący warsztaty przygotowują je nieco inaczej pod kątem nowej grupy. Niemniej, jeśli pan pomyśli o uczestnikach, to nie wpadajmy w ten, tak mi się zdaje, bo bardzo nie chciał, żeby tak się nagle stało, nie wpadajmy w tę magię, w to mitologizowanie online'u pod tytułem obejrzałem to spotkanie, wprawdzie prowadzone przez kogoś innego w zupełnie innym miejscu, z inną publicznością, no ale ja to już wiem. Nie. Słowo spotkanie jest tutaj absolutnie kluczowe. To znaczy fakt tego, że możemy spotkać się, znowu leżąc sobie w parkach, bo siedząc i słuchając, na żywo, że możemy znowu zademonstrować wspólnotę ludzi czytających, która chce przyjść w jedno miejsce, tylko dlatego, że to miejsce się do nich zbliżyło, tylko dlatego, że dało im ofertę blisko ich domów. To, że niektóre elementy programowe, owszem, te sprawdzone, te najbardziej naszym zdaniem trzymające się idei terytoriów, a taki był motyw przewodni Gór Literatury, czyli terytoria, zostały przeniesione, ale też zostały w sposób istotny pogłębione. A dlaczego? No dlatego, że o ile na Dolnym Śląsku pojęcie tożsamości dolnośląskiej nikogo już nawet nie dziwi, to znaczy o tym się mówi od tak dawna, Dolnoślązacy od tak dawna mierzą się ze swoją i nie tylko swoją oczywiście przeszłością, podczas kiedy odnoszę wrażenie, że Lubuszanie są dopiero na początku tej drogi. I teraz to, o czym, kiedy mówimy o terytoriach, a mówimy o terytoriach ziem zachodnich, mówiąc wprost, czyli tak zwanych ziem odzyskanych, bardzo podobne historie ludzi w zupełnie innych warunkach, naprawdę radykalnie innych warunkach geograficznych, które zdają się mieć w wielu wypadkach jakiś wspólny kręgosłup, jakieś wspólne doświadczenie tego, skąd się przyszło, gdzie się jest. No i teraz uwaga, czy w trzecim, czwartym pokoleniu gdzieś się jeszcze zmierza. Do jakiego miejsca naszej własnej tożsamościowej osobowości zmierzamy, mieszkając w takim, a nie innym miejscu, do którego ci ludzie, ci mieszkańcy nie zostali sprowadzeni przez jakiś naturalny nurt migracyjny.
0: Tylko zostali po prostu przesiedleni.
1: Przesiedlenia i prawda, i tak dalej, i tak dalej. To my tutaj, i to nie jest tylko kategoria poniemieckiego, bo ono oczywiście łączy, używam tego już jako pewnego szlagwortu, nie tylko poniemieckiego, bo on rzeczywiście te doświadczenia łączy najbardziej, ale właśnie konkretnych ludzi, konkretnych rodzin, niesłychanie skomplikowanej etnii. To naprawdę nie jest tak, że na ziemię zachodnie trafili Polacy z Kresów, czyli najbardziej polscy Polacy. Tam trafili Polacy zewsząd i nie tylko Polacy.
0: Tak, i to
1: Olga Tokarczuk kiedyś wygłosiła niezwykłe zdanie,

0: Danie, jako że my też na rzekach, podobnie jak na górach, zaproponujemy czytanie przez autorkę fragmentów powieści, która będzie miała premierę w październiku, czyli Świata jest za dużo, że na przykład Wałbrzych zaraz po wojnie to było miasto, na ulicach którego naprawdę język polski musiał konkurować z wieloma, wieloma innymi językami, które dla ludzi, którzy tam przybyli, były zupełnie naturalne. Mało tego, większość tych ludzi używających tych języków czuła się Polakami, albo czuła się żadnymi obywatelami, nieobywatelami. I teraz, jeżeli przenosimy te doświadczenia i te spotkania i te rozmowy na nowe terytorium, które niby się nie różni, ale jednak różni się radykalnie od tego, na którym, mówiąc nieładnie, operowaliśmy do tej pory, to sami jesteśmy ciekawi tego zdarzenia i wiemy już na pewno po tylu miesiącach przygotowań, tak, że Lubuszanie są też tego zdarzenia ciekawi.
1: No bo nawet Chciałem skomentować, że nawet jeżeli używa się podobnych sposobów czy narzędzi na innej ziemi, to po prostu zupełnie inny plon to na pewno da, a ten uniwersalny temat, który narodził Festiwal Góry Literatury i teraz z Rzekami Literatury spłynie do województwa lubuskiego, no to jest pytanie o to, jak w ogóle żyć po przesiedleniu, prawda? W tym takim szerokim sensie, zresztą to jest jeden z tytułów paneli, który państwo proponujecie. Chciałem podziękować już panu, ponieważ goni nas czas, i jeszcze raz zaprosić naszych słuchaczy.
0: Ja się dopiero rozkręcam.
1: No domyślam się, dlatego że festiwal przed nami, rozpoczyna się w czwartek. Naszym gościem dziś poranku dwójki był prezes zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk, współorganizator, dyrektor programowy Festiwali Literackich Góry Literatury i tych właśnie zbliżających się już za pasem będących Rzek Literatury, których pierwsza edycja rozpocznie się we czwartek w województwie lubuskim w okolicy Zielonej Góry. Pan Irek Green, bardzo dziękujemy, no i zapraszamy naszych słuchaczy na Rzeki Literatury.
0: Dziękujemy bardzo.

54 minuty po 8 słuchają Państwo Poranka Dwójki, gdzie nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, ale między Bogiem a prawdą powiedzieliśmy już przedostatnie, dlatego że powoli żegnamy się z Państwem, dziękując za te 3 wspólnie spędzone godziny. Zanim jednak pożegnamy się już na dobre, jeszcze nasze płyty tygodnia i dodatkowa, one trafią do Pana Wiesława z Krakowa i do Pana Arkadiusza z Kamienia Słubic. Serdecznie gratulujemy. Dziękuję Państwu za wszystkie zdjęcia rzek i innych zbiorników wodnych, które otrzymaliśmy dziś na adres poranek2@polskieradio.pl. Kłaniamy się Państwu w składzie Katarzyna Fitzwilliams, która przygotowała audycję, czuwała nad całością. Monika Kopcik, muzyki w jej wyborze słuchaliśmy, oraz Magda Wojtulanis, która realizowała nasz program. Pozostaje za konsoletą, a ja już się Państwu kłaniam. Do usłyszenia. Jan Kantyzienko.

0: Autopromocja.
1: Jedno z najmłodszych uzdrowisk w Polsce i jedyne na Warmii i Mazurach.
2: Gołdap, historyczne miasto pogranicza założone w połowie XVI wieku, odwiedzimy w najbliższej audycji Jesteśmy na wczasach.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia w sobotę o 15. Monika Zając
2: i Aldona Łaniewska-Wąk.
0: Autopromocja.
3: Minęła dziewiąta.
4: Dwójka jesteś na miejscu, Claire Le Filiatre.
3: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Główną nagrodę 9. Octopus Film Festiwalu w Gdańsku otrzymał film Klee w reżyserii Gavina Berda. W konkursie Octopus Shorts rywalizowało 31 produkcji wybranych z 300 zgłoszeń. W kategorii Lab dla filmów eksperymentalnych zwyciężyły Złe pomysły Jana Bujnowskiego. Poziom konkursu był bardzo wysoki, zapewnia jeden z jurorów, Hudson Sowada, dyrektor artystyczny Fantastic Film Festiwalu w Australii.
5: Wizja i kreacja tych filmów były naprawdę fantastyczne. To nie tylko horrory, ale też animacje, komedie i kryminały. Każdy film miał coś do powiedzenia o świecie, ludziach, relacjach i społeczeństwie, a robił to w bardzo ciekawy i oryginalny sposób. Oglądanie ich było prawdziwą przyjemnością. Polskie krótkometrażówki również wyróżniały się jako mocne, światowej klasy produkcje.
3: Storytellers. Podczas finałowej gali wręczono także atramentowe macki za całokształt twórczości. Jedną z nich otrzymała amerykańska aktorka i mistrzyni sztuk walk Cynthia Rothrock, gwiazda kina akcji lat 80. i 90.
5: Otrzymałam wiele nagród za całokształt twórczości, ale ta jest dla mnie szczególna, bo przyznali ją Polacy. Podoba mi się też nazwa Octopus Film Festival. Nurkuję, a ośmiornica to moje ulubione zwierzę.

0: Uwielbiam odwiedzać inne kraje i spotykać fanów, zwłaszcza, że mam polskie korzenie. Kiedy ludzie mówią witaj w domu, jest to naprawdę miłe. Drugą atramentową mackę odebrał włoski aktor Fabio Testi, znany m.in. z filmów Sergio Leone, Vittoria De Sica oraz z obrazu Najważniejsze to kochać Andrzeja Żuławskiego. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbędą się dziś uroczystości pogrzebowe Igi Cembrzyńskiej, aktorki, piosenkarki i scenarzystki. Wcześniej w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym odprawiona zostanie msza pogrzebowa. Zmarła w wieku 87 lat Iga Cembrzyńska. Przez lata występowała w filmach swojego męża, reżysera Andrzeja Kondratiuka, ale nie tylko.
1: Zagrała m.in. w Jowicie, Hydrozagadce, Dziewczętach z Nowolipek, Siekierezadzie, a także serialu Stawka większa niż życie. Grała w warszawskich teatrach, Powszechnym, Komedii i Ateneum. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia Iga Cembrzyńska mówiła, że jest usatysfakcjonowana zawodowymi i życiowymi dokonaniami.
2: To moje życie, myślę, że ono ma ileś swoich kolorów i gdybym jeszcze raz się urodziła, to chyba bym chciała robić to samo.
1: Była utalentowaną piosenkarką. Wykonywana przez nią piosenka Intymny Świat otrzymała trzecią nagrodę w 1964 roku na Opolskim Festiwalu. Występowała w spektaklach Teatru Telewizji oraz słuchowiskach Teatru Polskiego Radia.
3: Dziękuję, dziękuję.
4: Do zobaczenia.
1: Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Wędrując po polskich górach, warto czasem spojrzeć pod nogi. Nietypowy kamień może być śladem obecności człowieka sprzed tysięcy lat. Archeolodzy zachęcają turystów do fotografowania takich znalezisk i przesyłania im zdjęć wraz ze współrzędnymi miejsca. Szczególnie cenne mogą być fragmenty krzemienia lub radiolarytu, które mają charakterystyczne ostre krawędzie powstałe w wyniku obróbki. Tak odkryto już stanowisko prehistoryczne na hali Turbacz. Naukowcy podkreślają, że nie należy samodzielnie zabierać ani przemieszczać znalezisk. Zdjęcia można wysyłać do serwisu Archeowieści Uniwersytetu Warszawskiego. W Rzymie będą dziś strajkować pracownicy zatrudnieni na terenie Parku Archeologicznego Koloseum. Powód: upały i trudne warunki pracy.
5: Całodniowy protest organizują związki zawodowe. Powodem są przede wszystkim warunki pracy podczas upałów. Pracownicy twierdzą, że od miesięcy zgłaszają problem wysokich temperatur, ale ich zdaniem zastosowane zabezpieczenia wciąż są niewystarczające. Część personelu musi pracować na zewnątrz, część bezpośrednio na słońcu. W sezonie letnim, kiedy Koloseum odwiedzają tysiące turystów, pracownicy pozostają na swoich stanowiskach także przy temperaturach sięgających 40 stopni. Związkowcy domagają się konkretnych działań chroniących przed stresem termicznym oraz poprawy warunków pracy. Spółka Ales zapewnia natomiast, że wprowadziła już m.in. wodę, maszyny do produkcji lodu, zacienione miejsce oraz chłodzące szaliki dla pracowników. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To były wiadomości kulturalne. Następne o 13, a szczegóły informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
6: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz i burze, głównie na południu i południowym zachodzie. W czasie burz możliwy grad i silny wiatr. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 31 na południowym wschodzie. Nad morzem tradycyjnie chłodniej, około 19 stopni. Wiatr na ogół słaby, podczas burz w porywach do 85 km na godzinę.
7: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie. Reklama.
8: Tu program Drugi Polskiego Radia, 6 minut po 9.
6: Letni kanon dwójki.

Dzień dobry, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nasz program nadal realizuje Magdalena Wojtulańs. Zapraszam na cały tydzień spotkań, tych spotkań przedpołudniowych, które wypełnią rozmaite interpretacje. I te nowe, bo będą premiery, ale i znane. Mam nadzieję, że wszystkie będą inspirujące. Towarzyszyć nam będzie również lektura w cyklu To się czyta. Będziemy kontynuować powieść 2666 Roberta Bolaño, jednego z najważniejszych autorów literatury latynoamerykańskiej przełomu XX i XXI wieku. To o 9:30, a o 11:00 kwadrans bez muzyki. Codziennie inny temat, a dzisiaj rocznica spalenia Jaworówki po powstaniu styczniowym na Podlasiu w 1863 roku. Muzycznie zaczniemy od kompozycji Nicoli Antonia Porpory. Dzisiaj mija 340 rocznica jego urodzin. Porporę no, pamiętamy przede wszystkim jako wielkiego człowieka teatru, mistrza sztuki wokalnej, ale ten początek będzie bez głosu. W partii solowej francuska wiolonczelistka Ophélie Gaillard i Pulcinella Orkiestra.

Finał, czwarta część koncertu wiolonczelowego G-dur Nicoli Antonia Porpory, bardzo działający na wyobraźnię. Solistką była Ofelia Gayard, a z nią jej zespół, czyli Pulcinella Orchestra. Tak rozpoczynamy dzisiejszy kanon dwójki od Porpory, którego 340. rocznica urodzin przypada właśnie dzisiaj. To była ta strona może mniej oczywista, chociaż oczywiście Porpora pisał też muzykę instrumentalną, ale przede wszystkim kojarzymy jego nazwisko z operą i ze sztuką wokalną. Urodził się w Neapolu i należał do najważniejszych przedstawicieli włoskiej opery pierwszej połowy XVIII wieku. Był jednym z najbardziej cenionych pedagogów śpiewu również swojej epoki, a wśród jego uczniów to byli legendarni kastraci, między innymi Farinelli, Caffarelli. Doskonale znał więc możliwości ludzkiego głosu, potrafił pisać muzykę niezwykle efektowną, wirtuozowską, zarazem bardzo wyczuloną na słowo i emocje. No i właśnie do tego Porpory teraz przechodzimy. Kompozytora głosu, teatru i afektów. Przed nami kantata La Gelosia, czyli Zazdrość, skomponowana w 1746 roku do tekstu Pietra Metastazja. Świecka kantata kameralna, właściwie mały teatr, w którym jeden bohater przechodzi przez kolejne stany miłosnej niepewności. Żałuje, że zwątpił w wierność ukochanej, obiecuje porzucić zazdrość, po czym wystarczy wspomnienie jej reakcji na widok innego mężczyzny, by podejrzenia powróciły. Przed nami w całości La Gelosia w interpretacji Filipa Żaruskiego i jego ensemble Artaserse.

0: Filip Żaruski, ensemble Arta Serce i kantata La Gelosia, czyli Zazdrość, Nicoli Antonia Porpory z podtytułem Perdono amata Nietzsche, czyli Wybacz, ukochana Nietzsche. A dzisiaj mija 340. rocznica urodzin Nicoli Antonia Porpory, kompozytora, który należał do najważniejszych twórców włoskiej opery pierwszej połowy XVIII wieku i którego sława była za życia niemal nierozerwalnie związana ze sztuką śpiewu. No a za 10 minut zmienimy epokę i perspektywę i posłuchamy między innymi nowej płyty zwycięzcy konkursu chopinowskiego w 2021 roku Brusa Liu, ale jeszcze wcześniej lektura.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Dziś poniedziałek, wracamy do naszej ubiegłotygodniowej lektury powieści chilijskiego pisarza i poety, prozaika Roberta Bolaño, zatytułowanej 2666. Piątkowe awantury i konfrontacje już nieco przycichły, a nasi bohaterowie postanowili dać szansę kolejnemu kongresowi intelektualistów i wziąć w nim udział, czyta Marcin Przybylski.
3: Na kongresie w Tuluzie poznali Rodolfa Alatorrego, młodego Meksykanina, zaliczającego do swych przeróżnych czytelniczych przygód lekturę Archimboldiego. Meksykanin, korzystający ze stypendium dla twórców i poświęcający cały swój czas na próby, najwyraźniej bezowocne, napisania współczesnej powieści, wysłuchał kilku odczytów, a potem przedstawił się Norton i Espinozie, którzy spławili go dość bezceremonialnie, a następnie Pelletierowi, który całkowicie go zignorował. Alatorre bowiem nie różnił się niczym od hordy młodych europejskich studentów, raczej upierdliwych, których wianuszek zawsze otaczał apostołów Archimboldiego. W dodatku Alatorre, o zgrozo, nie mówił po niemiecku, co dyskwalifikowało go już w przedbiegach. Kongres w Tuluzie, z drugiej strony, spotkał się z uznaniem publiczności i pośród tej fauny krytyków i specjalistów, którzy znali się już z poprzednich zjazdów i którzy wydawali się szczęśliwi albo takie sprawiali pozory, że mogą znów się spotkać i podjąć na nowo przerwane debaty. Meksykaninowi nie pozostawało nic innego niż udać się do domu, na co nie miał najmniejszej ochoty, gdyż jego dom był w rzeczywistości nieprzytulnym pokojem stypendysty, gdzie czekały na niego tylko książki i rękopisy. Albo zaszyć się w jakimś kącie i uśmiechając się na prawo i lewo udawać zainteresowanie problemami filozoficznymi, na co się w końcu zdecydował. Jednak dzięki takiej postawie, czy też dzięki przyjęciu takiej postawy, mógł zwrócić uwagę na Moriniego, który uwięziony w swoim wózku inwalidzkim odpowiadał zdawkowo na pozdrowienia innych, sprawiając wrażenie przynajmniej na Alatorrem równie bezbronnego i zagubionego jak Meksykanin. Przedstawił się Moriniemu i niebawem obaj włóczyli się po ulicach Tuluzy. Rozmawiali o powieściach Alatorrego, o tej, którą właśnie pisał i tej, którą już napisał, o życiu młodego Meksykanina w Tuluzie. O zimowych dniach, niby krótkich, ale dłużących się w nieskończoność. O garstce francuskich przyjaciół, bibliotekarce, stypendyście z Ekwadoru, widywanym tylko od czasu do czasu, chłopaku pracującym w barze, którego wyobrażenie o Meksyku wydawało się Alatorremu tyleż operetkowe, co uwłaczające, o przyjaciołach pozostawionych w DF-ie, dystrykcie federalnym, do których wysyłał codziennie długie, monotematyczne e-maile o pisanej właśnie powieści i o melancholii. Jeden z tych przyjaciół z DF-u i Alatorre powiedział to z całą prostodusznością, z tą odrobiną naiwnej fanfaronady, właściwej pisarzom pomniejszym, że poznał niedawno Archimboldiego. Morini sądził, że Alatorre, który nawiasem mówiąc przeczytał jedynie dwie powieści Archimboldiego, blaguje, albo że on źle go zrozumiał, albo że Meksykanin nie miał pojęcia, że Archimboldi już dawno zniknął.

Historia, którą opowiedział Alatorre, brzmiała pokrótce tak. Jego przyjaciel, eseista, powieściopisarz i poeta o nazwisku Almendro, 40-paroletni facet, wśród przyjaciół bardziej znany jako Świnia, odebrał telefon o północy. Zamieniwszy parę słów po niemiecku, ubrał się i pojechał do hotelu znajdującego się w pobliżu lotniska DF-u. Mimo że o tej porze nie było zbyt wielkiego ruchu, dotarł do hotelu po pierwszej w nocy. W holu czekali na niego recepcjonista i policjant. Świnia wylegitymował się jako wysoki urzędnik państwowy, a później wjechał z policjantem na trzecie piętro. Tam czekało już kolejnych dwóch policjantów i stary Niemiec, który siedział na łóżku z rozwichrzonymi włosami, w szarym podkoszulku i w dżinsach, boso, jakby przybycie policji wyrwało go ze snu. Nie ulega wątpliwości, pomyślał Świnia, że Niemiec spał w ubraniu. Jeden z policjantów oglądał telewizję. Drugi, opierając się o ścianę, palił papierosa. Policjant, który towarzyszył Świni, wyłączył telewizor i powiedział, żeby poszli za nim. Policjant oparty o ścianę zażądał wyjaśnień, ale policjant, który wjechał ze Świnią, odparł, żeby trzymał mordę na kłódkę. Zanim policjanci opuścili pokój, Świnia zapytał starego po niemiecku, czy coś mu ukradli. Stary powiedział, że nie. Że chcieli pieniędzy, ale niczego mu nie ukradli. To dobrze, powiedział Świnia po niemiecku. Wygląda na to, że zaczynamy się cywilizować. Później zapytał policjantów, z jakiego są komisariatu i pozwolił im odejść. Jeśli chce się panu spać, dodał. Proszę śmiało mi powiedzieć i natychmiast sobie pójdę. Mam samolot o 7 rano, odparł stary. Świnia spojrzał na zegarek, było już po drugiej i nie wiedział, co ma powiedzieć. On, podobnie jak Alatorre, słabo znał twórczość starego, jego książki tłumaczono i wydawano w Hiszpanii. Do Meksyku docierały z opóźnieniem. Przed 3 laty, nim został wysokim urzędnikiem w pionie kultury nowego rządu, kierował wydawnictwem i próbował opublikować Berlińskie na dnie, ale prawa autorskie zdążyło już kupić jedno z barcelońskich wydawnictw. Starał się dojść, kto i po co dał staremu jego numer telefonu. Już samo to pytanie, na które zresztą nie miał zamiaru odpowiadać, sprawiło mu ogromne zadowolenie. Przepełniło go zadowoleniem. W pewien sposób potwierdzało jego wartość jako osoby i jako pisarza. Możemy wyjść, powiedział. Chętnie z panem pójdę. Stary włożył skórzaną marynarkę na szary podkoszulek i ruszył za nim. Zaraz, zaraz, powiedział nagle. Czy nie mówiono, że nikt nigdy pana nie widział? Stary spojrzał nań i uśmiechnął się grzecznie. O 5 rano wrócili do hotelu. Świnia czekał w holu, paląc papierosa. Kiedy stary wyszedł z windy, miał ze sobą tylko walizkę i ubrany był wciąż w ten sam szary podkoszulek i dżinsy. Aleje prowadzące do lotniska były puste i Świnia przejechał kilka skrzyżowań na czerwonym świetle. Próbował kilkakrotnie zagaić rozmowę, bez powodzenia. Już wcześniej, kiedy jedli, zapytał go, czy był przedtem w Meksyku, a stary odpowiedział, że nie. Co brzmiało dziwnie, bo przecież niemal wszyscy europejscy pisarze wcześniej czy później tu trafiali. Ale stary powiedział, że jest tu po raz pierwszy. W miarę jak zbliżali się do lotniska, przybywało samochodów i nie jechało się już tak płynnie. Kiedy ustawili się na parkingu, stary chciał się już pożegnać, ale Świnia upierał się, by mu towarzyszyć. Wezmę pańską walizkę, powiedział. Była to walizka na kółkach i ważyła tyle co nic. Stary miał lecieć z DF-u do Hermosillo. W stanie Sonora, powiedział Świnia. To stolica Sonory, na północnym zachodzie Meksyku, przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Po co pan leci do Sonory? Zapytał Świnia. Stary nie odpowiedział od razu, zawahał się, jakby odwykł od mówienia. Chcę poznać, odparł. Chociaż Świnia nie był pewien. Może powiedział uczyć się, a nie poznać. Hermosillo? Zdziwił się Świnia. Nie, Santa Teresa.

0: Esa, odpowiedział stary. Był pan tam? Nie, odrzekł świnia. Byłem parę razy w Hermosillo z wykładami o literaturze jakiś czas temu, ale nigdy w Santa Teresa. To duże miasto, zdaje się, rzucił stary. Tak, duże, powiedział świnia. Dużo tam fabryk i dużo problemów. Nie jest to ładne miejsce, moim zdaniem. Świnia pokazał swoją legitymację i mógł towarzyszyć staremu aż do odprawy przy wejściu na pokład. Żegnając się, wręczył mu wizytówkę. Wizytówkę A. Gdyby miał pan jakieś problemy, proszę śmiało dzwonić, powiedział. Bardzo dziękuję, odparł stary. Następnie uścisnęli sobie dłonie i już go więcej nie zobaczył.
1: Marcin Przybylski przeczytał szósty fragment powieści Roberta Bolaño zatytułowanej 2666. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie Katarzyny Okrasko i Jana W. Reitera, a u nas ciąg dalszy jutro o tej samej porze.
2: Letni kanon dwójki.

Tak, to Kanon Dwójki, Magdalena Wojtunanis i Klaudia Baranowska. Będziemy razem prawie do samego południa. A teraz w tej części naszego spotkania przed nami muzyka francuska końca XIX, początku XX wieku. Mam dla Państwa najnowszy album zwycięzcy konkursu Chopinowskiego w 2021 roku, Bruce'a Liu. No ale zanim do niego przejdziemy, pozwolę sobie przywołać jeszcze inną interpretację tego artysty, zupełnie wyjątkową, która urzeka za każdym razem, kiedy się jej słucha, od pierwszego dźwięku.

swobodą, lekkością, temperamentem, no ale osobowością. Za nami wyjątkowa interpretacja Ronda a la Mazur, F-dur op. 5 Fryderyka Chopina, które wykonał podczas przesłuchań konkursowych właśnie w 2021 roku w Warszawie, no i oczarował wszystkich, stał się tym ulubieńcem i wygrał cały konkurs. To właściwie taki mały klejnot powstał, pełen światła, finezji, wyrafinowanych niuansów, no wszystko niezwykle swobodne, a jednocześnie precyzyjne, interpretacyjne mistrzostwo. Tak to można podsumować. A teraz już zapowiadany najnowszy album Bruce'a Liu, który ukazał się 7 sierpnia. Artysta, który ma za sobą dziesiątki tras koncertowych na całym świecie, setki, tysiące koncertów w najsłynniejszych salach. 3 albumy wydane przez Deutsche Grammophon. No i teraz kolejny ukazał się, Lunaris. Sam tytuł odsyła do księżyca, nocy i światła wyobraźni. A program został pomyślany właśnie jako wędrówka przez różne odcienie nocnego nastroju. Od romantycznego skupienia po bardziej może odrealnione, niemal senne pejzaże. Dlatego naturalnym punktem wyjścia jest tu oczywiście sonata fortepianowa Cismol op. 27, numer 2, 14 Ludwika Beethovena. Księżycowa jest jednak czymś więcej niż oczywistym wyborem do albumu o nocy. Jest jednym z punktów całej tej podróży od ciszy i skupienia ku światłu, marzeniu i wyobraźni.

Muzyka nocy, bo tak zagrana bardzo poetycko, ale z takim ciemnym brzmieniem, nocna interpretacja zniuansowana, to najnowsze nagranie Bruce'a Liu z albumu Lunaris, wydanego 7 sierpnia przez Deutsche Grammophon. Sonata fortepianowa Cis-moll op. 27, numer 2 Ludwika van Beethovena, Księżycowa. No to płyta bardzo osobista, już ta interpretacja na to wskazuje, no i pięknie pomyślana programowo. Bruce Liu nie ułożył po prostu zestawu kompozycji związanych z nocą czy księżycowym światłem, ale zbudował z nich ciąg wewnętrznych pejzaży, od tego co intymne, skupione, po muzykę rzeczywiście coraz bardziej odrealnioną, cenną, niemal kosmiczną. Osią programu są Nocturne des Dur, op. 27, numer 2 Fryderyka Chopina, dwie sonaty Ludwika van Beethovena, właśnie księżycowa, ale też Wallensteinowska, i czwarta sonata Aleksandra Skriabina. Wokół nich pojawiają się też krótsze utwory Claude'a Debussy'ego, Frédérica Monpau, Rinaldo Anna, Jana Sebastiana Bacha, a także muzyka Ligetti'ego i zamykający całość utwór Dream Johna Cage'a. Pomysł Lunaris wyrasta też z doświadczeń samego pianisty. Bruce Liu opowiadał, że jeszcze przed konkursem chopinowskim w 2021 roku wiele muzycznych pomysłów przychodziło mu właśnie we śnie. Dziś przy bardzo intensywnym życiu koncertowym często pracuje późną nocą. Wtedy znajduje ciszę, skupienie i chwilę, w której codzienny rytm jakby przestaje obowiązywać. Noc jest więc na tej płycie nie tylko tematem, ile przestrzenią dla wyobraźni. Ja też słuchając tej sonaty Beethovena odniosłam wrażenie, że to nagranie mogło właśnie powstać nocą. Bruce Liu myślał o albumie też poprzez obrazy, poezję, poprzez takie inspiracje, no bo inspirowały go wiersze Baudelaire'a, Verlaine'a, nocne pejzaże Kaspara Davida Friedricha, także malarstwo Hammershøya czy Dalego, a szczególnie Imperium Światła René Magritte'a. Obraz, na którym dzień i noc istnieją jednocześnie. No i chyba właśnie to napięcie między ciemnością a światłem najlepiej opisuje Lunaris. Teraz posłuchamy kolejnych, jeszcze krótszych odsłon tego programu. Muzyka związana z

francuskim kręgiem przełomu XIX i XX wieku, o Claire de Lune, Frédérica Monpont, fantazja osnuta wokół jednej z najbardziej znanych francuskich melodii związanych z księżycem, no a później Hivernal, Rinaldo Anna z cyklu Le Rossignol est perdu, czyli Zagubiony słowik, a na koniec Reverie Claude'a Debussy'ego, czyli Marzenie, muzyka całkowicie zanurzona w onirycznym, półsennym nastroju.

Muzyka, w której noc staje się kolorem, wspomnieniem, marzeniem. Bardzo to wszystko poetyckie, właśnie nocne i unoszące wyobraźnię. Rêverie, marzenie Claude'a Debussy'ego, a wcześniej jeszcze Au clair de lune, Federica Mompon i Hivernal, Rinaldo Anna. Trzy krótkie obrazy z najnowszego albumu Bruce'a Liu, Lunaris, wydanego 7 sierpnia. To trzeci studyjny album tego artysty dla Deutsche Grammophon po Waves i The Seasons. Od zwycięstwa w konkursie chopinowskim w 2021 roku kariera Bruce'a Liu rozwinęła się niezwykle szybko. Związał się właśnie z Deutsche Grammophon, a kolejne sezony przyniosły recitale, występy z orkiestrami na całym świecie, najważniejszych estradach. Lunaris pokazuje jednak Bruce'a Liu trochę już z innej strony, już nie tylko jako tego błyskotliwego zwycięzcę konkursu chopinowskiego, ale jako artystę budującego bardzo osobisty świat, no bo sięga po utwory odległe od siebie czasem, stylem, językiem, ale odnajduje między nimi wspólną przestrzeń, noc, ciszę, marzenie, światło, skupienie. Jest w tym trochę coś takiego poza czasem, jakby Bruce Liu na chwilę odsuwał się od tego współczesnego koncertowego pośpiechu i zapraszał do słuchania muzyki bardziej intymnie, tak nawet jeden na jeden, jakbyśmy byli sami z nim w pustej sali koncertowej. Wrócimy do tego pięknego, onirycznego albumu, bo za nami krótkie fragmenty, ale jeszcze przez chwilę pozostaniemy właśnie w świecie nocy, ale zupełnie już zmieniamy skalę i brzmienie, no bo przed chwilą Debussy pojawił się w kameralnym takiej fortepianowej odsłonie, ale teraz jego muzyka rozwinie się w ogromny pejzaż orkiestrowy, no bo przed nami trzy nokturny Claude'a Debussy'ego. Nuage, chmury, Fête, święta i syreny. To już oczywiście nie nokturn w romantycznym znaczeniu tego słowa, ale trzy obrazy budowane przede wszystkim barwą, światłem i ruchem. Od nieruchomego, zasnutego chmurami nieba przez rozświetlony pochód Fête, aż po tajemnicze głosy syren w finale. Proponuję nagranie

z 1979 roku. Royal Concertgebouw Orchestra z Amsterdamu, żeńskie głosy Amstelodamense, dyryguje Bernard Haitink.

Nocturne Claude'a Debussy'ego, Nuages, Fête Sirène, Royal Concerthebouw, Orkiestra z Amsterdamu, żeńskie głosy Collegium Musicum Amstelodamense dyrygował Bernard Haitink. To nagranie z 1979 roku, ma już prawie pół wieku. No i od tych szerokich, migotliwych pejzaży Debussy'ego przechodzimy teraz do świata bardziej intymnego, do francuskiej melodii, ale w niezwykłej orkiestrowej oprawie. Véronique Jeans sięga po muzykę, w której wszystko dzieje się jakby półgłosem: światło, zapach, wspomnienie, subtelne poruszenie emocji. To album Pejzaż. Najpierw proponuję Clair de Lune, opus 46, numer drugi.

Gabriela Forego, pieśń zanurzona w księżycowym świetle, pełna płócienia i niedopowiedzeń, to właściwie jakby dopełnienie albumu Brusaliu, a na później tytułowa kompozycja Pejzaż Rinaldo Ana, kolejny poetycki obraz, w którym pejzaż staje się właściwie odbiciem wewnętrznego nastroju. Véronique Jeans, a towarzyszy jej

0: Pejzaż Rinaldo Anna, wcześniej Claire de Lune, Gabriela Forego, Véronique Jones i Münchener Rundfunk Orchester pod dyrekcją Hervé Niketa. Dwie miniatury, właściwie dwa małe pejzaże za nami na zakończenie tej części kanonu dwójki, skąpanego właśnie w nocy i w brzmieniach księżyca. To zaczęło się od albumu Brusaliu.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Wystąpią Maciej Obara, Capella Krakowiensis, Wrocław Barok Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Reklama.
0: Program Drugi Polskiego Radia jest 11.
4: Kwadrans bez muzyki.
0: Profesor Sławomir Presnarowicz to prawnik i wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale także pasjonat historii, który z sukcesami prowadzi badania naukowe dotyczące powstań narodowych na Podlasiu. 36. tom Acta Collegii Supra Scientiis poświęcony jest małym miastom, indywidualnościom, w tym spaleniu szlacheckiej Jaworówki na Podlasiu w 1863 roku. Tym tematem zainteresowała się Dorota Sokołowska.
5: Pan cały czas bada powstanie styczniowe na ziemiach podlaskich i to jest efekt nowego badania?
6: Można powiedzieć, że to jest efekt odkryć w czasie mojego pobytu w Wilnie w 2022 roku. Zupełnie przypadkowo udało się odkryć pewne materiały dotychczas zupełnie nieznane, nieanalizowane pod kątem naukowym, historycznym. Bardzo dziękuję, że pani redaktor była uprzejma powiedzieć o tym tomie pod redakcją pana profesora Zemło. To jest 26 tom wydania dzieł. Proszę sobie wyobrazić, 26 tomów, gdzie pan profesor Zemło od wielu, wielu lat, co roku wychodzi, ukazuje się taka książka.
5: Ma prawie 700 stron.
6: W każdym roku pod innym tematem.
5: Powiedział pan o tym, że to jest efekt badań w Wilnie. Wiedział pan, że jedzie pan po te dokumenty, czy to przypadek?
6: Absolutnie nie wiedziałem o tym. Kierunkowskazem do poszukiwań w zakresie umownie, nazwijmy Jaworówka i Powstania Styczniowego, był pan profesor Józef Maroszek, świętej pamięci. 20 sierpnia będziemy obchodzić drugą rocznicę odejścia pana profesora. Nie chciałem tutaj podziękować panu profesorowi Maroszkowi. Zainspirował mnie co do Jaworówki. Było to w roku 2014. Opowiedział mi o historii Jaworówki. To był właśnie ten moment, kiedy po raz pierwszy w ogóle usłyszałem na temat wydarzeń, zdarzeń, które miały miejsce 18 sierpnia 1863 roku nowego stylu, bo musimy tu operować również precyzyjnie datą.
5: Przywołuje pan dokument Sprawa o likwidacji i unicestwieniu szlacheckiej osady Jaworówki powiatu bielskiego za udział jej mieszkańców w powstaniu. Co się zdarzyło, że Jaworówka musiała być unicestwiona?
6: W materiale, który udało się odnaleźć, byłem pierwszą osobą, która zajrzała w ogóle do tego materiału. Właściwie w każdym archiwum na całym świecie jest podobnie. Każda osoba musi wpisać w rubryczkę swoje podstawowe dane, imię, nazwisko, datę, podpis, że korzystała z tego dzieła. Byłem pierwszą osobą, która zajrzała właśnie do tego materiału archiwalnego. Efekt tego, że materiał był zupełnie nieznany, wynikał z faktu, że wpisano o tym, że dzieło dotyczy unicestwienia, likwidacji.

0: Jaworówki powiatu bielskiego. A więc błąd, który został uczyniony przez autora opisu, być może spowodował, że osoby, które czytały w spisach o Jaworówce, no myślały, że to na pewno jakaś Jaworówka zupełnie inna, nie białostockiego powiatu. Podejrzewam, że nikt nie zajrzał z historyków do tego dzieła. A dzieło zawiera bardzo ciekawy, moim zdaniem, materiał. Spis numeratywnie określony 177 osób, które zostały w dniu 18 sierpnia z domów wyrzucone o świcie. Mam przed sobą książkę, została wydana w XIX wieku, Zapiski o powstaniu polskim 1863-1864 Mikołaja Wasylewicza Berga. Tutaj znajdujemy bardzo ciekawy opis. Generał Berg wskazuje, że w celu zaprowadzenia porządku Murawiow podejmował decyzję, wprost wymykały się spod kanonu w ogóle zachowań w znaczeniu również prawnym. Proszę pamiętać, że pomimo bezwzględnych metod, jakie stosowano podczas różnego rodzaju akcji przeciwko ludności polskiej, każdy zryw narodowy, każdy przykład powstania to przykład dążenia do tego, aby odzyskać wolność. W tym opisie znajdujemy następujący fragment. Dnia 17 sierpnia 1863 roku konsystujący w Białymstoku podpułkownik Mikołaj Maksymowicz Zweige von Manteuffel otrzymał wprost od Murawiowa rozkaz telegraficzny, by natychmiast odległą o 12 wiorst od Białegostoku szlachecką wieś Jaworówkę spalił. Miejsce, na którym stała wieś, zaorał, mieszkańców zaś wszystkich sprowadził do Białegostoku i tam osadził w więzieniu do dalszych rozkazów. I tak się stało. 18 sierpnia pułkownik Manteuffel w 3 kompanie piechoty i 2 sotnie kozaków wyruszył do Jaworówki, dokąd przybył nazajutrz i obrzasku dnia wojsko otoczyło śpiącą wieś. Przerażonym mieszkańcom odczytano wyrok, nie wiadomo jaki, kiedy wydany, gdzie i przed kogo tak naprawdę podpisany. Postanowiono, aby wynieść z chałup ruchomości. W niektórych domostwach byli chorzy. Kilka kobiet leżało w połogu. Kazano je ułożyć na wozach i otoczyć możliwą opieką. Gdy dowódca oddziału przekonał się, że w budynkach nikt już nie pozostał, nakazał kozakom podpalić strzechy jednocześnie ze wszystkich stron. W mgnieniu oka wieś cała stanęła w płomieniach. Co do zaorania miejsca, jak pisze Berg, wyrok okazał się niemożliwy do wykonania. W Białymstoku tym mieszkańcom spędzonym na jeden plac nakazano wywózkę na Syberię. Starców, młodych, mężczyzn, matki z niemowlętami u piersi. Wszystkich pozbawiono ojczyzny, imienia. Kto odpowie za tak bezmyślne barbarzyństwo? Przypominam, pyta generał Berg.
1: Wrócę jeszcze do powodów, to znaczy, że Jaworówka brała naprawdę jakiś taki wyjątkowy udział w powstaniu styczniowym, że została tak dotkliwie skazana.
0: Oczywiście, mamy to potwierdzone. No proszę pamiętać, że powstanie w Królestwie wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Natomiast na naszych terenach, na Białostoczyźnie, czas tej narodowej insurekcji przyszedł troszkę później, dopiero wiosną 1863 roku. Ale mieszkańcy Białostoczyzny brali czynny udział w przygotowaniach powstańczych, ale również i w samych działaniach i w potyczkach. W Surażu, w Łapach, Tykocinie i innych. Również mieszkańcy Jaworówki brali czynny udział. Carskie służby doskonale wiedziały, jakie osoby brały udział w tych właśnie przygotowaniach powstańczych. Powstańczych i w działaniach powstańczych. Donosicieli nie brakowało. Różne osoby informowały władze carskie, kto z konkretnego domu, z imienia nazwiska, nie wraca do domu, dłuższy czas nie przebywa w domu. Sąsiedzi doskonale wiedzieli, no i również różne osoby też doskonale wiedziały, te, które chciały wiedzieć, kto tak naprawdę jest zaangażowany w te działania. Tych osób w Jaworówce i okolicach było bardzo dużo.
1: Kiedy pan bada przebieg powstania styczniowego, to Jaworówka to była no jednak najtragiczniejsza historia dla podlaskiej wsi.
0: Również mamy przykłady innych miejscowości, chociażby jeśli chodzi o Łukawice, czy Szczuki, czy Pruszanki, Baranki, Śnialania, Pieniaszki. No to są te miejscowości, które również zostały spalone, a ludność w podobny sposób została potraktowana.

0: Pan tutaj bardzo szczegółowo przywołuje ten dokument. Myślę, że dla historii naszego Podlaskiego jest to bardzo ważne, ale również dla poszczególnych członków rodzin. To jest taki niesamowity materiał też genealogiczny, gdzie mamy z imienia i z nazwiska i z lat wymienione rodziny. Rodzina Płońskich w 8 osobach, w tym najmłodszy Michał 4-letni i najstarsza matka żony Wiktoria 80-letnia i w dodatku dopisek niewidoma jeszcze, więc to potrafi naprawdę zrobić dreszcz na skórze.
1: Tak jak możemy sobie wyobrazić. Jest wieś, duża wieś, jest poddana tego rodzaju represjom, no to absolutnie nikt nie jest pomijany w znaczeniu właśnie tych konkretnych działań. Tak jak tutaj pani przywołała nazwisk, no najwięcej Jaworowskich, Płońscy, Jóźwiccy, Chraborowscy, także Kulesza. Mamy kilka rodzin, Bagińskich na przykład, Dekońskich, Lęczewskich. Te nazwiska i te rodziny całe, które tym represjom zostały poddane. W tej chwili zgłaszają się do mnie osoby, które wiedzą o tym, że pracuję nad tym materiałem. I proszą właśnie o udostępnienie tych materiałów po to, żeby odnaleźć swoje korzenie. I taki też widzę cel tej publikacji, bo proszę pamiętać, że po tych zesłaniach nikt nie mógł wrócić do swojej rodzinnej wsi. Absolutnie było to niewykonalne z bardzo prostego powodu. Żadna z tych osób nie była poddana oficjalnym prawnym rygorom. Nie wydano żadnego wyroku w stosunku do jakiejkolwiek osoby. Jeśli tak, to żadna z tych osób nie mogła domagać się uchylenia wyroku, tego, że była skazana, że była zesłana na Syberię. Tym osobom wszystkim zamknięto możliwość powrotu.
0: I rzeczywiście nikt nie wrócił stamtąd?
1: Z mojej informacji wynika, że wszyscy ci, którzy byli zesłani, nikt z nich nie wrócił do swojej rodzinnej miejscowości. Natomiast powroty nastąpiły do sąsiednich guberni, do Augustowskiej Kongresówki, do Królestwa. Również mamy informację, że osoby wróciły i zamieszkały w Warszawie na przykład. I tutaj chciałem powiedzieć o kolejnym takim elemencie moich poszukiwań. Udało mi się w Wilnie odnaleźć akta osób, które w latach 70., 80. wróciły na tereny dawnej Rzeczypospolitej. Tych materiałów jest sporo. To są grube poszyty, które wymagają bardzo szczegółowych analiz i opracowania, ale w wolnych chwilach staram się pracować nad tym. Tu bardzo pomaga mi pani Dominika Maksymiuk, która jest moim tłumaczem od wielu lat właśnie tych trudnych tekstów
0: do odczytania. Tu pan ma całe teczki tych dokumentów.
1: Dość pokaźne. Proszę zobaczyć zresztą, jak są po rosyjsku odręcznie wpisywane nie tylko imiona, nazwiska, ale notatki
0: dokonane. Tak.
1: Dokonanie pogrupowań, przypisania różnych informacji przy poszczególnych nazwiskach daje taki obraz tego, co się wydarzyło. Przy nazwiskach wielu osób mamy na przykład takie zapiski. Pracuję w fabryce w Dobrzyniewie. Antoni Jaworowski z tej rodziny Jaworowskich. Albo przy Wincentym Wojka jest zapis 17 lat w bandzie powstańców. No, ktoś przekazywał tę informację. Kazimierz Płoński, nieznany pobyt, sugeruje udział w powstaniu. Zresztą nie jest to jedyna lista. Podobna lista jest odnaleziona i pracował nad nią Aleksander Radziuk z Grodna, który przedstawił również swoje badania w swoich publikatorach w Arche, ale również pani profesor Swietłana Mulina odnalazła ciekawe materiały już z kolei z poszczególnych zesłań z Syberii, dalekiej, odległej Syberii. Proszę pamiętać, że te rodziny nie zostały zesłane w jedno miejsce. One zostały zesłane w wiele różnego rodzaju miejsc. Również w aktach później powrotu tych rodzin mamy potwierdzenie. To też pozwala łatwiej umiejscowić geograficznie te osoby. Nie miały kontaktu ze sobą, żeby one specjalnie nie mogły może jeszcze czegoś innego planować, pomagać, wspierać się. A więc jeżeli pani redaktor pyta o również powroty, no to trzeba wyraźnie powiedzieć. Wiele osób nie mogło wrócić, bo po prostu nie przeżyło tych sytuacji, w której się znaleźli.
0: Zapytam pana jeszcze o Jaworówkę. Czy ta miejscowość odrodziła się? Czy pan bywa w niej i szuka tam również potomków, śladów?
1: Tak, jestem w Jaworówce co jakiś czas. Są uroczystości cykliczne, co roku, we wrześniu się odbywają. Właśnie tam między innymi też są
0: odczytywane nazwiska.
1: Te właśnie rzeczy, które historycznie udało się ustalić już. Czci się pamięć tych osób,

0: zesłanych w czasie mszy świętej. Niewiele artefaktów pozostało. Jednym z takich artefaktów jest uwidoczniony tu na fotografii na pomniku krzyż odnaleziony w popiołach, że tak powiem. To widać wyraźnie na tym zdjęciu. Został umieszczony
1: w szczycie tego obelisku.
0: Tak, jest to wyraźny ślad.
1: Proszę Państwa, zachęcamy do sięgania po akta kolegi Supraslienzis. Małe miasta indywidualności. Tutaj przeciekawy artykuł pana profesora Sławomira Presnarowicza. Po godzinach zajmuje się szukaniem tej podlaskiej historii, zwłaszcza związanej z powstaniem styczniowym.
2: Dzisiejszy kwadrans bez muzyki przygotowała Dorota Sokołowska.
3: Letni kanon dwójki.

Magdalena Wojtulanis i Klaudia Baranowska. Zostajemy w świecie muzyki francuskiej, no bo to za nami. No ale teraz ta trzecia część kanonu dwójki, ostatnia, to rozpocznie ją nagranie kolejnego pianisty związanego z warszawskim konkursem chopinowskim, Davida Herikulego, który wczoraj zagrał wspaniały recital pod pomnikiem Fryderyka Chopina podczas koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Na kilka dni wcześniej, 13 sierpnia, Dawid Herikuli wystąpił również na festiwalu chopinowskim w Dusznikach Zdroju. No to pianista, który był jednym z faworytów publiczności podczas konkursu chopinowskiego w ubiegłym roku w Warszawie, został jego finalistą, ale nie został uhonorowany nagrodą. Mimo tego jego talent jest doceniany teraz nie tylko przez publiczność, ale również przez organizatorów koncertów na całym świecie. Ma zaplanowany niezwykle napięty grafik i rozbudowaną trasę koncertową. Chiny już niedługo, będzie też grał w Filharmonii Berlińskiej, w Teatrze des Champs-Élysées. Zdobywa kolejne słynne sale koncertowe, no i jak się okazuje po raz kolejny, nie zawsze potrzebne jest uznanie jurorów, no bo prawdziwy talent może obronić się sam. No i tak jest w tym przypadku. Posłuchamy teraz nagrania Davida Herikulego. To jest interpretacja z 2025 roku, z innego konkursu, z konkursu pianistycznego Vanna Kleinberna w Fort Worth. Herikuli dostał się tam do ćwierćfinału, a w pierwszej rundzie wykonał m.in. walce szlachetne i sentymentalne Maurice'a Ravela.

Walce szlachetne i sentymentalne Maurice'a Ravela na fortepianie Dawid Chricouli. To nagranie z konkursu Vona Kleiberna w 2025 roku, podczas którego ten gruziński pianista dotarł do ćwierćfinału. Dawid Chricouli, bardzo świadomy artysta, indywidualista, bardzo intensywnie rozwija teraz swoją karierę. Mieszka w Polsce, w Poznaniu, tu ma swoją bazę, swój dom. No a już niedługo ukaże się jego solowy album. Pianista zarejestrował duży chopinowski program, komplet 24 preludiów, opus 28 i do tego 4 skerca Fryderyka Chopina. Nagrania są już gotowe, a premiera płyty zaplanowana jest pod koniec tego roku. No i przy tej okazji już zapowiadam, że zaprezentujemy Państwu rozmowę z Dawidem Chriculim, całą audycję właśnie jemu poświęconą. Teraz w kanonie dwójki od Ravela przejdziemy do innego francuskiego świata brzmieniowego, do XVIII wieku i muzyki Jeana Philippa Rameau. W niezwykłej interpretacji Fransa Bruchena, wybitnego holenderskiego flecisty, dyrygenta, przede wszystkim założyciela orkiestry XVIII wieku. No to jeden z najważniejszych zespołów w historii wykonawstwa historycznego. 13 sierpnia minęła już 12. rocznica śmierci Fransa Bruchena, który no, rzeczywiście zasłynął jako niezwykły wirtuoz fletu prostego, no później całkowicie zmienił skalę swojej działalności, no bo 1981 rok to był właśnie rok założenia orkiestry XVIII wieku. Ten zespół no, bardzo szybko stał się jedną z najważniejszych orkiestr grających na instrumentach historycznych. A Rameau był dla Bruchena kompozytorem szczególnie ważnym, obecnym przez całą jego karierę. Z orkiestrą nagrywał jego muzykę wielokrotnie, suite z Boreadów, Dardanusa. W 1992 roku powstała też płyta z Les Ondes Galantes, po którą teraz sięgam. To opera ballet z 1735 roku, no ale Bruchen wybrał z niej te orkiestrowe tańce, ritornele, od uwertury przez menuet, gavotte, aż po słynną końcową szakonę. No i to jest Rameau, w którym słychać wszystko, co w interpretacjach Bruchena było tak wyjątkowe. Przejrzystość, sprężystość rytmu, zarysowany taneczny puls, też niezwykłą wyobraźnię kolorystyczną orkiestry. No i tak powstała suita z Les Ondes Galantes, której fragmentów teraz posłuchamy. Orkiestra XVIII wieku pod dyrekcją Fransa Bruchena.

0: Fragment suity Les Ondes Galantes Jeana Philippa Rameau na zakończenie ze słynną szakoną. To orkiestra XVIII wieku pod dyrekcją Franza Brichena, nagranie z 1992 roku. No i właśnie tym nagraniem przypominam dziś Państwu Franza Brichena, którego 12. rocznica śmierci minęła 13 sierpnia. Jeden z wielkich pionierów wykonawstwa historycznego, artysta, który zrewolucjonizował sposób myślenia o flecie prostym, a później jako założyciel orkiestry XVIII wieku zmienił także nasze wyobrażenie o brzmieniu całej orkiestry XVIII-wiecznej. I tak dzisiaj kończymy kanon dwójki. Bardzo Państwu dziękuję za wspólne słuchanie i zapraszam na jutro, już po 9:00. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Ukazał się najnowszy tom Bogusława Kierca zatytułowany Trenowanie. Urodzony w roku 1943, poeta jest również krytykiem, aktorem teatralnym i filmowym, reżyserem i pedagogiem. Jest autorem kilkudziesięciu tomów poezji. Jego liryka, śpiewna, melodyjna, kunsztowna w swojej formie, jest zapatrzona w genezyjskość poezji słowackiego i w kreacjonizm Juliana Przybosia. Ale ostatnie tomy, tomy żegnające najbliższych, zawierają wiersze metafizyczne.
3: Jak ty, Danusi? Czekam. Czas się staje za ciasny, jak ty dla maleńkiego, które nosisz w sobie. Jak twoje imię niewypowiedziane dla ciebie, jak ja dla twojego imienia. Bolą mnie oczy, górom, lasom, rzekom, niebu, wszystkiemu, co ujrzy, za ciasno w moim spojrzeniu. Jestem niemy i ślepy z tęsknoty. Nie czuję własnego serca. Dźwigam w piersi zasypującą mnie powoli żywą grudkę ziemi, gdy małe triumfalnie bije w bęben napiętego twojego ciała. Zwiastun Medardowi. To była ta godzina. On usłyszał wcześniej przez telefon. Komórek w tym czasie nie było. Były komórki inne i komory. We śnie o tobie przyszłym wciąż się powtarzała miłość. I miłość jako słowo i jako pragnienie widzenia ciebie i tej, z której się wyłonić miałeś. I czułem, że się zaraz rozprzestrzenię we wszystkie strony świata. Ale jeszcze o nim, który właśnie za drzwiami stanął, gdy nie minął sen, ani wiersz o śnieniu i o czym nie śniłem nawet, kiedy ten zwiastun mówi mi, masz syna. Czułem, jak mnie wyłowił do jawy. Jest Miłek. I podróżował razem z nimi. Nieśliśmy w pudle tekturowym po elektrycznym piecyku, nieśliśmy naczynie życia, już puste. Szliśmy z Miłkiem o świcie, żeby zdążył przed pójściem do szkoły pogrzebać zesztywniałe ciało psa. Gdzie jest to, co wprawiało w ruch radość jego ogona? Gdzie jest szczekająca entelechia psa? Pytam, jakbym wzywał świętego Franciszka, bo nie wiem, co się dzieje po śmierci psa z tym, co było w psie jamnikiem, dawało się wabić i pozwalało stwierdzić, że to jest ten sam, z połamanymi żebrami, z patyczkiem w krwawiącym pysku. Pies rzucony poza istotę psa. Więc nieśliśmy w pudle ciążące winy wobec tajemnic wciąż niewyjaśnionych, przełęczy między szczytem stworzenia a progiem, nad którym napisano z tej strony nie wchodzić z psami, a

0: tamtej „Uwaga, zły pies”. Choć wpatrujemy się w siebie, czytamy sobie z oczu wyrazy tkliwości i gniewu, a także znaki pytania, co chcemy sobie nawzajem powierzyć. To nie sentymentalna żałość, wyrzuty sumienia dyktują mi te słowa. Chciałbym wiedzieć, dokąd uchodzi życie psa. Zmieszane z naszym życiem tak mocno, że rozważny Goethe, sposobiąc się do raju, pragnął, by tam wiernie piesek mu towarzyszył. Biorę na świadectwo Księgę Tobiasza, gdzie za archaniołem Rafałem i za chłopcem, co z nim szedł, biegł pies i podróżował razem z nimi.
1: Wiersze Bogusława Kierca z tomu „Trenowanie” czytał Mateusz Weber. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Program drugi jest południe.
1: Źródła.
0: Maria Beliszewska, witam Państwa, dzień dobry. Przy konsolecie Magdalena Wojtulanis kontynuuje dyżur, a my w dwójce wspominamy wciąż 60-lecie Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Dziś sięgam do zarejestrowanych rozmów i nagrań wczesnych lat 80. Ludwika Rynkiewicz, spotkanie z nią odbyło się w roku 1983, kiedy to dostała najwyższą nagrodę wśród śpiewaków w Basztę. Miała wówczas 83 lata i niebawem odeszła. Pochodziła z regionu suwalskiego, zresztą za chwilę sama o tym opowie, ale najpierw zaśpiewa pieśń weselną.

0: Pani urodzona jest...
1: Łosinki byli, wioska.
0: Tak, a gdzie ta wioska jest położona?
1: Za Suwałkami w tamten bok. Jechać kalwaryjskim siosem i później jak jechać, to
0: ale jak,
1: prawo
0: jak,
1: droga.
0: Jaki to region Osin, jest?
1: Łosinki się nazywają. To ja i urodzona w Suwałkach, i dzieci miała w Suwałkach, i pochrzciła, i oni porośli.
0: Pani pięknie śpiewa. Gdzie pani się tak śpiewać nauczyła?
1: Pani, ja od małego dziecka to śpiewała, bo kiedy sierpy takie byli, tu u mnie oznaki, o, jaka sierpa mrznęła palicy. To tak, tu sierp, tu ręcami chwyta i tak żni. To ja tylko śpiewała żniwa, to plony żniwa śpiewała. Бувало важно співати повалем зитко. То як повалом, то що жіє, то так як повал іде і на гарщі, а то іде з таким кійком і в'язе те зитко. А те зитко таке файне, укладане, то відомо, гарщтко класть рівнютко.
0: І пані жила то житко і співала собі?
1: І співала, і пожні потім пльони були. Już jak zito skosić, to wtedy plon śpiewać, to wtedy tak już i wódki, gospodarzna kupa i taka gościna, ale my tak śpiewali do zelizitko, do śnie mi jarki, nie zaluj panie, piwka, gorzalki, plon no, mamy plon.
0: Gdzie się pani nauczyła tych piosenek?
1: No tak sama się nauczyła, ja takie pamięć miała. I wie pani, i ja strasznie

0: Аюш моя Геля з Вальде, з кем остала.
1: A naučila pani kogo śpiewać?
0: O, u nas wszystkie śpiewa. O, moja cała familia umie.
1: I te starodawne też?
0: A, starodawne to dużo pieśni ja umiem. I jesienne też, tak. Jak zielony listeniek, w jesieni upadnie. Ja rozmawiam te pieśni umiem.

Ludwika Rynkiewicz. Takie wspomnienie z roku 1983, pieśni weselne, oracja weselna, jedno z niewielu jej nagrań, bo odeszła w tym samym roku, 83. W najbliższy piątek w Zakopanem rozpocznie się impreza owiana sławą nie tylko w Polsce, ale i wśród górali świata. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Za chwilę zapowiedź festiwalu, rozmowy, ale najpierw muzyka z Podhala. Piękno i energia.

0: Anna Chowaniec-Rybka przy telefonie w Zakopanem, dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Festiwal już niebawem rozpocznie się. Która to już edycja jest?
1: Dzień dobry Państwu, witajcie kochani z Sićka, witam z całego serca. Edycja, kochani, już 57. naszego wielkiego wydarzenia, jakim jest oczywiście ten Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Czekamy na to co roku. Wydawałoby się, że może już nie, że już dużo, że to samo. Czekamy na to wydarzenie, na zespoły, na

0: jurorów, na naszych gości, na naszych słuchaczy, turystów i mam nadzieję, że spotkamy się znów.
1: Jakie ciekawostki w tym nowym, nadchodzącym festiwalu? Jakie zespoły będą z innych krajów może niż w ubiegłym roku? Bo widzę na liście nawet Ganę.
0: Drodzy Państwo, te zespoły, które pojawiają się co roku, wydawałoby się właśnie, że te same, to te koncerty konkursowe są w trzech kategoriach, w pierwszej, drugiej i trzeciej, autentycznej, artystycznie opracowanej i stylizowanej. Gdyby nie takie zespoły z takich krajów jak Rumunia, Bułgaria, nasze wszystkie polskie, sąsiadujących tutaj regionów i czasem Bośnia Hercegowina, to prawdopodobnie mogłoby już nie być kategorii pierwszej, ale te zespoły pokazują tą piękną kulturę prawdziwą i ciągle żywą, ciągle aktualną, bo to jest ich życie. W Rumunii tak właśnie żyją, wszystkie obrzędy, zwyczaje, tradycje są dopełnieniem ich życia i dzięki temu ten festiwal jest bardzo, bardzo bogaty, bo dzięki tym krajom, które właśnie zapraszamy co roku, to jesteśmy świadkami tej bogatej kultury i ta pierwsza kategoria jest. Także pozwolę sobie oczywiście wymienić od Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Tutaj te zespoły sąsiadujące muszą być, bo bardzo często są właśnie w tej pierwszej kategorii. Bardzo często pojawiają się Włochy i w tym roku również, ale Sardynii na przykład dawno nie było. Nie było dawno Portugalii, no i Senegal. Nie będzie Gany, ale Senegal jest w tym roku, także bardzo się cieszymy. Nasza ulubiona Turcja, którą zawsze z radością witamy w Zakopanem. Chorwacja, Bośnia Hercegowina. To są też zespoły, to są też państwa i kraje, gdzie ta kultura ciągle jest. I to jest bardzo bogata i jest co pokazać. Wydawałoby się, tak jak mówię, że to jest to samo, ale to są z innych regionów, z innych miejscowości zespoły. I bądźmy otwarci na to, żeby poznawać nie tylko dany kraj, ale różne też regiony z danego kraju.

0: czyli konkurs zespołów pieśni i tańca, ale jest też mały konkurs.
1: Takim właśnie głównym wydarzeniem tego naszego festiwalu to są właśnie te koncerty konkursowe, gdzie w tym roku 15 zespołów międzynarodowe jury będzie oceniało, ale tak samo ważnym konkursem jest Międzynarodowy Konkurs Kapel Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych imienia Władysława Trebuni-Tutki. I szanowne jury na bardzo wysokim poziomie, również międzynarodowe, właśnie ocenia tych znakomitych artystów, solistów, instrumentalistów, grupy śpiewacze. I to są takie najważniejsze punkty programu. Natomiast są wydarzenia towarzyszące, ale one są nie mniej ważne, bo one tworzą to całe wydarzenie, jakim jest nasz festiwal. Od samego początku istnienia festiwalu są twórcy ludowi i to jest absolutnie priorytet, jak chodzi o te wydarzenia towarzyszące. To są bardzo piękne spotkania naszych słuchaczy, naszych gości z zewnątrz i naszych mieszkańców, że spotykają się z twórcami ludowymi. Te piękne ich rękodzieła, można spotkać się, można nauczyć się czegoś, porozmawiać. Ale też są takie jak warsztaty, animacje, dni narodowe. W trakcie tego festiwalu w tym roku Dni Narodowe będzie miała Rumunia, Włochy, Bośnia Hercegowina. Natomiast w godzinach południowych znaczy Międzynarodowy Konkurs Kapel Instrumentalistów, a później wieczorem od godziny 17 to koncerty konkursowe. W tym roku też oczywiście gospodarzami festiwalu jest młody zespół Budorze ze Zakopanego. Wesele góralskie, które jak ktoś jeszcze nie był na takim weselu góralskim, to naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, bo ciągle to wesele jest prawdziwe. Takie wszystkie wesela są po dziś dzień na Skalnym Podhalu. I to wesele będzie można zobaczyć właśnie w sobotę, 22. Zacznie się to wypytowinami na Placu Niepodległości o godzinie 15, o 16 w wiosce festiwalowej. Właśnie to wesele wykonane przez zespół imienia Bartusia Obrochty, co też jest ważne, bo w tym roku jest setna rocznica Bartusia Obrochty, znanej nam wszystkim tej postaci. I właśnie na Placu Niepodległości będzie też o godzinie 14 poświęcony czas dla Bartusia Obrochty. Będą go wspominać, opowiadać o jego życiu. No i oczywiście rodzina Bartusia Obrochty również tam pojawi się. Będzie muzyka w wykonaniu Obrochtów. Po tym weselu w sobotę będzie taka zabawa weselna w wiosce festiwalowej, gdzie będzie bezpośrednio po tym weselu przeniesiemy się do wioski festiwalowej i będzie można zatańczyć, zabawić się w rytm muzyki i zespół imienia Bartusia Obrochty, ale i też różnych innych muzykantów, którzy już przyjadą na festiwal. Poniedziałek, wtorek, środa jeszcze jest oczywiście klub festiwalowy dla zespołów festiwalowych. Natomiast o godzinie 21 w środę, to już będzie przedostatni dzień naszego festiwalu, jest zabawa taneczna. Tak jak dawno u nas się było, bawili sićka, taki festyn, ale ładniej brzmi zabawa taneczna. Będzie dla wszystkich uczestników i festiwalu, i dla naszych mieszkańców, dla naszych gości, turystów, stałych słuchaczy. Także bardzo zachęcam, żebyście przyszli, żebyśmy mogli być razem i zabawić się.

0: Co ważne, co też piękny oczywiście punkt programu, w środę o godzinie 18:00, jak muzyka Łukiem Karpat podprowadzi Jan Karpiel-Bułecka. Wystąpią takie zespoły jak oczywiście Słowacja, Węgry, Czechy, no i Rumunii, a bezpośrednio o godzinie 19:00 będzie koncert Jana Karpiela-Bułecki ze swoimi przyjaciółmi, no i przyjedzie też znakomita wokalistka ze Słowacji, Monika Kandra.
1: A gdzie ten koncert będzie?
0: To będzie na głównej scenie w wiosce festiwalowej. Także z całego serca zapraszamy. Natomiast, drodzy Państwo, cały festiwal jest poprzedzony koncertami na folkową nutę. I w tym roku będziemy gościć znakomitą gwiazdę estrady słowackiej, Stefan Sztet ze swoim zespołem, znakomity wokalista. A w drugi dzień będziemy po raz kolejny gościć Robiego Lakatosza, znakomitego skrzypka budapesztańskiego. W tym roku pojawi się z cymbalistami. To najwyższa półka muzyków sceny folkowej na całym świecie, ale przede wszystkim na Węgrzech. Jak co roku nasz festiwal ma temat, ma motyw przewodni. I właśnie w tym roku tematem festiwalu to świat góralskich wierzeń na styku sakrum i magii. Bardzo ważni, bardzo dobrzy, cudowni wykładowcy, prelegenci pojawią się na naszym seminarium naukowym. I to seminarium naukowe będzie w sobotę 22 sierpnia w Kinomiejsce na Orkana 2 i zapraszamy z całego serca, bo bardzo piękny temat, bardzo ważny temat. Osoba duchowna się również pojawi z Brazylii. Pochylimy się nad tym tematem, bardzo pięknym, ważnym dla nas dzisiaj również, i gdzie opowiemy o tych dawnych zwyczajach, wierzeniach ludowych i oczywiście jak się to ma dzisiaj do naszej wiary, bo to musimy pamiętać, co trzeba rozdzielić, a co jest prawdziwą wiarą. Tutaj jest po brzegi wypełniony nasz program festiwalowy.
1: Zapraszamy do Zakopanego. Festiwal rozpoczyna się już 21 sierpnia i będzie trwać aż do 27 sierpnia włącznie. Solidna tak, porcja Państwo. Muzyki tradycyjnej, muzyki świata i dobrej muzyki w ogóle. No i tańca oczywiście i ciekawych strojów.
0: Naprawdę nie zapominajmy, że muzyka ludowa to fundament do wszystkiego. Wszyscy najwięksi bazowali na muzyce ludowej i dlatego to jest ważne i ten festiwal jest bardzo ważny na całym świecie. Także a bez was nie odbędzie się. Kochani, kto nie ma jeszcze planów na ten czas, zapraszamy do Zakopanego od 21 do 27 sierpnia. Czekamy na was.

0: Robi Lakatosz i Szymon Klima. To nagranie, którego słuchaliśmy przed chwilą, a koncert Robiego Lakatosza w sobotę najbliższą o godzinie 20 na Równi Krupowej w Zakopanem. Jeszcze nie porzucam tematu Zakopiańskiego Festiwalu, bo o swojej historii festiwalowej opowie wybitna postać górali Skalnego Podhala, Jan Karpiel-Błecka. A ponieważ będzie prowadził także koncert Łuku Karpat w czasie festiwalu, to i dla nas zagra w tej chwili ze swoją kapelą Nuty Krzesane.
1: Kaśka, usić, marynie

0: Jan Karpiel, architekt, muzyk i wieloletni uczestnik, obserwator Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. No w zasadzie postać Zakopanego. Jasiu, chciałabym ci zadać takie pytanie właśnie dlatego, że dla ciebie ten festiwal to jest część życia. Jak oceniasz, czy Festiwal Zakopiański ma wpływ na tradycję, na jej zachowanie, czy na jej znowu przywrócenie?
1: Na pewno jakiś wpływ festiwalu jest zauważalny. Ja po tych latach, a zacznijmy od lat 60., bo tak długo świadomie obserwuję festiwal lub w nim uczestniczę. Zaczęło się jeszcze, kiedy nie występowałem na festiwalu, nie pełniłem żadnej funkcji, bo kiedy się on zaczął, a zaczął się z Festiwal Ziem Górskich, krajowy Urali Polski, dzięki inicjatywie pani Słobodzińskiej Krystyny, to jako chłopiec uczestniczyłem w nim z rodzicami, jako widz, kiedy rodzice występowali jako członkowie zespołu imieniem Klimka Machlet. No później zaczął się już, że udział świadomy i jako członka zespołu Klimka Wachledy, jako solisty, nie zapomnę, pierwszego sukcesu swojego i dostałem wyróżnienie za grę na piszczałce podwójnej jako 16-letni, 17-letni chłopak. I no później z zespołem Skalni, potem przyszła konferansjerka. To było straszne przeżycie, bo przecież Festiwal Folkloru Ziem Górskich, międzynarodowy już, to jest taka sama ranga jak Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie na przykład. Także człowiek czuł ten ciężar odpowiedzialności i strasznie przygotowaliśmy się ze Stasią Szostak wtedy do tego. Solidnie, dokąd się człowiek już nie obył na scenie z tym mikrofonem i z tą publicznością. A potem po latach przyszła propozycja zasiadania w jury, pierwsze w jury konkursu kapel, no a potem w jury oceniającym programy zespołów. Także pogląd na festiwal jest od wewnątrz, od zewnątrz, praktycznie z każdej strony. Od zaplecza cudowne chwile spędzone ze siostrą warszawską w buduarku, tak. I muszę stwierdzić, że festiwal dla naszych ludzi, dla górali był zawsze wielkim świętem i był traktowany prawie tak jak jakieś wielkie mistrzostwa świata sportowe. Emocje zaczynają się od tego, który zespół na festiwal. Dlaczego ten, a dlaczego nie ten? Potem oczywiście, kiedy występowali nasi, to ocena, krytyka. No była to zdrowa konkurencja, bo zespołów w Zakopanem było 5. Dziś, jak to się mówi po górsku, bieda jednego uzganiać. A wtedy, moi kochani, było 5 działających zespołów. Najstarszy Klimka Wachledy, potem Bartusia Obroch, ten młodszy, później zespoły zakładowe, takie jak PKS, czyli imieniem Jana Sawały i Holny w Cepeli i zespół Tatrzańskiego Towarzystwa Kulturalnego Maśniaki, który krótko, ale jednak działał i był świetnym zespołem. Oprócz tego były zespoły z okolicznych wiosek, czyli poroniański zespół zawsze i Białodonajecki i nowotarski zespół. Także konkurencja była wielka i emocje niesamowite związane głównie z werdyktem. I pamiętam te chwile oczekiwania na werdykt rano. A werdykt zapadał często rano dopiero, bo dziś jury to działa trochę inaczej, sprawniej na pewno. Na pewno dzisiejsze jury nie bierze pod uwagę takich kryteriów, że w tym roku mają jubileusz na przykład, nie? A wtedy jednak tamto stare jury tak podchodzi.

Było też fantastyczne, bo przecież niezapomniana postać pana profesora Rajfusa, czy pani Oli Błogockiej, czy pani Kwaśniewiczowej, czy to wszystko to byli te znakomici fachowcy, ale tam jury obradowało do 7 rano i dopiero wtedy gdzieś jakieś przecieki, że ta ciupaga jest albo jej nie ma, i to w nerwach go wszyscy oczekiwali tego werdyktu. A innym świadectwem wpływu na ludność miejscową była ta chęć dostania się za wszelką cenę na występ, żeby go zobaczyć, a dostęp był znacznie utrudniony przez to, że właściwie namiot był namiot, kiedy zaczął się namiot, bo wcześniej oczywiście to na początku było Morskie Oko, sala na 200 kilka osób, potem kino Kiewont ówczesne, czyli Sokół, gdzie już jest te 500 tam parę osób. Potem był PEPiS, czyli Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Sportowego Westie COS, sala gimnastyczna. Piękna. No tam trochę tych osób wchodziło, bo tam są trybuny i tam jeszcze oprócz tego ustawiali krzesła na parkiecie. Jeszcze więcej. No a potem dopiero namiot, który stanął w ogrodach tych właśnie COS-owskich, czyli PEPiS-owskich. Później nawet pod skocznią na zeskoku. Ogrodzone szczelnie. Bilety, ciężko się dostać. Ludzie się za wszelką cenę chcieli dostać. Festiwal był we wrześniu, w okresie, kiedy do Zakopanego przyjeżdża głównie inteligencja na wypoczynek. Ludzie, którzy wiedzieli, czego chcą, i nawet występy konkursowe, które często dla przeciętnego zjadacza chleba nie były strawne, bo jak oglądniemy przygotowanie panny młodej gdzieś w Kaukazie i przez pół godziny smarują mi ręce henną i to jest cały występ. Wysiedź tu, a tu jest wrzesień, temperatura plus 4 stopnie w nocy, wieczór na polu nagle, a namiot jest cały czas pełen. Nasi ludzie, kiedy się chcieli dostawać na występy, jak to się mówi, na krzywy, że się tak wyrażę, ryj, to wtedy ubierali się po góralsku po prostu i tym bramkarzom wmawiali, że właśnie oni będą występować i idą na występ, albo się z jakimś zespołem tam wcisnęli. Takie były to niesamowite emocje. Nie zapomnę jednego widoku, kiedy już festiwal się skończył, namiot opustoszał, wychodzimy po ostatnim koncercie, zmordowani, leje deszcz i już cisza kompletna jest wkoło, a ścieżką przed Rubień Krupową idzie podpity nasz ziomek i śpiewa w kierunku namiotu, podnosząc do góry rękę, donoś tym głosem góralską pieśń, zwracając się w kierunku namiotu, on też chce pokazać, że umie śpiewać po góralsku.

I ten piękny festiwal zakopiański, o którym opowiadali Anna Chowaniec-Rybka i Jan Karpiel, już od najbliższego piątku, oczywiście w Zakopanem, na Małej Równi Krupowej. Jeszcze brzmi kapela Jana Karpiela, to nuty ze słowackiego Szarisza. Ja się już pożegnam, to był magazyn Źródła, Maria Baliszewska. Do usłyszenia.

0: Głosy z przeszłości.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. W tym cyklu, w tym tygodniu będziemy słuchać wspomnień Jarosława Abramowa-Newerlego, zmarłego przed tygodniem pisarza, satyryka, kompozytora, autora słuchowisk, współtwórcy Studenckiego Teatru Satyryków. Jesienią prezentowaliśmy w tym miejscu wspomnienia nagrane przez Joannę Bogusławską. Teraz sięgamy nieco głębiej do naszych archiwów i prezentujemy gawędy nagrane przez Elżbietę Łukomską w 2001 roku, w których pisarz opowiada o jednej z najbardziej znanych swoich książek.
2: Książka Lwy mojego podwórka jest wspomnieniem o starym Żoliborzu, którego nie ma. Nie ma, co nie znaczy, że nie istnieje. Pozostał w niezwykle żywej pamięci świadków, którzy po ukazaniu się książki uaktywnili się i w licznych listach oraz na spotkaniach literackich dopisali dalszy ciąg. Mało tego, niektórzy nawet, co było bardzo wzruszające, podarowali mi książki swoje wspomnieniowe lub przesłali w listach swoje uwagi. I to może było najpiękniejszą dla mnie niespodzianką i prezentem, że to jest żywe, że to kogoś obchodzi. Opisałem tam swoje podwórko i moje dzieciństwo na tak zwanej trzeciej kolonii WSM przy ulicy Krasińskiego 16 w Warszawie i opisałem dokładnie sąsiadów na mojej trzeciej klatce schodowej. Państwa Wróblewskich, Ruszczyków, Chaciskich, panią Felę Zelcer, która mieszkała nad nami. Wreszcie państwa dziedziców, rodziców mego kolegi, jednego z Lwów, mojego podwórka Wiśka Dziedzica, z którym się najbliżej przyjaźniłem. Wreszcie na trzecim piętrze obok niego mieszkali państwo Gałdasińscy. W dzieciństwie najbardziej na tym podwórku przyjaźniłem się właśnie z Wisiem Dziedzicem, z Jędrkiem Lewandowskim zwanym Lewusem i Tatkiem Karkowskim przezywanym przez nas Karus. Jak wiadomo, przezwiska wtedy i pseudonimy miały wielkie znaczenie. Karus, Lewus i Wisiek odezwali się na moim wieczorze, pierwszym spotkaniu promocyjnym. Wszyscy przyszli. Od Wiśka Dziedzica dostałem jego zdjęcie z tego okresu chłopięcego i włączyłem to zdjęcie

do drugiego wydania książki. Również w tym albumie Wisiek pokazał mi unikalne zdjęcia przedwojenne. Jak wyglądał na przykład obecnie słynny kościół świętego Stanisława Kostki, który jest vis-a-vis mojego starego mieszkania na trzeciej kolonii. To znaczy moje okna wychodziły wtedy na drewnianą plebanię, która tam była, żółtą drewnianą plebanię, a kościół budowany nowy wtedy nie miał wież jeszcze. I Wisiek to udowodnił w albumie, że jest takie zdjęcie z ulicy Hozjusza, w którym kościół świętego Stanisława Kostki jest jeszcze bez wież, które zostały już dobudowane po wojnie. Opisałem tam w Lwach, opisując moją trzecią klatkę schodową, państwa gałdasińskich. A zwracali oni uwagę moją jako dziecka tym, że starszy ojciec gałdasiński i syn Zygmunt mieli jedyni na naszym podwórku motocykl z przyczepą. I pan gałdasiński był zdunem zawodowym, a jego syn takim dorastającym chłopcem. Proszę sobie wyobrazić, że na obecnych teraz targach międzynarodowych książki, gdzie podpisywałem Lwy, podeszła do mnie starsza pani, ja w pierwszej chwili jej nie poznałem, przedstawiła się jako pani gałdasińska i wręczyła mi książkę swojego męża pod tytułem Z uśmiechem mimo wszystko. Ja dopiero później, widząc tą książkę, spojrzałem na okładkę i było Zygmunt Gałdasiński, a ta pani Urszula Gałdasińska była jego żoną. Ja ją znałem z lat 40. jako młodą żonę właśnie Zygmunta Gałdasińskiego. I teraz wracam do książki. Ja w tej książce opisałem aresztowanie jego z ojcem w 40 roku i to było jedno z pierwszych aresztowań i oni się znaleźli w Oświęcimiu i to była bardzo głośna historia na całej naszej kolonii. I pani Gałdasińska przeszła do historii jako heroiczna matka i żona, która z niezwykłą ofiarnością i wielką pasją robiła paczki i posyłała do Oświęcimia. Był u nas specjalny sklep, który opisałem, pana Leona Gniazdowskiego na Słowackiego, który miał wszystkie potrzebne rzeczy do wysyłania paczek. Papier, pudełka, sznurek, lak, pojemniki, można było tam nalewać płyny i tak dalej, i tak dalej. I pani Gałdasińska zawsze do tego sklepu chodziło. W momencie aresztowania mojego ojca przez gestapo w styczniu 1943 roku właśnie pani Gałdasińska nam zaproponowała, żeby na wszelki wypadek u niej nocować na trzecim piętrze, bo a nuż Niemcy sobie przypomną o naszym istnieniu i też nas jeszcze zaaresztują, bo to się zdarzało. I ja tam tydzień u pani Gałdasińskiej mieszkałem. I tyle jak gdyby ja napisałem w książce o sąsiedztwie. I wziąłem do ręki książkę Zygmunta Gałdasińskiego i z niej się dowiedziałem, że po pierwsze przekręciłem imię jego ojca. Podałem Antoni, a to był stryj Antoni Gałdasiński, który też siedział w Oświęcimiu i też był w konspiracji. A Henryk Gałdasiński, jego ojciec, okazało się, że był pierwszym konspiratorem w Polsce, że razem z majorem Studzińskim, oficerem KOP-u, Korpusu Ochrony Pogranicza, założył pierwszą konspiracyjną organizację w stolicy, która też nazywała się KOP, tylko to był Komitet Obrony Kraju, skrót. I pan Gałdasiński był pierwszym komendantem i sztab tej organizacji mieścił się w tym mieszkaniu na naszej trzeciej klatce schodowej na trzecim piętrze. Więc wtedy, kiedy pisałem książkę i mówiłem, że moja kolonia wydawała mi się zwyczajna, a była niezwyczajna, ponieważ stała później, jak się okazało, przed jednym z najsławniejszych kościołów obecnie, gdzie jest grób księdza Popiełuszki, że podczas powstania właśnie na trzeciej kolonii był sztab Armii Krajowej zgrupowany

pana pułkownika Żywiciela, że z tej kolonii wyszli tak znani ludzie jak profesor Maria i Stanisław Ossowski, jak pisarz Aleksander Maliszewski, jak później znany reżyser i profesor szkoły teatralnej Jerzy Kreczmar. I można by te nazwiska mnożyć. Mogę dodać, że właśnie był i sztab tego KOP-u, Korpusu Ochrony Pogranicza, które pan Gałdasiński zakładał. Dowiedziałem się również już z tych wspomnień syna o

w Oświęcimiu, w Oranienburgu i w Belsenbergen. I mój ojciec zawsze miał tutaj lżejszy ton, wprowadzę do tego dosyć ponurego wspomnienia, że już po wojnie, kiedy był starszym panem, młodszym ode mnie, ale już wtedy starszym, to go pytali zawsze, ile pan ma lat. I tata mówił, no ja mam już 92. I ten patrzy, ogłupiały, mówi, no nie wygląda pan na tyle. A on mówi, no tak, bo ja obozy sowieckie i niemieckie liczę sobie podwójnie. No i wtedy to tak wypadało. Otóż tata mi opowiadał bardzo dużo o obozach koncentracyjnych. Natomiast dopiero uprzytomniłem sobie grozę przemarszów śmierci właśnie ze wspomnienia Zygmunta Gałdosińskiego, na czym polegała ta ewakuacja więźniów uciekających przed frontem zbliżającym się, i Niemcy w głąb Rzeszy ewakuowali wtedy więźniów. Słynne marsze śmierci. Zapał i wykonywanie rozkazów Hitlera do końca przez strażników jest czymś makabrycznym. Każdy, kto troszkę odstał od tego marszu, który trwał często cały dzień, w zimie, w straszliwych warunkach, był na miejscu zabity. Z tym, że Gałdasiński pisze, że więźniowie często prosili, żeby ich zabić, nie mieli już siły. Dopiero sobie uzmysłowiłem heroizm mojego ojca, który te marsze wytrzymał. Gałdasiński miał 22 lata, wtedy był młodym człowiekiem. Mój tata zbliżał się do 40, a co ważniejsze, o czym ja często może zbyt dużo mówię, ale wydaje mi się, że to warto powiedzieć, był inwalidą. Od 10 roku życia miał amputowaną nogę powyżej kolana i nosił ciężką skórzaną protezę robioną u doktora Kuglera w Warszawie, jedynego zakładu wtedy ortopedycznego w Polsce, takiego nowocześniejszego. Ta proteza była niezwykle ciężka, często się psuła. No i to, co opisałem w książce, tata przy pomocy oczywiście kolegów, którzy mu też pomagali, bo jeden drugiemu w tym marszu pomagał, czuł na karku wzrok młodego chłopaka z Hitlerjugend, który świeżo dostał pistolet i strasznie chciał na kimś to wypróbować. I zawziął się na ojca, szedł za nim. I tata właśnie wtedy opowiadał, zaciąłem zęby, powiedziałem, jechał cię sęk, ja ci tej satysfakcji nie dam. I doszedł. I doszedł. I to dowodzi jego wielkiego hartu, który wykazywał wszędzie, we wszystkich sytuacjach właśnie, że jak coś postanowił z siłą woli, to doprowadzał. I jak pisałem, w życiu pełno miał różnych zawodów, do literatury doszedł dopiero w wieku 45 lat. Pierwszą książkę napisał, przedtem był szklarzem, redaktorem, stolarzem, później zapalonym myśliwym, kajakarzem. To bardzo ważny był też moment w jego życiu. Także wracając do książki Zygmunta Gałdasińskiego, to uzmysłowiło mi to jego wspomnienie, czym były te przemarsze, i później wielka miłość do Żoliborza. Też on opowiada taki dramatyczny moment, że jego ojciec nie był w obozie rozszyfrowany przez Niemców jako komendant tego kopu, ale kolega po roku już w Oświęcimiu, kiedy był, po roku pobytu starszego pana Gałdasińskiego, jakiś kolega na Pawiaku załamał się i go wydał. Pod wpływem tortur Niemcy się dowiedzieli i pan Gałdasiński przyszedł wtedy do syna. Powiedział, Zygmunt, żegnam się, bo prawdopodobnie będę rozstrzelany przez Niemców. Pamiętaj, mówi, jedno, kochaj Polskę jak swoją matkę. I to były jego ostatnie słowa, i później Zygmunt Gałdasiński właśnie mówi, że ojciec został rozstrzelany w niedługim czasie i to były jego ostatnie słowa. I właśnie na ten Żoliborz różnymi drogami, w jednym z pierwszych transportów, Zygmunt Gałdasiński wrócił

0: do Warszawy, do matki, no, która go czekała, nie doczekała powrotu męża, doczekała syna. I ponieważ przed wojną już był młodym uczniem szkoły budowlanej, po wojnie stał się znanym inżynierem odbudowującym właśnie w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym WSM-owskie domy i nie tylko.
1: Do opowieści Jarosława Abramowa Newerlego wrócimy jutro o 12:45.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Prusinowski.
3: Minęła 13:00, czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Po ponad 80 latach do Polski wróciło 11 eksponatów zrabowanych podczas II wojny światowej przez Niemców. Stacja Muzeum w Warszawie prezentuje m.in. modele pociągów, mostów i kotłów parowych. To ogradka zarówno dla miłośników kolei, jak i badaczy, mówi dyrektorka stacji muzeum Emilia Oleksiak.
4: Patrząc na model wagonu, możemy zobaczyć, jaka była wtedy zastosowana technika kolorystyczna, jakie było malowanie wagonów, jakie były przeprowadzane rozwiązania techniczne. Więc to nam pozwoli prowadzić dalsze badania, ale też i zagłębić nam się jeszcze w ewentualne poszukiwanie kolejnych eksponatów, które zaginęły.
3: Historycy i muzealnicy zapowiadają poszukiwania kolejnych zrabowanych artefaktów. Część z nich może wciąż znajdować się w niemieckich zbiorach. Kurator wystawy Sebastian Rakowski liczy, że uda się je odzyskać przed stuleciem muzealnictwa kolejowego w Polsce.
5: Wystawa jest trochę takim zalążkiem tego, co będziemy musieli zrobić za półtora roku, czyli taką wystawę, dużą wystawę, która będzie opowiadała o stuleciu tego muzealnictwa kolejowego w Polsce i chcielibyśmy zaprosić do współpracy też przy tej wystawie przeróżne środowiska polskich muzealników kolejowych, bo mamy sporo izb pamięci, muzeów, w związku z tym byśmy tak się wszyscy w końcu zebrali do kupy i zrobili coś fajnego.
3: Odzyskane właśnie eksponaty będzie można oglądać w stacji muzeum w Warszawie przez co najmniej półtora roku. W ramach trwającego w Sopocie 15. Międzynarodowego Festiwalu Wieczory Muzyczne dziś koncert wokalno-instrumentalny. Wystąpią mieszkająca w Niemczech sopranistka Dorota Dobrolińska-Struk oraz pianistka Anna Mikolon. W kilku utworach zagra także organizatorka cyklu i prowadząca koncerty wiolonczelistka Anna Sawicka. W programie m.in. kompozycje Piazzoli, Bizeta, Maskaniego, Moniuszki, Pałasza i Kaszuby, zapowiada Anna Sawicka.
6: Być może będzie też jeden utwór z wiolonczelą, to tak, żeby dać oddech i repertuar od europejskiego przez później właśnie już głównie polski repertuar. Akurat w tym roku jest to jedyny koncert wokalny, tak nam się ułożyło, bardzo instrumentalnie i bardzo bez fortepianu. Ale myślę, że fortepian w Sopocie akurat jest bardzo dobrze eksponowany, także w tym roku pokazujemy też dużo możliwości takich czysto instrumentalnych, ale właśnie bez tego instrumentu, który często warunkuje różne koncerty.
3: Dzisiejszy wieczór w ramach, koncert w ramach 15 wieczorów muzycznych rozpocznie się w kościele Andrzeja Boboli w Sopocie, jak w każdy wakacyjny poniedziałek o godzinie 19:00, wstęp jest wolny. Do 26 sierpnia przedłużono nabór do 7 odsłony programu Skok w Dok, laboratorium pomysłów na filmy dokumentalne o dzieciństwie i dorastaniu. Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy w Warszawie zaprasza twórców, edukatorów i artystów, którzy mają pomysł na taki film. Uczestnicy przez kilka miesięcy będą rozwijać swoje projekty, korzystając m.in. z opinii młodych konsultantów w wieku od 12 do 16 lat. Program jest bezpłatny, a zgłaszać można się indywidualnie lub w grupie. Finałem będzie prezentacja projektów przed międzynarodowymi ekspertami podczas Forum Filmu Dokumentalnego dla Młodej Widowni w maju przyszłego roku. Burgas w Bułgarii będzie gospodarzem Eurowizji 2027. To nadmorskie miasto zostało wybrane przez bułgarską telewizję publiczną i Europejską Unię Nadawców po zwycięstwie Bułgarii w tegorocznym konkursie w Wiedniu.
7: Wielki finał odbędzie się 15 maja przyszłego roku w Arena Burgas, a półfinały 11 i 13 maja. Dla tego czarnomorskiego miasta to nie tylko prestiżowe wydarzenie muzyczne, ale również ogromna szansa turystyczna. Miasto chce wykorzystać międzynarodową uwagę, aby pokazać zagranicznym gościom swoje największe atuty. Położenie nad morzem, plaże, nadmorską

0: promenadę, ofertę kulturalną i dobrą bazę hotelową. Według komentatorów właśnie infrastruktura, komunikacja, zaplecze hotelowe oraz kompleksowa koncepcja miasta przesądziły o wyborze Burgas. Burmistrz miasta Dymitar Nikolow zapowiada, że miasto zrobi wszystko, aby Eurowizja była wydarzeniem zapamiętanym na lata i sprawiła, że o Burgas i o Bułgarii będzie się mówiło długo po zakończeniu konkursu. Podkreśla też atuty miasta jako miejsca kojarzonego z morzem, gościnnością i dobrą atmosferą. Eurowizja może przynieść Burgas nie tylko majowy napływ tysięcy zagranicznych gości, ale przede wszystkim długofalową promocję miasta jako atrakcyjnego kierunku turystycznego. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Kolejno o 16, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Autopromocja.
3: Jedno z najmłodszych uzdrowisk w Polsce i jedyne na Warmii i Mazurach.
4: Gołdap, historyczne miasto pogranicza założone w połowie XVI wieku, odwiedzimy w najbliższej audycji Jesteśmy na wczasach.
3: Do zobaczenia i do usłyszenia w sobotę o 15:00. Monika Zając
4: i Aldona Łaniewska-Wąk.
2: Autopromocja. Kiedyś był tu teatr.
5: Monika Pilch
6: i Tomasz Muścicki.
5: Zaczynamy opowieścią o dwóch miejscach teatralnych, które troszkę mają taki karnawałowy sznyt, a raczej kabaretowy.
6: Przybytki są bardzo stare. Przybytki nie istnieją od niemal 100 lat. Właściwie nawet ponad 100 lat, a były niesłychanie dla Warszawy ważne. Proszę Państwa, co je zbliża? Otóż zbliża je sporo. Ten sam okres działalności, podobne w sumie zespoły artystyczne, podobny charakter, wspólni autorzy. No i proszę Państwa, miejsce. Miejsce, które właściwie zna dobrze każdy mieszkaniec Warszawy i wielu z nas to miejsce. Wzdłuż tego miejsca przemieszcza się pewnie kilka razy w tygodniu, jeżeli pracujemy w centrum.
5: Bo to są kabarety, teatry. Jeszcze jedna rzecz wspólna, czyli nazwa. Nazwa odzwierzęca, ale nazwa odzwierzęcia kociego, bo jeden z nich to Sfinks, a drugi Czarny Kot. Te dwa miejsca na ulicy Marszałkowskiej się znajdowały.
6: Tak jest. Ja myślę, że wypada prawem chronologii zacząć od tego prawdziwego zwierzęcia, czyli Czarnego Kota. Ja proponuję, żebyśmy przedstawili Państwu na samym początku adres tego miejsca. Później oczywiście naszym obyczajem opowiemy Państwu, gdzie to dokładnie jest. Proszę Państwa, Czarny Kot, czyli jeden z najsłynniejszych warszawskich kabaretów, także jednak teatrów małych form. On rozpoczął swoją egzystencję gdzieś około roku 1915, a więc w tym momencie, w którym w Warszawie zaczął się taki prawdziwy rozkwit kabaretów, bo przypomnijmy, istniał już wtedy Miraż, który wśród tych warszawskich teatrzyków piastował pozycję właściwie numer jeden i okazało się, że to był jeden z najdłużej działających teatrzyków tego rodzaju. Obok najróżniejszych, których nazwy kiedyś Państwu już wymienialiśmy. Jakieś teatry artystyczne, jakieś Eldorada i tak dalej, i tak dalej. No to ten Miraż rzeczywiście działał od tego 1915 roku. Ale w 1915 roku warszawskie gazety zaczęły zamieszczać często anonse kinematografu, który nazywał się Kultura. Jego adres to była Marszałkowska 125. I Moniko, no to wypada wobec tego rzeczywiście jednak, zdradziliśmy ten adres, wybrać się w taką naszą imaginacyjną podróż na ulicę Marszałkowską. Przypomnijmy, jak ona wtedy wyglądała, że ta dzisiejsza arteria o dwóch jezdniach w niczym nie przypomina tej wąskiej ulicy, ważnej dla Warszawy, zabudowanej gęsto po jednej i po drugiej stronie dość wysokimi kamienicami, które powstawały pod koniec XIX wieku. I tak właśnie było z adresem Marszałkowska 125. Oczywiście miał on swoją przeszłość. W XVIII wieku znajdował się tam XVIII-wieczny wiejski dworek Antoniego Małachowskiego i on był zwany dworkiem pod Filarkami. Nawet zachowały się jego fotografie i od czasu do czasu można zobaczyć je w internecie. Tak to wyglądało. Dworek wyburzono i w 1897 roku zaczęto wznosić no, taką eklektyczną, historyzującą kamienicę, która nie zapowiadała jeszcze stylu secesyjnego.

0: I co jest ważne, proszę Państwa, no kamienica wyglądała tak jak wiele tamtych warszawskich. Miała 3 piętra, miały oczywiście bramy i kiedy przemierzało się te bramy, znajdowaliśmy się na podwórzu, a na podwórzu tej kamienicy znajdował się budynek. I to był właśnie ów kinematograf Kultura.
1: Ten kinematograf kupili jako właściciele pomnażający swój majątek dwaj panowie, Stein i Stern, którzy należeli do klasy tak zwanych nowych ludzi, osób, które wzbogacały się na tych budynkach. Jeden z nich miał fabrykę marmolady na ulicy Grzybowskiej. Także to był taki czas pomnażania ich, dorabiania się na tego typu instytucjach. Trochę nie wiadomo, dlaczego zdecydowali się zlikwidować kino i w tym miejscu założyć kabaret, ale niewątpliwie kinematograf został zlikwidowany i na Marszałkowskiej powstał teatrzyk.
0: Ja myślę, że możemy zgadywać powody, dla których oni to uczynili, bo znowu przypomnijmy dzieje Mirażu. Mirażu, który zaczynał także jako kinematograf, a w pewnym momencie dla uatrakcyjnienia tego seansu filmowego jako no, tak zwany forszpan zaczęto wprowadzać do tego seansu występy na żywo. Głównie pieśniarzy, pieśniarek, krótkie scenki komiczne, czasem krótkie scenki baletowe, a z czasem było tak, że ta żywa zawartość zaczęła wypierać seanse. I w ten sposób zamiast kina Miraż pojawił się teatr, który nazywał się po prostu Miraż. Ja myślę, że akurat to się da wytłumaczyć, dlatego że no, mówiliśmy już Państwu w jednym z naszych spotkań o teatrze Argus, który zaczynał także właściwie jako kinematograf, a który w pewnym momencie stał się jednym z najważniejszych warszawskich teatrzyków małych form. To jest akurat mniej więcej ten okres historyczny, więc ewolucję można prześledzić bardzo łatwo. Od seansu kinowego poprzez wprowadzone na żywo występy o bardzo różnym charakterze, aż do właściwie takiego pełnego wieczoru teatralnego. Ja myślę, że to była taka kolej działania, funkcjonowania tegoż kina Kultura, które potem zmieniło swoją nazwę. A ci dwaj panowie, których wspomniałaś, czyli Stein i Stern, no to jeden z nich, i to pewnie Państwo o tym dzisiaj też będziemy opowiadali, mieli wziąć jednak czynny udział w historii innego warszawskiego teatrzyku, to znaczy teatrzyku Qui pro Quo. To znaczy Stern w pewnym momencie wspomógł Qui pro Quo pieniędzmi, co po prostu umożliwiło przeżycie temu teatrowi i funkcjonowanie do 1931 roku. Więc pieniądze Sterna z tej marmolady uratowały jeden z najważniejszych polskich teatrów. Natomiast dlaczego oni się zdecydowali? Otóż jeden z nich powiedział Kazimierzowi Wroczyńskiemu, którego sylwetkę zaraz trzeba będzie przypomnieć, który był dyrektorem Czarnego Kota w pewnym momencie, powiedzieli mu: my to, panie literacie, to robimy wielkie interesy, ale przy okazji zachciało nam się zabawić w teatr. No, to nie byli ludzie w ciemię bici i widocznie zrozumieli, że to jest impreza dochodowa, bo to byli ludzie, którzy umieli liczyć pieniądze.
1: Bo wiadomo, że wtedy dużo biznesów prowadzonych było przez przedsiębiorców żydowskich. Czarny Kot był na wzór paryskiego kabaretu i to jest ważna rzecz, bo Chat Noir, zresztą to dziś ten budynek w Paryżu istnieje, to był popularny paryski kabaret, dobrze funkcjonujący, dobrze prosperujący, więc już samą nazwą zachęcał publiczność do przybywania do tego przybytku.
0: No i tak, i to był teatrzyk miniatur.
1: Tak. I mówiłeś o tym biznesowym charakterze. To też jest ważne, że oni zakładali teatrzyk nie byle jaki, bo teatrzyk tak naprawdę muzyczno-rewiowy w jakimś sensie, z zespołem, dobrze prosperującym zespołem baletowym, z muzyką, z...
0: No taki, z własną orkiestrą. Tak. Taki, to było drogie.
1: Takie, bym powiedziała, przedsięwzięcie pełną parą i też z doskonałymi autorami, którzy dla teatru pisali, bo to jest też ważne, że nie byle kto tworzył teksty do tego teatru. Tutaj wielokrotnie w naszych spotkaniach padało nazwisko choćby Konrada Toma. To był jeden z autorów tych tekstów, ale i Cyryl Danielewski, i Tadeusz Żeromski, i Władysław Jus także.
0: No i Julian Tuwim przede wszystkim, młody wtedy autor.
1: Później no, także wiadomo,
0: jeden z tych, którzy zakładali potem grupę poetycką Skamander, a było do jej założenia bardzo blisko. Tuwim wtedy publikował na łamach studenckiego czasopisma Pro Arte et Studio, którego nazwa dzisiaj pewnie padnie jeszcze w czasie naszego spotkania. No ale trzeba przypomnieć,

0: wspomnieć, kto był pierwszym dyrektorem tego Czarnego Kota. To był Jan Stanisław Mar. To był literat, to był no, pełną gębą człowiek teatru i to związany właśnie z tym tak zwanym, jakby, jak to nazwał profesor Zbigniew Raszewski, teatrem drugiego nurtu. I on zorganizował dobry zespół teatralny. Występowała tam jeszcze zrazu jako tancerka, później jako aktorka Jadwiga Bukojemska. Wybitna, bardzo wybitna recytatorka Maria Strońska. Śpiewaczka Helena Rinasówna. No i jednym z filarów tego teatru był wierny mu przez długi czas komik Romuald Gierasieński. Śpiewał także zapomniany już dzisiaj zupełnie piosenkarz Stanisław Ratold. I pisał teksty i występował Konrad Tom, który wtedy był już bardzo wziętym autorem i aktorem.
1: Dekoratorem teatru był Józef Galewski, też postać z teatrami licznymi związana, doświadczony dekorator, doświadczony scenograf teatralny.
0: Ja sądzę, że Galewski chyba miałby duże problemy, gdyby miał policzyć wszystkie dekoracje, których był autorem od początku swojej kariery, a ona sięgała początków XX wieku. Proszę Państwa, przypomnijmy, że Galewski po wojnie był jednym z dekoratorów, którzy stworzyli scenografię do Zakazanych Piosenek. Więc przebył taką ogromną drogę artystyczną. Umarł w 1968 roku. Zostawił także swoje wspomnienia, częściowo opublikowane, częściowo znajdujące się w rękopisie w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
1: Ale co ważne, i to trzeba podkreślić, że te pierwsze echa powstania kabaretu Czarny Kot także znalazły się w prasie. Może warto przytoczyć te reakcje i opowieści o tym, jak w Warszawie bawi się publiczność na występach Czarnego Kota. Wśród nich znalazł się także Andrzej Pronaszko, były kierownik artystyczny Teatru Łódzkiego, znany z Krakowa, więc on także przyglądał się przedstawieniom Czarnego Kota.
0: I nazywał to tę swoją współpracę, bo to była także współpraca, żartobliwie, aferą czarnokocią.
2: Ówczesna Warszawa nowoczesnej sztuki nie uznawała. Co tam mówić o formizmie? Nawet impresjonizm był we wzgardzie. Na razie więc nie miałem innego wyjścia, jak jakoś dostosować się do potrzeb chwili. Jednym z powierzonych mi zadań był firmowy emblemat, który zdobić miał prosceniową ramę teatrzyku. Ten emblemat najwięcej zalał mi sadła za skórę. Co dziwne, w małym rozmiarze wydawał się dobry i zabawny. W dużym tracił cały dowcip. Nie mogłem pojąć, na czym rzecz polegała, ale fakt faktem, że główna puenta emblematu, czarny kot, nad wyraz był smętny. Im dłużej go przerabiałem, tym bardziej kot pochmurniał. Zwierzyłem się z mego zmartwienia Witoldowi Leonhardowi, który obijał się już na bruku Warszawy. Obiecał, że przyjdzie kota obejrzeć. Na drugi dzień obietnicy dotrzymał. Przyszedł, stanął nad przybitym do podłogi płótnem, przyciął kątem wargi krótkiego wąsa, zmrużył oczy i powiedział: kot jak kot, znakomity do Fausta. Okropność, zawołałem. Co z tym diabłem zrobić? Namaluj go w kratkę. Kota w kratkę. Tak, w pepitkę, jak spodnie Wroczyńskiego. Namalowałem kota w kratkę i kot wyraźnie poweselał. Wroczyński natomiast pozbył się swoich spodni i wyraźnie spochmurniał. Dwa grzyby w barszczu za dużo. Andrzej Pronaszko. Przed i za rampą kabaretu.
0: Potem będzie się bardzo rzadko przypominało ten kabaretowy epizod przyszłego współtwórcy Polskiego Teatru Monumentalnego, współpracownika Leona Schillera. To było tak, że kabaret jednak mimo wszystko, mimo swojej ogromnej popularności, był uznawany za taki no, troszkę gorszy gatunek teatralny, ale współpraca z kabaretem dawała artystom różnych specjalności. Podstawową rzecz, że to była tak, ogromna elastyczność, wyrabiająca także gotowość, natychmiastową taką gotowość do wykonania scenicznego zadania, także umiejętność improwizacji, no i po prostu pracy w bardzo różnych stylistykach i konwencjach. No więc, proszę Państwa, co zostało z tego logo Czarnego Kota? My nie znamy już dzisiaj tych właśnie logotypów przedstawiających kota, który byłby w kratkę, w taką pepitkę. Natomiast w prasie tamtego czasu można znaleźć takie logotypy Czarnego Kota, przedstawiające takiego ogromnego, groźnego czarnego kocura z długimi zębami, który popatruje na patrzących, jakby dziś, z dużą niechęcią i bardzo uważnie. Proszę Państwa, to jest dzieło

0: porażki.
1: Jednocześnie logotyp teatru, ale pierwsze miesiące dla tej nowej sceny były niełatwe. On się borykał z różnymi trudnościami, musiał konkurować z cieszącym się i wspomnianym już przez ciebie, Tomku, dużą renomą Mirażem. Wciąż kształtował się zespół artystyczny, a budynek wymagał też remontu, co nie było łatwe, którego dokonano latem 1917 roku. Może warto powiedzieć o tym, jak ten kabaret się zmienił.
0: Otóż zmienił się jesienią tego 1917 roku, kiedy właśnie Jana Stanisława Mara na dyrektorskim fotelu zastąpił wspomniany już Kazimierz Wroczyński. Proszę Państwa, to była w ogóle bardzo ciekawa postać. Dziś zapomniana, był literatem, był autorem sztuk teatralnych, pisał także skecze. Był również, proszę Państwa, w okresie tego tak zwanego prowizorium teatralnego 1915-1918. Był przez pewien czas nawet reżyserem Teatru Polskiego. A więc był człowiekiem bardzo dobrze obznajomionym z teatrem, z różnymi jego gatunkami, człowiekiem przeto bardzo elastycznym, a poza tym jednak obdarzonym dużą kulturą literacką, o czym świadczą choćby jego wydane w 1957 roku wspomnienia, których dzisiaj będziemy tutaj słuchać, ich fragmentów. To się nazywa Pół wieku wspomnień teatralnych. Gorąco Państwu polecam tę książeczkę, jeżeli ją Państwo zdobędą, dlatego że ona jest takim bezcennym świadectwem tego, jak wyglądał warszawski teatr w okresie I wojny światowej. Jak wyglądał w pierwszych latach dwudziestolecia międzywojennego. A więc Kazimierz Wroczyński został dyrektorem tegoż Czarnego Kota i nadał mu wysoki literacki i aktorski poziom. I tak to wspominał.
2: Od połowy 1917 roku trenowałem przez 3 lata mego Czarnego Kota w różnych sztuczkach, a potem nawet sztukach. Na pierwszym spektaklu było jeszcze jako tako, ale w oczekiwaniu na drugi publiczność zapełniała tłumnie nie tylko poczekalnie, lecz frontowe podwórze i bramę. Widzowie zaś opuszczający teatr musieli nieraz wychodzić przez boczne podwórze na ulicę Sienną. Kazimierz Wroczyński. Pół wieku wspomnień teatralnych.
0: I przypomnijmy, że Czarny Kot stał się takim pełnoprawnym konkurentem Mirażu. Trzeba też przypomnieć o jednej rzeczy, że o ile Miraż nie stronił czasem od rozrywki na niezbyt wysokim poziomie, mimo że jest legendarnym teatrzykiem Warszawy tamtego czasu, to jednak Czarny Kot, jak dzisiaj można to ocenić, no, bił go na głowę swoim poziomem literackim. No bo przypomnijmy, no już paru tych autorów, których wspomniałaś, no należy dodać do nich jeszcze jednego bardzo ważnego, czyli Andrzeja Własta. Ponieważ pierwsze rzeczy, które pisał dla kabaretu Andrzej Włast, powstawały dla Czarnego Kota. No i proszę Państwa, bylibyśmy niesprawiedliwi, gdybyśmy nie przypomnieli Państwu, kto dyrygował orkiestrą Czarnego Kota. To była legendarna Anda Kiczman, która była kierowniczką muzyczną tego teatru właściwie przez niemal cały okres jego istnienia. Natomiast, proszę Państwa, akompaniatorem w Czarnym Kocie była też postać no, wspaniała zupełnie. Późniejszy twórca jednego z najsłynniejszych tang, pewnie jedynego polskiego tanga, niesłusznie jedynego, bo polscy kompozytorzy pisali świetne tanga, no ale to rzeczywiście zawojowało świat jako Donna Clara, my znamy je jako Tango Milonga, czyli to był Jerzy Petersburski. Młody Jerzy Petersburski spełniał w tym kabarecie rolę i akompaniatora w czasie prób, ale i także w czasie występów, dlatego że jego nazwisko wymieniane jest w anonsach reklamowych zamieszczanych w ówczesnych gazetach. No i jeszcze jedno nazwisko, nazwisko, które Państwu wspominaliśmy ostatnio, to był młodziutki, debiutujący wówczas w Czarnym Kocie, jako konferansjer jeszcze, jako aktor, troszkę pewnie także jako pieśniarz, Witold Zdzitowiecki. Czyli Marowi i Wroczyńskiemu udało się rzeczywiście zdobyć i skompletować bardzo dobry zespół artystyczny.
1: Ale niestety żywot tego teatru nie był taki długi, tak jak to było z tymi teatralnymi przedsięwzięciami tamtego czasu. Natomiast na trwałe zapisał się, mam wrażenie, w historii życia teatralnego.
0: Aha, to masz na myśli nie tylko stricte życie teatralne, ale także kryminalną historię polskiego teatru, tak? Przypomnijmy, ci z Państwa, którzy oglądają co pewien czas, bo on jest powtarzany, film pod tytułem Halo Szpicbródka, no to on jest inspirowany akurat historią związaną z Czarnym Kotem. Dlatego, że w pewnym momencie zmieniła się nie tyle dyrekcja merytoryczna tego teatru,

0: teatru, tylko ci, którzy ten teatr finansowali. I aby zrozumieć, w jaki sposób dobiegł końca żywot tego Czarnego Kota, no to warto znów sięgnąć do wspomnień jego dyrektora, czyli Kazimierza Wroczyńskiego.
1: Niesłabnące powodzenie teatrzyku rozpalało chciwość nie tylko geldhabów, co amatorów na ich następców, którzy puty kusili coraz wyższym odstępnym, aż i skusili. Chciałem pierwotnie skorzystać z okazji, by się wycofać z imprezy, ale mi stanęła na przeszkodzie młodociana ambicja i interwencja z trudem zmontowanego zespołu, który by się po moim eksodusie niewątpliwie rozleciał. Zważywszy, wkrótce gorzko tego pożałowałem. Okazało się, że z nowymi właścicielami, którzy świeżo wrócili z Rosji, mają na pieńku organa policji kryminalnej. Wezwano mnie do cenzury i oznajmiono. Koncesja na prowadzenie Kota zostanie cofnięta, co równało się pozbawieniu z dnia na dzień zarobku kilkudziesięciu osób wraz z rodzinami. Po dłuższej, a denerwującej konfrontacji doszliśmy do następującego kompromisu. Otrzymuję tydzień czasu zwłoki, podczas której nowonabywcy sprzedadzą Kota, dobrze, że nie w worku, następnym amatorom, po czym nowa koncesja zostanie udzielona na moje nazwisko. Kazimierz Wroczyński, Pół wieku wspomnień teatralnych.
0: Ja państwu polecałem tę książeczkę, Pół wieku wspomnień teatralnych, której tytuł tutaj padł przed chwilą. Ale w niej, proszę państwa, istnieje jednak pewna bardzo dziwna luka. Otóż Wroczyński w ogóle nie wspomina powodu, dla którego zataił właśnie najsmaczniejszy epizod tej historii, to znaczy nazwiska owych nowo nabywców. Proszę państwa, tutaj znowu nam się pojawia Szpicbródka. To byli nowi właściciele Czarnego Kota, zwali się Stempel i Cichocki. Proszę państwa, ten drugi był jedną z najsłynniejszych postaci półświatka II Rzeczypospolitej, bo był to właśnie onże Szpicbródka, słynny kasiarz, dżentelmen, znający kilka języków, człowiek niesłychanie wytworny, który kupił tego kota, no ewidentnie jako taką przykrywkę do tego interesu, którego bardziej interesował, a interesem tym było prucie kas pancernych. No w pewnym momencie tak się stało, że Cichocki został po raz któryś aresztowany i to w zasadzie był początek końca tego kabaretu.
2: Bo ten kabaret ostatnie przedstawienia dał pod koniec czerwca 1921 roku, po czym na krótko działa w tym miejscu operetka, by we wrześniu ustąpić miejsca warietę kabaretowi, ale o bardzo krótkim żywocie.
0: Ten budynek, proszę państwa, przetrwał właściwie całe dwudziestolecie międzywojenne. Służył różnym celom, były to przeważnie kolejne kina. Musimy zastanowić się, w którym dokładnie miejscu znajdował się Czarny Kot. Moniko, w tym celu udajemy się na ulicę Marszałkowską. Najlepiej zrobić to może spod domu w centrum, dlatego że dobrze widać. I to, co proszę państwa widzimy naprzeciwko Pałacu Kultury, to jest oczywiście zachodnia jezdnia ulicy Marszałkowskiej. I teraz wyobraźmy sobie, że nie ma tam tej jezdni, tylko istnieje ciąg kamienic. I jedną z nich jest właśnie ta kamienica pod numerem 125. Wchodzimy w nieistniejącą już dzisiaj bramę, która to brama istnieje jako dzisiaj uliczka wewnętrzna, prowadząca do tego gmachu, który czasami jest zwany przez warszawiaków pudełkiem po butach, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ta uliczka doprowadza nas do gmachu muzeum i tutaj musimy sobie wyobrazić, że na jej końcu znajduje się niepozorny budynek i to jest właśnie budynek Czarnego Kota,
2: którego historię państwu opowiadaliśmy, ale nie kończymy naszej dzisiejszej opowieści, bo vis-a-vis tego budynku, na drugiej stronie ulicy Marszałkowskiej, działał inny słynny teatrzyk, co prawda o mniejszej renomie, ale też licznie odwiedzany przez publiczność. Nosił nazwę Sfinx, czyli od kota, ale tego mitycznego, egipskiego. I założono go w połowie 1917 roku, więc te kabarety miały także bardzo podobną czasowo historię.
0: Tak jest. Moniko, a skoro jesteśmy przez cały czas na wschodnim chodniku ulicy Marszałkowskiej, proszę państwa, jeden z domów centrum, czyli Junior, na jego miejscu znajdowała się kamienica pod numerem 116. Gdybyśmy teraz znowu puścili wodze naszej fantazji, możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy w tej kamienicy i ten teatr znajdował się mniej więcej w tym miejscu, w którym dziś znajduje się, zresztą zachowana do dzisiaj, sala teatru, o którym państwu opowiadaliśmy, czyli

0: sala teatru małego. Więc możemy powiedzieć, że jest to miejsce rzeczywiście naznaczone teatrem od ponad 100 lat. Miejsce też niesłychanie interesujące, dlatego że ono zmieniło swoje przeznaczenie. Do połowy 1917 roku Warszawa znała ten adres jako siedzibę biura kinematograficznego właśnie o nazwie Sfinks. To była jedna z pierwszych polskich wytwórni filmowych prowadzonych przez bardzo zasłużonego dla początków polskiej kinematografii Aleksandra Herca. I ten interes rozwijał się tak dobrze, że Herc postanowił przenieść swoją siedzibę z Marszałkowskiej 116 do jednej z bardzo nowoczesnych, modernistycznych kamienic. To się wtedy nazywało niebotyki. To były, tak nazywali warszawiacy, te najwyższe warszawskie budynki. Przeniósł siedzibę tej firmy na Mokotowską 12. Ten dom, proszę Państwa, do dzisiaj istnieje. To jest, proszę Państwa, kamienica metodystów. Na górze widać tam konstrukcję, która przypomina szklarnię. Proszę Państwa, to było dawne atelier Sfinksa. No ale pozostał ten budynek. Budynek no, zaczął służyć teatrowi. Niemal 100 lat później sposób, w jaki można dotrzeć do Sfinksa, opisały w swojej książce nasze radiowe koleżanki.
1: Aby do niego dotrzeć, publiczność mijała znaną aptekę Malinowskiego, największy z licznych sklepów braci Pakulskich, gdzie na wystawach piętrzyły się cytrusy, szwajcarskie sery, wykwintne wina i najlepszy kawior. Kino stylowe, jedno z najbardziej eleganckich w mieście i popularny w kręgach artystycznych zakład fryzjerski Ewaryst.
2: To był fragment powieści Sfinks, wizjonerzy i skandaliści kina, autorstwa Faustyny Teplic-Cieślak i Izabeli Żukowskiej. Tam opisuje właśnie okoliczności lokalizacyjne i topograficzne tego miejsca, bo sam lokal, w którym otwarto teatr, mieścił się na pierwszym piętrze i zdawał się być miejscem zupełnie nieteatralnym. Natomiast około 1916 roku fotograf utrwalił to miejsce, zrobił zdjęcie tej przestrzeni teatralnej.
0: Ona była, no, jak się wydaje, niezbyt atrakcyjna, dlatego że to była taka wąska, kiszkowata sala. Na tym zdjęciu, o którym wspominasz, widać w odległej perspektywie niewielki kinowy, kinematograficzny ekran. Sala była niewielka, natomiast ciekawe było całe jej otoczenie. Proszę Państwa, przypomnijmy, to jest 1916 rok, a więc kończy się secesja, która preferowała no, pewien architektoniczny styl. No, przede wszystkim tak, jest moda na Orient w tamtym czasie, a więc panie w turbanach i w szarowarach. Nie wiem, Moniko, czy chciałabyś się perfumować dzisiaj takimi pachnidłami, jakie wtedy były modne, bo to były takie bardzo ciężkie perfumy o bardzo słodkim aromacie, więc sądzę, że to dzisiaj akurat, jeżeli chodzi o nasze gusta i nasze upodobania, to jest coś jednak dość odległego od nas. Dlaczego ów Sfinks, no, czyli nawiązanie do sztuki egipskiej? To było wtedy bardzo modne i to znalazło także odzwierciedlenie w tej architekturze, dlatego że całe to otoczenie tej sali miało taki lekko, żeby to powiedzieć, egiptyzujący charakter. O, powiedziałbym w ten sposób. Jeden z nadwornych autorów tego teatrzyku, czyli Tadeusz Żeromski, wspomni po latach.
1: Kino pod tą nazwą pozostawiło kabaretowi w spadku egipskie urządzenie wnętrza z licznymi piramidami, palmami i Ramzesami na freskach, gzymsach i sztukateriach. Nawet krzesła na widowni wykonane były w stylu egipskim. Tadeusz Żeromski, en revient toujours.
2: Też warto powiedzieć o tym, kim byli właściciele teatru, przedstawiający się jako właśnie tacy nowi ludzie, bo było przynajmniej trzech właścicieli, Żegański, ale też Mańkowscy.
0: No, to są rzeczywiście postaci niesłychanie interesujące i takich ludzi wybitny historyk warszawskiego teatru, czyli profesor Edward Krasiński, nazwał kiedyś ludźmi z nieprawdziwego zdarzenia. Proponuję, abyśmy oddali znowu głos Tadeuszowi Żeromskiemu, który przedstawi nam owych braci Mańkowskich.
1: Nie wiem, czym bracia Mańkowscy zajmowali się dawniej, ale na pewno nie prowadzeniem teatrów, gdyż byli to typowi, jakbyśmy dziś powiedzieli, przedstawiciele prywatnej inicjatywy. Wiem za to, że jeden z nich był sprytny i obrotny, a drugi zasobny w gotówkę. Ten drugi mieszkał stale we Włocławku i tylko od czasu do czasu przyjeżdżał do Warszawy po gotówkę,

0: kiedy teatr szedł dobrze i z gotówką, kiedy teatr robił bokami. Ciekawe, jak wyglądało ostateczne saldo, czy więcej wywiózł, czy przywiózł. Charakterystyczną właściwością Mańkowskiego z Włocławka było to, że latem był łysy jak kolano, a zimą nosił bujne uwłosienie, które beztrosko unosił do góry, kiedy chciał się podrapać w głowę. Na zdumione spojrzenia odpowiadał dobrodusznie: nie noszę tego dla ozdoby, ale dla ochrony przed przeciągami.
1: I to jest bardzo śmieszne, dlatego że to akurat tych trzech nie wyczerpywało tego zespołu dyrektorów i takiej galerii różnych bardzo dziwnych figur, które zawiadywały Sfinksem, bo był wśród nich jeszcze jeden i to był sędzia walk wolnoamerykańskich i francuskich, Józef Arnold, który zwany był profesorem. I znów wspomnienia Tadeusza Żeromskiego.
0: Przypuszczam, że nie jeden z sędziwych dzisiaj, a wówczas młodocianych bywalców cyrku Ciniselnego, pamięta jeszcze tego łysego i brzuchatego jegomościa w wytwornym żakiecie z podkręconym do góry wąsem i chwiejącymi się na nosie binoklami w czarnej oprawie, jak wygłaszał co wieczór swoje stereotypowe przemówienie, zaczynające się od słów: Siewodnia pradałżajem wieliki międzynarodny czempionat francuskoj barby. I tak dalej. A następnie prezentował publiczności Luricha, Muczanurę, Pytlasińskiego, Pospieszila, wyliczając bezbłędnie wszystkie ich wysokie odznaczenia i tytuły do wiekopomnej chwały.
1: Tu trzeba przypomnieć, skąd, dlaczego Arnold zapowiadał ich po rosyjsku. To był jeszcze ten moment, to właśnie to była taka pozostałość, kiedy to do 1915 roku, a więc do czasu wyjścia Rosjan z Warszawy, urzędowym językiem jednak był rosyjski. Arnold prawdopodobnie bardziej biegle i bardziej płynnie posługiwał się językiem rosyjskim niż językiem polskim. No ale był jeszcze jeden. No i to była rzeczywiście postać wyjątkowo dziwna. A więc Józef Pilawa-Czesławski. Któż to był?
2: Aktor i reżyser, który był niesłychanie aktywny. Grał w teatrze na ulicy Mokotowskiej 73. I on odpowiadał bardzo często za artystyczny poziom wszelkich przygotowywanych tam programów. No ale też za powodzenie całego kabaretu. Bo on też był takim dyrektorem zarządzającym tą instytucją.
1: No i zarządził w ten sposób, że Sfinks miał w zasadzie dwa programy. Jeden w 1917 roku, jeden w 1918 i w zasadzie w tym 1918 w styczniu dzieje tego pierwszego Sfinksa się zakończyły. Do tego stopnia, że prasa nawet nie odnotowała, nie było żadnych recenzji dotyczących tego programu, więc musiało to być rzeczywiście marne. No, ale to nie był koniec Sfinksa.
2: Wieczór inauguracyjny, ten drugi, o którym wspomniałeś, miał niesłychaną atrakcję. Mianowicie wystąpił tam pewien aktor zapisany wielkimi zgłoskami w historii polskiego teatru, czyli Aleksander Zelwerow.
1: Wszystko się zgadza. 16 marca 1918 roku podczas inauguracji teatrzyku, drugiej inauguracji, Zelwerowicz wystąpił. Co my wiemy? Najprawdopodobniej na scenie Sfinksa wygłosił wtedy humoreskę Marka Twena, jak redagowałem gazetę rolniczą. Nowy dyrektor Sfinksa, czyli Julicz, zdawał sobie sprawę, że to jest tak wielkie wydarzenie, że trzeba umieścić ten jego występ przed samym finałem programu, dlatego że to zatrze po prostu pamięć o rzeczach słabszych. No, z tym występem Zelwerowicza było tak, że on właściwie utrwalił się w trwającej potem przez 3 lata legendzie tego teatru. I Sfinks przez cały czas powoływał się na to: o, u nas występował Zelwerowicz. Ale trzeba pamiętać o tym, że na scenie tego teatru zadebiutował mniej więcej w tym samym czasie jeszcze jeden bardzo wybitny aktor dwudziestolecia międzywojennego, czyli Michał Znicz, który wygłosił gogolowski monolog Wariata. No, to był debiut Znicza, ale były następne dwa. No i to były rzeczywiście najwspanialsze, najbardziej złociste nazwiska, które miały potem w dużej części ukształtować legendę dwudziestolecia międzywojennego. 9 lipca 1918 roku Sfinks dał już 15 program. Jednym z tych numerów tego programu był fragment bardzo popularnej wówczas operetki Paula Linkego pod tytułem Lizistrata. I niezwykłą popularność zdobył pochodzący z tej operetki gawot, który się nazywał Robaczki Świętojańskie. Lecą świetliki, lecą, lecą. On został wydany w 1903 roku, a więc niedługo po berlińskiej

0: premierze,
1: ale
0: tenże gawot rozbrzmiał właśnie wtedy, w lipcu 1918 roku na scenie Sfinksa, ale miał zupełnie inny tekst refrenu. Refren brzmiał: nie lecą świetliki, lecą, lecą, tylko lecą bareczki, lecą, lecą, co było oczywiście echem rozpoczynającej się wówczas hiperinflacji. No a kto to wykonywał, proszę państwa? Otóż na scenie stanął młody, szczupły człowiek, zapowiedziany jako Bogdan Kierski, a to był pseudonim. Kto się ukrył pod tym pseudonimem?
2: Ludwik Sempoliński.
0: Sam Ludwik Sempoliński. Czyli wtedy zaczęła się jedna z największych, najpiękniejszych karier dwudziestolecia międzywojennego. Przypomnijmy, jak Sempoliński wspominał swoje początki.
3: W dniu mego debiutu przeżyłem pierwszą sceniczną przygodę. Wstępując bowiem do Wyższej Szkoły Handlowej, nie chciałem, aby rektor dowiedział się, że występuję w kabarecie, więc po długim namyśle przybrałem pseudonim Bogdan Mir. Ale niestety dwóch Mirów założyło protest. Jednym był wspomniany przeze mnie wyżej autor Sfinksa, Mir, a drugim dziennikarz Mir z Gazety Porannej. Doszło do tego, że w ostatniej chwili, tuż przed wejściem na scenę, prowadzący konferansjerkę Korczak zapytał, jak ma mnie zapowiedzieć. Nie wiedziałem. Dopiero Julicz wpadł na pomysł zapożyczenia nazwiska właściciela fabryki cukierków Kierskiego, którego sklep był na dole w tym domu. I w ten sposób przez pierwsze 2 lata mego bytu na scenie nosiłem pseudonim Bogdan Kierski i długo potem musiałem przyzwyczajać publiczność do mojego właściwego nazwiska. Ludwik Sempoliński, wielcy artyści małych scen.
0: On od razu dostał wtedy angaż do Sfinksa, chociaż jak wspominał, musiał zapłacić frycowe, dlatego że pierwsze swoje występy odbywał jeszcze jako Kierski, ale mu za te występy nie zapłacono. No ale Moniko, przecież to nie był jedyny debiut w Sfinksie, był jeszcze następny.
2: Były jeszcze następne równie ważne, równie ważnych osobistości. Kolejną tancerką, która zaistniała na scenie Sfinksa, była wówczas Anna Orton.
0: No tak, ona jest znana, w ogóle anonsowana w prasie właśnie jeszcze jako Anna Orton, jako tancerka chwalona zresztą.
2: My ją znamy jako oczywiście Hannę Ordonównę, czy Hankę Ordonównę. Usłyszymy dzisiaj jej wykonanie na koniec naszej audycji, ale trzeba powiedzieć, że ona również na scenie Sfinksa stawiała swoje pierwsze kroki.
0: 11 września 1918 roku Sfinks wystawił program pod tytułem W naszej kochanej Warszawie. I tam właśnie na scenie pojawiła się już nie jako tancerka, tylko jako pieśniarka, właśnie też młodziutka Anna Orton. I znowu Ludwik Sempoliński.
3: Kiedy zostałem zaliczony w poczet zespołu tego teatrzyku, Hanka, a ściśle powiedziawszy, bo był to jej pseudonim artystyczny, Maria Pietrusińska, tańczyła w duecie z Brodelkiewiczem. Szczupła, 16-letnia, dość wysoka blondynka z długimi warkoczami, obdarzona dużym temperamentem, wykazywała wielki nerw sceniczny. Była wprawdzie bardzo dobrą tancerką, ale ten zawód nie zadowalał jej absolutnie. Słuchając programu przez 2 wieczory za kulisami, trzeciego już śpiewała cały na pamięć. Marzyła, aby zostać piosenkarką, a głosik miała jak dzwoneczek i to nasunęło Juliczowi pomysł wykorzystania jej jako piosenkarki. Debiut się nie udał. Przerażona, zrozpaczona Hanka, ponieważ była bardzo ambitna, uciekła z teatru i z Warszawy. Ludwik Sempoliński, wielcy artyści małych scen.
0: No proszę państwa, co działo się po tej premierze, to opisywał w biografii nieszczęsnej debiutantki Tadeusz Witlin.
3: Nazajutrz rano w teatrze, w obecności całego zespołu, Julicz czyta na głos recenzje we wszystkich warszawskich dziennikach. Na ogół są pochlebne i z uznaniem wymieniają Emmę Bellari, Strońską, Hanusza, Toma, Bolską i Znicza. Marysia, czyli nasza Anna Orton, może być spokojna, że o niej nie napiszą słowa. Ale gdzie tam? Jest o niej w gazecie jak wół. Jeden krytyk nie odmawia sobie przyjemności skojarzenia tytułu piosenki Szkoda słów z wykonawczynią, na którą według niego szkoda słów. Inny wręcz oświadcza, że jeżeli chodzi o panią Ordonównę, to jesteśmy zdania, że kotów i dzieci na scenie pokazywać nie należy. Z zapuchniętymi od płaczu oczami zdruzgotana Pietruszyńska słyszy z ulgą w sercu, że Julicz postanowił zdjąć jej numer z afisza, bo i tak program jest za długi. Tadeusz Witlin, pieśniarka Warszawy.
0: No Moniko, musisz przyznać, że relacja jest niesłychanie interesująca, niesłychanie atrakcyjna.
2: No tak, brzmi jak taka legenda spisana po latach. Nie wiadomo, ile w tym jest faktów, ale opowieść z literatury, więc może być lekko ubarwiona.
0: No Moniko, to od razu mówię.

0: Przejrzałem dokładnie gazety z tamtego czasu. Proszę Państwa, nigdzie w żadnej z warszawskich gazet nie ma takiej recenzji. Po prostu nie ma. W Kurierze Warszawskim pojawia się wzmianka, tak, że pani Ordo, no bardzo pełna temperamentu i o miłym głosie, ale to jest wszystko. Ja w głowę zachodziłem, co tutaj się mogło stać i doszedłem do wniosku, że Tadeusz Witlin, którego bardzo często ponosiła fantazja, skontaminował sobie po prostu różne rzeczy. Moim zdaniem, jak znamy środowisko teatralne, to taka opinia, że dzieci i kotów na scenę wpuszczać nie należy, moim zdaniem brzmi raczej jak zakulisowa garderobiana opinia, która potem oczywiście poszła w przysłowie. No, Hanka Ordonówna po tym programie zniknęła z zespołu Sfinksa. Pojechała do Lublina. Wróciła z tego Lublina do Warszawy 2 lata później. Śpiewała tam, ale głos jej się zupełnie zmienił, ponieważ ona nie umiała wtedy gospodarować głosem, więc ten głos jej się przełamał. No i zaraz usłyszymy tę Hankę Ordonówny śpiewającą już znacznie później, tą swoją taką charakterystyczną manierą, takimi nagłymi transpozycjami, bo się mówiło, że ona miała bardzo piękny sopran jak dzwoneczek. Potem zaczynał się taki głęboki alt, natomiast ona nie miała w ogóle tak zwanej średnicy. Konrad Tom, którego tutaj wspominaliśmy, mówił nawet o niej złośliwie, bo jej nie lubił. Mówił, że to jest taka artystka, która śpiewa 5 głosami naraz. No ale Sfinksowi zawdzięczamy debiut i narodziny wielkiej gwiazdy dwudziestolecia międzywojennego.
1: Mimo to ta scena nie trwała zbyt długo, bo jej los się skończył w roku 1921.
0: Zabawnie.
1: Więc po zaledwie 4 latach istnienia nie zbankrutował ten teatr.
0: No dlatego mówię zabawnie w sumie. No.
1: Ale stał się swego rodzaju ofiarą amerykańskiej linii żeglugowej, która zajmowała ten teatrzyk.
0: Brzmiało to śmiesznie, bo tak w ogóle nie musiało się stać. Otóż Amerykanie upatrzyli sobie tę kamienicę Marszałkowska 116 na swoją siedzibę i podobno zaproponowali dyrekcji, że oni odkupią ten teatr i wszystko, co do niego należało, tylko żeby po prostu dyrektorzy powiedzieli, ile by za ten teatr chcieli. No, oni podobno zaproponowali sumę, która im się wydawała aż nazbyt wygórowaną i mieli taką absolutną pewność, że Amerykanie jednak tak ogromnej sumy za ten lokal im nie dadzą. No, ku swojemu zdziwieniu Amerykanie podobno powiedzieli, że oczywiście, bardzo proszę. Pieniądze wypłacili. No i Sfinks po prostu zniknął z warszawskiego pejzażu teatralnego właściwie z dnia na dzień. Choć z drugiej strony trzeba pamiętać, że w tym mniej więcej samym czasie zniknął także z warszawskiego pejzażu teatralnego wspomniany już Czarny Kot.
1: Ale oba te kabarety dały podstawę kabaretowi, o którym wiele pisałeś i też wspominaliśmy już o nim w naszych audycjach, czyli Qui pro quo.
0: Tak, to z tym, że no, Qui pro quo wtedy już istniało 2 lata. Natomiast katastrofa Czarnego Kota i katastrofa Sfinksa przyczyniła się do tego, że przede wszystkim tak, no Qui pro quo ubyła konkurencja, a poza tym do tego zespołu przeszły najważniejsze i najlepsze siły aktorskie z obu tych teatrzyków. I w tym momencie Qui pro quo zaczęło rzeczywiście mieć pozycję czołowego warszawskiego teatrzyku małych form. No a skoro wspominamy tego Sfinksa, no to przypomnijmy, proszę Państwa, jeszcze raz, że te dwa teatrzyki istniały w miejscu, które dziś jest właściwie sercem Warszawy, a więc naprzeciwko domu w centrum Czarny Kot.
1: I okolice Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
0: A po drugiej stronie, proszę Państwa, jeden z domów handlowych Ściany Wschodniej. Właściwie trudno byłoby sobie wyobrazić, patrząc dzisiaj na to tak zmienione miejsce, że Marszałkowska wyglądała po pierwsze zupełnie inaczej, a poza tym, że była w tym momencie no, takim centrum rozrywkowym, dlatego że niedaleko znajdowało się także kino Koloseum. Znajdowały się jednak później także inne przybytki teatralne, więc idąc tamtędy, warto popatrzeć w jedną i w drugą stronę i westchnąć.
1: Kiedyś był tu teatr.
0: O czym przypominali Państwu
1: Monika Pilch
0: i Tomasz Mościcki. Fragmenty wspomnień i publicystyki tamtego czasu przedstawił Państwu Maciej Budowski. No, ale żegnamy się wobec tego piosenką.
2: Panowie może mają i rację uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to znaczy, że jest tylko zakochany. Że pamięć żeglowa, że

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Sny miał okropne. Śniło mu się, czy tylko przywidywało, że ciągle jest w teatrze i że widzi Wokulskiego z szeroko otwartymi oczyma, zapatrzonego w jedną lożę. W loży tej siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Izabela. Rzeckiemu zdawało się, że Wokulski patrzy tak na pannę Izabelę. Niepodobna, mruknął. Stach nie jest aż tak głupi. Tymczasem wszystko w marzeniu. Panna Izabela podniosła się z fotelu i wyszła z loży, a Wokulski za nią, wciąż patrząc jak człowiek zamagnetyzowany. Panna Izabela opuściła teatr, przeszła plac teatralny i lekkim krokiem wybiegła na ratuszową wieżę, a Wokulski za nią, wciąż patrząc jak człowiek zamagnetyzowany. A potem z ganku ratuszowej wieży panna Izabela, uniósłszy się jak ptak, przepłynęła na gmach teatralny, a Wokulski, chcąc lecieć za nią, runął z wysokości 10 pięter na ziemię. Jezus Maria, jęknął Rzecki, zrywając się z łóżka. Tak, tak, odszczeknął mu Ir przez sen. No, już widzę, że jestem zupełnie pijany, mruknął pan Ignacy, kładąc się znowu i niecierpliwie naciągając kołdrę, pod którą drżał. Kilka minut leżał z otwartymi oczami i znowu przywidziało mu się, że jest w teatrze, akurat po zakończeniu trzeciego aktu, w chwili, kiedy fabrykant Piwkę miał podać Rosjemu album Warszawy i jej piękności. Pan Ignacy wytęża wzrok, Piwkę bowiem jego zastępuje, wytęża wzrok i z najwyższym przerażeniem widzi, że niecny Piwkę zamiast kosztownego albumu podaje Włochowi jakąś paczkę owiniętą w papier i niedbale zawiązaną szpagatem. I jeszcze gorsze rzeczy widzi pan Ignacy. Włoch bowiem uśmiecha się ironicznie, odwiązuje szpagat, odwija papier i wobec panny Izabeli, Wokulskiego i hrabiny i tysiąca innych widzów ukazuje żółte nankinowe spodnie z fartuszkiem na przodzie i ze strzemiączkami u dołu. Właśnie te same, których pan Ignacy używał w epoce sławnej kampanii sewastopolskiej. Na domiar okropności. Nędzny Piwkę wrzeszczy: oto jest dar panów Stanisława Wokulskiego, kupca, i Ignacego Rzeckiego, jego dysponenta. Cały teatr wybucha śmiechem. Wszystkie oczy i wszystkie wskazujące palce skierowują się na ósmy rząd krzeseł i właśnie na krzesło, gdzie siedzi pan Ignacy. Nieszczęśliwy chce zaprotestować, lecz czuje, że głos zastyga mu w gardle. A na domiar niedoli on sam zapada się gdzieś. Zapada się w niezmierny, niezgłębiony ocean nicości, w którym będzie spoczywał na wieki wiecznie

Nie objaśniwszy widzów teatralnych, że nankinowe spodnie z fartuszkiem i strzemiączkami wykradziono mu podstępem ze zbioru jego osobistych pamiątek. A po nocy fatalnie spędzonej Rzecki obudził się dopiero o 3 kwadranse na 7. Własnym oczom nie chciał wierzyć, patrząc

aniżeli jeden straszny symptom. Oto nie chciało mu się iść do sklepu. Co gorsza, nie tylko czuł lenistwo, ale nawet zupełny brak ambicji. Zamiast bowiem wstydzić się swego upadku i walczyć z próżniaczymi instynktami, on, Rzecki, wynajdywał sobie powody do jak najdłuższego zatrzymania się w pokoju. To zdawało mu się, że Ir jest chory, to, że rdzewieje nigdy nie używana dubeltówka, to znowu, że jest jakiś błąd w zielonej firance, która zasłaniała okno, a nareszcie, że herbata jest za gorąca i trzeba ją pić wolniej niż zwykle. W rezultacie pan Ignacy spóźnił się o 40 minut do sklepu i ze spuszczoną głową przekradł się do kantorka. Skończywszy czytanie, pan Ignacy potrząsnął głową. Nic nie rozumiem, rzekł, chociaż bardzo wątpię o życzliwości tej damy. Klein lękliwie obejrzał się dookoła sklepu i widząc, że ich nikt nie śledzi, zaczął szeptać. Bo to uważa pan, nasz stary podobno kupuje dom Łęckiego, który właśnie jutro mają wierzyciele sprzedać przez licytację. Stary? To jest pan Wokulski? Kupuje dom? Tak, tak, potakiwał Klein głową. Ale kupuje nie na własne imię, tylko za pośrednictwem starego szlangbauma. Tak przynajmniej mówią w domu, bo i ja tam mieszkam. Za 90 000 rubli? No właśnie. A że baronowa Krzeszowska chciałaby kupić tę kamienicę za 70 000 rubli, więc anonim zapewne pochodzi od niej. Nawet założyłbym się, że od niej, bo to piekielna baba. Gość przybyły do sklepu z zamiarem kupienia parasola oderwał Klejna od Rzeckiego. Panu Ignacemu zaczęły krążyć po głowie bardzo szczególne myśli. Jeżeli ja, mówił do siebie, przez zmarnowanie jednego wieczora narobiłem tyle zamętu w sklepie, to niby jakiego zamętu w interesach narobi Stach, który marnuje dziś dnie i tygodnie na teatry włoskie i zresztą nawet no nie wiem na co. W tej chwili jednak przypomniał sobie, że w sklepie z jego winy zamęt jest niewielki. Prawie go nie ma i że interes handlowy w ogóle idzie świetnie. Nawet co prawda, to i sam Wokulski, pomimo dziwnego trybu życia, nie zaniedbuje obowiązków kierownika instytucji. Ale po co on chce uwięzić 90 000 rubli w murach? Skąd się i tu znowu biorą ci Łęccy, czyliżby... Stasiek taki głupi nie jest. Swoją drogą niepokoiła go myśl kupna kamienicy. Zapytam się Henryka Szlangbauma, rzekł wstając z kantorka. W oddziale tkanin mały, zgarbiony Szlangbaum z czerwonymi oczyma i wyrazem zajadłości na twarzy kręcił się jak zwykle skacząc po drabinie albo nurzając się między sztukami perkalu. Tak już przywykł do swojej gorączkowej roboty, że choć nie było interesantów, on ciągle wydostawał jakąś sztukę, odwijał i zawijał, ażeby następnie umieścić ją na właściwym miejscu. Zobaczywszy pana Ignacego, Szlangbaum zawiesił swoją jałową pracę i otarł pot z czoła. — Ciężko, co? — rzekł. — Bo po co pan przykładasz te graty, skoro nie ma gości w sklepie? — odparł Rzecki. — Ba! Gdybym tego nie robił, zapomniałbym, gdzie co leży. Stawy zaś nie działyby w członkach. Zresztą, jużem przywykł. Ma pan jakiś interes do mnie? Rzecki stropił się na chwilę. Nie, tak, chciałem zobaczyć, jak panu tu idzie, odpowiedział pan Ignacy, rumieniąc się, o ile to było możliwe w jego wieku. Czyżby i on mnie posądzał i śledził? Błysnęło w głowie Szlangbaumowi i gniew go ogarnął. Tak, ma ojciec rację. Dziś wszyscy huzia na Żydów. Niedługo już trzeba będzie zapuścić pejsy i włożyć jarmułkę. On coś wie, pomyślał Rzecki i rzekł głośno. Podobno szanowny ojciec pański kupuje jutro kamienicę pana Łęckiego. Nic o tym nie wiem, odpowiedział Szlangbaum, spuszczając oczy. W duchu zaś dodał. Mój stary kupuje dom dla Wokulskiego, a oni myślą i pewnie mówią, odpatrzajcie, znowu Żyd, lichwiarz, zrujnował jednego katolika i pana z panów. Coś wie, tylko gadać nie chce, myślał Rzecki. A, zawsze Żyd. Pokręć

0: Kręcił się jeszcze po sali, co Szlangbaum uważał za dalszy ciąg posądzeń i śledzenia go i wrócił do siebie wzdychając. To jest okropne, że Stach ma więcej zaufania do Żydów aniżeli do mnie. Po co on jednak kupuje ten dom? Po co się wdaje z Łęckimi? A może nie kupuje? Może to tylko pogłoski?
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Dariusz Suska.
3: Minuta po 14:00.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Adam Suprynowicz, dzień dobry. Program realizuje Magdalena Wojtulanis. Zaczynamy popołudniowy koncert, uzupełniony jak to w wakacyjnym sezonie, zabawą, w której stawką jest płyta na lato. Albumem na dziś jest dwupłytowy zapis występu Erika Lu na ostatnim konkursie szopenowskim. Ale najpierw na letni festiwal. Schubertiada w Schwarzenbergu i Hohenems to jest impreza, z której koncerty prezentujemy od niepamiętnych lat i cały czas trzyma ona poziom. Jest to nie tyle wakacyjny festiwal, co sezon koncertów kameralnych odbywających się od wiosny do jesieni w dwóch miejscowościach w zachodniej Austrii, w kraju związkowym Vorarlberg, niedaleko Bregencji i Jeziora Bodeńskiego. Przyjeżdżają tam gwiazdy. W tym roku występowali już słynny duet Jaratal i Andreas Grothuysen, Paweł Haas Quartet, Julien Pregardien z Christianem Bezeidenhauten, Kwartet Hagenów z Jörgiem Widmanem, Paul Lewis, Igor Levit, Christian Pregardien z Juliusem Drake'iem czy Francesco Piemontesi. A to nie koniec, bo Schubertiada trwa do października. 21 czerwca w sali imienia Angeliki Kaufmann w Schwarzenbergu odbył się niedzielny poranek kameralny, z którego nagrania dzisiaj Państwu przedstawię. A wystąpili skrzypek Renaud Capuçon, wiolonczelistka Julia Hagen, pianista Guillaume Bellon i jeszcze dwójka świetnych artystów, których nazwisk na razie nie zdradzę, bo pierwszym punktem programu było trio fortepianowe B-dur Franciszka Schuberta w katalogu Deutscha numer 898.

Muzyka wspaniale meandrująca między tonacjami, rozciągająca czas, by przejść przez splatające się ze sobą różnorodne emocje. Trio fortepianowe B-dur Franciszka Schuberta numer 898 w katalogu Deutscha. Jest 14, prawie już 45 w dwójkowe popołudnie poniedziałkowe. Jesteśmy na festiwalu Schubertiade w austriackim Schwarzenbergu, niewielkiej wsi położonej w północnych Alpach Wapiennych, niedaleko Jeziora Bodeńskiego, w miejscowości znanej ze wspaniałego budownictwa drewnianego i z tego, że mieszkała tam wybitna szwajcarska malarka Angelika Kaufmann. Jej imię nosi obecnie sala koncertowa, którą odwiedzają najwybitniejsi muzycy naszych czasów. Koncert, którego słuchamy, był spotkaniem aż trzech pokoleń.

artystów. Za chwilę posłuchamy kwintetu Pstrąg, który będzie najlepszym dowodem. Na altówce bowiem zagra sam Gérard Cosset, 78-letni artysta, jeden z najwybitniejszych altowiolistów naszych czasów, grający ze światową czołówką. Także, co warto przypominać, współzałożyciel wraz z Pierrem Boulezem Ensemble Intercontemporain, dzięki któremu powiększał współczesny repertuar na altówkę. Drugie pokolenie to oczywiście 50-latek, gwiazda, skrzypiec Renaud Capuçon. No i najmłodsi 30-latkowie. Wiolonczelistka Julia Hagen z tej słynnej rodziny Hagenów, która stworzyła Hagen Quartet. Ten słynny zespół zakończył zresztą w tym roku właśnie działalność. Ich występ na Schubertiadzie w Hohenems był częścią pożegnalnego tournée. Pałeczkę przejmuje właśnie Julia, córka wiolonczelisty Clemensa Hagena. Najstarszy w grupie 30-latków jest Guillaume Bellon, wychowanek Nicolasa Angelicza, finalista konkursu imienia Klary Haskell, pianista oczywiście, szczególnie chętnie nagrywający muzykę Schuberta. Na trzech znanych mi jego płytach są właśnie utwory tego kompozytora. I jeszcze jedna młoda artystka to kontrabasistka Orkiestry Filharmonicznej Radia Francuskiego, laureatka prestiżowego konkursu kontrabasowego imienia Bottesiniego, czyli Laurent Campe. Ten wielopokoleniowy skład teraz przed nami w jednym z najsłynniejszych i najwspanialszych dzieł Franciszka Schuberta, kwintecie fortepianowym Adur numer 667 w katalogu Deutscha, kwintecie zwanym Pstrąg, od tytułu pieśni Schuberta, której temat posłużył do stworzenia cyklu wariacji. Usłyszymy je oczywiście w trzeciej części, to przypominam, bo pewnie znają Państwo ten utwór doskonale. Słuchamy.

0: Kwintet fortepianowy Adur Pstrąg, numer 667 w katalogu dzieł Franciszka Schuberta. Wspaniali artyści Renaud Capuçon na skrzypcach, Gérard Cosset na altówce, Julia Hagen na wiolonczeli, Laurent Campe na kontrabasie i Guillaume Bellon na fortepianie. W koncercie w porze lunchu w dwójce słuchaliśmy nagrania z festiwalu Schubertiade w Schwarzenbergu, zarejestrowanego 21 czerwca tego roku. Nagranie otrzymaliśmy od Radia Austriackiego dzięki naszej współpracy w ramach Europejskiej Unii Nadawców. Tu dwójka, 27,5 minuty po 15. Na ten moment z pewnością czekają niektórzy z Państwa. W piątek Joanna Grodkowska pytała Państwa o opinię o nagranym przez Jojo Ma, Emanuela Aksa i Leonidasa Kawakosa opracowaniu czwartej symfonii Beethovena autorstwa Shaya Vosnera. Pan Paweł napisał: początek nie beethovenowski, ale dalej jest pysznie, Jojo Ma daje popis, a pan Tadeusz na to: interpretacja tria ujmuje. Wyważona, a zarazem radosna rozmowa. Zamiast powieściowego rozmachu mamy tu finezyjny poemat z przymrużeniem oka. Tak panowie napisali o tym opracowaniu czwartej symfonii Beethovena na trzy instrumenty. Płyty do panów wędrują, a dziś zaczynamy kolejną serię albumów.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.
0: A dziś mogą Państwo dostać od nas dwupłytowy album z konkursowymi chopinowskimi nagraniami Erika Lu.

walcas do opus 42 Fryderyka Chopina. Nikt inny, zgłaszając się do udziału w 19. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w październiku 2025 roku, nie miał tyle do stracenia lub zyskania jak Eric Lu, pisze w konkursowym albumie pianisty John Allison. Urodzony w Bostonie pianista, który w roku 2015 w wieku zaledwie 17 lat zdobył 4. nagrodę na warszawskim konkursie chopinowskim, a 3 lata później wygrał konkurs w Leeds, jest od tamtej pory rozpoznawalną postacią międzynarodowej sceny muzycznej. Czy Eric Lu, który przyjechał do Warszawy w 2025 roku, był tym samym Ericiem Lu, jakiego pamiętaliśmy sprzed dekady? Decydował się na ryzykowną grę, cokolwiek poniżej jednej z głównych nagród byłoby upokorzeniem. Jego zwycięstwo powitane zostało owacyjnie, nie brakowało jednak i mieszanych emocji. Jeśli celem tegorocznego konkursu chopinowskiego miałoby być odkrycie dla świata nowego talentu, taki wynik był mało zachwycający. Ale jeśli zwycięstwo miało przypaść najlepszemu pianiście, werdykt wydaje się celny. Tyle John Allison w komentarzu do płyty, a mnie ciekawią Państwa opinie. Co Państwo sądzą o powrocie Erica Lu na konkurs chopinowski? Grał dużo lepiej niż poprzednim razem? Co Państwu zapadło w pamięć z jego występów? Proszę o SMS-y do 160 znaków poprzedzone słowem lato i wysłane na numer 71211. Mają Państwo czas do północy. Koszt jednego SMS-a to złoty 23 grosze brutto. Walc to było nagranie z pierwszego etapu przesłuchań. Przenieśmy się teraz do finału.

Eric Lou w tym jednym z najbardziej ikonicznych chopinowskich fragmentów w Larghetcie z koncertu fortepianowego F-moll op. 21. towarzyszyła artyście Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Borejki. Nagranie z dwupłytowego albumu z zapisem występów Erica Lou na ostatnim konkursie chopinowskim, wygranym przez tego artystę. Jak grał Eric Lou w październiku? Co państwo sądzą o jego powrocie? Co państwu zapadło w pamięć? SMS do 160 znaków poprzedzony słowem lato wysyłamy do północy na numer 71211, a jutro dwie najciekawsze refleksje, recenzje nagrodzimy wspomnianym albumem. Adam Suprynowicz, ja dziękuję za dziś o 16:00 Wiadomości Kulturalne. Po nich program Wybieram Dwójkę i Monika Zając, a na koniec ode mnie jeszcze raz nagranie z pierwszego etapu Eric Lou w balladzie F-moll op. 52.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Okres prac rolniczych nadal w Ukrainie zwiększa ryzyko śmierci lub ciężkich ran w związku z minami pozostawionymi przez rosyjskie wojska okupacyjne na wyzwolonych terenach. Posłuchajmy wiersza w przykładzie Adama Pomorskiego. Czyta Angelika Kurowska.
2: Lina Kostenko. Bez tytułu. Od podłożonych min się u nas ginie, aż po horyzont pola pełne złomu. Wita się klęcząc, zanim kondukt minie poległych, którzy wracają do domu. Czyjegoś męża i czyjegoś syna. Rosły chłopaki, dorosły do broni. Zanim na krzyżu skona Ukraina, poszli na wojnę, któżby, jak nie oni. Pan Bóg ich siły mnożył, żeby młodzi grabieżców pokonali zgraje. Tak bohaterów naród się narodzi. I tak się ludność ludem staje.

0: Minęła 16.
1: Dwójka jest też na miejscu Delfingeru.
0: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. A zaczynamy od smutnej informacji. W wieku 72 lat zmarł Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Artysta odszedł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Jan Frycz był związany z Teatrem Narodowym w Warszawie od 2006 roku. Wcześniej występował m.in. w Teatrze Polskim i Krakowskim Starym Teatrze. Stworzył blisko 200 ról. Współpracował z takimi reżyserami jak Andrzej Wajda, Jerzy Jarocki, Krystian Lupa, Mikołaj Grabowski czy Jan Englert. Do ostatnich dni pozostawał aktywny zawodowo, rozpoczął próby do Orestei w reżyserii Luka Persefala. W maju tego roku otrzymał nagrodę aktorską na kaliskich spotkaniach teatralnych za rolę króla w Termopilach Polskich. Jan Frycz pozostawił po sobie także wiele pamiętnych ról filmowych i telewizyjnych, m.in. w Wielkim Szu, Pręgach czy serialu Ślepnąc od świateł. Zmarłego aktora wspominać

0: będziemy w dzisiejszej audycji Wybieram Dwójkę. Rodzina, przyjaciele, środowisko artystyczne i wielbiciele talentu pożegnali dziś w Warszawie Igę Cembrzyńską, aktorkę, reżyserkę, scenarzystkę i piosenkarkę. Zagrała m.in. w filmach Rękopis znaleziony w Saragossie, Hydrozagadka oraz w serialu Stawka większa niż życie. Grała też w spektaklach Teatru Telewizji i występowała w słuchowiskach Teatru Polskiego Radia.
1: Emilia Krakowska wspominała wspólny okres studiów i muzyczne pasje Igi Cembrzyńskiej.
2: Ona nocami biegła do klubów, żeby sobie pośpiewać jazz i tak szłyśmy razem aż do jej wyjścia, debiutu w teatrze. Z jaką wspaniałą dykcją, ze zrozumieniem przekazywała myśl, niby żartem piosenka.
1: Z Mają Komorowską na scenie się nie spotkały, jednak więź pozostała.
3: Pamiętam, jak śpiewała te piosenki, jak pracowała, rozmawiałyśmy dużo.
1: Artystkę wspominała też wiceminister kultury Bożena Żelazowska.
4: Wyjątkowy talent, siła charakteru, siła głosu.
1: Iga Cembrzyńska spoczęła na Powązkach Wojskowych w grobie rodzinnym Kondratiuków. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Mural, wystawa i ceramiczna rzeźba. Tak, Toruń świętuje dziś 130. rocznicę urodzin Lotte Jacobi, jednej z najwybitniejszych fotografek XX wieku, urodzonej właśnie w tym mieście. Nieprzypadkowo wydarzenia odbywają się przy ulicy Podmurnej, gdzie jej rodzina mieszkała i prowadziła atelier fotograficzne. Przed obiektywem Jacobi stawali m.in. Albert Einstein czy Marc Chagall. Ich portrety znalazły się na muralu autorstwa Jakuba Machowskiego.
5: Chciałem, żeby była w opozycji trochę do tych portretów, które sama wykonywała, które jednak jako zdjęcia portretowe były centralnie skierowane na widza do obiektywu. To była bardzo charakterystycznej urody kobieta. Też chciałem, żeby to wybrzmiało, okay? I żeby takie tajemniczości to trochę dodało, dlatego też ta postać się patrzy w dół i wybrałem też takie zdjęcie właśnie w 100% celowo.
0: A na parapecie sąsiedniej kamienicy można zobaczyć ceramiczną rzeźbę przedstawiającą młodą Lottę w kapelusiku. O pomyśle mówi jej autor Dariusz Przewięźlikowski.
6: Uważałem, że jest to chyba jedno z lepszych zdjęć portretowych, które dostałem, aby zaprojektować i wykonać tą postać. A poza tym stwierdziłem, że w tymże stroju będzie nawiązywała do Galerii Mieszczan Toruńskich. Oczywiście z aparatem fotograficznym, bo jak wiemy, jest to atrybut Lotte Jacobi.
0: Do końca tygodnia w Toruniu zaplanowano także wykład, panel dyskusyjny, plener fotograficzny oraz pokaz animowanych fotografii artystki. Włoscy śledczy sprawdzają, w jaki sposób złodzieje pokonali muzealne zabezpieczenia przy kradzieży bezcennych renesansowych dzieł sztuki w Messynie na południu Włoch. W nocy z soboty na niedzielę podczas obchodów Ferragosto wynieśli z muzeum 4 obrazy, których autorstwo przypisuje się Antonellowi da Messinie.
7: Dwie skradzione tablice zostały odnalezione jeszcze tego samego wieczoru. Były porzucone w bliskiej okolicy. Nadal poszukiwane są dwie pozostałe. Z wielkim żalem przyjęliśmy utratę dwóch najważniejszych dzieł naszego muzeum, mówiła telewizji RAI dyrektorka placówki Marisa Mercurio. Wartość wszystkich czterech dzieł szacuje się na 70-80 milionów euro. Policja i karabinierzy badają m.in. jak sprawcom udało się pokonać zabezpieczenia muzeum. Jedna z głównych hipotez śledczych zakłada, że kradzież mogła być zlecona. To nie pierwszy w tym roku głośny przypadek związany z dziełami Antonella da Messina. W lutym włoskie Ministerstwo Kultury kupiło jego Ecce Homo za prawie 15 milionów dolarów, ratując obraz przed aukcją. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
8: Reklama.
9: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Reklama. Tu program drugi.

0: Polskiego Radia, 6 minut po 16. Dzień dobry w poniedziałek. Przed mikrofonem Monika Zając. Pierwszą w nowym tygodniu audycję Wybieram Dwójkę otwieram wspólnie z realizatorką Elżbietą Malinowską, wydawczynią Elżbietą Szymkowską i autorem propozycji muzycznych Karolem Furtakiem. Jest 17 sierpnia, to 229 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Lwa i będzie z nami do 19.57, a imieniny obchodzą Anita, Jacek, Eliza, Joanna, Julianna, Miron i Zawisza. Dziś zaprosimy Państwa do Sopotu, ale w pewnym sensie także do Portugalii, Brazylii czy Mozambiku. Literatura portugalskojęzyczna znalazła się bowiem w centrum programu tegorocznego festiwalu Literacki Sopot. A w nim nie tylko spotkania autorskie, ale też debaty, warsztaty, dyżury tłumaczy, czytania performatywne i wydarzenia dla dzieci i młodzieży. O szczegółach 15. odsłony festiwalu Literacki Sopot po 16.30 opowie jego dyrektorka Marta Czarnecka. Poza tym proszę spodziewać się dziś także tematów muzycznych. Za mniej więcej godzinę gościem dwójki będzie Stanisław Leszczyński, który zaprosi Państwa na rozpoczynający się wkrótce festiwal Chopin i jego Europa. Z kolei po 17.30 połączymy się z Jarosławiem, w którym rozbrzmiewa muzyka dawna. Rozpoczął się już tam bowiem festiwal Pieśni Naszych Korzeni, o którym więcej opowie Piotr Kaplita. Ale to nie wszystko. Wybieram dwójkę. Zastanowimy się też wspólnie nad tym, co łączy zioła, miód i dawne obrzędy.
1: Miód kiedyś był takim produktem, którym Polska po prostu stała, bo są takie zapiski, że w XVI wieku dochody ze sprzedaży wosku i miodu przekraczały dochody ze sprzedaży drewna, a polskie miody pitne były importowane na przykład nawet do Anglii na dwory i słynęły swoją jakością.
0: Szczegóły przed 17, ale początek tej audycji będzie smutny. Jak słyszeli Państwo w wiadomościach kulturalnych, dziś dotarła do nas wiadomość o śmierci wybitnego aktora Jana Frycza. Jego dorobek będziemy wspominać w Wybieram Dwójkę już za kilka chwil.

0: Słuchają Państwo Dwójki, już prawie 12 minut po godzinie 16, a my audycję Wybieram Dwójkę. Rozpoczynamy od wspomnienia Jana Frycza, wybitnego aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego, który zmarł dziś w wieku 72 lat. Łączymy się teraz z reżyserem Krystianem Lupą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jeśli tak można powiedzieć. Tę wiadomość przeżywam od, nie wiem, 15 minut. Siedzę na placu zabaw wśród krzyków dzieci i ciągle nie mogę w to uwierzyć, bo Janek, ja wiedziałem o jego chorobie, ale Janek wydawał mi się nieśmiertelny. Był takim okazem energii i radosnej energii życia, że wydawało mi się, że taka choroba to jest dla niego po prostu kolejna przeszkoda do pokonania.
0: Ja domyślam się, że to jest dla pana bardzo trudny moment, dlatego bardzo dziękuję, że pan zgodził się z nami dziś połączyć. To wspomnijmy, panowie pracowali razem przy bardzo ważnych spektaklach, takich, które się zapisały w historii polskiego teatru, ale też wiem, bo to podkreślał nieraz Jan Frycz w wywiadach, że to też były takie ważne momenty jego zawodowej kariery. Wycinka, to także Mistrz Małgorzata, czy bracia Karamazow. A czy pamięta pan ten pierwszy moment, kiedy panowie się spotkali, jeszcze zanim rozpoczęli współpracę?
1: Razem studiowaliśmy w szkole. On był na pierwszym roku aktorskim, a może ja byłem na drugim wtedy, ale ja mam takie wspomnienie, że on był na pierwszym roku aktorskim, ja byłem na pierwszym roku reżyserii. No i tak się mijaliśmy, że tak powiem, poglądaliśmy na siebie z ciekawością, bo ja już wtedy, jakby powiedzieć, orientowałem się, że on jest takim, powiedziałbym, cudownym dzieckiem aktorstwa i tak mówili o nim wszyscy, którzy z nim pracowali i pedagodzy. Także później niedługo trwało, kiedy właściwie doszliśmy do wniosku, że powinniśmy, pomimo wtedy zadeklarowanej, jakby powiedzieć, różności naszych charakterów i marzeń i wyobrażenia o teatrze, spotkać się i skonfrontować, powiedziałbym, tę różność. I to zaowocowało jakoś niesamowicie. Z Fryczem pracowało się zawsze bardzo burzliwie. On miewał czasami pomysły, które na pierwszy rzut wydawały się jakieś niemożliwe. On sam mówił: głupi, głupi, głupi pomysł. Teraz ci powiem, Krystian, głupi pomysł. Tylko jakby powiedzieć: czekaj, czekaj, miej cierpliwość, pozwól, nasiąknij tym. Później okazywało się, że to ten pomysł był po prostu niestereotypowy, że jego intuicja chodziła bardzo dziwnymi ścieżkami i to było fascynujące. No a teraz, kiedy spotkaliśmy się rok temu przy pracy, no to strasznie się cieszyliśmy z tego. Widywaliśmy się częściej, bo przyjaźniliśmy się także od czasu do czasu. Nie mogliśmy, jakby powiedzieć, bez jakiegoś spotkania przeżyć kolejnego roku. Więc zawsze było to przymierzanie się do jakiejś ewentualnej dalszej pracy i tak ta wycinka zdarzyła się i od tego momentu zaczęliśmy mówić o konieczności ponownego, jakby powiedzieć, ponownej przygody.
0: Tak, ta rola, zresztą rola aktora Teatru Narodowego w Wycince, to było takie wydarzenie szeroko komentowane. Zresztą Jan Frycz też mówił o współpracy z panem jako o rodzaju jakiejś autoterapii, wspominał gdzieś między słowami także o tych różnicach, ale czy miał pan takie poczucie i też czy to wynikało z panów rozmów, że właśnie ten spektakl, właśnie Wycinka

0: i ta rola to był taki ważny dla niego moment?
1: Powiedziałbym, że takich ważnych momentów było więcej i trudno je porównywać, bo czym innym był Iwan w Braciach Karamazow, jest to dla mnie niezapomniane, po prostu ucieleśnienie tego człowieka z jakimś głębokim, mrocznym niepokojem i czymś, co w sobie nosi. I Janek był taki, pomimo pewnej radosności takiej, którą proponował zawsze jakby towarzysko, miał sobie mrok i ten mrok miał szansę się wydobyć w tej roli. Inną rolą był Esz w Lunatykach. A Wycinka, to powiedziałbym, to jest rola, jakby to powiedzieć, napisana dla niego, bo przecież to jest aktor Teatru Narodowego, tak go nazwaliśmy. W oryginale u Bernharda był to aktor Burgtheater, no ale cóż jest Burgtheater w Wiedniu, jeśli nie Teatr Narodowy, prawda, w Warszawie. I ta rola była dla niego nie tylko jakimś takim rozliczeniem się z własną drogą. Powiedziałbym, ilekroć spotykaliśmy się na wznowieniach, tylekroć on mówi, ciągle przemyśliwam i ciągle znajduję nowe osobiste, powiedziałbym, jakieś tropy do tej roli. Ciągle mnie to coraz bardziej albo boli, albo rani, albo przyprawia o dumę jakąś taką, że mogę się z tym zmierzyć. To zawsze były takie, jakby powiedzieć, dla niego heroiczne wyprawy, takie odyseje, powiedziałbym, jego podróże do roli. I on nigdy nie przestawał pracować nad rolą, to było niesamowite.
0: No i ta podróż dobiegła końca. Krystian Lupa, bardzo dziękuję za to wspomnienie.
1: Dziękuję no jakby powiedzieć, pozostańmy z pamięcią.
0: Dziś wspominamy Jana Frycza, artysta zmarł w wieku 72 lat, a już teraz łączymy się z krytykiem i historykiem teatru Januszem Majcherkiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, czy pan, gdy myśli o Janie Fryczu, to przychodzi panu do głowy jakaś jedna rola tak wyrazista, z którą zawsze pan tego aktora będzie kojarzył?
2: No nie wiem, czy jedna, ale dwie, trzy na pewno, zaraz o tym powiem. Ale chcę zacząć od tego, że jestem bardzo poruszony, bardzo. I zaskoczony, dlatego że w przeciwieństwie do tego, o czym przed chwilą Krystian mówił, ja nie wiedziałem o chorobie Janka i stąd to zaskoczenie. Wydawało mi się, że jest w pełni sił i to, że odszedł, no on, jeden z tych ostatnich wielkich, których już tak niewielu nam zostało, i to jest straszna wiadomość, bo odszedł w zasadzie w apogeum swoich możliwości. On już lat właściwie prezentował swoim aktorstwem po prostu mistrzostwo na najwyższym poziomie i z tym się bardzo trudno pogodzić, że już go nie ma. Natomiast pyta pani o rolę. No, ja Janka obserwowałem niemal od początku. On debiutował, jeśli mnie pamięć nie myli, w 78 roku, czyli tuż po studiach, ale czy nawet jeszcze w trakcie studiów, ale ja go śledziłem, jego drogę artystyczną od 3 może roku, kiedy przez chwilę był aktorem Teatru Polskiego w Warszawie. Potem był w Teatrze Słowackiego w Krakowie, potem w Starym. No i wreszcie już na całe lata zagnieździł się w Teatrze Narodowym i to pewnie jest ten czas, te już nie wiem, 20 chyba lat, czy prawie 20 lat. Więcej nawet może w Narodowym.
0: 20.
2: Kiedy, no właśnie, kiedy on to mistrzostwo, o którym mówiłem, osiągnął, ale z jego no, przebogatego dorobku, bo on był bardzo pracowity rzeczywiście i grał bardzo dużo.

0: grał u... On mistrz grał u mistrzów, prawda, którym też pewnie coś zawdzięcza. No, grał u... oczywiście w przedstawieniach Krystiana Lupy. Krystian tutaj wspominał rolę Iwana Karamazowa, którą ja też mam w oczach do tej pory. To była rola, nie waham się powiedzieć, genialna. Miałem przyjemność współdecydować o przyznaniu Jankowi za tę rolę nagrody imienia Zelwerowicza, przyznawanej przez miesięcznik Teatr, z którym wtedy byłem związany. I podobnie rola Esza w Lunatykach u tegoż Krystiana, to wielkie przedstawienie było, ale też zupełnie, że tak powiem, innej parafii, no niezapomniana dla mnie rola Janka w opisie, również niezapomnianym opisie obyczajów Mikołaja Grabowskiego, gdzie Janek grał takiego harcerzyka i gdzie był właściwie straszliwie śmieszny. No ale też rolę u Jarockiego, no nie wiem, w tango, w Teatrze Narodowym, czy w Grzebaniu. No tych ról by się naprawdę dużo, dużo uzbierało, nie będę wszystkich wymieniał. Ale też myśląc przed naszą rozmową o Janku jako aktorze, o jego sztuce, o jego właściwościach jako aktora, to ja bym tu się zgodził z tym, co mówił Krystian też, że on rzeczywiście, Krystian powiedział, że miał mrok w sobie. To jest prawda, miał jakąś tajemnicę, jakieś drugie dno. To może to też polegało na tym, że Janek był w swoich rolach nieśpieszny. I miał coś takiego, co ja pamiętam na przykład u Gustawa Holubka czy u Zbigniewa Zapasiewicza, że jak zaczynał mówić, to zmuszał do słuchania. Mówił właśnie nieśpiesznie, miał ten fantastyczny tembr głosu, niski, dźwięczny głos i zmuszał do słuchania. To znaczy wszystko jedno, czy grał w rolę bardziej dramatyczną, czy tragiczną, czy bardziej komediową, ale widać było, że on coś ważnego ma do przekazania i że nie wszystko mówi, bo cała jakby druga taka przestrzeń pozostaje w ukryciu i on tylko sygnalizuje, że ona jest. To było niezwykłe u niego.
1: No i też chyba ważne zakończenie tej kariery teatralnej i rola króla w Termopilach Polskich w Teatrze Narodowym.
0: No tak, no to rzeczywiście no w tym łańcuszku jego wielkich osiągnięć ta rola no pozostanie jako ostatnia niestety, a przecież wiem, że był już w próbach do następnych rzeczy i nawet muszę pani powiedzieć, bo też mi się to przypomniało. Paręnaście dni temu w Teatrze Polskim rozmawialiśmy z Andrzejem Sewerynem o obsadzie pewnego planowanego przez nas przedstawienia i szukaliśmy aktora do jednej z ról i wtedy rzuciłem, że może Janek Frycz by dał się zaprosić gościnnie do tej roli. Dałoby go się wyjąć na czas jakiś z Teatru Narodowego. No, to się już nigdy nie stanie.
1: Janusz Majcherek, bardzo dziękuję za to wspomnienie Jana Frycza. A w naszym studiu pojawił się już Tomasz Mościcki. Witaj, Tomku.
2: Kłaniam się państwu.
1: Jakie jest to twoje wspomnienie Jana Frycza i czy zgodzisz się z tym, że to był właściwie artysta spełniony, który zrealizował się na tak wielu obszarach, bo oczywiście my dziś skupiamy się na teatrze, ale przecież także znakomite role filmowe, serialowe, to był też aktor bardzo popularny.
2: On był aktorem bardzo wszechstronnym rzeczywiście. No, bardzo, bardzo cieszę się, o ile można się cieszyć, że udało wam się porozmawiać i znaleźć Krystiana Lupę. O któż mógłby mówić o Janie Fryczu, jak nie Krystian Lupa? No albo mój wspaniały profesor profesor, mój przyjaciel Janusz Majcherek, bo oni pamiętają go przecież bardzo dobrze. Tak, to był człowiek na pewno artystyczny.

0: faktycznie spełniony, chociaż no, w wypadku tego zawodu zawsze jakieś niespełnienie jest, no, także z naszej strony, bo chcielibyśmy, żeby jeszcze więcej. Ja mam z Fryczem taki no, jednak niewielki kłopot, ale chciałbym tylko takie mieć. Ja tylko chciałbym nawiązać do naszej rozmowy sprzed niespełna roku, kiedy rozmawialiśmy o Termopilach polskich tutaj. I ja wtedy mówiłem, że w całym tym przedstawieniu, które ja uważam jednak no, za przedstawienie, delikatnie powiedziawszy, bardzo dyskusyjne artystycznie, to ta scena, za którą dostał nagrodę, ta rola króla Stanisława Augusta, ona była rzeczywiście najpełniejsza, że w tym momencie, w tym dość bałaganiarskim przedstawieniu zobaczyliśmy po prostu kogoś z bardzo starannie przygotowanym planem artystycznym tego, co ma zrobić. Oto był aktor, no 1978 rok i to jest dla mnie też przerażające, że zaczynają wymierać lata 70. Ludzie w końcu, no nie starzy jeszcze, ludzie, którzy mogli, prawda? Powiedziałeś o jego wszechstronności. Tak, bo Krystian Lupa, rolę w jego przedstawieniach, a z drugiej strony przecież no, rolę w przedstawieniach Mikołaja Grabowskiego. Ja pamiętam tę rolę właśnie w takiej wielkiej zbiorowej scenie, jaką był opis obyczajów Mikołaja Grabowskiego, który ja widziałem w 1990 roku na warszawskich spotkaniach teatralnych. Tutaj w Warszawie, więc nie widziałem go w Krakowie, ale bardzo się cieszę, że mogłem to widzieć. Obserwowałem potem różne role Jana Frycza w Teatrze Narodowym. O, i to też taki paradoks. Jest przedstawienie z Teatru Narodowego. Ono jest przedstawieniem głośnym, uważanym za ważne, interesujące. To jest przedstawienie uważanym, którego ja zresztą nie ukrywam, że nie lubię. Bo moim zdaniem ono było kompletnie chybione interpretacyjnie i to było tango w reżyserii Jarockiego. Bardzo chwalone. Ja uważam, że to było, bo tak myślowo to była kula w płot. Natomiast tam Frycz zagrał Stomila zupełnie innego. I to był taki przykład naprawdę bardzo dobrego aktorstwa w zadaniu aktorskim, które jest postawione przede wszystkim kompletnie przeciwko roli. Jak to właściwie sobą wypełnić i jemu tego Stomila się udało, chociaż ja się głęboko z tą rolą nie zgadzam.
1: O cierpiący Stomil to nie to. Wspominasz o spektaklach, które uważasz za mało udane, ale zapadły ci w pamięć właśnie te role, udane role.
0: Oczywiście dzięki temu aktorstwu, bo to po prostu pokazuje no, wielką klasę, a poza tym taką rzecz, którą ja nazywam no, takim darem obecności człowieka. To jest coś, z czym człowiek się rodzi, ja zawsze mówię, że to jest albo sprawa Pana Boga, albo sprawa natury, w zależności od wyznawanego światopoglądu, ale tego się po prostu nie można nauczyć. Ja sądzę, że Jan Frycz przy całej swojej wielkiej klasie tego aktorstwa, przy tej swojej ogromnej różnorodności, tym rozstrzale stylistycznym, prawda? Od Lupy do Grabowskiego, od Lupy do seriali telewizyjnych, bardzo różnych przecież, że to po prostu pokazywało, no to był... Ja to bardzo cenię zresztą w teatrze i mówię, to był po prostu fantastyczny, wielki rzemieślnik przy całym swoim wielkim aktorstwie. Jeżeli się mówi w krajach zachodnich, he's a craftsman, to jest rzemieślnik, to jest najwyższy wyraz uznania, więc on był po prostu wielkim takim remiechą teatralnym.
1: Ale też no miał taką artystą. Twarz, na której się odbijały najróżniejsze emocje, bo tam był i talent przecież komediowy, a z drugiej strony ten mrok, o którym wspominali Krystian Lupa i Janusz Majcherek, taki rodzaj wiesz, przerażającego...
0: Słuchaj, wiesz co, słuchaj, ja ci powiem, to jest po prostu czasami tak w wypadku niektórych aktorów, że zaczynają no, od takich, no, takich ról, to się czasami nazywa taki babyface, że nie wiadomo, co z tego wyjdzie, a w pewnym momencie gęba im po prostu zastyga w taką tragiczną maskę. Coś takiego miał na przykład Zbigniew Zapasiewicz. Coś takiego miał Andrzej Łapicki, który był aktorem no, bardzo przystojnym w czasach młodości, ale dość nijakim, natomiast potem czas wrzeźbił mu przez wszystkie swoje życiowe doświadczenia, życiowe przygody, coś niesłychanie ważnego. Ja sądzę, że Jan Frycz, którego ja będę pamiętał, on właśnie mówi o tej gębie, to się tak mówi w teatrze, na tej gębie po prostu był cały tragizm ludzkiej egzystencji. Więc ja takiego Frycza będę pamiętał. Więc mówię, no widziałem jego rolę w bardzo dobrych przedstawieniach, rolę w dyskusyjnych przedstawieniach, ale zawsze to było coś niesłychanie ważnego. Musimy sobie uświadomić rzeczywiście, że to jest bardzo smutny dzień dla polskiego teatru. Po prostu zaczyna wymierać to pokolenie lat 70., które tworzyło jeszcze koniec wielkości polskiego teatru.
1: Jana Frycza, znakomitego aktora teatralnego,

0: filmowego, telewizyjnego. Będziemy jeszcze w dwójce wspominać. Ja przypomnę informacja o śmierci artysty, który odszedł w wieku 72 lat. Dotarła do nas dziś przed godziną. Tomasz Mościcki podzielił się swoimi refleksjami, swoimi wspomnieniami. No i tak jak wspomniałam, z pewnością ciąg dalszy opowieści o dorobku Jana Frycza nastąpi. Tomaszu, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: Za nami kompozycja Girolamo Frescobaldiego w interpretacji zespołu Le Bas Reuni. Już 16:34 łączymy się teraz ze studiem Polskiego Radia w Gdańsku.
1: Gość dwójki.
0: Jest z nami Marta Czernecka, dyrektorka festiwalu Literacki Sopot, którego 15. odsłona rozpocznie się już wkrótce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No właśnie, dzień dobry, a może należałoby się przywitać bon dia, bo przecież będziemy rozmawiać o literaturze portugalskojęzycznej, która w tym roku jest w centrum festiwalowego programu. A skoro mowa o centrach, to muszę o to zapytać, czy pani zdaniem tym centrum dla literatury portugalskojęzycznej jest właśnie Portugalia, czy może te akcenty rozkładają się jednak nieco inaczej?
2: Myślę, że trochę ten akcent rozkłada się już też na brazylijską literaturę, jeśli chodzi o portugalskojęzyczną edycję i to, co też jest tłumaczone w ostatnich latach na język polski, że chyba więcej mamy tłumaczeń literatury brazylijskiej niż portugalskiej.
0: Ale przecież, gdy mówimy o krajach portugalskojęzycznych, to nie tylko ten największy, czyli Brazylia, nie tylko ten rodzimy, powiedzmy, czyli Portugalia, ale także szereg krajów afrykańskich.

0: wszystkich. I to też jest zupełnie inna opowieść i zupełnie inna literatura, prawda?
1: Tak, my mamy to szczęście, że może nie osobiście w Sopocie będziemy gościć, ale połączymy się z jednym z pisarzy właśnie portugalskojęzycznej Afryki, z Mia Katu z Mozambiku. I też takim naszym trochę celem było przybliżenie polskim czytelnikom, czytelniczkom nie tyle też literatury, ale na przykład też kina, które pochodzi nie tyle z Portugalii czy z Brazylii, ale też z krajów afrykańskich.
0: No właśnie, a tu z kolei chyba temat, który też dostrzegam, państwo w programie będą rozwijać. Temat trudny, bo kwestia kolonializmu, zresztą podejmowana przez samych Portugalczyków. Tutaj warto wspomnieć o zmarłym w tym roku António Lobo Antunesiu, który w wielu swoich książkach się do tego odnosił. Czy i ta tematyka zaistnieje podczas spotkań autorskich, podczas debat?
1: Myślę, że na pewno podczas debaty duchy naszych przodków, co sam tytuł wskazuje, że będziemy też w rozmowie odnosić się do przeszłości, że będziemy chcieli rozmawiać o konsekwencjach traum wieków niewolnictwa. Wśród naszych gości będzie i gościni z Brazylii, gościni z Portugalii oraz badacz kolonializmu z Polski. Całą debatę poprowadzi Anna Cichocka-Gula, Raquel Lima, Michel Sales i Kacper Dziekan będą dyskutować o dziedzictwie kolonii, niewolnictwie i konsekwencjach właśnie portugalskiej konkwisty. Tak więc ten temat na pewno zabrzmi podczas piątkowej debaty. Myślę, że też podczas niektórych spotkań autorskich również nie uciekniemy od tematu kolonializmu.
0: Państwo w tym roku jako Literacki Sopot świętują jubileusz, to 15-lecie tego literackiego święta. Czy będą państwo hucznie świętować? Czy ten jubileusz jest okazją do zabawy, do takiego radosnego świętowania, czy może raczej do refleksji?
1: Myślę, że do jednego i do drugiego, do takiej refleksji i zastanowieniem się trochę nad przyszłością, co czeka nie tylko nasz festiwal, ale ogólnie festiwal literacki, ale będziemy, myślę, świętować, bo po raz pierwszy w czasie festiwalu odbędzie się Silent Disco, gdzie muzykę będą puszczać goście, gościnie związani z zespołem festiwalu bądź z tegoroczną edycją i to będzie taka okazja, gdzie w pięknym parku na Gojki będą mogli się spotkać zarówno uczestnicy, czytelnicy, czytelniczki, ale także nasi goście, autorzy zarówno z Polski, jak i zagranicy. I na samym początku myślę, że pokroimy wspólnie tort z okazji tej 15. jubileuszowej edycji.
0: Też chciałam zapytać o takie nowości w festiwalowym programie. Pani wspomniała o Silent Disco, to w związku z urodzinami literackiego Sopotu, ale zdaje się, że są także takie elementy, które, jak rozumiem, są odpowiedzią na zapotrzebowania czytelników czy uczestników festiwalu, które państwo co roku jakoś rejestrują i odnotowują.
1: Tak, w tym roku po raz pierwszy będziemy mieli, rozpoczynamy takie pasmo spotkań wokół biografii. Do tej pory było pasmo wokół fantastyki, komiksu czy kryminału. To też jakby było odpowiedzią na prośby naszych uczestników, uczestniczek, by poświęcić też prozie gatunkowej jakąś część programów. W tym roku po raz pierwszy będzie wokół biografii, ale też w tym roku mamy po raz pierwszy taką akcję, która się nazywa Kolektywne Czytanko, czyli spotykamy się w parku na Gojki i wspólnie czytamy. Każdy czyta to, co chce. Robimy sobie tylko przerwę na kawę, herbatę, by móc porozmawiać o książkach, o lekturach, które wspólnie czytamy w samotności, ale jednak w jakiejś wspólnocie, ponieważ razem w parku, bo mimo to, że czytanie jest taką samotniczą czynnością, to jednak czasem potrzebujemy tej wspólnoty z innymi ludźmi.

0: i też festiwal myślę, że jest taką wspólnotą osób czytających. W czasie festiwalu też będzie miało odsłonę nasz festiwalowy klub czytelniczy, który na co dzień spotyka się w Gojki 3 Art Inkubatorze, a w czasie festiwalu ma taką swoją festiwalową odsłonę.
1: Gdy pani powiedziała o tym wspólnym czytaniu, to przyszło mi do głowy, że to takie czytelnicze silent disco, które również się znalazło w tegorocznym programie.
0: Tak,
1: ale to jest ciekawe, bo często organizatorzy różnych festiwali, od muzycznych przez filmowe, po literackie, właśnie podkreślają, że tym, co nas łączy jako odbiorców kultury i miłośników, nawet w erze cyfrowej, jednak jest ta potrzeba wspólnoty. Czy tego wyrazem są też te elementy programu?
0: Tak, bo myślę, że żyjemy też w takich czasach, gdzie te kontakty socialowe są dosyć powierzchowne i czasami po prostu brak nam takiej zwykłej, codziennej rozmowy z drugim człowiekiem i myślę, że festiwal literacki, ale nie tylko, po prostu wydarzenia kulturalne są taką okazją do poznania ludzi, do wymiany myśli, po to, żeby po prostu się spotkać twarzą w twarz i porozmawiać z drugą osobą.
1: Ten festiwal, o którym rozmawiamy, ma Sopot w nazwie i to chyba też nie jest bez znaczenia. To, że państwo pod koniec wakacji, no ale jednak w pełni lata, organizują taki festiwal w mieście, które przyciąga licznych turystów, chyba też nie jest bez znaczenia, gdy planują państwo program co roku.
0: Tak, myślę, że też te 15 lat temu to była niezwykła odwaga, by rozpocząć historię festiwalu właśnie w takim, a nie innym terminie, ale myślę, że te wszystkie poprzednie edycje pokazały to, że jest potrzeba, że wiele osób przyjeżdża specjalnie właśnie do Sopotu w czasie festiwalu, że jest to dla nich taki stały punkt urlopu, że my jako czytelnicy, czytelniczki właśnie potrzebujemy tego typu wydarzenia. Sopot daje taką właśnie możliwość spotkania się w pięknych przestrzeniach instytucji kultury, ale też w przestrzeniach samego miasta. Tak więc Sopot, myślę, że przez te 4 dni staje się taką polską stolicą nie piosenki, ale właśnie literatury. Że ta literatura żyje w całym mieście. Mamy 11 lokalizacji festiwalowych, więc to nie jest tylko jedno miejsce, że prawie na każdym kroku można obcować z literaturą w różnych postaciach, bo to nie tylko spotkania czy debaty, ale też festiwalowe targi książki, pokazy filmowe, czytanie performatywne czy wydarzenia skierowane dla najmłodszych czytelników. Tak więc myślę, że nawet jeśli na co dzień nie czytamy zbyt wiele albo literatura nie jest nam bardzo bliska, to przez tego typu wydarzenia, przez te wydarzenia festiwalowe w Sopocie, to może być taki początek naszej przygody z literaturą, a w tym roku właśnie z literaturą portugalskojęzyczną. I mam nadzieję, że te spotkania z naszymi zagranicznymi gośćmi mogą stać się takim początkiem naszej podróży. Podróży literackiej, ale może też turystycznej. Może po prostu po spotkaniu, po wysłuchaniu rozmowy z którymś z naszych gości postanowimy jakby zbadać też zgłębić wiedzę na temat danego kraju, czy wątku poruszanego w twórczości naszych gości.
1: No ale można też spotkać się z doskonale znanymi i lubianymi polskimi pisarzami, bo to chyba też jest taki stały element festiwalu literacki Sopot. To między innymi w tym roku Wojciech Tochman, Zyta Rudzka, Radek Rak, Agata Romaniuk, czy Maciej Sieńczyk. Wspomniałyśmy, że to odsłona jubileuszowa i że będzie czas i na świętowanie, i na refleksję. To może na koniec zapytam też o plany, o pani wizję tego, jak festiwal powinien się rozwijać. Może takie marzenia do zrealizowania w przyszłości. A może już wiadomo też, jakie kierunki geograficzne państwo będą zgłębiać podczas kolejnych odsłon.
0: Przyznam szczerze, że właśnie pracujemy z zespołem nad strategią festiwalu na najbliższe lata i mam nadzieję, że jesienią będziemy mieli jakby wnioski takie już

0: popłynące i z wydarzeń festiwalowych i z pewnych audytów, które robią w czasie festiwalu, ale mogę zdradzić, że w przyszłym roku pozostaniemy w Europie i nie będzie to jeden kraj, ale też region. Tak więc myślę, że proszę śledzić nasze media społecznościowe, bo myślę, że już w przyszłym tygodniu ogłosimy, jaki region będzie bohaterem przyszłorocznej edycji.
1: No tak, bo przecież to studnia bez dna i tych tematów do poruszenia podczas festiwalu literacki Sopot jest naprawdę mnóstwo, ale wybiegłyśmy w przyszłość, a warto podkreślić, że tegoroczna 15. odsłona festiwalu literacki Sopot rozpocznie się już w czwartek i potrwa do końca tygodnia. O tegorocznym programie opowiadała Państwu dyrektorka festiwalu Marta Czarnecka. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam do Sopotu.
1: I życzę wszystkiego najlepszego z okazji 15. urodzin festiwalu.
0: Dziękujemy.

0: Víkingur Ólafsson w pierwszej części sonaty C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. 9,5 minuty pozostało do godziny 17. Co łączy zioła, miód i dawne obrzędy? Wszystkie były ważną częścią tradycyjnej kultury wsi. Podczas niedawnego święta Matki Boskiej Zielnej można było przypomnieć sobie, jak dawniej wykorzystywano zioła, jakie znaczenie przypisywano roślinom oraz jak wyglądało życie i świętowanie na wsi. W Muzeum Wsi Lubelskiej odtworzono atmosferę dawnego odpustu. Pojawiły się tradycyjne produkty, opowieści o ziołach i pszczołach, a także pokazy i warsztaty nawiązujące do dawnych zwyczajów. Wydarzenie stało się okazją do przyjrzenia się tradycjom, które przez pokolenia towarzyszyły mieszkańcom wsi.
1: Agata Witkowska, zioł.

0: edukacji i promocji Muzeum Wsi Lubelskiej. Tradycja Matki Boskiej i Zielnej, podejrzewam, że jest to połączenie katolickiego wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z przedchrześcijańskim świętem plonów, podziękowania bóstwom za urodzaj. To się tak nałożyło na siebie, nie jest to pierwszy i ostatni raz, kiedy dawne tradycje nakładają się na siebie tradycjami już chrześcijańskimi i powstaje zupełnie nowa całość z tego, nowa jakość. Święciło się bukiety ziół zbóż, bo to już taki czas, połowa sierpnia, już jest właśnie po żniwach, ale też właśnie w pełni owocowania wszystkiego mamy piękne zioła, kwiaty na łąkach, więc to jest czas, żeby podziękować Matce Bożej, podziękować Bogu Świętym za opiekę, za wstawiennictwo, za plony. Ale zawsze to poświęcenie bukietów było, przy czym kiedyś przywiązywano bardzo dużą wagę do symboliki, jaką niosły ze sobą poszczególne rośliny, bo kiedyś dawniej wszystko miało swoją symbolikę. Teraz to jest bardziej, powiedzmy, robi się bukiety bardziej opierając się o walory estetyczne, kolorystyczne poszczególnych roślin. Natomiast kiedyś te walory właśnie inne, duchowe, symboliczne były o wiele ważniejsze. No ale kiedyś też ważniejsze były odpusty. Ta otoczka taka odpustowa, która była o wiele bardziej huczna jak teraz. Kiedyś do wsi, do miejscowości, gdzie odbywał się odpust, już wiele dni przed tym ciągnęły zastępy dziadów odpustowych, dziadów proszalnych, którzy wtedy mieli swoje, można powiedzieć, swoje żniwa właśnie w tym czasie. Też kupcy, którzy tam sprzedawali na odpustach już wiele dni, czasami bywało przedtem, przed odpustem sobie zajmowali jak najbardziej korzystne miejsca, o które właśnie to miejsca trwała rywalizacja. I dawniej też na odpusty przyjeżdżało o wiele więcej ludzi.
1: Nazywam się Szymon Zawadzki, jestem pracownikiem Muzeum Wsi Lubelskiej. Miód kiedyś na wsi był bardzo ważny, bo był jedynym takim produktem słodzącym, stąd też wynikała dawny szacunek do pszczół. Dawniej na wsi nie mówiło się absolutnie, że pszczoła zdycha, tylko wszyscy zgodnie mówili, że pszczoły umierają, a zabicie pszczoły było postrzegane jako nawet grzech ciężki, równy czasami z zabiciem człowieka. Kiedyś ci ludzie tego miodu nie używali dużo, tak, ale do słodzenia przeważnie jakichś potraw odświętnych, czy na przykład w czasie żniw był używany taki napój. Była to woda wymieszana z resztkami wosku z miodobrania i to było w czasie żniw, na przykład taki napój z odrobiną cukru, bardzo taki dodający energii, ale dużo miodu też było oddawane na podatek, na przykład w czasach bartniczych był podatek miodowy i woskowy, także ci ludzie wiejscy tego miodu, mimo że on był dostępny, to aż tak dużo go nie spożywali, bo on był po prostu bardzo kosztowny. Z tradycją Lubelszczyzny, ale nie tylko, bo w ogóle z tradycją całej Polski, to w ogóle można powiedzieć śmiało, że ten miód kiedyś był takim produktem, którym Polska po prostu stała, bo są takie zapiski, że w XVI wieku dochody ze sprzedaży wosku i miodu przekraczały dochody ze sprzedaży drewna, a polskie miody pitne były importowane na przykład nawet do Anglii na dwory i słynęły swoją jakością.
2: Dorota Miącz, dział przyrodniczy Muzeum Wsi Lubelskiej. Najczęściej no to były takie zioła typu mięta, piołun, dziurawiec. Takie zioła, które po prostu pomagały w takich codziennych dolegliwościach, jakichś problemach żołądkowych, problemach z kaszlem, czy w przypadku jakichś ran, to wtedy używano na przykład babki lancetowatej, która właśnie bardzo łagodziła te takie podrażnienia. To była taka apteka, bo nie było takiej możliwości, żeby wybrać się gdzieś tam do lekarza. Tu głównie właśnie takie zielarki bardzo pomagały, które właśnie doradzały, ale oczywiście też na własną rękę. Każdy przy swoim ogródku, przy chacie miał rośliny, które po prostu mu tak na bieżąco były potrzebne.
3: Bardzo ciekawie pogoda dopisała, bardzo nam się podoba wszystkie rzeczy, szczególnie te wianki, równianki, bo nawet nie wiedziałyśmy, co to znaczy, ale już tak pani nam opowiedziała trochę i generalnie bardzo fajny pomysł na spędzenie święta i wolnego czasu. Oczywiście, że świętuję akurat w moim wieku, to jest w tradycji świętowanie 15 sierpnia i wtedy właśnie tak spędzamy, żeby nie wykonywać żadnych ciężkich robót, a zwłaszcza niekoniecznych i po prostu sobie znajdujemy jakieś ciekawe miejsca, żeby dzień spędzić.
4: Muzeum Wsi Lubelskiej podczas Święta Matki Boskiej Zielnej odwiedziła reporterka Polskiego Radia Lublin Anna Kowalowa. Już za chwilę w Dwójce przegląd prasy włoskiej, a teraz słuchamy muzyki Jana Sebastiana Bacha.

0: Autopromocja.
1: Wakacje z duchami wielkich pianistów. Bez chiromancji ani wirujących talerzyków. Bez udziału mocy nadprzyrodzonych, ale z pomocą radiowej magii. Puszczając w ruch płyty, szpulę starych taśm i wyobraźnię, wywołam Chorowica i Artura Balsama, Ruth Slęczyńską i Klarę Haskil. Spotkania z cieniami i legendami pianistycznego Złotego Wieku w każdą sobotę lata o 18. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w poniedziałek 17 sierpnia. Właśnie wybiła 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Dziś do Włoch zabiera nas Elżbieta Szymkowska.
3: Dzień dobry, buona sera. Przegląd prasy włoskiej zaczynamy od informacji o zuchwałej kradzieży, do której doszło w Muzeum Regionalnym w Messynie na Sycylii, znanym jako Mumę. O zdarzeniu informują wszystkie włoskie media. W Corriere della Sera czytamy: skradziono 4 bezcenne dzieła Antonella da Messiny. Pojawiła się hipoteza, że to kradzież na zlecenie. Łupem złodziei padły pochodzące z XV wieku obrazy namalowane na drewnianych tablicach przez Antonella da Messinę, jednego z najważniejszych artystów włoskiego renesansu. Dyrektor placówki, Marisa Mercuri, jest zdruzgotana i mówi o ogromnej stracie. Jak powiedziała, wśród skradzionych dzieł są najważniejsze i najbardziej znane prace tego artysty, który urodził się właśnie w Messynie. Zdarzenie już zyskało miano kradzieży stulecia. Doszło do niego późnym wieczorem 15 sierpnia. Dla Włochów to Ferragosto, wyjątkowy dzień i jedno z najważniejszych świąt w roku. W Messynie tego dnia odbywa się tradycyjna procesja Lavara, w której uczestniczą tysiące mieszkańców. Jak czytamy, złodzieje wynieśli z muzeum 3 z 5 części bezcennego poliptyku świętego Grzegorza, datowanego na rok 1473, oraz tak zwaną dwustronną tabliczkę, obraz z Madonną i Chrystusem, przechowywany w specjalnej, wzmocnionej gablocie, którą podważono i otwarto niczym puszkę sardynek. Jak skomentowała Nadia Derranowa, pochodząca z Messyny włoska pisarka, badaczka historii i tradycji tego regionu, to zamach na wizerunek Madonny, namalowany z charakterystyczną dla Antonella dbałością o szczegóły. Madonny, przed którą ludzie zatrzymują się w pełni

0: pełnym czci skupieniu. Właśnie to uwielbienie sprawia, że wieczorem w Ferragosto całe miasto gromadzi się w katedrze położonej z dala od muzeum, znajdującego się nad morzem, na końcu nadbrzeżnej drogi. To drwina z instytucji, od burmistrza i radnych po prefekturę i policję. Jak relacjonuje w Corriere della Sera, chłonęliśmy właśnie atmosferę tego święta, które co roku jednoczy mieszkańców Messyny, a w tym czasie do akcji wkroczyli oni, złodzieje godzący w tę wspólnotę. Jak informuje gazeta, alarm i monitoring działały, jednak mimo to złodzieje zdołali dostać się do środka. Ochrona i policja pojawiła się na miejscu dopiero po fakcie. W tym czasie sprawcy wyrwali ze specjalnych mocowań 5 części poliptyku, ale 2 z nich porzucili podczas ucieczki. Jak podaje dziennik Corriere della Calabria, w sobotę wieczorem ktoś zadzwonił pod numer alarmowy i poinformował o znalezieniu na ulicy w pobliżu muzeum fragmentów poliptyku. Po tym odkryciu wszczęto śledztwo. Według wstępnych ustaleń do muzeum mogły wedrzeć się 3 lub 4 osoby, prawdopodobnie w kaskach, i siłą otworzyły boczne drzwi wyposażone w system alarmowy. Śledczy przesłuchują pracowników muzeum i ochrony, próbując ustalić, czy sprawcy mieli wspólników. Najprawdopodobniej wykorzystali fakt, że w mieście trwała procesja, przy której pracowało wiele służb. Corriere della Sera cytuje też informacje przekazane przez włoską agencję ANSA, według której złodzieje przecięli fragment ogrodzenia przy bocznym wejściu i rozbili wzmocnioną gablotę, w której znajdował się poliptyk. Nadia Terranowa wspomina: rodzice zabierali nas do muzeum, by podziwiać niewielki obraz Madonny namalowany na desce. Stawaliśmy przed nim pełni zachwytu. To wielka rana dla miasta, z którego pochodził Antonello da Messina. Corriere della Calabria podaje, że kontrole przeprowadzone na terminalach promowych tuż po włamaniu, do którego doszło około 21:50, nie przyniosły żadnych rezultatów. Nie wiadomo, czy skradzione dzieła zostały wywiezione z Sycylii. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura i policja. A teraz przenosimy się do położonej w środkowych Włoszech L'Aquili, stolicy regionu Abruzja. Miasto jest w tym roku włoską stolicą kultury. Ten prestiżowy tytuł ma tu szczególne znaczenie. Symbolizuje odrodzenie miasta, które w 2009 roku zostało niemal zrównane z ziemią przez niszczycielskie trzęsienie ziemi. Zginęło wówczas ponad 300 osób, 1500 zostało rannych, a zawaleniu uległy dziesiątki tysięcy budynków, w tym wiele zabytkowych. Dzisiaj można zobaczyć efekty wieloletniej odbudowy i poznać bogatą historię tego miejsca, które dzięki tytułowi włoskiej stolicy kultury zaczyna żyć na nowo. Od początku roku odbywają się tam m.in. wystawy, koncerty, festiwale, debaty, projekty edukacyjne, rezydencje artystyczne i inicjatywy społeczne. Jednym z głównych projektów organizowanych w ramach programu L'Aquila Włoska Stolica Kultury 2026 jest wystawa Relazioni, Relacje, która zostanie otwarta 20 sierpnia. Celem tego projektu jest pokazanie roli sztuki w przestrzeni publicznej oraz przybliżenie procesu twórczego. Od pomysłu do realizacji. Na wystawie będzie można zobaczyć prace studentów kilku włoskich Akademii Sztuk Pięknych. W pierwszej odsłonie swoje dzieła zaprezentują artyści z ASP z Rzymu, Carrary i Ravenny, a w drugiej z Mediolanu, Neapolu i L'Aquili. Każda ze szkół przygotuje 5 prac, jedną dużą rzeźbę lub instalację, która trafi do przestrzeni miejskiej, oraz 4 mniejsze, które zostaną zaprezentowane w Palazzo Onmi. Będzie tam można zobaczyć również szkice i projekty pokazujące, jak powstawały główne dzieła. Prace mają nawiązywać do historii, pamięci i charakteru miejsc, w których się pojawią. Stworzą one swoisty artystyczny szlak, który poprowadzi zwiedzających przez całe miasto, zamieniając L'Aquila w laboratorium sztuki miejskiej i muzeum pod gołym niebem. W przeglądzie prasy włoskiej to już wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Elżbieta Szymkowska przeglądała dla Państwa włoską prasę. Jutro o tej porze Europa Północno-Wschodnia i Kamil Zalewski. A już teraz rozpoczynamy drugą godzinę audycji Wybieram Dwójkę i rozpoczynamy ją muzycznie po francusku.

0: Za nami druga część małej suity Claude'a Debussy'ego. Grała Cleveland Orchestra, dyrygował Louis Lane. Już teraz 10 minut po godzinie 17, a zatem czas na kolejne spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę, na które zaprasza Beata Stelińska.
1: Gość dwójki.
2: Zabieram Państwa do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, gdzie moim rozmówcą jest Stanisław Leszczyński, dyrektor artystyczny Festiwalu Chopin i jego Europa. Już w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia, rozpoczyna się 22 odsłona festiwalu. Rozpoczyna się mocnym akcentem, bowiem dwa pierwsze wieczory to koncerty Orkiestry Symfonicznej z Montrealu pod batutą Rafaela Pajara. W pierwszym solistą będzie Kevin Chen, w drugim Eric Lu, czyli laureat drugiej nagrody i zwycięzca ostatniego konkursu chopinowskiego. A zaraz potem w programie recital Andreasa Schiffa. Od początku istnienia festiwalu dyrektorem programującym jest Stanisław Leszczyński. Moje pytanie brzmi, jak powstaje końcowy model festiwalu? Od czego zaczynasz? Co bierzesz pod uwagę, planując kolejne koncerty i wydarzenia?
3: Materiał, który jest na papierze, a właściwie na wielu, wielu stronach, związany z tymi artystami, których bardzo bym chciał zaprezentować w Warszawie, i to poza swoimi własnymi też preferencjami, bo ten festiwal ma ambicje reprezentowania jakby tego wszystkiego, co się dzieje w świecie. No i oczywiście sama muzyka, same dzieła, które

0: jednej strony należą do najbardziej popularnych utworów, czy symfonicznych, czy kameralnych, ale takich, których w sezonach naszych bardzo rzadko można usłyszeć. Czyli bardzo mi zależy na tym, żeby słuchacze mieli możliwość ten kontakt na żywo z muzyką, z tą najbardziej wartościową muzyką. Ale również takim moim oczkiem w głowie jest mniej znana muzyka polska i od wielu lat to się odbywa w pewnych sekwencjach, czasami wieloletnich, jak na przykład pierwsze podejście, mówiąc kolokwialnie, do Stanisława Moniuszki, by go ukazać w tej szacie dźwiękowej autentycznej. No i zaowocowało to kompletem nagrań z Europa Galante i Fabio Biondim.
1: Takich propozycji, takich projektów jest w historii festiwalu bardzo dużo, ale zanim przejdziemy do tych repertuarowych, mocnych akcentów w tym roku, zacznijmy od orkiestr, bo wydaje się, że to jest taki najbardziej sztandarowy pomysł na tegoroczny festiwal.
0: Rzeczywiście, można powiedzieć, że to jest główna dominanta. Tutaj zależało mi bardzo, żeby skonfrontować ten kwalitet muzyki symfonicznej, z którym my na co dzień obcujemy, a tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, jaki jest punkt odniesienia. No i ten punkt odniesienia, oczywiście to nie jest jakiś szczyt marzeń, ale jednak duże osiągnięcie, że usłyszymy orkiestry ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, bo Montreal Symphony, Pittsburgh Symphony, no i oczywiście Europy, jedna z najlepszych orkiestr, co tu dużo mówić, Koncert Gebau z Amsterdamu. Oprócz tego nasze dwie czołowe, czyli Narodowa Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach i Filharmonia Narodowa. Chciałbym tu podkreślić, może warto, że wszystkie one wystąpią pod znanymi, bardzo dobrymi dyrygentami z Austrii, z Wenezueli. No nie mogę nie dodać orkiestry, która na instrumentach historycznych gra, bo ten z kolei punkt odniesienia jest zawsze obecny na festiwalach Chopin i jego Europa. I tutaj od pewnego czasu dokonaliśmy wyboru orkiestry, która, no, podobnie jak Belcza Quartet, chociaż w tym roku jego nie będzie, natomiast w przyszłym za to z wieloma koncertami wystąpią. Tak, jeśli chodzi o orkiestry historyczne, to zespół Och, prowadzony przez Martynę Pastuszkę.
1: To jest w ogóle ciekawa sprawa z Och, orkiestrą Martyny Pastuszki, bo będzie można ją porównać z Koncert Gebau przy okazji wykonania piątego koncertu Beethovena, prawda?
0: To nie jest nowość. Też staram się te porównania wielokrotnie prezentować. Ta możliwość właśnie bezpośredniego zestroju swojego słuchania muzyki z brzmieniem historycznym i brzmieniem współczesnym, to jest raz. Ale drugi aspekt to jest wówczas, kiedy ten sam utwór, a często tak bywało na festiwalach, grają dwie skrajnie różne osobowości. Więc tutaj porównanie przez oczywistość, to znaczy materię dźwiękową, która jest różna, inna, ale również przez wyobraźnię całkowicie odmienną dwóch wielkich artystów.
1: To będzie Tomasz Ritter i?
0: Tomasz Ritter z Martyną Pastuszką i, można powiedzieć, debiutant, ale wielka gwiazda w świecie,

0: Vikingur Olafsson. I to właśnie będzie z Royal Concert Gebouw w Amsterdam.
1: I tak doszliśmy do pianistów, których też niemało będziemy gościć na tegorocznym festiwalu. Przede wszystkim zwycięzcy i laureaci konkursu Chopinowskiego.
0: Idea ta, by pokazywać lub czerpać przede wszystkim z rezultatów konkursów Chopinowskich, przyświeca oczywiście od samego początku. Pamiętamy w 2005 roku festiwal, ten pierwszy, można powiedzieć, inaugurował Dunk Tyson, ale również i Krzysztof Jabłoński brał udział, obaj z orkiestrą XVIII wieku pod Franzem Bruchenem. W tym roku tym bardziej ten akcent jest wyraźny, a to z tego powodu, że w przyszłym roku mamy stulecie konkursu Chopinowskiego. Chodziło o zaprezentowanie rzeczywistej promocji tych młodych artystów. Ta promocja istotna jest wówczas, kiedy, to zawsze tak było i zawsze tak będzie, kiedy mają szansę w przyspieszonym tempie od razu, wiadomo, że jak się wygrywa konkurs Chopinowski, nie od razu ma się propozycje z Nowego Jorku czy z Amsterdamu. No ale nam chodziło o to, żeby właśnie już teraz ostatni zwycięzca miał tą możliwość zagrania z orkiestrą, która no, jest absolutnie czołową orkiestrą na świecie. Bo już Bruce Liu, który w poprzednim konkursie zwyciężył, ta promocja jest troszkę iluzoryczna, bo on już w tej chwili jest artystą zapraszanym przez elitę orkiestr.
1: Warto też zwrócić uwagę, że w repertuarze tegorocznego festiwalu znajdują się utwory na skrzypce. Rozumiem, że wyprzedzamy trochę konkurs Wieniawskiego tym razem.
0: No oczywiście, pozdrawiam bratni konkurs skrzypcowy, ale niezależnie od tego konkursu muzyki skrzypcowej, również i w tej literaturze koncertowej, no nie brakuje na festiwalu i nigdy nie brakowało. Dlatego, że literatura ta mieści się w tym nurcie prezentacji mniej znanych utworów polskich. Moje próby właśnie szukania takiej siły promocyjnej dla tej muzyki poprzez znowuż wielkość wykonawstwa. Stąd na przykład w tym roku kończymy promocję Janiewicza, mając już na koncie komplet nagrań jego 5 koncertów skrzypcowych. Świetne recenzje uzyskały te nagrania. Poza Janiewiczem oczywiście w centrum też wielokrotnie umieszczałem muzykę Wieniawskiego i no, przyniosło to pierwsze i wykonania, i nagrania na instrumentach historycznych. Też z niezwykłym entuzjazmem przyjęte nagranie Bajewej z orkiestrą XVIII wieku. Dyrygował wówczas Florencio Junior. Notabene nagranie odbyło się w Lusławicach, wówczas, kiedy jeszcze Krzysztof Penderecki odwiedzał nas i przy okazji tej sesji również. Tym razem Wieniawski będzie skonfrontowany z gwiazdą konkursu Wieniawskiego, gwiazdą, która rzeczywiście w tej chwili jest w czołówce, Bomzori. Bomzori wykona, ale nie Wieniawskiego, tylko Karłowicza. To jest kolejny kompozytor tej literatury skrzypcowej.

0: Krzypcowej, niezwykle ważnym. Koncert Krzypcowy Karłowicza, moim zdaniem, to jest na równi z Brahmsem, na równi z Beethovenem, powinien zaistnieć równoprawnie do tych swoich replik na estradach świata. Nie jest łatwo namówić tych tuzów skrzypcowych, ale udaje się czasem. Nawiasem mówiąc, prowadzę ciągle negocjacje, żeby też na instrumencie historycznym i z orkiestrą stosowną Faust nagrała ten koncert. No ale to jest pewien problem, bo koncert Karłowicza należy do pięknych, ale chyba najtrudniejszych spośród tych wymienionych. No może przesadzam, bo Brahms nie jest prosty. I w każdym razie ci odpowiedzialni, a więc ci najwięksi muzycy, zgadzają się tak bardzo konwencjonalnie, prawda, uprzejmie. Tak, no znam, a figa wcale nie zna. I dopiero po jakimś czasie rozmawiamy i, ale wiesz co, to jest strasznie trudne. Ja nie mam czasu w tym sezonie. No i tak to pozostaje przez czas jakiś. Ale Bomzori obiecała i nauczyła się. I mam nadzieję, że no, doprowadzimy też do nagrania, a niekoniecznie dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, ponieważ jak wiemy, podpisała umowę z ważniejszą niestety od nas firmą wydawniczą.
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, jak zaczynasz planowanie festiwalu Chopin i jego Europa, ale ono trwa jakby ciągle, prawda? Cały czas przychodzą do głowy różne projekty, które no, nie są realizowane z roku na rok. Czasami to trwa. Też zestawianie ze sobą różnych solistów typu Martin Garcia w tym roku. Jak planujesz sobie to, żeby te koncerty wchodziły, te projekty wchodziły w kolejne festiwale?
0: Michał Brissiger ładnie kiedyś opisał to, co związane jest z programowaniem, z układaniem programu, że jest to takie menu, które no, trzeba mieć naprawdę bardzo wysublimowany smak, żeby to menu wspaniałego obiadu dobrze ułożyć. Wiemy, że wśród kompozytorów bywało też tak, o czym mówił wielki Witold Lutosławski, że wprawdzie byli genialni, ale tego zmysłu, smaku do końca nie posiadali. Na przykład wielokrotnie Johannes Brahms serwuje nam ciągle pierwsze danie w symfonii. Nie ma zupełnie możliwości relaksu, odpoczynku naszej percepcji. Więc pamiętając te słowa i pamiętając tą metaforę, powstaje pewna linia, pewna idea na wiele edycji, ale ona jest korygowana z kolei, bo na to się właśnie nakłada no, kalendarz każdego wybitnego artysty. Czasami ja skwapliwie korzystam z interesującej i pasującej do tej linii, do tej idei i do mojego poczucia smaku programu. No i wtedy nie ma żadnego problemu. Problem jest wówczas, kiedy już jest pewien zamknięty, a również uwarunkowany tym, co się w świecie dzieje. A więc jubileusze kompozytorskie, wykonawcze. No, jesteśmy pod Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa, a więc te aspekty również polityczne wchodzą w rachubę

0: To nie to, że no, czasami one są bardzo trudne do realizacji, ale czasami rezonują bardzo dobrze z pewnym pomysłem programowym. Czasami jest tak, że z kolei życie, no w tym wypadku myślę o finansach. No więc życie czasami plata figle i przewidywany budżet jest znacznie mniejszy w istocie. W związku z tym trzeba dokonywać tak zwanych cięć i no, decyzje są czasem bardzo trudne. Również i ten aspekt ma swoje plusy, dlatego że wymusza na przykład poważną zmianę idei danego wydania. Tak też było i w tym roku, kiedy atrakcyjność oferty od strony właśnie życiowej, czyli finansowej, trzech wspomnianych orkiestr ze świata była na tyle atrakcyjna, że spowodowała, że, jakżeście Państwo pewnie zauważyli, z reguły 30, nawet 35 koncertów w ciągu 2-3 tygodni, w tym roku mamy tylko 16, chociaż można powiedzieć aż 16, skoro wśród nich mamy wieloobsadowych 5 programów symfonicznych. Tak to wygląda.
1: Stanisław Leszczyński, dyrektor artystyczny Festiwalu Chopin i jego Europa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: A tę rozmowę poprowadziła Beata Stelińska. Przypomnę, Festiwal Chopin i jego Europa rozpocznie się już w tę niedzielę. W charakterze solisty podczas tego inauguracyjnego koncertu wystąpi Kevin Chen. Sięgamy teraz po jego nagranie z ubiegłego roku z konkursu chopinowskiego. To będzie finał sonaty H-moll Fryderyka Chopina.

0: Tak było w październiku ubiegłego roku w Warszawie. Tak Kevin Chen zakończył swój występ w trzecim etapie konkursu chopinowskiego. Konkursu, który, przypomnijmy, zakończył z drugą nagrodą na koncie, a już wkrótce Kevin Chen zainauguruje wraz z orkiestrą z Montrealu festiwal Chopin i jego Europa w Warszawie. A my już teraz w Wybieram Dwójkę muzycznie zmieniamy klimat. Łączymy się z Jarosławiem. Jest z nami Piotr Kaplita ze Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiać o festiwalu Pieśni Naszych Korzeni. Festiwalu, który wczoraj rozpoczął się właśnie w Jarosławiu. I rozpoczął się wydarzeniem chyba wyjątkowym, bo to był koncert z okazji 45-lecia zespołu Bornos Consort oraz z okazji 75. urodzin założyciela tej grupy, a także twórcy i pierwszego dyrektora festiwalu Pieśni Naszych Korzeni, Marcina Bornusa Szczecińskiego. W jakiej atmosferze ten wieczór przebiegał?
1: Nie mogło być inaczej. Przebiegł on oczywiście w atmosferze podniosłej. No, jak to przy inauguracji, nie obyło się oczywiście bez przemówień, bez obecności oficjeli, ale skupmy się na muzyce. No, program skupiał i ogniskował to wszystko, czym Marcin Szczeciński w swojej muzycznej pracy się zajmuje. Także przede wszystkim słyszeliśmy chorał gregoriański, słyszeliśmy oczywiście utwory barokowe i to jest właśnie jakby specjalizacja związana z Bornus Consort, ale też pieśni tradycyjne i to pieśni tradycyjne lokalne, tutejsze. No i co ważne, całość programu była zbudowana wokół wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, jako że koncert odbywał się właściwie jeden dzień po święcie.
0: Porozmawiajmy zatem o tym,

0: co przed uczestnikami festiwalu Pieśni Naszych Korzeni, bo ja przyglądam się programowi tych kolejnych koncertów i no, robi wrażenie to, jak wiele tradycji, jak wiele kierunków w pewnym sensie państwo łączą w tym programie. I mam tu na myśli zarówno pochodzenie artystów zaproszonych na festiwal, jak i no właśnie repertuar, po który sięgają.
1: Tak, no program jest zresztą jak co roku bardzo różnorodny. Jest to zasługa przede wszystkim dyrektora artystycznego Mariusza Petersona, ale też innych czynników. Nawiążmy do dzisiejszego koncertu. To rzeczywiście on będzie miał w sobie akcenty estońskie, tak jak skąd pochodzi nasz dyrektor artystyczny. Anna-Liza Eller i André Lislevand zagrają utwory barokowe, ale też tradycyjne utwory estońskie oraz, jeśli dobrze pamiętam program, jeden utwór norweski, bo Lislevand jest Włochem o norweskich korzeniach, Anna-Liza jest Estonką. Ono zagra na kannelu, przepiękny instrument, taka powiedzmy cytra estońska, Lislevand na bardzo lubianej w Jarosławiu gambie, więc dziś będziemy mieć przede wszystkim koncert instrumentalny, no ale w kolejnych dniach, jutro usłyszymy Gruzinów, Gruzini również powracają po latach do Jarosławia, no i ten koncert też ma taki wymiar, powiedzmy, urodzinowy, związany z Marcinem Szczycińskim. To on pierwszy raz dawno, ponad 20 lat temu, jeśli pamiętam, zaprosił Malkhaza Erekwanidze, człowieka odnowiciela muzyki gruzińskiej, który zaczął tę pracę jeszcze pod koniec lat 80. W następnych latach, w następnych dniach, idąc po kolei, będzie mieć koncert organowy świetnego organisty Leona Berbena Holendra. W czwartek koncert, który nawiązywał będzie do 800-lecia śmierci świętego Franciszka z Asyżu i znowuż po latach do Jarosławia wraca La Reverdie włoskie z programem właśnie osnutym wokół laudy ze środkowej i północnej Italii. Wreszcie w piątek na wydarzenie, które jest na swój sposób bardzo jarosławskie i takie, których, chwaląc się może i nie przesadzając, nie każdy festiwal na takie by się odważył, czyli Józef Żak, doskonały skrzypek, jego zespół Ensemble Castelcorn zagra całość sonat różańcowych Bibera. Koncert będzie więc podzielony na trzy części. Odbędą się w pewnym sensie trzy koncerty o godzinie 12, 15 i 20. Koncert nie tylko będzie zawierał muzykę barokową, ale jakby ubrany zostanie w szkielet muzyki tradycyjnej, tutejszej, więc pojawią się podkarpackie antyfony wprowadzające poszczególne sonaty. Śpiewać też będzie żeńska schola chorałowa Flores Myrte, która przyjedzie do nas z Czech. I w sobotę na finał z chórem festiwalowym przygotowanym przez Jean-Étienne Langeniego Jan Billert będzie grał na organach i usłyszymy tam korsykańskie nieszpory maryjne.
0: Po raz pierwszy Korsyka w Jarosławiu?
1: Oj nie, Korsyka to jest ważna wyspa dla publiczności jarosławskiej, także w różnych wymiarach ona się już pojawiała. No jako pierwszy do Jarosławia, jeśli tak możemy powiedzieć, Korsykę przywiózł honorowy obywatel miasta Marcel Perez. Wtedy Korsykańczycy przyjechali tutaj właśnie z organum Peresa, ale pojawiało się, śpiewało też u nas, nie pamiętam teraz, bodajże w 2004 roku, Bractwo Korsykańskie, jedno z bractw. Także ta Korsyka już była w Jarosławiu obecna, ale po raz pierwszy pojawi się jako program warsztatowy, tak, którą zaśpiewają wszyscy chętni uczestnicy.
0: No nie wspomnieliśmy, że to już 34. odsłona festiwalu, a zatem no wiele już odkryć za państwem i wiele takich artystycznych przyjaźni, które też czasem po latach są odkrywane na nowo. Wspomnijmy może o przestrzeniach, w których co roku gości muzyka festiwalu Pieśni Naszych Korzeni, bo one nie pozostają bez związku ani z programem, ani z tą specyficzną atmosferą, która w Jarosławiu się wtedy wytwarza.
1: Tak, no jeśli chodzi o program koncertowy,

0: też warto wspomnieć, że festiwal w Jarosławiu to nie jedynie koncerty, no ale pozostańmy przy koncertach. One odbywają się po prostu w jarosławskich świątyniach, no i na tyle, na ile to jest możliwe, to oczywiście zawsze staramy się dobrać program koncertowy do konkretnej świątyni, czy też ze względów akustycznych, czy ze względów ideowych. No chociażby ten wspomniane wydarzenie różańcowe, no to jakby nie przypadkiem w Bazylice Matki Bożej Bolesnej się odbędzie, gdzie urzędują, jeśli mogę tak powiedzieć, dominikanie. Część koncertu się też będzie wykonana przed dedykowanym dla tego ołtarzem Matki Bożej Różańcowej. W tym samym kościele Leon Berben zagra na organach i to akurat był instrument, który on znał, który artysta sam celowo wskazał, że jakby chce zagrać na tym instrumencie. No, koncerty odbywają się w przepięknie położonym jarosławskim opactwie. Kolegiata jarosławska, najstarszy pojezuicki kościół w Polsce, również bardzo ciekawe miejsce, które zawsze gości festiwal. No a odchodząc od świątyń, no to chociażby dzisiaj wszyscy Państwo, których nie mają bardzo daleko, zapraszam z kolei do klubu festiwalowego, gdzie zagra do tańca Orkiestra Czasów Zarazy Pawła Iwaszkiewicza, a klub festiwalowy dla miłośników architektury również odbywa się w kamienicy, która jest architektonicznym unikatem. Kilka takich kamienic w mieście mamy tutaj jako miłośnik Jarosławia, nie mogę się powstrzymać, żeby o tym nie powiedzieć. Rzeczywiście kamienica typu jarosławskiego, jeśli chodzi o architekturę, gatunek endemiczny, żeby je zobaczyć, trzeba przyjechać do Jarosławia, a że okazja jest doskonała, bo przy okazji w takiej kamienicy będzie można zatańczyć do muzyki Orkiestry Czasów Zarazy, to powód jest tym lepszy.
1: Powodów, żeby odwiedzić Jarosław, zwłaszcza w sierpniu, zwłaszcza podczas festiwalu Pieśni Naszych Korzeni, jest wiele, o czym Państwa przekonywał dziś Piotr Kaplita ze Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: I dodam, że my jako dwójka w osobie Magdaleny Łoś również zagościmy na tym festiwalu już w czwartek. Transmisja koncertu La Reverti. Także będziemy Państwu relacjonować to, co będzie działo się w Jarosławiu do końca tygodnia.

0: To zespół Le Vent Français w humoresce Aleksandra von Cemlińskiego. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę. Jest 17.49, a przed nami teraz radiowa podróż w czasie. Jeśli dobrze liczę, to cofniemy się teraz w czasie o 44 lata.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: W stanie wojennym Czesław Miłosz na pierwszych stronach amerykańskich dzienników bez zahamowań publikował, co myśli o władzach PRL-u. Ta postawa musiała ściągnąć nieprzychylność rządzących. Dlatego nawet rozmowy o semantyce Witolda Gombrowicza znajdowały swoje miejsce tylko na falach Wolnej Europy, może BBC. Oto dalszy ciąg spotkania z noblistą nagrywanego przez Wojciecha Karpińskiego na Uniwersytecie Harvarda latem 1982 roku.
5: Czy Gombrowicz nie jest ustawieniem polskiego języka i czy jego dzienniki nie są modelem polskiej prozy nowoczesnej? I dlaczego tak się dzieje, że Gombrowicz stworzył ten model na wygnaniu? Czy to jest przypadkiem według pana? Mickiewicz stworzył pomniki polszczyzny na wygnaniu.
6: No pan, to co mówiłem dotychczas o nieustawieniu jest jakoś bardzo ogólne i nie dotyczy dwudziestolecia 1918-1939, bo wtedy było zrozumienie tego jednak problemu. Jednakże było szereg autorów, którzy starali się tę prozę ustawić. To jest osobne zagadnienie. Tylko, że powiedziałbym nieustawienie polskiej prozy. To jest dziedzictwo. Pośród tych rozmaitych pisarzy, którzy próbowali świadomie ustawiać prozę, nie tylko Gombrowicz, byli inni. Tutaj przede wszystkim muszę przypomnieć głównego polskiego eseistę XX wieku, Jerzego Stępowskiego, który notabene też rozwinął tę swoją sztukę na emigracji. Jest to klasyk polskiego eseju, który określiłem gdzieś jako kombinacja szlacheckiej gawędy z humanistycznym wykształceniem. Oczywiście cały Stępowski wywodził się z XVIII wieku. Sceptyk XVIII-wieczny, wolteriański. I w stylu też, prawda, niesłychanie klasyczny.

0: znakomity język.
1: A Iwaszkiewicz jako autor nowel przede wszystkim?
0: Pan Iwaszkiewicz to jest odrębna sprawa. Część jego twórczości to są prozy poetyckie. To są opowiadania, które są na granicy prozy i poezji. Wczesne jego legendy, Demeter i tak dalej. I ten element jest dość silny i później. Dla mnie Iwaszkiewicz jest przede wszystkim poetą, nie prozaikiem. Mnie się zdaje, że jego powieści są bardzo słabe. Natomiast opowiadania niektóre mają tę równowagę, tę klarowność stylu. I gdyby nie były takie melodramatyczne, to może byłoby właśnie część tej klasycznej prozy. No to będę musiał tu zwrócić uwagę, że na przykład Gustaw Herling-Grudziński napisał parę doskonałych opowiadań właśnie oznaczających się równowagą języka, prawie stendalowską. Przez równowagę prozy być może mam na myśli prozę Stendala. Więc no Iwaszkiewicza na przykład, jeżeli weźmiemy taką dużą powieść jak Czerwone tarcze, no to już jest stylizacja.
2: To był kolejny wykład Czesława Miłosza w ramach cyklu nagranego w 1982 roku Za oceanem przez Wojciecha Karpińskiego. Jutro o tym, jak Miłosz widział nadciągający orwellowski rok 1984.
3: I tak zainaugurowaliśmy nowy tydzień w paśmie Wybieram Dwójkę. Jutro opowiemy między innymi o nowym festiwalu w Białymstoku. Odwiedzimy także Strzegom, a jedną z naszych gościń będzie dr Grażyna Bastek, która opowie o swojej nowej książce. A za dziś już dziękuję Państwu Elżbieta Malinowska, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając. Zostawiamy Państwa z muzyką Franciszka Schuberta. Pięknego wieczoru i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Na Festiwal Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu wraca w tym roku włoski zespół La Reverdy, specjalizujący się w muzyce średniowiecza. Jest ku temu szczególna okazja, którą świętować będziemy muzycznie. To przypadająca w tym roku 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. La Reverdy wykona program pokazujący pejzaż muzyczny tamtych czasów zatytułowany Tradycja franciszkańskiej laudy w środkowych Włoszech i regionie Veneto. Transmisja koncertu w czwartek o 20:00. Zapraszam. Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.

0: tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki.
0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko, Andrzej Zieliński, dziś w zastępstwie za niezastąpionego Tomasza Szachowskiego. Dlatego dziś nie zabraknie muzyki Milesa Davisa, którą Tomek w poniedziałki Państwu regularnie prezentuje. Oprócz tego, oprócz Davisa, będą też nowości. Według mnie najważniejszy obecnie gitarzysta jazzowy, a dla wielu w ogóle jeden z najważniejszych muzyków naszych czasów, wszechstronny, o pięknym brzmieniu i pięknej duszy, Bill Frisell. Jego najnowszy album nagrany w duecie z islandzkim gitarzystą basowym Skúli Sverrissonem, a drugą nowością będzie zapowiedź płyty Dave'a Hollanda. Zatem dziś jazz ze światowych wyżyn, moglibyśmy powiedzieć. Zaczynamy jednak, jako się rzekło, od Milesa Davisa. Dziś wybrałem dla Państwa album z 1957 roku. Album nagrany w grudniu, w skąpanym śniegiem i zimą Paryżu. Nagrany przez zakochanego Milesa Davisa, zakochanego w tym miejscu, ale też i w pięknej kobiecie. Choć zdawał sobie Miles Davis już wówczas sprawę, że ta miłość pozostanie niespełnioną.

Generik z albumu Window na szafot Milesa Davisa, albumu nagranego do filmu o tym samym tytule w grudniu 1957 roku, do filmu Louis Malle. Jak doszło do tej sesji, kto w niej brał udział, o tym za chwil kilka. Na razie źródło tej muzyki, źródło pozamuzyczne, moglibyśmy powiedzieć. Wspomniana przeze mnie historia miłosna, która bezpośrednio wiąże się z Paryżem, historia, bez której ta muzyka nie miałaby szans na powstanie i z pewnością brzmiałaby zupełnie inaczej. Ale żeby ją opowiedzieć, musimy cofnąć się do 1949 roku, czyli o 8 lat. Wówczas po raz pierwszy Miles Davis przyjechał do Paryża i to miasto go absolutnie poraziło. To zresztą była jego pierwsza zagraniczna wyprawa. Pokochał w Paryżu, w tym mieście, wszystko. Ulice, architekturę, ludzi, zapach, modę, ubrania, a przede wszystkim wolność. Poczuł się tu po raz pierwszy pełnoprawną istotą ludzką, jak mówił. Nikt nie postrzegał go przez pryzmat koloru jego skóry. W Paryżu spotkał też swoją pierwszą prawdziwą miłość. Czarne, długie włosy, piękna twarz, drobna, stylowa postać, tak odmienna od wszystkich kobiet, które spotkałem, pisał w swojej biografii Miles Davis. Tą tajemniczą postacią, która przychodziła na próby i na koncerty Davisa, była Juliette Gréco, jeszcze przed wielką sławą, podobnie zresztą jak i Miles Davis przed swoim pierwszym albumem. Cytuję: spacerowaliśmy z Juliette wzdłuż Sekwany, trzymaliśmy się za ręce, całowaliśmy się, spoglądaliśmy sobie w oczy, znów całowaliśmy się i jeszcze mocniej ściskaliśmy się za ręce. To było jak magia, jakby mnie ktoś zahipnotyzował, wprowadził w jakiś trans. Nauczyłem się, że można kochać kogoś poza muzyką. Koniec cytatu. Davis stał zatem przed dylematem: zostać w Paryżu, wziąć ślub z Juliette Gréco, czy wrócić do Stanów, wybrać miłość do muzyki, czy wybrać miłość do kobiety. Stał na rozdrożu tuż przed rozpoczęciem kariery, przed pierwszą solową płytą, jeszcze jako członek zespołu innych muzyków. No, proszę Państwa, moglibyśmy sobie zadać to pytanie, jak wyglądałaby przyszłość muzyki jazzowej, gdyby wówczas David został w Paryżu i postawił na życie rodzinne, jak chociażby jego kolega Kenny Clarke, który tak uczynił w 1949 roku. Wrócił jednak Miles Davis do smutnych Stanów Zjednoczonych i poświęcił się muzyce, ale właśnie ten Paryż, Juliette Gréco, całkowicie go zmieniły. Miles Davis był już innym człowiekiem.

kolejny fragment muzyki do filmu Window na szafot, Miles Davis i jego francuski zespół, tak to nazwijmy francuski zespół, bo byli to po prostu muzycy zatrudnieni na tę jedną sesję. Wracamy do opowieści o tym, jak doszło do nagrania owej ścieżki dźwiękowej w 1957 roku. Zakończyliśmy tę historię 8 lat wcześniej, gdy Miles Davis poznał i zakochał się w Juliette Gréco. Wybrał jednak miłość nie do kobiety, a do muzyki. Powrócił do Stanów Zjednoczonych, osiągnął niebywały sukces, ale powrócił w pewnym momencie do Paryża. Właśnie w 1957 roku przybył do tego miasta na parę tygodni jako solista. Wrócił też do Juliette Gréco. Często z nią się w trakcie tych kilku tygodni spotykał. Powróciły wspomnienia dawnego uczucia, ale każde z nich, zarówno Gréco, jak i Davis, było już zupełnie w innym miejscu życiowo. Juliette Gréco właśnie rozstała się ze swoim pierwszym mężem. No i Miles Davis był w takim ciągu muzycznym, moglibyśmy to nazwać. A jeżeli chodzi o pociągi, no to pociąg stałego związku Milesa Davisa i Juliette Gréco, jak się okazało, w tym 57 roku już odjechał z peronu i Davis... No Davis był tego świadomy. Podczas tych spotkań z Juliette poznał też, to bardzo ważne dla całej naszej historii, Louis Malle, który właśnie pracował nad filmem Window na szafot. Spotkanie to raczej nie było przypadkowe. Malle musiał poprosić Juliette Gréco o pośredniczenie w kontakcie, bo namówił go wcześniej na próbę zamówienia muzyki u Davisa jego przyjaciel, asystent Jean-Paul Rapenu, najprawdopodobniej zafascynowany muzyką do filmu No Sun in Venice, którą kilka miesięcy wcześniej nagrał zespół Modern Jazz Quartet, wówczas mega gwiazdy światowego jazzu. Rapenu namawia Malle, Malle namawia Gréco na pośredniczenie i razem namawiają Milesa Davisa do poświęcenia swojego czasu. Davis na początku ogląda film Window na szafot bez muzyki, a potem w hotelu skrobie kilka tematów, kilka rozwiązań harmonicznych na kartce i tyle. I wchodzi do studia. Tak powstała jedna z najbardziej legendarnych ścieżek dźwiękowych lat 50. I tu moglibyśmy sobie zadać pytanie, dlaczego ta muzyka brzmi tak zjawiskowo, dlaczego też brzmi zupełnie inaczej niż ówczesne płyty Davisa. I myślę, że odpowiedzią na to pytanie może być takie połączenie miłości do Paryża, wspomnień z 49 roku, z tej pierwszej wizyty w mieście, wspomnieniu przede wszystkim jego zapachu, bo jak sam pisał,

Pisał Davis, ten zapach Paryża utrwalił mu się na stałe w mózgu. To było połączenie perfum, kawy i kokosu oraz limonki w rumie. Tak, dziwne zestawienie. Ta muzyka, myślę, że też była wypadkową przypomnianej, odtworzonej niejako miłości do Juliette Gréco, uniesień, ale też i smutku związanego z tym, że no, wiedzieli to, nigdy nie będą razem. Ten moment, ten czas dla nich już minął.

pierwsza część, strona A płyty Milesa Davisa ze ścieżką muzyczną do filmu Windu na szafot w programie drugim Polskiego Radia. Historię tej płyty starałem się dziś Państwu opowiedzieć przez pryzmat historii miłosnej Juliette Gréco i Milesa Davisa. Ten romans zresztą stał się podstawą filmu Miles and Juliet, który produkuje m.in. Mick Jagger, a reżyseruje Bill Pohlad. Film ten jeszcze nie wszedł na ekrany, nawet nie znamy daty jego premiery. Znana jest tylko nazwa, tytuł, którą już wspomniałem, czyli Miles and Juliet. Trochę niegrzecznie, że zaczynają od mężczyzny, nie od kobiety. Powrócimy do historii albumu Window na szafot za około 12 minut, bo czas teraz na pierwszą nowość. Również jak u Milesa Davisa, będącą syntezą wpływów amerykańskiego jazzu i europejskiej tradycji, Bill Frisell i Scully Sverrifson, czyli duet gitary z basem. To nie pierwsze spotkanie tych muzyków. Nagrali panowie w 2017 roku swoją pierwszą płytę, prawie dekadę temu, album Strata. Bardzo nastrojowa płyta, raczej o minorowym charakterze, takim powolnym przebiegu, ale pełna przestrzeni i porozumienia między muzykami. Czuć było wówczas, że panowie nie potrzebują ustalać zbyt wielu detali przed nagraniem, rozumieją się bez słów. Muzyka ta była bardzo intuicyjna. I podobnie jest w 2026 roku. Ich album For All Your Flowers to spotkanie dwóch przyjaciół, ale ta płyta jest już bardziej motoryczna niż album Strata. Zarówno w przypadku Frisella, jak i Sverrissona prowadzą oni często taką kontrapunktyczną narrację, jakby dwa głosy tej samej fugi spotykały się w jednym momencie. Proszę posłuchać tej amerykańsko-islandzkiej muzyki. Trzy utwory z płyty For All Your Flowers, A Little Closer, Nowhere to Go i Baby.

11 strun, 6 Billa Frizella i 5 basów z kuli Sferrissona, muzyka z płyty For All Your Flowers, nowej płyty tego amerykańsko-islandzkiego duetu. Ciepłe brzmienie, intrygująca melodyka z takim delikatnym folkowym zabarwieniem, no i ten niesamowity sposób prowadzenia frazy przez Billa Frizella. Fraza nie do podrobienia, ale podążał za nim, myślę, że na równych prawach z kuli Sferrisson. Trzy utwory z tej płyty, Baby przed chwilą wybrzmiało, wcześniej Nowhere to Go, a zaczęliśmy od A Little Closer. Muzyka zawieszona gdzieś pomiędzy amerykańską prerią a islandzkimi skałami wulkanicznymi, między Ameryką a Europą. Podobnie rozdarty, a może to nie jest dobre słowo, bogaty jest album Windą na szafot Milesa Davisa i do niego teraz powrócimy. Miles Davis swoje najlepsze płyty, najbardziej poruszające albumy stworzył w momencie rozkwitu miłości. Tym razem była to miłość do Juliet Greco. Ale myślę, że to był też okres, ten 57 rok, okres fascynacji muzyką europejską, trzecim nurtem, połączeniem muzyki poważnej i jazzu, czego przykładem może być chociażby płyta Miles Ahead, pierwsza współpraca z Gilem Evansem Milesa Davisa. Mało się o tym mówi, ale kto wie, czy ta skalowość, czy ta modalność, którą rozwijał chociażby na Kind of Blue, nie jest właśnie tym komponentem, który Davis zaczerpnął z Europy, z muzyki poważnej. Przejawem tego bez dwóch zdań jest ścieżka dźwiękowa, która dziś jest taką podstawą naszego programu, której dziś słuchamy, czyli muzyka do filmu Windą na szafot. No w końcu nigdy wcześniej w kameralnym składzie Miles Davis tak nie brzmiał. Czy wpłynął na to Paryż, czy właśnie te fascynacje zaczęły się ujawniać u Davisa dopiero w tym momencie, kto wie. Oto jak swój kolejny pobyt w tym ukochanym Paryżu wspominał Miles Davis, cytuję: pojechałem do Paryża pograć parę tygodni gościnnie jako solista. To wtedy dzięki Juliet Greco poznałem francuskiego reżysera Louis Malla. Powiedział mi, że zawsze uwielbiał moją muzykę i że chciałby, żebym napisał muzykę do jego nowego filmu Windą na szafot. Zgodziłem się i było to genialne doświadczenie, bo nigdy wcześniej nie komponowałem muzyki filmowej. Obejrzałem pierwszą roboczą wersję filmu i zacząłem notować pomysły, ponieważ rzecz dotyczyła morderstwa, a historia miała oddziaływać zaskoczeniem, wykorzystałem taki stary, bardzo posępny i mroczny gmach, gdzie kazałem muzykom grać. Zgodnie z moimi przypuszczeniami, to dodało właściwej atmosfery. Wszystkim strasznie się podobała moja muzyka do tego filmu. Później wydała ją Columbia na albumie Jazz Track razem z sesją Green Dolphin Street. Koniec cytatu. No, któż pojawia się na płycie Milesa Davisa, bo jak trębacz sam wspominał, do Paryża przyjechał sam, bez swojego zespołu. Zresztą wówczas był w trakcie powoływania do życia nowego przedsięwzięcia, ale o tym za chwilę. W Paryżu za zestawem perkusyjnym zasiadł pan, o którym dziś już powiedzieliśmy, czyli Kenny Clarke, ten sam, który w 1949 roku, kiedy przyjechał po raz pierwszy z Davisem do Paryża, postanowił zostać w tym mieście. A ponadto Davisowi towarzyszyli europejscy, francuscy muzycy, René Urtrege, wielki francuski pianista, który grał i ze

Stanem Getzem i z Lesterem Youngiem i z Chetem Bakerem stanowił podstawę ich europejskich zespołów. Na saksofonie grał Bernard Barney Villain. On z kolei współtworzył na początku lat 60. chociażby zespół The Jazz Messengers, gdy ten bywał w Europie. Nagrywał też Villain z Budem Powellem, czy z Royem Hainsem, Johnem Lewisem. Grywał też z Theloniusem Monkiem. I ostatni basista Pierre Michalot, z którym bardzo lubił grać Kenny Clarke. Na marginesie to zresztą on zapewne zorganizował całą tę śmietankę francuskiego jazzu. No, Kenny Clarke w końcu był człowiekiem Davisa we Francji. Ale Michelot, ten basista, grał wcześniej i z Cliffordem Brownem, czy z Sidneyem Beckettem, więc zasłużony to muzyk. I właśnie ten skład wszedł do ponurego, jak mówił Miles Davis, gmachu. Tym gmachem było La Poste Parisien, czyli onegdaj przedwojenne studio radiowe, komercyjne, prywatne, a po wojnie delikatnie podupadające, gdyż radiofonia prywatna była zakazana we Francji po 1945 roku. W 1957 mieściła się tam firma, która dokonywała postprodukcji przy filmach i właśnie tam nagrywał Miles Davis swoją windą na szafot, by oddać ten mroczny charakter filmu. Oto druga strona albumu Milesa Davisa z 1957 roku.

W programie drugim Polskiego Radia w audycji Jazzowy Klub Dwójki Miles Davis i jego Winda na szafot. Muzyka do filmu Louis Malle, która była i która zdecydowanie jest jednym z jaśniejszych momentów jazzu modalnego na samym początku jego tworzenia. Ja dziś wysuwam tezę, że to Europa, to fascynacja Davisa zarówno Paryżem, jak i Juliet Gréco spowodowały, że muzyka trębacza tak brzmiała pod koniec lat 50. Dominowała w niej powojenna nostalgia, pewnego rodzaju smutek, dekadentyzm, którego Miles Davis nie mógł znaleźć, fizycznie nie mógł znaleźć w muzyce amerykańskiej, w tamtejszej kulturze, bo i

doświadczenie społeczne było zupełnie inne ostatnich lat. 1957 rok, grudzień, wówczas powstaje Window na Szafot. W grudniu wraca też Davis do Nowego Jorku i podobnie jak w 1949 roku i teraz jest gotowy do kolejnego wielkiego kroku naprzód. Naładował baterię swoich inspiracji i postanowił Miles Davis stworzyć sextet. Sextet, który podbił całą Amerykę, a później i Europę. Sextet z Cannonballem Adderleyem i Johnem Coltrane'em. Ta muzyka zachowała się na płycie Miles Stones, ale to już zupełnie inna historia. Na koniec dzisiejszego programu jeszcze jedna nowość. Właśnie sextet, żeby następowała kontynuacja, ale dużo późniejszego współpracownika Davisa, czyli Dave'a Hollanda. Jego nowy utwór Fast Track, zapowiadający kolejny album. Tak też z Państwem się żegnam. Andrzej Zieliński. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Reklama.
3: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 19.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Eric Liu.
3: A są Państwo na miejscu, bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy. Wraz z Elżbietą Malinowską za konsoletą, a ja się nazywam Andrzej Sułek. Przy mikrofonie. Co dziś wieczorem? Przede wszystkim koncert filharmoników wiedeńskich pod batutą Franza Welse Mosta, festiwal w Salzburgu, ten ubiegłoroczny i dwie symfonie, które myślę dają też bardzo ciekawe spojrzenie na to, co działo się z gatunkiem symfonicznym na przestrzeni niespełna pół wieku. Druga symfonia op. 30 Mieczysława Weinberga i dziewiąta symfonia d-moll Antona Brucknera. Zanim to jednak nastąpi, nasza wieczorna boska lektura.
5: Książka do słuchania.
3: Czyli odcinek powieści Jacka Bochońskiego Boski Juliusz. Czyta Andrzej Mastalerz.
6: Część czwarta. Nienawiść. Trudno wprost uwierzyć, że to napisał Cezar. Jaka płaskość argumentów. Cóż za małostkowość. Więc do tego się posunął? Oszczerstwa, niewybredne kłamstwa, plotki z trzecich ust, a wszystko na miarę drobnego chłystka. Tamten musiał mu stanąć kością w gardle i Cezar, nie mogąc wykrztusić, tak się zapluł. Jak szczur poszedł się dławić do śmietnika, przebierał nogami w nieczystościach, to jeszcze umiał. On, Juliusz Cezar, on charczący Divus Julius, zupełnie bezsilny z powodu tamtego dziwaka, który przegrał. Może pomyłka? Może napisał inaczej? Bo przecież na Kapitolu pomniki, przy pierwszej katarakcie pomniki, na głowie wawrzyn i to taki nadzwyczajny, bezterminowy, cztery triumfy odprawione, veni, vidi, vici. W łóżku Kleopatra cały świat kłania się, trzęsie ze strachu albo podziwia wspaniałomyślność dyktatora, a Cezar poci się w śmietniku. Przeciwnicy pokonani. Pompejusza, głównego przeciwnika, zamordowali Egipcjanie. Cezar mógł tylko sprawić uroczysty pogrzeb obciętej głowy. Cycero stulił już mortkę i położył uszy po sobie. Ach tak, ogłosił pochwałę tamtego, przez którego Cezar charczy, ale zrobił to nie mając nawet pewności, czy Cezar będzie dotknięty. Teraz podobno przemyśliwa nad jakimś memoriałem dla Cezara pełnym życzliwych rad, ponieważ uwierzył, że jest Arystotelesem i może wywierać wpływ na Aleksandra Wielkiego swojej epoki. Wciąż zabiera się do tego memoriału. Rano wyszedł.

rzuca, co napisał wieczorem i tak toczy się praca. Nieszkodliwa mania. Cycero przestał się liczyć. To nie przeciwnik, raczej współpracownik. Niechże wymyśla memoriały, zostaną w razie czego zbyte grzecznymi komplementami. Więc nie ma przeciwników. Może ich w ogóle nigdy nie było? Czy przetrwał tamten jeden? Przeciwnik rzeczywisty? Ani Pompejusz, ani Cycero, tylko tamten? Kabotyn, który chodził boso? Ależ on też już nie żyje. Przetrwał jako przeciwnik z zagrobu? Doprawdy trudno uwierzyć w tak nieudolną walkę Cezara z cieniem. Mniejsza o kalumnie i nikczemne wymysły zastosowane podczas walki. Dziwniej wygląda niezręczność. Kogo zamierzał pokonać? On, który jest zawsze obiektywny. On, rzeczowy. On, który dba o bezosobowość stylu. On, który jak tafla lustrzana odbija same fakty. On, pozbawiony uczuć. On, urządzenie techniczne do ogłaszania prawd niewątpliwych. Jemu przydarzył się nagle nieprzytomny bulgot. Chyba Plutarch przekręcił słowa oryginału. Bo nie czytamy Cezara. Ten dokument zaginął. Znajdujemy tylko streszczenie pewnych fragmentów u Plutarcha. A jednak potwierdza się to w kilku miejscach. Tak rzeczywiście było. Cezar jak szczur próbował kąsać pięty i to czyje? Cienia. Gdyby chociaż uderzał od przodu, w głowę, w pierś, ale nie. Mały jest, nie potrafi, nie sięga nawet łydek tamtego, ot zwykły szczur, a tamten wielki, bosy i szlachetny. Gdyby wystąpił z tezą przeciw tamtemu, z racją przeciw szlachetności, z koncepcją przeciw cnocie, gdyby przedstawił bodaj strzęp formuły własnej, kawałek innego horyzontu i powiedział, to słuszniejsze, a woła. Tamten szlachetny miał sito. Tamten szlachetny miał sito, gdy palono zwłoki jego brata, mówi szczur. Wziął prochy i przesiał przez sito. Szukał kawałków złota w popiele. Widać zimny pot na czole, kiedy Cezar to zmyśla. Tamten nazywał się Marek Porcjusz Cato. Później dodano mu przydomek utyceński albo młodszy, dla odróżnienia od pradziadka Katona starszego. Za młodu nie walczył z Cezarem, po prostu z nim kontrastował i to wszystko. Był dziwnym człowiekiem, drażnił, ale wzbudzał szacunek. Wydawał się postacią z innego świata. Jakoś nie przylegał do swoich czasów. Trochę naśladował pradziadka, tyle że o 100 lat za późno, kiedy społeczeństwo nie pojmowało już dogmatów starego cenzora. Dochowywał wierności przebrzmiałym zasadom i traktował je zbyt dosłownie. Należało raczej zadowolić się legendą, błyszczeć samym nazwiskiem, na czym przecież polega zadanie arystokracji. Pamiętać, że znakomitość nazwiska została w przeszłości odpowiednio uzasadniona i nie trzeba powtarzać dowodów. Tytuł powinien był zastąpić praktykę. Na ulicach Rzymu pokazywały się ostatecznie dziesiątki patrycjuszy w bardzo wytwornych lektykach, ale nie chodzili piechotą i nigdy boso. Zachowywali się jak ludzie normalni. Tymczasem Cato praktykował rolę najlepszego, podług definicji. Jeśli nazywam się najlepszy, mam taki być. Ponieważ nazywał się również Cato, przestrzegał zasad pradziadka. Lektura stoików greckich dopełniła miary. Więc tak, bez sandałów, bez tuniki spacerował po rynku. Nie nakrywał głowy ani w lecie, ani w zimie. Niekiedy przychodził do senatu zmarznięty i ubielony śniegiem. Tam dopiero strzepywał z włosów kawałki lodu. Mówiono, że najbardziej brak mu poczucia humoru, co ujawniało się już podobno w dzieciństwie. Trudno było go rozśmieszyć. Przyjmował żarty w milczeniu lub odpowiadał poważnie.
gdy jednak zaczął się na koniec śmiać,

wtedy śmiał się. Śmiał, śmiał długo i do rozpuku. Miał w sobie coś graniczącego z tępotą. Często zastanawiano się nad tym, chociaż nikt nie odważył się powiedzieć. Był nieco dwuznaczny dla opinii. Jego zasadniczość wyglądała czasami na brak polotu, mrówcza pracowitość na niedostatek talentu. Dołączał się niesłychany upór. Kato nie zmieniał stroju i nie zmieniał zdania. Rzadko popadał w irytację, ale gdy raz popadł, to tak jak w śmiech. Mimo wrodzonej dobroci nie dawał się ułagodzić. Ta cecha sprawiała, że w pewnych okolicznościach mógł się nawet stawać okrutny, lecz okrucieństwo wynikało logicznie z uporu moralnego, więc nie wywoływało odrazy, raczej podziw. W dzień, kiedy po raz pierwszy Cato i Cezar starli się na posiedzeniu Senatu, Cezar zajął stanowisko humanitarniejsze. Cato jednak porwał wszystkich konsekwencją. Był 5 grudnia roku 63. Na podstawie dzieł Cycerona, Sallustiusza i Plutarcha oraz własnych domysłów antykwariuszowi udało się odtworzyć historię tego dnia w sposób następujący. Cato przyszedł do świątyni zgody zziębnięty na długo przed rozpoczęciem obrad, co również leżało w jego zwyczaju. Nim zjawili się senatorowie, czytał, nie odrywając oczu od tabliczek, aż konsul Cycero zajął miejsce na mównicy. Teraz dopiero Cato spojrzał na Cycerona. Kątem oka dostrzegł Cezara, który siedział obok, starannie uczesany. Cato z lekka drgnął, wolał jednak nie patrzeć w stronę Cezara. Był przekonany, że ten laluś należy do spisku. Brakowało tylko dowodów, bo Fulwia, kochanka z jednego z katylinarczyków, nic nie doniosła na Cezara, choć zdradziła pozostałych uczestników sprzysiężenia, a także plan pożaru stolicy i arsenał broni. Posłowie Allobrogów, zatrzymani przed 2 dniami na moście mulwijskim z dokumentacją spisku, też nie dostarczyli materiału przeciw Cezarowi. Ale Cato wiedział. Laluś jest wśród tych podpalaczy. Powinien oczekiwać śmierci w więzieniu. Tam jego miejsce, nie w Senacie. Jakby na ironię powierzono Lalusiowi zupełnie inną funkcję. To on, zgodnie z uchwałą Senatu, więził od 2 dni w areszcie domowym katylinarczyka Statyliusza. Jemu okazano ten zbytek zaufania. Zaledwie kilku senatorów zostało wyznaczonych do czuwania nad aresztantami, a Cezar znalazł się w gronie stróżów. I oto przyszedł na debatę w sprawie kary. Przyszedł sądzić, choć sam zasługiwał na osądzenie. Nie tak dawno zasiadał jeszcze w senacie Katylina, aż Cycero wskazał go palcem i zawołał: on żyje? Czy to się miało ciągnąć? Katylina wyjechał. Jego zauszników aresztowano przedwczoraj, a Cezar zamierzał spokojnie przetrwać pod ochroną zbiorowej hipokryzji? Wszyscy rozumieli przecież istotę sprawy. Związki Lalusia z amatorami puczu wydawały się oczywiste, ale nikt nie pragnął tego zgłębiać, bo stwierdzenie prawdy, że Cezar też należy, przerażało z góry. Wszyscy woleli, aby ta prawda na bogów nieśmiertelnych nie była stwierdzana. Uświadomiono sobie dostatecznie wiele. Wczoraj przyszły rewelacje o Marku Crassusie. Należało wreszcie stanąć, nie poszerzać wiedzy o rozmiarach spisku, przynajmniej nie poszerzać otwarcie. Udawać, że to się skończyło i nie sięgnęło takich szczytów, na jakich stał Laluś. Cato jednak nie mógł się pogodzić z tchórzostwem senatorów. Skazywali go na udział w czymś obmierzłym. On i Cezar mieli być razem, tak jak właśnie siedzieli. Równość ze zbrodniarzem? Świecenie oczyma w okolicznościach moralnie plugawych? Cato nie nadawał się do tych rzeczy. Wszystkie siły umysłowe zwrócił w jednym kierunku. Znaleźć dowód win Cezara. To musiało się udać przy jakiejś okazji. Może nawet tu, w Senacie. Cycero wygłosił tymczasem zagajenie. Ojcowie deputowani zechcieli

0: chcą się zastanowić nad rodzajem kary dla spiskowców. Izba rozumie, że ogrom zbrodni, które katlinarczycy zamierzali popełnić, przerasta wszelkie pojęcie ludzkie. Pożar Rzymu, rzeź optymatów, gwałt na ich żonach, zhańbienie westalek, przywołani z Galli allobrogów. Chyba starczy. Trzeba wyznaczyć karę współmierną z przestępstwem. Wedle procedury pierwszy zabierze głos Decius Silanus, konsul desygnowany na rok przyszły. Decius Silanus był mężem Servilli, siostry Catona. Powiedział to samo, co myślał Cato, że tu można oczywiście brać pod uwagę tylko najwyższy wymiar kary. Idzie bowiem o morderców ojczyzny. Ci ludzie postanowili zetrzeć z powierzchni ziemi najukochańsze miasto i wszystko, co prawdziwie rzymskie. Wiadomo, jak przodkowie karali zdradę główną. Należy obejść się ze zbrodniarzami podług świętej tradycji przodków. To, co oświadczył Silanus, wydawało się naturalne. Później 14 senatorów poparło wniosek Silanusa o karę śmierci. Cato mógł przewidzieć następny punkt programu. Za chwilę wstanie Cezar. Będzie to szczególny popis obłudy. Laluś gorliwie przychyli się do zdania przedmówców, ponieważ nie ma innego wyjścia. Żaden przestępca, gdyby uzyskał dziwne prawo zasiadania w Senacie, nie broniłby publicznie przestępstw. Szef ludowców, Juliusz Cezar, liczył dotychczas na lud. Ale zapomniał, że lud bynajmniej nie pragnie usmażyć się podczas pożaru, co mu niechybnie groziło od katlinarczyków. Więc szef ludowców przestał liczyć na lud. Dlatego zaraz będzie można usłyszeć bardzo srogie i całkowicie nieszczere potępienie spisku. Rzeczywiście. Cycero zwracał się już z okolicznościową formułką do Cezara. Dic, Gai Juli. Przemów, Gajuszu Juliuszu.
1: Do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza powrócimy jutro.
2: Letni Festiwal Muzyczny.
1: A my przenosimy się do Salzburga. Salzburga, gdzie co roku odbywa się fantastyczny festiwal muzyczny. W zeszłym roku, 28 sierpnia, pojawili się tam tradycyjnie zresztą filharmonicy wiedeńscy pod batutą swego dyrygenta gościnnego, ale bardzo zasłużonego dla tej orkiestry i zawsze bardzo serdecznie i gorąco tam przyjmowanego przez orkiestrę, czyli Franza Welser-Mosta. Dwie symfonie, o których już Państwu wspomniałem, dwie symfonie, które wydaje się są skrajnie różne, choć łączy je trzyczęściowa budowa i pewne pokrewieństwo treściowe. Potężny, wewnętrznie spójny, choć przecież niekompletny, bo właśnie trzyczęściowy cykl symfoniczny Brucknera. Jego dziewiąta symfonia może dla niektórych z nas przemawiać głosem niemal metafizycznym, głosem przede wszystkim o bliskości śmierci, o pożegnaniu, o transcendencji. Lecz z drugiej strony ta symfonia jest pełna uderzającej nowoczesności, przy emocjonalności pełnej bólu, przy swoim zakorzenieniu w otchłaniach nędzy tego świata. Około dwie dekady później polsko-żydowski kompozytor Mieczysław Weinberg urodził się w Europie już nie wielkich monarchii, lecz na kontynencie, który wkrótce miał zostać naznaczony dwiema nieludzkimi dyktaturami. Weinberg zdołał uciec przed nazistami do Związku Sowieckiego, gdzie przecież o mało nie padł ofiarą stalinizmu. Trzyczęściowa druga symfonia tego wówczas 26-27-letniego kompozytora powstała na przełomie lat 1945-46 i to było wtedy, kiedy Weinberg musiał się pogodzić ze świadomością, że jego cała rodzina została wymordowana w zagładzie. Dlatego ta liryczno-konsolacyjna fasada, którą ta symfonia zdaje się roztaczać na początku, wibruje wewnętrznym, zadawnionym bólem, ale też i przeczuciem grozy. No i tak oto, proszę Państwa, posłuchamy teraz tej symfonii napisanej na orkiestrę smyczkową, w której powracać będą co rusz wspomnienia.

wspomnienia tego tragicznego czasu wojny, która może w pewnych momentach zdawać się jakimś zwiastowaniem wiosny, nowego dnia, no ale właśnie to jest symfonia, w której pobrzmiewają echa tej tragicznej świadomości o losach rodziny Mieczysława Weinberga. Motywy, które mogą nam przywodzić na myśl taniec śmierci, odzywają się już w pierwszej części. Można też doszukiwać się rozmaitych pokrewieństw, bo często przecież przywołuje się bliskość Weinberga i Szostakowicza, który był dla Mieczysława Weinberga nie tylko idolem, nie tylko wielkim autorytetem muzycznym, ale był także postacią bardzo ważną w jego życiu, bo przecież Szostakowicz zabiegał o de facto życie, o wolność Weinberga. Upominał się o niego u Stalina, bez skutku, jak wiemy, ale mimo wszystko tę postawę Szostakowicza warto pamiętać i warto ją przypominać. Druga część tej symfonii może w jakiejś mierze przypominać, pod względem oczywiście traktowania faktury instrumentalnej, może przypominać fakturę brucknerowską, jest pełna rozżarzonej intensywności, jakieś napięcie między torturą a samotnością, mroczne przeczucie, te koszmarne okropności czasu przeszłego tu, wydaje się, dochodzą do głosu, choć w końcu gdzieś w tej muzyce przychodzi także pociecha, gdy temat tej części jest oświetlony jakąś ciepłą harmonią. Trzecia część to połączenie skerca i części finałowej. Otwierają tę część altówki, no a potem ta muzyka jest jakaś dziwna, zmienna, kapryśna. Muzyczne charaktery i muzyczne typy przedstawiają się tam w rozmaitej mieszaninie metrów muzycznych, 2/4, 3/4, 5/4. Żywe srebro i miejscami pełne niepokoju podniecenie, czasem jakiś odprysk czegoś humorystycznego, czasem coś upiornego. A więc oto druga symfonia na smyczki Mieczysława Weinberga. Allegro moderato, adagio, allegretto.

Zagadkowa, tragiczna, chwilami liryczna, chwilami nieco sarkastyczna. Druga symfonia opus 30 Mieczysława Weinberga. My słuchamy filharmoników wiedeńskich na ubiegłorocznym festiwalu w Salzburgu. To było 28 sierpnia. A orkiestrę z Wiednia prowadził Franz Welser Most. Przez 23 lata pracował i pracuje z orkiestrą kliwencką jako jej dyrektor muzyczny. Przeprowadził mnóstwo światowych premier z tą właśnie amerykańską orkiestrą. No i pozostanie na tym stanowisku co najmniej do 2027 roku, ale jak wspominałem, jest też bardzo mocno związany z Musikverein, z orkiestrą wiedeńską. Występował z nią między innymi na festiwalu Brucknera w Lincu, także z okazji obchodów rocznicy Johanna Straussa w 2025 roku. Pojawił się w Filharmonii w Monachium na Kissinger Sommer. No i jest honorowym członkiem zespołu Filharmonii Wiedeńskiej. Otrzymał honorowy pierścień. Został także odznaczony medalem Killeniego, przyznawanego przez Brucknerowskie Stowarzyszenie w Stanach Zjednoczonych. Złoty medal przyznawany przez Kennedy Center. No a w 2020 roku otrzymał też odznakę festiwalu w Salzburgu, odznakę z rubinami, co świadczy o tym, że Franz Welser Most związany jest bardzo mocno i bardzo silnie ceniony jest także przez te austriackie muzyczne instytucje o wielkiej, długiej tradycji i historii. Wspominam o tym nie bez powodu, bo ważne są to informacje w kontekście 9. symfonii Antona Brucknera, której posłuchamy za moment. Austriacki muzykolog Hans Ferdinand Redlich ujął istotę tej symfonii, jej tajemnicę bardzo pięknie, bardzo poetycko. Mówił o doświadczeniu boskiej obecności, ale też męki duszy spoglądającej w przepaść wieczności. Zachwyty wywołane boskim tchnieniem, ale i nagły strach oraz rozległa pustka ludzkiego serca w rozdzierającym zwątpieniu. I rzeczywiście myślę, że te słowa, jakkolwiek zawsze trochę ułomne w stosunku do tajemnicy muzyki i tajemnicy ludzkiej duszy, ludzkiego natchnienia, w bardzo poetycki, ale i trafny sposób ujmują te najbardziej pierwotne elementy muzyki Brucknera w jego ostatnim dziele. To symfonia, która zarazem może służyć jako jeden z tych nielicznych przecież przykładów w historii muzyki, które dowodzą, że nawet fragmenty, nawet dzieło nieukończone może osiągnąć zaskakujący, zagadkowy wręcz stopień doskonałości. Dobrze Państwo na pewno znają historię tej symfonii, którą Bruckner opracował bardzo szczegółowo do końca części trzeciej. Pracę nad częścią czwartą przerwała mu śmierć. No i z tego nieukończonego finału pozostały 172 takty zinstrumentowane w całości, częściowo około 200, no i jeszcze 500 taktów rozmaitych szkiców, które doprowadzają do początku kody. Co zaskakujące w całej tej historii finału,

To fakt, że ponieważ postać Brucknera, u kresu jego życia, stała się żywą legendą, te wszystkie pozostałe po nim szkice, kartki, fragmenty rozproszone trafiały w ręce kolekcjonerów, tych, którzy traktowali jego dzieło jako nieledwie relikwie, a więc i te szkice finału w znacznej mierze, w znacznym stopniu uległy rozproszeniu i ta wiedza o tym, co na

Dziś posłuchamy 9 symfonii w tym jakże w gruncie rzeczy stabilnym i kompletnym kształcie trzyczęściowym. Praktyka wykonawcza zresztą dominuje taka właśnie, by grać trzy części ukończone. Wiadomo, że Bruckner przewidywał wykonywanie swojego Tedeum z 1884 roku jako swego rodzaju substytut finału, ale też mało kto, mało kiedy decyduje się na taki bardzo trudny z wielu względów zabieg. Trudny także do pewnego formalnego zrównoważenia i połączenia. Jak to się dzieje, że ta dziewiąta symfonia w swoim trzyczęściowym kształcie rzeczywiście zdaje się dziełem kompletnym? Może warto zauważyć, że już w poprzedzającej ósmej symfonii Bruckner przesunął skerco na drugie miejsce w symfonicznym cyklu. Tak samo uczynił w nieukończonej symfonii dziewiątej, ale właśnie przez fakt, że skerco stanowi środkową część tego trzyczęściowego cyklu, a adagio, owo niezwykłe, chyba najbardziej tajemnicze pod każdym względem z brucknerowskich adagiów, zamyka całą brucknerowską symfoniczną drogę, to sprawia, że ta symfonia nabrała takiej zdumiewającej równowagi w tym właśnie swoim kształcie. Cechą osobliwą trzech części tej symfonii jest także to, że tonika, ta tonacja d-moll, która jest deklarowana przez Brucknera, właściwie nigdzie nie zostaje do końca i wyraźnie potwierdzona. To finałowe ostatecznie adagio oscyluje między bardzo odległymi tonacjami. Tam jest i e-dur, i as-dur. Trio oscyluje gdzieś w okolicach tonacji fis-dur w tej drugiej części. Także to jest wszystko niezwykle rozmyte z jednej strony, a z drugiej strony stanowi jakąś bardzo ezoteryczną, wręcz chciałoby się powiedzieć, i spójną wewnętrznie całość. Szkic trzech zrównoważonych części, które tworzą de facto dzieło kompletne. Część pierwsza zadziwia swoim rozmachem tematycznym, niezwykłą konstrukcją, bo to z jednej strony forma sonatowa, a z drugiej strony aż cztery tematy, cztery wielkie grupy tematyczne, które rozwijają się właściwie u swego zarania tak, że przetworzenie w tym czterotematowym ogniwie otwierającym jest w zasadzie zbędne. Demoniczne scherzo zaczyna się od dysonansowego, zawieszonego akordu, który zdradza tendencję Brucknera, by zacierać właśnie w tym dziele podstawowe relacje tonacyjne. No a adagio to część, o której sam Bruckner powiedział, że to jeden z najpiękniejszych jego utworów. I wydaje się, że Bruckner, mówiąc o tym pięknie, nie zauważa katastroficznego wymiaru, który w trakcie tej wielkiej narracji się wyłania. A może właśnie widzi piękno w owej ostatecznej katastrofie. Interwał małej nony, od którego się ta część trzecia zaczyna, wnosi coś boleśnie ekspresyjnego, a zarazem depresyjnego do głównego tematu. Potem chromatycznie opadający o oktawę staje się czymś tworzącym kulminację, dominującym elementem ostrej, sześciodźwiękowej, dysonansowej struktury. To wszystko sprawia, że ta symfonia, pozostając zagadką, pozostając tajemnicą, jest z drugiej strony czymś głęboko humanistycznym, wołaniem Brucknera u kresu jego żywota. Oto więc dziewiąta symfonia d-moll, filharmonicy wiedeńscy Franz Welser Most i jej trzy części. Feierlich Mysterioso, część pierwsza, druga to Scherzo, Bewegt Lebhaft i trzecia Adagio, Langsam Feierlich.

Od bolesnych wyznań i zmagań, tak Bruckner poprowadził nas w swojej ostatniej nieukończonej symfonii z najpiękniejszym, jak sam określił to, adagiem, które nieoczekiwanie dla niego samego zakończyło to dzieło. Filharmonicy wiedeńscy na ubiegłorocznym festiwalu w Salzburgu dyrygował Franz Welser Most. No i tymi dwiema symfoniami, najpierw drugą Weinberga, potem dziewiątą Brucknera, wypełniłem dzisiejszy koncertowy program letniego festiwalu muzycznego. Jest punktualnie godzina 21. Przed nami jeszcze wspólne 60 minut słuchania muzyki. Pomyślałem, że do tego Brucknera i Weinberga z ich bardzo w gruncie rzeczy trudnymi emocjonalnie symfoniami, dobrym dopełnieniem, odpowiedzią, kontrapunktem będzie Beethoven ze swoją także bardzo szczególną filozofią. No i najnowszy album Rafała Blechacza. Album, który mnie zafascynował, bo osnuty jest wokół tak ważnej, tak znaczącej w twórczości Beethovena tonacji C-moll. Tam ta tonacja objawia się oczywiście w Piątej Symfonii u Beethovena, oczywiście w jego licznych sonatach, w patetycznej, w tym finałowym cyklu sonat Beethovena także ta tonacja odgrywa przecież rolę niebagatelną, ale ja chciałbym Państwa poprowadzić w stronę tych dwóch beethovenowskich kompozycji, które znalazły się na najnowszej płycie Rafała Blechacza, uzupełnionych w tym jego wyborze programowym, czy może raczej dopełnionych, bo to chyba lepsze słowo, koncertem C-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ale jeśli chodzi o Beethovena, Blechacz wybrał trzeci koncert fortepianowy i wariacje, 32 wariacje w nieopusowanej części katalogu dzieł Beethovena figurujące pod numerem 80. Ten koncert Mozarta usłyszą Państwo jeszcze w tym tygodniu w jednym z kanonów, który w tym tygodniu prowadzi Klaudia Baranowska, także już teraz zachęcam Państwa do śledzenia uważnie naszych programów. A teraz zacznę od tych wariacji, które są no oczywiście i ciężarem gatunkowym, i rozmiarami, może nawet przede wszystkim rozmiarami, zupełnie czymś odmiennym od 33 wariacji na temat Diabellego, tych wariacji, które są dziełem pomnikowym i które w twórczości Beethovena stanowią rozdział osobny, szczególny w ogóle chyba w historii muzyki fortepianowej. Ale te 32 wariacje C-moll, skromniejszy, krewny, kuzyn tego wielkiego beethovenowskiego cyklu, to także zbiór metamorfoz, przekształceń, który skłania do refleksji i natury formalnej, i oczywiście pianistycznej, to wariacje, w których w formie bardzo skondensowanej objawia się beethovenowski geniusz przekształcania tematu. A Rafał Blechacz gra te wariacje z tak niezwykłą przejrzystością, tak pięknie, klarownie dźwiękowo, a zarazem z tak mądrym wniknięciem w ich strukturę, że doprawdy trudno mi znaleźć dość słów zachwytu nad tą interpretacją.

32 wariacje c-moll Ludwika van Beethovena w nagraniu Rafała Blechacza. Jego najnowsza płyta wokół tonacji c-moll u Beethovena. Przypomnijmy, od tak zwanej małej patetycznej sonaty poprzez tą słynną opus 13 po opus 111. No i te wariacje, filigranowość, mozaikowa forma, błyskotliwa i niezwykle przejrzysta, perlista technika fortepianowa, artykulacja, znakomicie zagrane przez Rafała Blechacza z całą zmiennością nastrojów, która teraz musi ustąpić narracji o większym zakroju, rozmachu, no bo przechodzimy do koncertu fortepianowego c-moll Ludwika van Beethovena. Koncertu, który tak często pojawia się w programach i naszych dwójkowych i oczywiście koncertowych pianistów na całym świecie. Koncert, który z początku przyjęty był entuzjastycznie przez wiedeńską publiczność, potem zginął trochę w cieniu tych późniejszych, 4 i 5, w których do głosu dochodził Beethoven, prekursor romantyzmu, by znów zaistnieć w programach koncertowych jako pełnoprawny obywatel sal koncertowych i pianistycznych repertuarów w wieku XX.

No i Rafał Blechacz, który ma z tym koncertem mnóstwo fantastycznych doświadczeń. Myślę, że to nagranie jest kumulacją tych wszystkich doświadczeń estradowych. No i te wszystkie wartości, jakości gry Rafała Blechacza w tym nagraniu, te, o których mówiłem przy okazji wariacji c-moll, tu w innej skali, w innym architektonicznym wymiarze dochodzą do głosu w całej pełni. Nie byle jakie towarzyszenie, bo to Filharmonia Drezdeńska dyryguje Kent Nagano, a ja przypomnę Państwu Allegro con brio, largo i rondo allegro. To trzy części tego koncertu.

To trzeci koncert fortepianowy C-moll op. 37 Ludwika van Beethovena w najnowszym nagraniu Rafała Blechacza i Filharmonii Drezdeńskiej pod dyrekcją Kenta Nagano. Allegro con brio, błyskotliwe, pełne rozmachu, ale zarazem precyzji i elegancji. Podobnie zresztą jak finałowe Rondo Allegro, a pośród tych dwóch części pomiędzy nimi środkowe largo, emocjonalne wytchnienie, ale też część w wykonaniu Rafała Blechacza niezwykle intymna, kontemplacyjna, eksponująca śpiewną linię fortepianu prowadzoną w odległej i ciepłej przecież także tonacji E-dur. Bardzo pięknie rozegrane napięcie pomiędzy tym, co statyczne, a tym, co drąży tę formę, tę strukturę wewnętrznym niepokojem, przygotowujący zarazem do powrotu w finale i ekspresji, i emocji, i blasku, i tego wszystkiego, co napędza narrację tej ostatniej finałowej części. Koncert C-moll Mozarta zabrzmi w kanonie w tym tygodniu. W czwartek Klaudia Baranowska przedstawi Państwu ten mozartowski, niezwykle intymny utwór. A ja już żegnając się i życząc Państwu dobrej nocy, proponuję bardzo szczególny nokturn kameralny niemieckiego kompozytora Karla Schuberta. Wielki nokturn elegijny na dwie wiolonczele i fortepian. Nokturn, który bardzo szczególną obsadę triową zatem proponuje, bo to niejako dwa głosy męskie, które śpiewają z towarzyszeniem fortepianu. Martin Zeman gra pierwszą partię wiolonczeli, drugą partię wiolonczeli Bettina Messerschmidt. Przy historycznym fortepianie Streichera i synów z wiedeńskiej manufaktury z 1864 roku Mira Lange. To bardzo szczególny przykład i melodyjnej, i melodycznej, i formalnej pomysłowości kompozytora, który w ogóle był wirtuozem wiolonczeli i który pisał te kompozycje na wiolonczele kameralne i solowe przede wszystkim z myślą o sobie jako wykonawcy. Był wirtuozem z ambicjami, który także sięgał po takie nieortodoksyjne rozwiązania obsadowe. Dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór. Dziękuję za wspólne słuchanie Brucknera, Weinberga, Beethovena. Na koniec Karl Schubert. Andrzej Subek. Do usłyszenia.

0: A spotykamy się dziś, żeby porozmawiać o pracy twórczej, która ma ogromny wpływ na to, jak odbieramy filmy, jak je odczuwamy, zapamiętujemy, jak rozumiemy opowiedziane w nich historie. Gościmy w rozmowach na lato montażystkę Katarzynę Orzechowską. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Spotykamy się po premierze dokumentu Kandydaci Śmierci Macieja Cuskę. Filmu, który dla montażysty musiał być niezwykłym doświadczeniem zawodowym od strony technicznej i też wydaje mi się różniącym się od większości prac, które wykonuje zwykle montażysta czy montażystka. Czy tak było?
1: Nie wiem, na ile różniącym się. Na pewno to był proces dość skomplikowany, a wynikało to z tego, że ogrom materiału, z jakim musiałam się zmierzyć jako montażystka, zajął bardzo dużo czasu, żeby w ogóle ustrukturyzować sobie to, obejrzeć ten materiał. To było 360 godzin nagrań. Więc naprawdę zanim doszliśmy w ogóle do punktu, w którym mieliśmy pomontowane wszystkie sceny, no to minęło prawie półtora roku pracy. Oczywiście nie konstans, ale takiej powiedzmy regularnej.
0: Czyli to było tak, że wiedziałaś o tym, że ten projekt powstaje, bo też praca nad tym filmem była podzielona na etapy. Najpierw 17 lat temu zaczęły powstawać latem podczas kolejnych wakacji filmy, które potem znalazły się w Kandydatach Śmierci. Ale w pewnym momencie reżyser podjął decyzję kilka lat temu, że zrobi dokument na ten temat. I czy już wtedy wiedziałaś, że te zdjęcia sprzed kilkunastu lat będą do wykorzystania, czy równolegle do kręcenia tych współczesnych, bardziej zdjęć dokumentalnych już pracowałaś nad montażem?
1: Tak, tak. Znaczy z założenia wiedzieliśmy, że magią tego filmu może być fakt, że będziemy cofać się w czasie i jakby dzięki temu może uda nam się pokazać proces dorastania, dojrzewania, jakby przeobrażania się z chłopca w mężczyznę. Więc jakby ta praca była równoległa. Tak naprawdę wyjazdy zdjęciowe współczesne były takie duże trzy i one też były w odstępach lat. Natomiast no myśmy z Maćkiem tak naprawdę od samego początku usiedli i zaczęliśmy przeglądać wszystkie materiały, które już mieliśmy przed jego pierwszym wyjazdem w Góry Stołowe. To była 10. część Kandydatów Śmierci.
0: Maciej Cuska mówi, że jest to film o przyjaźni. Przede wszystkim tam pojawiają się też inne tematy, takie jak relacje rodziców i dzieci, dorastanie, dojrzewanie, strata. Czy ty wybrałaś sobie razem z reżyserem, bo jesteś też wymieniana jako współreżyserka tego filmu, czy wybrałaś jakiś temat wiodący dla ciebie, czy tych tematów było kilka, bo to zdaje się też jest ważne w procesie montowania?
1: To może ja zacznę od tej współreżyserii, to też przyznam, że to był bardzo duży ukłon ze strony Maćka w moją stronę. Myślę, że po prostu poprzez to, ile czasu razem spędziliśmy, ile pracy jakby włożyliśmy w film, postanowił mnie tak wyróżnić.
0: Uznał cię za współreżyserkę już na końcu tej pracy.
1: Tak, tak, tak. I to było dla mnie niezwykle miłe i wspaniałe i byłam bardzo poruszona jakby jego decyzją. Wiedzieliśmy, że tematem będzie przede wszystkim dorastanie i to, jak będą się zmieniały, jak się zmieniają w ogóle priorytety, tak? Kiedy jesteś mały, jakie masz potrzeby, a jakie się pojawiają, kiedy wchodzisz w dorosłe życie i ono stawia ci wyzwania. Miał być to też film o przyjaźni. Ja trochę czułam, że chciałabym, żeby ten film był też o takiej szczerości, prawdzie, bliskości, która może być między grupą mężczyzn, gdzie jest otwartość, gdzie jest przestrzeń na uczucia, na łzy, na śmiech, na mówienie sobie trudnych rzeczy. I tak naprawdę Maciek bardzo mocno uważał, że nie powinien za bardzo być widoczny w tym filmie, bo on też nakręcił daleko od miasta. To było 17 lat temu właśnie, to był jakby początek przygody z kandydatami.
0: To nie ty montowałaś ten film,
1: nie.
0: Ale powiedzmy słuchaczom, jest to film o właśnie wspólnych wakacjach chłopców, dokumentalny, więc w zasadzie podobny mogłoby się wydawać, a jednak inny.
1: No tak, a tam Maciek jako autor praktycznie nie pojawia się przed kamerą. I tutaj ta decyzja o wyeksponowaniu Maćka i też ilości jego w filmie przyszła na jakimś takim już późniejszym etapie montażu, kiedy poczuliśmy, że on też musi się odsłonić, jakby żeby to było uczciwe, szczere, prawdziwe, że jakby jego proces, który on przechodzi równolegle z nimi, też jest bardzo ważny. I bardzo się z tego cieszę, że finalnie udało nam się tak to pokleić.

0: A ten wybór tematu, o którym wspomniałaś, czyli dorastanie i też przyjaźń, relacje między nimi, to pojawiło się po obejrzeniu wielu, wielu zdjęć, tych, które były nakręcone jako pierwsze. To, że zobaczyłaś ich w tych relacjach, spowodowało, że taki temat wydał ci się oczywisty?
1: Mogę zdradzić, że ja też z Maćkiem się przyjaźnię i Stasia i Rafała znałam już wcześniej. Poznaliśmy się na kursie w szkole Wajdy, więc wiedziałam mniej więcej, jakie to są osobowości. A o słynnych kandydatowych wyjazdach słyszałam nie raz, zanim powstał w ogóle pomysł na film. Nawet była propozycja, może zmontujesz tam jeden odcinek. Natomiast ja czułam, że to ma taki potencjał, ale rzeczywiście to wychodziło poprzez lata w ogóle wypracowywanie tego, bo też nie wszystko mieliśmy. Był taki moment, że powiedziałam Maćkowi, że musi znaleźć jakiś sposób na to, żeby ktoś zadał mu pytania, których on sam sobie nie zada jako reżyser, tak? Bo sam siebie nie skonfrontujesz, to jest bardzo ciężkie. Więc wtedy znalazł też na to rozwiązanie. Był potencjał na śmiech, był potencjał, że to będzie śmieszne, ale czy to będzie wzruszające, czy będziemy wystarczająco blisko? Pracowaliśmy nad tym na montażu.
0: Ten śmiech, o którym wspomniałaś, pojawia się, ale on pojawia się właśnie w takiej wzruszającej wersji. To znaczy te momenty, w których oni patrzą na siebie z uśmiechem, często komentując w ten sposób cechy charakteru tego drugiego, takie, które są już rozpoznawalne i wiadomo, że się zachowa właśnie tak, i to jest trochę zabawne. Czy te sceny były łatwe do znalezienia? Jak to było? Czy podkreślałaś wyborem tych scen właśnie taką linię narracyjną opartą na tym, że pokazujesz te relacje, pokazujesz to, jak oni są blisko? Czy po prostu tych scen było tak dużo, że tylko wybierałaś, czy szukałaś?
1: Nie, no szukałam, szukałam. Tak naprawdę też na przestrzeni pracy nad filmem wyklarowało mi się mniej więcej, kto jaką jest osobowością, bo to też się jakby pogłębiło. Adiego nie znałam zupełnie, więc Adi jest taki, jak wiemy, że i ma cięty język, i swoje zdanie. Rafał jest bardzo takim wrażliwym, najbardziej chyba otwartym, mówiącym o uczuciach. Staś natomiast bardzo dobrze opowiadał się poprzez relacje z ojcem, bo między nimi tworzyła się taka bliskość, w której się potrafili otworzyć i powiedzieć sobie szczerze parę rzeczy. Więc tak naprawdę zauważyłam w perspektywie czasu, że mam czterech bohaterów i każdy jest inny. I że jest w tym jakieś takie piękno, że oni są tacy różni, bo to jest jakieś takie bogactwo po prostu i też duży wachlarz do tego, żeby w jakiś sposób się utożsamiać z niektórymi z nich, tak? W zależności od twoich życiowych doświadczeń.
0: Czterech bohaterów i pies, bo była jeszcze Frunia, ukochany pies Macieja Cuskę, reżysera. Skoro opowiadasz o tym w ten sposób, to przeszłabym do strony technicznej twojej pracy. Czy kiedy pracujesz właśnie nad pokazaniem charakterów postaci w filmie poprzez montaż, to rozpisujesz właśnie to, o czym opowiedziałaś. Kto jaki jest, czego należy szukać. Myślę, że to może być szczególnie ważne w przypadku tak bogatego materiału i trwającego tak wiele godzin.
1: Absolutnie tak. I rzeczywiście to był mój sposób, że po przejrzeniu jakby materiału, bo my przejrzeliśmy z Maćkiem cały materiał, zrobiliśmy z niego notatki i powiedziałam, słuchaj, musimy tutaj teraz napisać, jacy oni są, czego pragną, jaką przechodzą drogę i ułożyć sobie mniej więcej to scenami, czyli jak ten rozwój przechodził, tak? Co prawda my potem w montażu zaburzamy chronologię wydarzeń, jakby cofamy się w czasie, skaczemy, ale mniej więcej przebieg tego, jaka zmiana zachodzi na przestrzeni lat, jakie przeżycia, wydaje mi się, że udało nam się pokazać. Natomiast absolutnie przy takiej ilości materiału musieliśmy sobie po prostu zastanowić się, co jest najważniejszym punktem udanej osoby, co się zmienia, co jest dla niego challenge'em, jakby, co jest problemem, a z czego się cieszy, jakie ma marzenia, więc tak to wyglądało. Tak. I wtedy pisaliśmy sobie karteczki, post-it, to jest starodawna metoda, do tej pory używana. Potem przenieśliśmy to na komputer, bo jak nam się zrobiło ich 300, to nie byliśmy już w stanie nim poruszać na ścianie.
0: A to była ściana mieszkania?
1: Tak.
0: Taka jedna, pusta, duża
1: Tak,
0: ściana.
1: akurat się przeprowadziłam i jeszcze nie powiesiłam żadnych obrazów, więc miałam bardzo dużą pustą ścianę do wierzenia karteczek. Pomagał nam
0: Czyli
1: przy tym zresztą nasz operator Tomek Pawlik.
0: idealnie wpisała się w ten czas, w którym pracowałaś nad tym filmem. Teraz, jak o tym rozmawiamy, no to wiele elementów twojej pracy wydaje się takich ułożonych, ustrukturyzowanych, zaplanowanych, ale myślę też, i posługujemy się tu przykładem kandydatów śmierci.

0: dzieci, więc może przy tym zostańmy. Wydaje mi się, że w montażu dobrego filmu dokumentalnego, a takim są Kandydaci Śmierci, takiego, który budzi emocje, zbliża do bohaterów, są też sceny, które jakoś, powiedzmy, wymykają się tym regułom. Nie do końca da się nazwać ich miejsce. Po co one są? Nie ma takiego klarownego i łagodnego przechodzenia. To nie płynie tak, że po prostu samo się ogląda, tylko trzyma uwagę. Czy mogłabyś zdradzić, na czym polega montaż, żeby właśnie tak było, że oglądamy coś, co przypomina życie trochę?
1: To długo dochodziliśmy do tego, jak stworzyć ten język, tą narrację, no bo finalnie zauważyliśmy, że mamy trzy warstwy narracyjne. To jest teraźniejszość, przeszłość i fabularne fragmenty z odcinków. Bardzo dużo czasu zajęło nam, żeby zdecydować, jakie powinny być proporcje. Też nie ukrywam, że pierwsza nasza układka miała 9 godzin, no to jeszcze nikomu jej nie pokazywaliśmy. Potem kolejna 3,5, w końcu jakoś taką 2,5 godzinną pokazaliśmy naszym bliskim znajomym. No i też tam zauważyliśmy, że jest powtarzalność jakichś gagów, że jakby za dużo jest powtarzających się rzeczy. I potem to była bardzo, bardzo, bardzo długa praca nad tym, żeby to zrównoważyć. W pewnym momencie wydawało nam się, że w ogóle fabularne fragmenty to nie wejdą. Eksperymentów było multum i tak naprawdę to był tak długi proces. I też byliśmy na takim programie Doc Incubator, w którym poznaliśmy wspaniałego francuskiego montażystę, tutora Aurélie Gaguin, któremu bardzo dziękuję, ponieważ po tak długoletniej pracy on wyszedł z takim świeżym powietrzem i z takim pchaniem mnie do tego, żebym robiła rzeczy, do których nie jestem przekonana. I może nie wszystkie weszły, rozpadała nam się jakaś struktura. Nawet dlaczego ja mam to wyrzucać? Dlaczego mam wyrzucać dobre połączenia? Ale wtedy powstawały lepsze rzeczy po prostu. I myślę, że gdyby nie to spojrzenie z zewnątrz, to ciężko byłoby aż tak mocno dojść w zaawansowaniu tego wypoziomowania wszystkich warstw narracyjnych. A jak to robić? Ja szczerze mówiąc nie jestem montażystą, który właśnie jest taki, nie jestem porządna, to znaczy jestem trochę chodzącym chaosem. Oczywiście porządek w projekcie mam, bo przy takiej ilości materiału, no to bym po prostu zginęła, gdybym tego nie miała. Natomiast bardzo dużo rzeczy robię intuicyjnie i często nie potrafię ich wytłumaczyć, po prostu tak czuję. I to jest jakby takim moim największym kompasem, że ja idę za emocją. Jakby ja trochę chcę film budować emocją, nie chcę budować go jakąś konkretną strukturą. Najpierw buduję go emocją, a potem próbuję tą strukturę nabudować, żeby to było czyste.
0: To bardzo ciekawa odpowiedź, bo wydaje mi się, że nie każdy montażysta tak by odpowiedział, prawda? Bo są tacy, którzy powtarzają rozwiązania, nawet ci najdoskonalsi i dlatego też lubimy oglądać filmy przez nich zmontowane. Jakie jest twoje zdanie? Czy montażysta powinien mieć, czy może mieć swój własny styl? Trochę odpowiedziałaś na to. Mówiąc styl, mam na myśli właśnie jakieś wypracowane metody, być może trudne do nazwania przez widzów. Lubi zaczynać na przykład od zbliżeń, lubi szybkie cięcia. Różne są rzeczy, które my widzowie możemy zauważyć. A jak jest w twoim przypadku? Czy są takie sposoby montowania, które lubisz szczególnie i które można odnaleźć w twoich pracach kolejnych?
1: Ja przede wszystkim lubię montowanie emocjonalne. Ja bardzo dużo mówię o tych emocjach, bo ja sama lubię czuć coś w momencie, kiedy tworzę. Też wybieram takie tematy filmów, które są, jakby poruszają mnie, tak? Staram się angażować w takie projekty, które czuję, bo wiem, że wtedy mogę dużo swojego serca dać i swojej wrażliwości. Natomiast oczywiście, no, każdy z nas i moich kolegów i koleżanek mamy jakieś metody, jak się odnaleźć w tym bałaganie na początku, bo zaczynanie w ogóle montażu filmu, zwłaszcza dokumentalnego, jest bardzo onieśmielające, bo często to jest dużo materiału, jeszcze nie do końca, jest jakaś koncepcja, ale absolutnie jeszcze nie wiemy, jaka historia z tego wyjdzie. Bardzo często tak jest, że film dokumentalny powstaje drugi raz scenariusz na montażu trochę. Wiem, że po prostu są różne typy osobowości, które na różne sposoby pracują i to wszystko zależy od tego, jak się też dobierasz energetycznie z ludźmi i chemicznie jakby pod względem reżysera, bo jakby on też no w montażu bierze niejednokrotnie bardzo duży udział, tak? No jednak realizujemy w jakiś sposób jego wizję, staramy się oddać to, co on

0: on chce powiedzieć, a z drugiej strony czasem nim potrząsnąć, żeby zwrócił uwagę na coś, czego nie widzi, albo czasami jest wyrzucanie scen i płacz, albo targowanie się, albo zdarzyło nam się z Maćkiem o jedną scenę pokłócić, o jedno zdanie, jak ona ma się kończyć. Więc ja myślę, że w pewien sposób musimy być trochę niewidoczni, jeżeli chodzi już o styl, jak ogląda się film. Mam też takie trochę zdanie, że montaż jest zauważalny wtedy, kiedy jest albo bardzo dobry, albo bardzo zły. Raczej powinniśmy być trochę schowani i dostosowywać się też do języka filmu, bo każdy film ma swój język. Jakby. Oczywiście są różne sposoby standardowe opowiadania, czy montaż syntetyczny, czy właśnie linearny, czy równoległy. Ja lubię wiele. Ja lubię wolne opowiadanie. Też poprzedni film, który robiłam z Maćkiem, Wieloryb z Lorino, i z Marcinem Sauterem wcześniej, Żelenasz, Pusty brzeg. To są filmy bardzo obserwacyjne, bardzo wolne, opowiadane długimi ujęciami. No Kandydaci są jakby trochę przeciwieństwem. Tam się bardzo dużo dzieje i chyba style lubię wszystkie. Lubię się bawić filmem. Natomiast przede wszystkim uwielbiam mieć z tego radość, jakby, którą mi to sprawia, kiedy się udaje. I to jest też takie bardzo stymulujące, kiedy musisz rozwiązać jakiś problem, bo coś nie działa. Kryzysy też się zdarzają oczywiście.
1: Przy okazji jeszcze można dodać, że te dwa filmy, które wymieniłaś, Marcina Sautera i Macieja Cuskę, były nagradzane. Ty byłaś nagradzana za montaż tych filmów. Więc rzeczywiście ta współpraca wynikająca z jakiegoś pokrewieństwa tego, jak się widzi, jak się odczuwa film, jest pewnie bardzo ważna. Ale skoro wspomniałaś o tym, jakie jest twoje podejście do montowania, to może porozmawiajmy chwilę o takich filmach, które twoim zdaniem są bardzo dobrze zmontowane, albo które lubisz, nie tylko jako montażystka, również jako widz. Czy padłyby na takiej liście twoich najlepiej zmontowanych filmów jakieś tytuły z historii kina, takie klasyczne?
0: Klasyczne, to wiadomo, że Czas apokalipsy, zresztą każdy z nas prawdopodobnie zaczynał od czytania książki Woltera Marcia.
1: Tak.
0: Natomiast
1: też ten film znajduje się rzeczywiście na wszelkich listach najlepiej zmontowanych filmów w historii kina.
0: Jego montaż trwał 2 lata i 3 montażystów go finalnie montowało, więc to było bardzo, bardzo duże przedsięwzięcie i ogromna, ogromna praca. Na pewno też ja mam bardzo dużą miłością darzę Pulp Fiction i w ogóle montażystkę, już niestety nieżyjącą, Quentina Tarantino, która bardzo mocno wypracowała z nim, moim zdaniem, język jego opowiadania w kinie, jego autorskość. Uwielbiam film Amelia ze względu na to, że tam są zastosowane tak różne techniki montażu. Jest montaż taki syntetyczny, tym montażem bardzo dużo się tam nabudowuje emocjonalnie. On pięknie subiektywizuje też bohaterkę i co ona odczuwa. To jest jeden z moich ukochanych filmów i to się nigdy nie zmieni, ale montaż też w nim bardzo doceniam. Polecam, warto zwrócić na niego uwagę. Uważam, że jest bardzo wyjątkowy. I na pewno jeszcze jeden z moich ulubionych filmów to jest film Lynn Ramsey. Musimy porozmawiać o Kevinie. Pisałam o nim nawet pracę. I Grizzly Man Wernera Herzoga. I co jest śmieszne albo ciekawe, montował je ten sam montażysta, Joe Bini, więc też jestem pod wrażeniem, w jakich szerokich spektrach może się poruszać montażysta, tak? Bo obydwa te filmy dla mnie są genialnie zmontowane i Grizzly Man to jest polepiony właśnie z takich po prostu archiwalnych materiałów szaleńca, który po prostu kocha niedźwiedzie. Natomiast musimy porozmawiać o Kevinie. To jest przepiękny przykład takiego zaburzonego chronologicznie montażu, który opowiada wspaniale historię, która jest mrożąca.
1: Ale fakt, że te dwa filmy zmontowane przez tego samego montażystę są na liście twoich ulubionych, też musi świadczyć o tym, że w jakiś sposób on poprzez ten montaż oddaje swoją wrażliwość, skoro te montaże tak bardzo się różnią, jeśli chodzi o technikę czy sposób.
0: To absolutnie tak uważam.
1: Da się to odczuć, prawda? Być może nie da się o tym opowiedzieć nawet, ale czujemy to. Zainteresowała mnie twoja praca taka niewielka prawdopodobnie, ale ciekawi mnie, jakie miałaś do tego podejście i co ci to dało. Nad krótkim filmem Jakuba Duszyńskiego Sen we śnie Petera Weira o pikniku pod wiszącą skałą, bo montowałaś coś, co już było zmontowane w niezłym filmie. Jak się nad tym pracowało?
0: W ogóle to jest jakaś niesamowita historia. To nie były do końca zmontowane już materiały, bo to były zrzuty ze stołu montażowego.
1: Rozumiem, czyli odwrotnie.
0: Tak, to było to, co zostało, plus zakończenie, którego nikt nigdy nie widział, które zostało wycięte. No i spotkaliśmy się z Kubą, mówiłam,

0: per temat musimy się spotkać i po prostu pokazał mi. On sam zresztą ułożył sobie, bo on też jest bardzo zaangażowany i sam nawet montuje. Dla mnie to było w ogóle wspaniałe doświadczenie w ogóle i współpraca z Kubą i bycie w kontakcie z Peterem Weirem, który też oglądał, jakby dawał uwagi, więc to było dla mnie wyjątkowe doświadczenie ze względu też na to, że to jest jeden z moich ulubionych reżyserów. Także współpraca przy tym projekcie była super, była taka magiczna. Ja zawsze się zastanawiałam, ja ten film oglądałam na studiach, pamiętam, i on mi tak został w głowie, więc w ogóle możliwość dotknięcia zakończenia, którego nie widział jeszcze świat, zobaczenia, co reżyser ukrył, to było wspaniałe.
1: No i też współpracy z nim, bo można powiedzieć, że przez to doświadczenie po prostu montowałaś jego materiał. To też jest
0: to
1: chyba
0: było super. To
1: bezcenne. Było super. Skoro tak mówimy już dokładnie o montażu, o tych technikach i o tym, jak są przekazywane emocje, to być może mogłabyś zdradzić tajną broń montażystów, czy montażystek, albo może swoją własną, bo w montażu radiowym, czy też w narracji radiowej, taką tajną bronią, rozwiązaniem, którego używamy rzadko, ale również dlatego ma ono niezwykłe znaczenie, czy też wagę, jest cisza, pauza. Co pełni taką rolę w montażu filmowym, jeśli można coś takiego nazwać?
0: Muszę się zastanowić nad tym pytaniem. Cisza tak samo u nas ma duże znaczenie, zwłaszcza kiedy chcemy, żeby jakieś emocje wybrzmiały. Czy mamy jakieś triki? Wydaje mi się, że to jest tak indywidualne przy każdym filmie, że ciężko mi jest odpowiedzieć. Moim trikiem jest to, że czasami muszę zostawić na chwilę materiał i wtedy przychodzą dobre rozwiązania, ale wiadomo, że są różnego rodzaju konstrukcje, które teoretycznie mają się sprawdzać. To jest uniwersalny język już opracowany latami przez kino ogólnie, tak? To są zabiegi, które nie są już innowacyjne, tylko zazwyczaj no, znamy już ten język opowiadania, tak? Teraz ciekawie jest trafić na coś, czego się jeszcze nie widziało pod względem też montażowym. Więc chyba taka będzie moja odpowiedź.
1: Tak, rzeczywiście to odejście od materiału być może daje takie świeże spojrzenie i odejście też od tych sprawdzonych sposobów przez ciebie, czy w ogóle w całej historii montowania. Należysz do Polskiego Stowarzyszenia Montażystów i z tego powodu chciałabym cię zapytać już blisko końca naszej rozmowy, co uznałabyś za taką sprawę dotyczącą montażystów czy montażystek w Polsce, o której powinniśmy wiedzieć jako odbiorcy kina, odbiorcy kultury, taką ważną sprawę do załatwienia. Coś, czego wam brakuje być może, o czym warto by było myśleć, kiedy oglądamy filmy, kiedy kupujemy bilety.
0: Myślę, że teraz mieliśmy taki bardzo dobry moment, bo trwały bardzo długie negocjacje w związku z tantiemami. Te tantiemy dla montażystów zostały podniesione. To jest ogromna walka i bardzo duża praca moich kolegów i koleżanek. Myślę, że fajnie by było stworzyć przestrzeń na przykład na większej ilości festiwali filmowych, aby montaż był brany pod uwagę jako kategoria nagradzana za pracę. Bo tych festiwalów jest jeszcze niewiele, ale między innymi właśnie w tym roku pojawiła się taka nagroda na Millennium Against Gravity, co jest super. Także chyba to by było fajne, żeby dać tym montażystom czasem przestrzeń na to, żeby mogli być wyróżnieni za swoją ciężką pracę niejednokrotnie.
1: Tego... I duży wpływ na to, jak film wygląda, bardzo duży. Są Oscary w końcu w tej kategorii.
0: Tak. No wiadomo, mamy oczywiście fabularnie Gdynię, w Krakowie jeszcze w festiwalu jest nagroda za montaż, chyba w Koszalinie się tam szykuje, że będzie. To jest jakby z mojej perspektywy ważne, żeby troszeczkę pokazywać, że ta funkcja to nie jest tylko sklejanie ze sobą ujęć, tylko że to jest bardzo kreatywna i wymagająca praca też, twórcza. I wydaje mi się, że na tym mi zależy w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Montażystów.
1: Wracasz teraz do pracy z reżyserami, z którymi współpracowałaś już, czyli Marcin Sauter i Maciej Cuskę. To są twórcy kolejnych filmów, nad jakimi będziesz pracowała. Czy możesz powiedzieć coś o wchodzeniu w ten proces pracy nad nowymi tytułami?
0: Tak, to jest dość zabawne, bo już wchodzimy w te tytuły od 2 lat, nie? Bo to tak wygląda development filmu. Jeden film to jest projekt kolejny z Maciejem Cuskę i to będzie film, który będzie się dział na Kubie. Kolejny projekt jest z Marcinem Sauterem, który prawdopodobnie będzie się dział na całym świecie. Marcin będzie podróżował, bo chce troszeczkę oddać obraz stanu świata oczami młodych ludzi.

0: No i trzeci film robią wspólnie, więc nie mogę się doczekać, bo jeszcze takiej współpracy nie było. I będzie to film o słonecznikach. Tyle mogę na razie powiedzieć.
1: Brzmi wspaniale, więc czekasz na te zdjęcia, które dostaniesz i wtedy zacznie się praca z żółtymi karteczkami i z rozpisywaniem.
0: Mam nadzieję, że tym razem będzie ich trochę mniej.
1: Czekamy zatem na efekt waszej współpracy i twojej pracy i bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Gościliśmy dziś w rozmowach na lato montażystkę Katarzynę Orzechowską. Do usłyszenia mówią wydawczyni audycji Monika Kopcik i mówiące te słowa Marta Strzelecka.

0: Autopromocja.
1: W 1972 roku nagrał płytę, która właściwie przepadła. Samba, bossanowa, jazz, funk, soul, orkiestrowe aranżacje. Wszystko to było w muzyce brazylijskiego kompozytora Artura Verocaia. Po latach jego nagrania odkryli producenci i raperzy, a zapomniany album stał się kultowy. Verocai powrócił, a swoją europejską trasę rozpoczął w Polsce. O muzyce, która dostała drugie życie, o Brazylii, o komponowaniu i o miłości do dźwięków Artur Verocai opowie Państwu w Nocnej Strefie we wtorek o 22.30. Magdalena Teichman zaprasza.
0: Autopromocja.
2: Cały czas słuchają Państwo Dwójki. Dziś jest poniedziałek, 17 sierpnia. Właśnie zbliża się 22.30.

przed mikrofonem Ewa Szczecińska, za konsoletą Marek Dalba. Dobry wieczór. Do pierwszej będziemy z Państwem w nocnej strefie, poniedziałkowej nocnej strefie, z muzyką i z gośćmi z oddali i przede wszystkim z retransmisją naszego dwójkowego koncertu. Kto będzie śpiewał, kto będzie grał, ano zespół Tuleje.

Tak zaczyna się najnowsza płyta formacji Tuleje. Gosia Zagajewska, Ksawery Wójciński, Wojtek Kurek i również tym razem gościnnie Maurycy Wójciński. Wszyscy oni wystąpili 21 czerwca tego roku, czyli niecałe dwa miesiące temu. Wystąpili przed publicznością w pierwszy upalny dzień w radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana. Płyta zespołu jest ze mną w studiu, a w naszym radiowym systemie już przygotowany jest plik z nagraniem tego koncertu. I teraz uwaga, bardzo gorąco polecam. Słuchanie i oglądanie tego wydarzenia będzie możliwe, bowiem punktualnie o 23:30 rozpocznie się retransmisja koncertu u nas na antenie Dwójki, ale także na dwójkowym YouTubie, czyli razem z tym wszystkim, co można również zobaczyć. Warto połączyć jedno z drugim. Nagłe przejście, taki jest tytuł tego krążka, a Gosia Zagajewska i Ksawery Wójciński już za niecałe pół godziny dołączą do mnie. Porozmawiamy na falach eteru z nimi przez telefon, bo artyści są teraz bardzo daleko od Warszawy. Nagłe przejścia zespołu Tuleje to zatem najważniejsza część dzisiejszej nocnej strefy. Ponadto przyniosłam do studia trzy

inne płyty. Długo, przyznam, czekałam na możliwość podzielenia się z Państwem tymi nagraniami. A chodzi przede wszystkim o pięknie wydaną płytę z książeczką, z dopracowaną grafiką. To jest po prostu przedmiot cacko. Płyta islandzkiej kompozytorki Bary Gísladóttir. Artystka jest kontrabasistką, kompozytorką, od lat mieszka w Kopenhadze i jej muzyka właśnie teraz przed nami. A jak gdy spotykam tak wyrazisty, północny muzyczny styl, zastanawiam się zwykle, na ile możliwe jest w ogóle przekroczenie takiego własnego zakorzenienia. Bara Gísladóttir studiowała nie tylko w Reykjaviku i w Kopenhadze, ale także w Mediolanie. A jednak styl jej muzyki jest przepełniony północnoeuropejską nostalgią, kolorami dźwiękowymi, które się przenikają. Mrok i światło jest najważniejszym komponentem tej muzyki. Ale też spokój i wielka muzyczna chmura dźwięków, przetaczająca się przez to wszystko wokół nas, przez wszechświat wokół nas i wpadająca w bardzo różne energetyczne stany. Taki jest utwór Bary Gísladóttir, który wybrałam dziś na otwarcie. Jej tytuł Hringla, co po islandzku oznacza dzwonić, grzechotać. Nawiasem mówiąc, bardzo mi się podoba fakt, że kompozytorka używa islandzkiego języka w tytułach swoich utworów, bo to po prostu wzbogaca nasze życie. Nie wszystko trzeba pisać i mówić współczesną łaciną, czyli po angielsku. A więc Hringla to utwór artystki z przełomu 21 i 2 roku, przeznaczony na amplifikowany kontrabas solo w wykonaniu samej Bary Gísladóttir i do tego orkiestrę i elektronikę. Proszę zatem posłuchać. Z solistką gra Islandzka Orkiestra Symfoniczna, a całość prowadzi Ewa Ollikainen.

Hringla, czyli po islandzku dzwonić, grzechotać. To był utwór Bary Gisladottir, Islandki mieszkającej w Kopenhadze, kontrabasistki i kompozytorki, laureatki prestiżowych nagród, na przykład Siemensa czy Karla Nielsena. Kompozytorka grała tu na kontrabasie. Towarzyszyła jej islandzka orkiestra symfoniczna, była też elektronika, wszystko mocno zespolone, a całość prowadziła Eva Ollikainen. Chmury dźwięków, zmienna energetyka i bardzo specyficzne brzmienie, które przenika głęboko w każde islandzkie serce. Bo tam żyje się w otoczeniu wszechobecnej i mocarnej natury.

która bez pardonu przypomina nam, gdzie jest nasze miejsce w szeregu. A już za chwil kilka zanurzymy się w piosenkowy świat formacji Tuleje. Tu poezja i teksty, proza życia, eksperymenty i dialogowanie z publicznością, bo zespół Tuleje bardzo to wszystko dobrze potrafi. Gosia Zagajewska, Ksawery Wójciński, Wojtek Kurek i Maurycy Wójciński. Ich koncert, retransmisja u nas, przypomnę, punktualnie o 23:30 wraz z wersją YouTube'ową. A za kilka minut dołączą do mnie Gosia i Ksawery, dołączą telefonicznie. Tymczasem wracamy jeszcze na chwilę na północ, by posłuchać, jak z tradycją country obchodzi się duński kompozytor Nils Ronsholt we współpracy z wiolonczelistą Jakobem Kulbergiem, który też nieźle śpiewa i gra na wiolonczeli jak na gitarze. Śpiewać zresztą będzie nie tylko on, także sam kompozytor. A wraz z nimi pojawią się w cyklu country instrumentaliści Orkiestry Muzyki Nowej z Katowic pod dyrekcją Szymona Bywalca. Czekamy zatem na telefoniczne połączenie z Gosią Zagajewską i Ksawerem Wójcińskim, a słuchamy country Nilsa Ronsholta.

0: country Nilsa Ronsholda, czyli współczesne wariacje na temat country, bardzo mocno z przymrużeniem oka, autorstwa duńskiego kompozytora Nilsa Ronsholda, ale także duńskiego wiolonczelisty Jakoba Kulberga i orkiestry muzyki nowej z Katowic pod dyrekcją Szymona Bywalca. To za nami, a przed nami goście z daleka, Gosia Zagajewska i Ksawery Wójciński, 3/4 zespołu Tuleje. Czy się słyszymy? Gosiu, Ksawery.
1: Tak. Słyszymy się.
0: Słyszymy się. Dobry wieczór. Kochani, ja jestem w studiu w dwójce. Tutaj u nas bardzo pada, nawet momentami leje. A jak jest u was? Gdzie jesteście w ogóle?
1: Jesteśmy w Wielkopolsce i tutaj padało za dnia. Dziś już, teraz już chyba przestało.
0: No to dobrze, przynajmniej u was już nie pada. My spotkaliśmy i poznaliśmy się stosunkowo niedawno. To było 21 czerwca w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana u nas w Warszawie na waszym koncercie z nowymi piosenkami z płyty Nagłe Przejaśnienia. I wy wtedy, pamiętam, wstrzeliliście się z tym tytułem idealnie, bo pamiętam, że po chłodnym i pochmurnym początku czerwca nastąpił wtedy nagle upał, więc nasza rozmowa jest teraz bardzo mocno o pogodzie. A za chwil kilka wrócimy do tego wydarzenia, słuchając na antenie dwójki retransmisji i również, jeszcze raz to przypomnę, będzie możliwość obejrzenia koncertu na dwójkowym YouTubie. Startujemy o 23:30, a teraz mamy jeszcze chwilę na nocne rozmowy. Wróćmy może do samych początków, bo Tuleje to

0: Wiadomo, Gosia pisze teksty, śpiewa przede wszystkim, a Ksawery gra na basach różnych, na gitarze basowej, na kontrabasie. No i jeszcze jest Wojtek Kurek na instrumentach perkusyjnych. I ja mam wrażenie, że wy wszyscy jesteście bardzo kreatywni w tworzeniu oryginalnych brzmień. Chciałabym się chwilę nad tym skupić. Może zacznijmy od nieobecnego, czyli od Wojtka Kurka. Co wy w ogóle wiecie o jego różnych samoróbkach i wymysłach, żeby ta perkusja stworzona z kilku czasami instrumentów brzmiała bardzo bogato? Coś wiecie o jego działaniach? Czy on wam coś opowiada? Konsultujecie te sprawy?
1: Może Ksawery powiesz z sekcji rytmicznej.
2: Obserwujemy. To znaczy... Ja zawsze jestem pełen podziwu dla Wojtka i jego kreatywności w tworzeniu z podstawowych instrumentów perkusyjnych jakichś takich nowych narzędzi, przez dodawanie jakichś tam zabawek, dokładanie grzechotek do pedałów, bębna basowego i tak dalej, i tak dalej. I szczerze mówiąc, pierwszy raz w życiu chyba spotkałem się z takim podejściem do zestawu, który jest minimalistyczny, a jednocześnie niezwykle barwny i niepodrabialny, wręcz bym powiedział, brzmieniowo, bo takiego brzmienia nie słyszałem jeszcze, szczerze mówiąc, nigdzie. No i to jest ta cecha chyba charakterystyczna Wojtka, czyli bardzo, bardzo indywidualne brzmienie. I wydaje mi się, że jemu też bardzo też zależy na tym, żeby to... No, żeby ten język swój osobisty zawsze wybrzmiał w każdej muzyce, którą robi. I czy to z nami, czy w jakichś innych konfiguracjach.
0: No tak, ale ja myślę, że to, o czym teraz mówiłeś, Ksawery, myślę, że to dotyczy w ogóle was, całej waszej trójki. Bo no, Wojtek, pamiętam, że dla mnie to było też bardzo uderzające, jak zobaczyłam, jak wyglądają jego instrumenty, jak są naprawdę powymyślane, ale przecież ty również masz swój styl. Grasz na instrumentach tych niskich, ale one grają również i brzmieniem, i rytmem, i pulsem. Więc może opowiedz trochę o tym, jak wymyślałeś, jak dochodziłeś do tego swojego stylu. To jest takie bardzo gruntowne pytanie, ale to są nocne Polaków rozmowy, więc możemy sobie pozwolić na to.
2: No to jeśli w takim razie dajesz mi zielone światło, no to dostrzegam w takim razie słuchaczy też, że będę musiał powiedzieć parę słów. To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że... instrumenty basowe się pojawiły w gruncie rzeczy dosyć wcześnie u mnie w życiu. Miałem gdzieś około 10-11 lat, kiedy trafiła w moje ręce wiolonczela, ale ona długo też nie zabawiliśmy razem, ale ona została na zawsze w moim sercu. A dopiero później w moje ręce wpadły basy, czyli najpierw była w ogóle gitara basowa przed kontrabasem, bo mój starszy brat Szymon się zafascynował tym instrumentem, a ja podążałem jego śladami, więc oczywiście musiałem robić to, co on. I kiedy on się znudził basem, no to ja zostałem przy tym basie. No i odpowiadając na twoje pytanie o budowanie tego swojego brzmienia czy tam języka. No więc moje pierwsze kontakty z tym instrumentem to jest absolutnie intuicyjne podejście, granie free po prostu tak bardzo od serca, bez żadnych konkretnych ram, bez żadnych założeń. Po prostu pamiętam, że po prostu siedziałem z tym instrumentem i grałem dźwięki na nim. Dopiero później sobie uświadomiłem, że on pełni w dużej mierze w historii muzyki rolę takiego basu, pod, jakby to powiedzieć, takiej podpory wielu zespołów, czy to niezależnie od gatunku, stylu, epoki.

0: i dopiero potem zacząłem próbować grać jakieś linie basowe. Pamiętam swoje pierwsze linie basowe grałem z Johnem Deaconem z Queen i przez te wszystkie lata zastanawiałem się, właściwie się w ogóle nie zastanawiałem, będąc szczerym, nad tym, co dalej będzie ze mną, i w pewnym momencie tata powiedział, że nie ma możliwości edukacji na gitarze basowej w naszym kraju dalej, więc proponuję, żebym się zajął kontrabasem. No i posłuchałem taty, zająłem się kontrabasem, no i ta sprawa się potoczyła już takim tokiem akademickim. Skończyłem szkołę wyższą na kontrabasie, no i nie wiedzieć czemu znalazłem się w świecie muzyki jazzowej, impro, wszelakiej, a potem też zacząłem grać trochę muzyki tradycyjnej, ale w sposób nietradycyjny. No i skracając, bo bardzo się rozgadałem, wydaje mi się, że kluczem do mojego języka jest nieświadome lub bardziej lub mniej nieświadome pójście pod prąd jakimś wszelkim zasadom. To znaczy, nie chciało mi się też bardzo ćwiczyć, nie chciało mi się też bardzo słuchać, co inni mają do powiedzenia, i z tego wszystkiego, dzięki tej takiej dziwnej intuicji, ja zachowałem bardzo dużo siebie w tym wszystkim. Nie dałem siebie przemielić przez tą machinę edukacji do tego stopnia, żeby utracić swój język, swój jakiś tam charakter. No i oto jestem taki, jaki jestem dzisiaj, czyli wolny, czuję się wolnym człowiekiem na instrumencie, czy jest gitara basowa, czy to jest kontrabas.
1: No właśnie, bo widzisz, bo ja mam taką intuicję, że ciebie po prostu chyba rozsadza kreatywność i dlatego ty nie dałeś się tak wcisnąć w żadne ramki i dlatego jesteś taki osobny w tym, co robisz. Ale no właśnie, przepraszam, bo tak gwałtownie dosyć przerwałam twoją opowieść, ponieważ chcę również bardzo ogólne pytanie zadać Gosi. Gosi Zagajewskiej, która wykonuje tutaj w Tulejach niesamowitą robotę. No, jesteś frontmenką, frontwomanką właściwie powinnam powiedzieć. Śpiewasz, ale to, co jest również bardzo dla mnie ciekawe, to, że tak fantastycznie zespalasz muzykę ze słowem, z trudnym polskim poetyckim słowem. Ja tutaj nie przypadkiem wybrałam na początek naszego spotkania utwór islandzkiej kompozytorki, która również używa islandzkich tytułów, bo to jest w ogóle piękna sprawa. Mm-hmm. Ale dobrze, powiedz, jak ty się mierzysz muzycznie z tym trudnym naszym językiem? Nie jest on łatwy.
2: Nie jest łatwy i ja chyba na początku nie wiedziałam, co robię. Może to jest też właśnie jakieś podążanie za swoją intuicją. Bo zaczynałam, ja w ogóle moje pisanie na początku było niezwiązane zupełnie z muzyką, bo zaczęło się od tego, że opublikowałam książkę z wierszami i one nie miały być nijak śpiewane. Natomiast potem właśnie w zetknięciu z tymi melodiami tradycyjnymi z Wielkopolski, gdzie zresztą się znajdujemy teraz z Ksawerem i pozdrawiamy.
0: Z Konina.
2: W zderzeniu z tymi melodiami ja nagle zapragnęłam troszeczkę właśnie pobawić się słowem i tak jak pisząc wiersz, w zasadzie nie mam żadnych innych, sama mogę sobie jakieś tam ograniczenia narzucić ewentualnie, bo najczęściej tak jest właśnie, że piszę i potem tnę w tej materii tekstu, słowa i to raczej idzie właśnie ku takiej redukcji. Tak tutaj miałam określoną liczbę sylab, jakiś rytm, nawet w niektórych utworach się zdecydowałam na rymy, których nie praktykowałam wcześniej. No i tutaj ta melodia, która mi narzucała, ona właśnie swoją jakąś taką To są bardzo stare melodie, więc one też nie są oczywiste czasami i były śpiewane w bardzo

0: konkretnych kontekstach, nie wiem, pracy fizycznej, czy opowiadaniu o jakichś no, takich bardzo bliskich życia sprawach, często jakiejś nieszczęśliwej miłości, rozstaniu, o samotnym macierzyństwie, bo to są często oryginalne tematy tych pieśni, z których myśmy czerpali. I ja nagle pomyślałam, że chcę swoje słowo w to wszystko jakoś wtłoczyć i to była świetna zabawa. No a potem, kiedy zaczęliśmy z tego budować utwory i trzeba było to zaśpiewać w jakimś określonym rytmie i w jakiejś formie, to, no to się okazało, że to wcale właśnie nie jest łatwe, i że, ale nie chciałam zrezygnować z żadnego słowa, które napisałam, tylko próbowałam szukać jakiegoś takiego swojego brzmienia, bo za każdym razem ja też sporo eksperymentuję od samego początku, od kiedy zaczęłam śpiewać, z różnymi bardzo formami ekspresji i za każdym razem to jest poszukiwanie nowego brzmienia, głosu, mimo że to jest ten sam głos, to samo ciało, to jednak szukam dopóki nie jestem samej, mi się nie chce tego słuchać i dopiero wtedy jestem jakoś tam, więc to jest czasami ścieżka długa i ona czasem już zahacza o wyjście do słuchaczy, bo czasem już są pierwsze koncerty, się odbywają i potem się okazuje, że to jednak nie brzmi tak, jakbym chciała, więc to też jest taka, więc można jakoś tam uczestniczyć w tym procesie też. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie, bo ja często właśnie tak odpływam.
1: Tak, ale to właśnie jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że wasz styl Tulejów to nie jest piosenka z akompaniamentem, to nie jest piosenka poetycka, to nie jest ani punkowa, ani rockowa, ani tradycyjna.
2: Bóg jeden
1: ani
2: wie, co to jest.
1: No właśnie, Bóg jeden wie, co to jest, ale zarazem to, co ty, Gosiu, przed chwilą mówiłaś, że przecież ta twoja muzyka i twoje teksty są bardzo zakorzenione w tej ludowej tradycji. To chyba właśnie z tego miejsca, w którym w tej chwili jesteście, gdzieś tam w okolicach Konina, czy się mylę. Że to właśnie
2: w sercu.
1: No właśnie, jesteście, tak. A z drugiej strony też eksperyment to jest zabawa rytmem i melodią w ogóle mowy polskiej, języka polskiego. Mnie to chyba najbardziej w tym, co robicie, czy właśnie co Gosia tutaj robi, zachwyta. Zresztą przecież nie tylko Gosia śpiewa tutaj.
0: Właśnie. Ksawery też musi się zmierzyć czasami z tymi słowami. Ja zresztą, przepraszam, jeszcze zanim, Ksefciu, powiesz coś na temat tego śpiewania, to ja chciałam dodać, że rzeczywiście brzmienie słów też jest dla mnie bardzo istotne, jak już zaczęłam pisać w kontekście muzyki. Zresztą też jak piszę te teksty w książce, też bardzo często lubię bawić się brzmieniem słów i zestawianiem różnych takich właśnie brzmień. Tak tutaj to też jest istotne, więc jest dużo, dużo tych aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę w takiej pracy. No a potem właśnie jeszcze inni się z tym zderzają, czy to słuchając, czy to od środka śpiewając. No, Ksefcio, możesz powiedzieć, jak ci się udaje z tego wybrnąć.
1: No to słuchamy.
2: No jest to fantastyczne wyzwanie, często też logopedyczne i takie zmierzenie się ze swoimi umiejętnościami w wypowiadaniu słów wyraziście, no bo nie wyobrażam sobie śpiewać tych słów, pięknych słów niewyraźnie albo niedbale, bo jednak trzeba dać z siebie wszystko, żeby artykulacyjnie, zarówno muzycznie, dźwiękowo, jak i tekstowo te dwie warstwy szły ze sobą równolegle na tym samym wysokim poziomie. No, dlatego to jest fantastyczne wyzwanie i lubię, kiedy tam mam taką symboliczną, chociaż swoją niszę, żeby sobie coś tam dośpiewać w tym wszystkim.
1: No i tą zabawę rytmem, barwą, brzmieniem słowa, ale przecież też sensami, które, Gosiu, przekazujesz tymi tekstami i muzyką, to naprawdę słychać. Ja tutaj się zwrócę na moment do naszych słuchaczy, żeby zwrócili na ten aspekt uwagę, również słuchając retransmisji koncertu. A na koniec mam jeszcze do was jedno pytanie, bo tym razem

0: Zaprosiliście do współpracy Maurycego Wójcińskiego z trąbką, czy chyba nawet z dwoma trąbkami, o ile dobrze pamiętam. Skąd ten pomysł i czy to jest tylko taka chwilowa zabawa, czy może dołączy do was na dłużej?
1: No właśnie, bo my tutaj, przepraszam, o przeszłości, to znaczy o źródłach całego zamieszania, a jeśli by patrzeć w przyszłość, to rzeczywiście mamy na pokładzie Maurycego Wójcińskiego, który gra zarówno na trąbce, jak i na instrumentach klawiszowych, więc dokłada do tych brzmień jeszcze bardzo różne inne brzmienia. I my się z Maurycym znamy po ludzku bardzo długo, Ksawer chyba najdłużej. Natomiast muzycznie w zasadzie zaczynamy pracować teraz dopiero, ale, to znaczy mówię o sobie, bo Ksawery z Maurycem raczej już coś tam zdążyli zrobić w życiu.
2: Chciałem coś dopowiedzieć za chwilę.
1: Ale to po prostu tak się dzieje naturalnie, organicznie i intuicyjnie, że jest to wspaniała współpraca i mam nadzieję, że to wszystko się będzie toczyć dalej właśnie w takiej konfiguracji.
0: I Ksawer jeszcze coś dopowie, tak? Słyszałam.
2: Tak, dlatego, że to wszystko ma jakieś swoje takie właśnie naturalne uzasadnienie i jest to taki naturalny wybór z Maurycym, ponieważ my gramy od dziecka razem i przeszliśmy przez wszystkie możliwe fazy eksperymentów, nagrań, recordingów, jakichś przedziwnych rzeczy poprzez kwartet, w którym gramy też właśnie z jeszcze naszym jednym bratem i Szymonem i z Krzysiem Szmajdą. Więc my jesteśmy trochę jak jedno ciało i mamy to intuicyjne połączenie ze sobą, dlatego tak wspaniale jest razem współpracować, bo rozumiemy się często bez słów. A drugi aspekt jeszcze bardzo ważny jest taki, że na poprzednich albumach naszego zespołu ja miałem bardzo dużą, szeroką rolę do odegrania i harmoniczną, i rytmiczną, i byłem jedynym instrumentem melodycznym, który tam dawał te podstawy szeroko pojętej harmonii. I to była bardzo mocna i odpowiedzialna rola i w tym momencie też poczułem taką lekką ulgę, że jest po prostu inny instrument, który pozwoli mi też w jakiś inny sposób grać w tym momencie, jakąś inną może troszeczkę rolę spełnić. Także to też jest bardzo ważny aspekt, otwierający zupełnie nowe możliwości brzmieniowe.
0: Kochani, i już tutaj postawimy tym razem kropkę. Gosia Zagajewska, Ksawery Wójciński, no i do tego jeszcze Wojtek Kurek i Maurycy Wójciński. Za chwilę będą grać i śpiewać. A teraz byli ze mną z Wielkopolski telefonicznie Gosia Zagajewska i Ksawery Wójciński. Bardzo wam dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Za chwil kilka retransmisja ich koncertu zespołu Tuleje z 21 czerwca z radiowego studia imienia Władysława Szpilmana u nas w Warszawie. Czekając na retransmisję, przypominam jeszcze raz, można obejrzeć również na dwójkowym YouTubie. Równocześnie te dwie retransmisje się rozpoczną. A czekając na nią o 23.30 proponuję fragment orkiestrowej kompozycji Bary Gisladóttir. Kor z 21 roku ponownie gra Islandzka Orkiestra Symfoniczna prowadzona przez Ewę Ollikainen.

Dobry wieczór, właściwie dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na koncercie programu Drugiego Polskiego Radia w naszym radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana. Nagłe przejaśnienia, właściwie chyba trudno wyobrazić sobie lepszy moment dla premiery płyty tak zatytułowanej, ponieważ mamy właśnie nagłe uderzenie lata, czerwiec jest dynamiczny i pojawiają się również nagłe przejaśnienia. Szanowni Państwo, proponuję, abyśmy gromkimi oklaskami wywołali muzyków tutaj do nas.

0: zespół Tuleje, czyli zapraszamy. Gosia Zagajewska już ze mną, Ksawery Wójciński, Wojtek Kurek i za chwil kilka dołączy do nas jeszcze gościnnie Trębacz, czyli Maurycy Wójciński. A ja tutaj się ustawiłam przy Gosi, bo chciałabym zadać ci kilka pytań. Nagłe przejaśnienia, ta płyta, ten repertuar rozpoczął się od tekstów, które napisałaś. No i właśnie, chodzi o to, że ty piszesz i poezję przeznaczoną do czytania w zaciszu domowym i do śpiewania. I zastanawiam się, jakiego określenia sama najchętniej byś użyła. Czy to jest poezja po prostu, poezja do śpiewania, teksty, piosenek? Jak ty byś najchętniej określiła to, czego dzisiaj posłuchamy?
1: Rzeczywiście, dobry wieczór. Zaczęło się od tego, że od tych tekstów. Ja chciałabym, żeby te teksty, nazywam je tekstami, nie wierszami, ale chciałabym, żeby one były też, żeby miały te funkcje do czytania, nie tylko do słuchania. Żeby można było sobie wyciągnąć tę książeczkę, która tam jest w płycie i sobie poczytać po prostu te teksty poza kontekstem dźwięków. Więc nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, czy czegoś jeszcze, bo wydałam też jedną książkę poetycką i tam są wiersze, których nie śpiewam, które są, mają te, głównie te funkcje do czytania, ale chciałabym, żeby te funkcjonowały na obu płaszczyznach odbioru.
0: Tak, stąd moje pytanie i rzeczywiście, ja może pokażę państwu. Mam płytę nowiutką, świeżutką, ten repertuar za chwilę tutaj wszyscy usłyszymy. Nagłe przejaśnienia i tutaj rzeczywiście jest właściwie książeczka poetycka, dołączona właśnie z tekstami. Ale dobrze, pójdźmy dalej jeszcze tym tropem, bo jednak wydałaś też poezję przeznaczoną wyłącznie do czytania. Ja się zastanawiam, czy inaczej pisze się do czytania, a inaczej do śpiewania? I czy to jest tylko sprawa rytmu i melodii tekstu, czy czegoś jeszcze innego?
1: No więc tutaj to było wyzwanie dla mnie właśnie, kiedy zaczęłam pisać dla Tulei, bo to już jest trzecia płyta i ta ilość sylab, ten rytm, to, że kusiło mnie troszeczkę, żeby robić tam rymy, mimo że ja nie umiem w rymy, to znaczy nigdy nie uprawiam rymów. I to, żeby włożyć taki abstrakcyjny tekst, taki, który można sobie czytać na różne sposoby, odbierać na różne sposoby, w taką zamkniętą formę piosenki, pieśni tutaj, melodii ludowej, czy też innych melodii, które piszemy, więc to było dla mnie wyzwanie. Aczkolwiek teraz mi się przypomniało, że na początku tego roku teksty z tamtej książki mojej zdarzyło mi się nawet zaśpiewać na wernisażu pewnym, ale to była taka improwizowana melodia, aczkolwiek, więc nie są tylko do czytania, jak można je sobie śpiewać.
0: A no właśnie, mam jeszcze dwa pytania. Przepraszam, mam nadzieję, że będą dla państwa ciekawe odpowiedzi. Bo okazuje się, że do skomponowania, do napisania tych tekstów zainspirowały cię pieśni ludowe, pieśni tradycyjne z dwóch miejscowości położonych we wschodniej Wielkopolsce. Na czym polegała ta inspiracja?
1: Polegała na tym, że słuchałam tych nagrań na okrągło. To były nagrania ze zbioru Folklor Muzyczny z okolic Konina, więc to jest takie pogranicze Kujaw i Wielkopolski. No i te melodie ze mną zostały. One ze mną zostały, je na okrągło nuciłam, one gdzieś tam wirowały mi w głowie i po prostu siadłam i zaczęłam pisać swoje słowa do nich. Dlatego, że słyszałam je w różnych wariantach, też w ramach tych nagrań archiwalnych, do których mieliśmy dostęp. I tam różne warianty, zarówno pod względem melodii, jak i pod względem tej lirycznej warstwy, więc pomyślałam sobie, że skoro te kobiety, bo to kobiety śpiewały, opowiadały swoje historie z wtedy, sprzed wielu, wielu lat, otoczone wsią, polami i tą rzeczywistością ówczesną, to ja mogę opowiedzieć moją współczesną historię, często ulepioną z betonu i osadzoną w scenerii takiej bardzo miejskiej, współczesnej.
0: Właśnie. Nie będę prosić cię o tłumaczenie tekstów, o opowiadanie, bo tego nie powinno się robić. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że czeka nas muzyka pełna pięknej, wspaniałej energii, rytmów. Tutaj perkusja z daleka wygląda.

0: wygląda bardzo skromnie, po prostu jakieś bębny i coś tam leży, ale zapewniam Państwa, bo byłam na próbie, że oprócz tych bębnów pojawiają się różne inne instrumenty, które leżąc na bębnach całkowicie zmieniają kolor tej muzyki. No i może jeszcze tutaj się przesunę do Ksawerego Wójcińskiego, który już siedzi przy kontrabasie. Spróbuję, dobrze. I zagrasz na kontrabasie, ale przede wszystkim będziesz grał na gitarze basowej. Więc mam bardzo proste pytanie. Za co kochasz gitarę basową?
1: Gitarę basową kocham za jej wszechświat i nieskończone możliwości tego instrumentu. Przy oczywiście założeniu, że moje możliwości są również
0: nieskończone. A takie są.
1: Mam nadzieję, że w miarę, tak.
0: Dobrze, to tutaj już postawimy kropkę, bo nie ma co za dużo rozmawiać przed koncertem. Jeszcze raz przypominam, że płyta, najnowsza płyta zespołu Tuleje będzie do kupienia po koncercie. I jak zawsze zachęcam Państwa do rozmowy z artystami po koncercie, bo jesteśmy tutaj w bardzo intymnej przestrzeni i warto to wykorzystać. A przed nami już koncert. Zaczynamy.

Zaczęliśmy od starego numeru, to znaczy od utworu z pierwszej płyty, zdaje się. Dlatego kontrabas w roli głównej i tak też będzie jeszcze przez chwilę. Jeszcze zagramy dwa stare utwory. I potem już przejdziemy do samych nowości, po które Państwo przyszli.

To była witułka, też z pierwszej płyty. Przed nami nowy utwór, Nikt. I myślę, że tutaj pewnie każdy znajdzie, odszuka tę taką nutkę znajomą w tej melodii. Tak, tak przypuszczam, zobaczymy.

0: Niepoprawnie gramatycznie brzmi to zdanie. A przed nami lot, wyciszymy się teraz troszeczkę.
1: Teraz już zapowiadam.
0: Przecież już teraz właśnie dołącza do nas gość specjalny. Jest nim Maurycy Wójciński. Mam nadzieję, że nas słyszy. Wszystko się zgadza.

0: Szlachetny kontrabas zostanie zastąpiony przez nie mniej szlachetną gitarę basową. A stało się tak, Ksawery pozwolił mi tę anegdotę opowiedzieć. Trochę się zaczynam powtarzać, bo już chyba nawet w radiu opowiadałam raz. Żeśmy sobie chcieli te piosenki przegrać w domu i pod ręką była akurat gitara basowa. Kontrabas był w samochodzie. Niedaleko, ale jak widać, zaczęliśmy grać na gitarze i okazało się, że ona została praktycznie na cały album, z wyjątkiem chyba właśnie tego utworu, który słyszeliśmy, dwóch poprzednich. Mówię dalej tak, a właśnie, bo zagramy teraz dość szczególny utwór, bo to jest remix naszego własnego utworu. Pojawił się on na pierwszej płycie i tam był... Była ta melodia z moimi słowami, natomiast Ksawery i Wojtek grali zupełnie dowolną muzykę na tle tej melodii, co jest bardzo ciekawym efektem.
1: Nie wiem, o czym ty mówisz.
0: O lnie. Natomiast teraz nadchodzi Len w nowej odsłonie. Stał się z niego utwór taneczny. Nie wiem, co z tymi krzesłami tutaj możemy zrobić, ale gdyby kogoś poniosło, to na środku jest trochę miejsce i tutaj...

dziś razem z Państwem odkryliśmy jeszcze nowe oblicze lnu, ponieważ my, w zasadzie każde z nas w jakiś sposób wywodzi się z takiego improwizowanego środowiska, więc nigdy nie wiemy, co się wydarzy do końca na tych koncertach. I to był nowy len, który łączył trochę pierwszą i drugą wersję, mam wrażenie. I przed nami grzbiet. Bo ja tak sobie wymyślam te tytuły, zawsze mamy jakiś wątek przewodni. I na tej trzeciej płycie, która jest dzisiaj z nami, to są tytuły jednosylabowe. Ale zawsze to słowo można znaleźć w tekście piosenki.

0: Pięknie, brawa.
1: Dziękujemy. Teraz mi się przypomniało, że dzisiaj jest gorąco, bo wcześniej tutaj ta klimatyzacja nas odcięła trochę od tego, co na zewnątrz. Produkujemy wszyscy swoją energię. Tutaj widzę, że niektórzy też, chociaż nóżką, rączką, to już też dodaje ciepła. No i tak. I przed nami płot.

0: To były te drzwi, a takie niepozorne. Już za nami.
1: Troszkę skrzypiące.
0: Nie chcę też za dużo gadać, ale nie gadam chyba za dużo, jeszcze nic nie powiedziałam za bardzo. Nie wiem, na ile Państwo znacie nasze poprzednie płyty, ale rzeczywiście, jeśli będziemy mieli ochotę się zapoznać, to widać te różnice, słychać różnice brzmienia. I to nie tylko za sprawą gitary basowej, ale myślę, że w ogóle przy trzeciej płycie jest tak, chce się zachować spójność z tym, co było, a jednak coś nowego zaproponować, to jest ogromne wyzwanie. Stąd też Maurycy dziś. Pierwszy raz z nami. Więc tak, rozwijamy się bardzo ładnie.

ponieważ mówiłam o tych wyzwaniach związanych z trzecią płytą, dla mnie wyzwaniem było też napisać takie teksty, które będą w zgodzie ze mną, będą też w jakiś sposób w spójności z tym, co pojawiło się na poprzednich płytach, a jednak chciałam, potrzebowałam jakiegoś zwrotu akcji, więc zrobiłam sobie takie założenie, że większość tych tekstów, tak mi się wydaje, jest napisanych na tej trzeciej płycie w trzeciej osobie. Opowiadam takie anonimowe historie z punktu widzenia anonimowej obserwatorki. A ten utwór Noc, którą przed chwilą usłyszeliśmy, jako... Sama się zapędziłam. Nie jedyny, nie jeden z niewielu. Jeden z niewielu jest w pierwszej osobie. I kiosk przed nami.

To teraz już za nami kiosk, ktoś tak wszystko przesuwa w przestrzeni. Drzwi, płot, kiosk, teraz czas na włos i we włosie będą właśnie te nagłe przejaśnienia. Ciekawa jestem bardzo, jak będą rezonować z Państwem, bo są, wydaje mi się... Miał być... To właśnie, słusznie. Bo ja sobie zakładam zawsze, że to słowo z tytułu jest do odnalezienia w tekstu, w tekście, a tutaj we włosie się stało tak, że ja sobie tam wykreślałam, bo bardzo rzeźbię w tych tekstach, zanim one tak przybiorą taką ostateczną formę. No i wykreśliłam te wersy z włosem. Aż się w końcu zorientowałam pewnego, że nie może tak być. Mógłby być wyjątek, ale nie będzie wyjątku.

0: Gosia Zagajewska. Wojtek Kurek.
1: Izabela Guciński.
0: Maurycy Guciński.
1: Co?

0: Bardzo dziękujemy. Zespół Tuleje, album Nagłe Przyjaśnienia. Dziękujemy Piotrowi Kędzierkowi, dziękujemy dwójce, programowi drugiemu Polskiego Radia, dziękujemy Ewie Szczecińskiej, Renacie Kamoli, wszystkim osobom, które są tutaj zawsze bardzo życzliwe i bardzo nas wspierają. Ksawery Wójciński, Wojtek Kurek, Maurycy Wójciński.
1: Gosia Zagajewska.
0: Gosia Zagajewska.

Wróciliśmy dziś na antenie dwójki i także na dwójkowym YouTubie do wydarzenia, do koncertu z 21 czerwca tego roku. Nagłe przejaśnienia, zespół Tuleje, ich najnowsza płyta, ale na tym koncercie pojawiły się też wcześniejsze kompozycje. Studio Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. To tam wystąpili Gosia Zagajewska, Ksawery Wójciński, Wojtek Kurek i Maurycy Wójciński. A na sam koniec Nocnej Strefy proponuję jeszcze fragment kwartetu smyczkowego, 10. kwartetu New Grant Pelle Gudmundsena Holmgreena. Świetnego duńskiego kompozytora, który zmarł 10 lat temu, a w swojej muzyce z wdziękiem kota potrafił spacerować po muzyce przeszłości, tworząc kolaże, komponując własne dźwięki i spotykając je z muzyką przeszłości. Jego 10. kwartet smyczkowy ukazał się wraz z 3 innymi kwartetami na płycie 2 lata temu i jest zakorzeniony w muzyce Johanna Pachelbela, w jego kanonie i żigu. To jest twórca drugiej połowy XVII wieku. Pelle Gudmundsen Holmgreen wziął jego muzykę na warsztat i zapisał do niej, dopisał do niej jeszcze muzykę własnym charakterem pisma. Fragment tego utworu na koniec naszego spotkania w interpretacji kwartetu Nordic String Quartet. Marek Dalba i Ewa Szczecińska, my już dziękujemy za wspólnie spędzony czas i mówimy do usłyszenia.

Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie. Zapraszam do godziny drugiej na spotkanie z muzyką polską. Rozpoczynamy, tak jak i wczoraj, od XVIII wieku, od końcówki XVIII wieku. Wówczas właśnie powstawały pierwsze koncerty skrzypcowe Feliksa Janiewicza. Tak się pięknie składa, że owych koncertów skrzypek stworzył równo 5, więc każdego dnia fantazji polskiej słuchamy jednego z nich. Pierwszy za nami, drugi przed nami i to będzie wyjątkowa sytuacja, gdyż właśnie ten drugi został po raz pierwszy w historii nagrany i wydany na płycie kilka dni temu. To nowość Narodowego Forum Muzyki. Po komplet koncertów skrzypcowych Feliksa Janiewicza, wirtuoza, który podbijał sceny francuskie i angielskie, sięgnął Bartłomiej Nizioł, a towarzyszy mu Wrocławska Orkiestra Barokowa. Przed nami, jako się rzekło, drugi koncert skrzypcowy E-dur Feliksa Janiewicza.

skomponowany jeszcze we Francji w drugiej połowie lat 90. XVIII wieku, drugi koncert skrzypcowy E-dur Feliksa Janiewicza. Kolejny z nowej płyty Bartłomieja Anizioła, Jutro w Fantazji Polskiej. A teraz przechodzimy do drugiego wątku, który przemierzamy w naszych nocnych audycjach. Przechodzimy do twórczości Tomasza Sikorskiego oraz jej ech w kolejnych dekadach. Słuchamy kompozycji samego Sikorskiego oraz utworów jemu dedykowanych, będących odbiciem jego osiągnięć, ale pióra innych twórców. A skoro o echu mowa, to przed nami echa drugie Sikorskiego, a dokładnie echa drugie na 1, 2, 3 albo 4 fortepiany, dzwony, 2 gongi, 2 tamtamy i taśmę magnetofonową. Ten ostatni komponent może wskazywać, że utwór ten

powstał w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. I tak też było. Skomponowany został w 1963 roku w Warszawie, no piętro niżej niż studio emisyjne programu Drugiego Polskiego Radia, ale dosłownie kilkadziesiąt kroków dalej. To utwór o sygnaturze 454B. Za realizację odpowiadał legendarny Bohdan Mazurek. Oto Tomasza Sikorskiego, Echa II.

Echa drugie z lat 60. Tomasza Sikorskiego, stworzone dla Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Słuchają Państwo dwójki Fantazji Polskiej. W niej teraz czas na echa, właśnie echa Tomasza Sikorskiego, echa jego twórczości. Myślę, że do dziś miano największego interpretatora jego muzyki nosi Szabolcs Eszteni, pianista, również kompozytor, który przyjaźnił się z Tomaszem Sikorskim, który podkreślał jego, cytuję, skromność i wariactwo. Jak wspominał Eszteni, kompozytor pozostawiał mu zawsze dużą swobodę i pole do interpretacji własnych utworów. Znów cytuję, rób jak uważasz, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, właśnie to jest to, tylko uważaj, unikaj sentymentalizmu, bo tego nienawidzę. Koniec cytatu. Tak właśnie wspominał jedną z rozmów z Sikorskim Szabolcs Eszteni. W 1989 roku pianista skomponował muzykę kreowaną numer 3, to jego stały cykl, ale ten utwór, ten trzeci utwór z cyklu nosił dopisek In Memoriam Tomasz Sikorski. Utwór nawiązujący do twórczości tragicznie zmarłego przyjaciela zarówno pod względem formy i nastroju, jak i cytatów zaczerpniętych z jego muzyki. Przed nami zatem muzyka kreowana numer 3, echa twórczości Tomasza Sikorskiego.

Sabolcz Esteni i jego trzecia muzyka kreowana pamięci Tomasza Sikorskiego. Tak też kończymy powoli dzisiejszą Fantazję Polską, a na finał, jak codziennie w tym tygodniu, sięgamy po muzykę Krzysztofa Pendereckiego. Tym razem poruszające Benedictus, polski chór kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Andrzej Zieliński, dziękuję Państwu za uwagę. Dobrej nocy, do usłyszenia.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Minęła Druga. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Dobry wieczór. Witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. W dzisiejszym programie przenosimy się do Berwaldhallen w Sztokholmie. 7 listopada zeszłego roku wystąpiła tam Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Nikolasa Kolona. W programie tamtego koncertu znalazły się utwory Morisa Ravela, Esy-Pekki Salonena i Witolda Lutosławskiego. A zaczynamy od muzyki francuskiego twórcy Morisa Ravela. Przed nami suita Ma Mère Loi, tłumaczona często dosłownie na polski jako Moja Matka Gęś. Tymczasem nie chodzi tu o żadną gęść, a o pieszczotliwe określenie niani.